0: dobry wieczór. Tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach naukowych nad inteligencją emocjonalną, wnioskach, które z nich płyną, a naszą gościnią będzie dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Niebawem długa rozmowa na ten temat, a teraz kilka informacji. I zaczynamy od lata z polskim filmem w Pradze. Dziś inauguracja cyklu wakacyjnych seansów. Do końca wakacji czeska publiczność będzie mogła zobaczyć 8 polskich produkcji z ostatnich lat.
1: Obok jesiennego festiwalu Trzy Kino, letni przegląd jest najważniejszą inicjatywą promującą polską kinematografię w Pradze. Dziś jako pierwszy w cyklu zostanie pokazany film Trzy Miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jak podkreśla organizator przeglądu Wawrzyj Netzmenschl, letnie seanse są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskimi filmami. Letnim cyklem chcemy pokazać, że polskie kino to nie tylko, jak niektórzy wciąż sądzą, ciężkie i wymagające filmy. Powstaje także wiele inteligentnych, lekkich produkcji, które wpisują się w letnią atmosferę. Pokazy będą odbywać się w każdy wakacyjny czwartek w kampusie Hibernska. Przy sprzyjającej pogodzie seanse będą organizowane pod gołym niebem, a widzowie będą mogli oglądać filmy z leżaków, korzystając z bezprzewodowych słuchawek. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A teraz przeniesiemy się do Lublina. Tam można oglądać wystawę pod tytułem Słyszeć kolor, widzieć jazz. Grupa Lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe. Wernisaż odbył się w trakcie Lublin Jazz Festival, który otworzył 16. edycję imprezy. Naszym mottem jest nie malujemy jazzu, tylko malujemy doświadczenie słuchania go, mówi inicjatorka wystawy Agnieszka Szulimierska.
2: Jazz i akwarela mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. Podstawą jest warsztat, ale bardzo ważnym składnikiem jest też intuicja i taka otwartość na proces twórczy, na to, co zadzieje się czasem przypadkiem. Zobaczycie tu Państwo zarówno akwarele koncertowe, ale także jakby wrażeniowe, kompozycje abstrakcyjne, ale i surrealne.
0: Jazz i malarstwo to moja pasja, więc tworzenie tych obrazów to była sama przyjemność, mówi jedna z artystek wystawy, Anita Fitz-Lazor.
3: W głowie mi chodziło, że mój kolega, konserwator zresztą, przeszedł na saksofon i całkiem nieźle mu to idzie. Kogóż namalować? No tylko jego, to jest Jacek Rdziewicz. W takim ujęciu ekspresyjnym, oczywiście podczas grania, światła. Drugi obraz akwarelowy to kontrabasista w światłach sceny.
0: Wystawę Słyszeć kolor, widzieć jazz, grupa Lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe można oglądać do 16 sierpnia w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. A teraz będziemy mówić o rekordowo niskim poziomie Dunaju, który odsłania kolejne ślady II wojny światowej. Na odcinku rzeki między Rumunią a Serbią ponownie stały się widoczne wraki niemieckich jednostek wojennych zatopionych przez wycofujące się wojska III Rzeszy w 1944 roku.
4: Najbardziej spektakularny widok można obserwować na wysokości serbskiej miejscowości Prachowo, gdzie z wody wynurzyły się kadłuby okrętów należących niegdyś do niemieckiej flotylli dunajskiej. Wiele z nich nadal zawiera niewybuchy i amunicję, dlatego miejsce pozostaje pod nadzorem służb. Odsłonięte wraki utrudniają również żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Eksperci podkreślają, że obecna susza należy do najpoważniejszych od lat. Niski stan Dunaju powoduje problemy nie tylko dla transportu rzecznego, ale także dla energetyki i rolnictwa w krajach regionu. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wielkiej suszy w 2022 roku. Obecne upały i utrzymujący się niski poziom wody sprawiają jednak, że wraki ponownie stały się dobrze widoczne, przypominając o dramatycznych wydarzeniach końca II wojny światowej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: I tak kończymy przegląd dzisiejszych informacji. Przypominam, że niebawem rozmowa o inteligencji emocjonalnej, o badaniach, odkryciach i wnioskach, które wiążą się z poznawaniem tego tematu. Dzisiaj dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka Uniwersytetu WSB Merito w Opolu do spraw mediacji i komunikacji, mediatorka między innymi, będzie przyglądać się szerzej właśnie temu tematowi. Ta rozmowa już za chwilę w Radiu Opole.

0: I teraz już zapowiedziana rozmowa z ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, dr Ewą Kosowską-Korniak.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Ja myślę, że ona w ostatnim czasie w ogóle została dowartościowana, bo kiedyś te umiejętności matematyczne, takie związane z myśleniem ścisłym, były bardzo mocno też podkreślane przez edukację. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy już bardzo dużo projektów rozwijających takie kompetencje miękkie, dostrzegamy znaczenie i wagę inteligencji emocjonalnej też w drodze kariery, ścieżce rozwoju zawodowego, ale w ogóle w kontaktach międzyludzkich, także tych z bliskimi nam osobami.
1: Dokładnie tak jest. To jest temat stosunkowo nowy i świeży, natomiast już nie taki świeży, bo to już końcówka poprzedniego wieku, kiedy tak naprawdę zdefiniowano, czym jest inteligencja emocjonalna i zaczęto ją rozwijać, czy też dowartościowywać też w takim naukowym znaczeniu. To są badania dwóch naukowców z Uniwersytetu Hampshire, dwóch amerykańskich naukowców, natomiast spopularyzował tą wiedzę Daniel Goleman, świetny książek, inteligencja emocjonalna, i wtedy się ten cały taki ruch już mocno rozwijający inteligencję emocjonalną rozpoczął. Czym jest inteligencja emocjonalna? Gdybym miała powiedzieć jednym z krótkim zdaniem, powiedziałabym takim stanem równowagi, harmonii między rozumem a emocjami. Jest coś takiego, że my mamy wszyscy tak jakby dwa mózgi. W mózgu tym tradycyjnym mamy drugi mózg, mózg emocjonalny. I w tym mózgu on jest taki najwcześniejszy. On się na przestrzeni naszego rozwoju ewolucyjnego kształtował najwcześniej. W tym mózgu są zgromadzone emocje, tam się odzywają emocje. Ta część mózgu, czyli ten mózg emocjonalny, nie posługuje się racjonalnymi argumentami, myśleniem, analizą, tylko tak naprawdę działa tak, jak emocje mu podpowiedzą, pokierują. I teraz świadomość tego, że jest taki mózg emocjonalny, że mamy emocje i że one mają bardzo znaczący wpływ na nas, na nasze postępowanie, zachowanie, działanie, to jest to, co jest tak naprawdę kwintesencją inteligencji emocjonalnej. Jeżeli ktoś tego nie ma, nie dostrzega, nie potrafi dostrzec swoich emocji, nie potrafi zrozumieć tego, że one są, to najczęściej postępuje w pewien taki przewidywalny sposób, być może racjonalny ze swojego punktu widzenia, tak jak mu jego, nie wiem, przekonania podpowiadają, natomiast ma problem w relacjach z innymi, ma problem we współpracy z innymi, ma problem we współdziałaniu, ma problem w zrozumieniu drugiego człowieka i tak naprawdę nie jest tak gotowy do odniesienia sukcesu, jakkolwiek byśmy go nie rozumieli, w życiu i w pracy, jak osoba, która tą inteligencję emocjonalną ma. Innymi słowy, powiem tak, że przez lata bardzo mocno dopieszczano coś takiego jak iloraz inteligencji, wysokie IQ, prawda? To był taki wyróżnik, gdzie się można było chwalić, zdałem testy Mensy, jestem wpisany na listę członków Mensy i tak dalej. Natomiast, bo to ten zachwyt ilorazem inteligencji przyszedł gdzieś w latach 20. ubiegłego wieku i przez wiele lat gdzieś tak demonizowano, nawet bardzo mocno dowartościowywano coś takiego jak iloraz inteligencji, że jeżeli ktoś ma tak duże zdolności analitycznego myślenia, rozumienia faktów, takich pewnych procesów mentalnych, które zachodzą w głowie, które pozwalają na takie logiczne, analityczne rozumowanie, to na pewno odniesie sukces. I po tym fakcie, po tym czasie zrobiono bardzo wiele różnych badań, niezależnych badań na różnych grupach, czy to studentów, absolwentów Harvarda, czy na osobach, które się wychowały w jakichś ubogich dzielnicach Bostonu. Badano te osoby, czyli to były takie jakby niezależne badania. Badano to, jaki ktoś miał iloraz inteligencji, jaki miał tak naprawdę start według naszego rozumienia w takie świadome, zawodowe życie, dorosłe życie i jak potem potoczyły się jego losy. I okazało się, że iloraz inteligencji tylko w 20% wpływa na sukces. Sukces, który rozumiemy jako udane życie zawodowe, sukcesy zawodowe, udane życie rodzinne, poczucie spełnienia, i szczęścia. 80% to są inne czynniki. To jest właśnie to wszystko, co jest tą sferą inteligencji emocjonalnej. I dlatego często procentowo lepiej sobie radzili absolwenci jakichś, nie wiem, słabych szkół, osoby, które się tak naprawdę w relacjach między ludźmi, będąc z ludźmi, musząc troszkę walczyć o swoje, troszkę się układać, trochę współpracować, te osoby miały lepszy start i bardziej udane życie niż osoby, które właśnie były bardzo inteligentne, ale tak naprawdę nie nauczone współżycia z ludźmi. Kończyły renomowane uczelnie, ale w gruncie rzeczy nie potrafiły sobie poradzić z takimi, z zaistnieniem, czy to na rynku pracy, czy to w społeczeństwie.
0: Czyli trochę zostaliśmy oszukani, jeżeli ktoś się wychowywał właśnie w takim systemie edukacji tej starej szkoły, gdzie właśnie nacisk na ten iloraz inteligencji, taki jaki ceni sobie Mensa, był tak ważny i istotny. Tymczasem okazuje się, że zupełnie inne kompetencje są nam potrzebne, ale dobra wiadomość jest taka, że inteligencję emocjonalną można rozwijać. Pytanie tylko, jak to robić?
1: Można rozwijać i warto rozwijać, dlatego że tak naprawdę wraz z rozwojem, z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej zwiększa się nasza samoświadomość. Takim chyba najważniejszym komponentem inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość, czyli to, że ja już wiem, kim ja jestem, jak ja działam, jak ja się zachowuję w relacjach z innymi, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony, co mnie blokuje, a co mi pomaga, co mi przeszkadza tak naprawdę w osiąganiu celów, gdzie mam jakieś blokujące przekonania, jakieś myśli, które mi nie pozwalają pójść dalej. Czyli rozwijanie tych wszystkich umiejętności, bo to są poniekąd umiejętności takiego wglądu w siebie, rozpoznawania swoich emocji, taka świadomość tego, że te emocje mają określony przebieg, umiejętność regulacji tych emocji. Jeżeli ja to wszystko zaczynam sobie jakoś kształtować, no to tak naprawdę jestem gotowa do tego, żeby zacząć zmieniać swoje życie, choćby małymi kroczkami, choćby zmieniając pewne utarte schematy myślenia, postępowania, takie przekonania, które bardzo mocno często ograniczają, że no jakoś to tak musi być, zawsze tak było, tak musi być, nie wiem, moi rodzice tak żyli, ja też tak muszę, albo nie wiem, wszyscy w mojej miejscowości zachowują się w taki, a nie inny sposób, to dlaczego ja miałabym się schować inaczej? To są tego rodzaju takie blokujące przekonania. Jeżeli zaczynamy to rozwijać, to tak naprawdę odkrywamy, że wszystko jest w nas. I jeżeli my będziemy nad pewnymi swoimi umiejętnościami pracować, to bardzo szybko odkrywamy, że różne inne ważne komponenty inteligencji emocjonalnej, takie jak na przykład współpraca z ludźmi, albo takie jak współczucie dla innych, przychodzą mi z łatwością, ponieważ jestem świadoma siebie, potrafię sama regulować swoje emocje, swój sposób postępowania, swój sposób wpływania na innych i potrafię okazywać to innym, nawet swoją postawą, nie tylko słowami, czasami też kresłowami, czasami tym gestem, czasami takim mądrym spojrzeniem w oczy, czasami milczeniem właśnie wtedy, kiedy ktoś potrzebuje, żebym była obok i milczała. Przede wszystkim potrafię usłyszeć drugą osobę i ją także zrozumieć, bo to jest to takie to współczucie, ale też współodczuwanie, mocna empatia, czyli taka zdolność odczuwania i rozumienia uczuć drugiej osoby. Jeżeli ja to wszystko w sobie rozwijam, to tak naprawdę w każdym środowisku, do którego zostanę wrzucona, przed każdym zadaniem, przed którym przyjdzie mi stanąć, ja sobie poradzę, bo wiem jak kierować ludźmi, jak zwracać się do ludzi, jak przede wszystkim wpływać na siebie, żeby się dobrze w tych relacjach czuć i potrafię osiągać kolejne etapy, które sobie gdzieś tam zakładam.
0: No tak, ale to też jest nie tylko empatia czy umiejętność współpracy, ale czasem właśnie umiejętność zadbania o swoje granice albo też pewien rodzaj pewności siebie, no i poczucia własnej wartości, które nie jest tym samym co pewność siebie.
1: To prawda, poczucie własnej wartości Od tego chyba wszystko się zaczyna. I ja tutaj mam taką refleksję, że mogłabym się troszeczkę cofnąć, ale jak powiedzieliśmy o tym systemie edukacji, który nam kiedyś wmawiał, że ta inteligencja, prawda, takie i te...
0: A matematyczna, ścisła.
1: A matematyczna, ścisła i tak byliśmy oceniani. I do tego jeszcze taka kultura społeczna, która wymagała piątek, to dzisiaj jest, wielu rodziców ma, myślę, że przerost tak naprawdę ambicji, jeśli chodzi o dzieci i oczekują samych piątek i szóstek na świadectwa. Oczekują wyróżnień.
0: Jeszcze ulegają tej iluzji, że te oceny rzeczywiście coś znaczą.
1: Tak, bo oni wierzą, że to coś znaczy. I te biedne dzieci nie śpią po nocach, uczą się, poprawiają te oceny, poprawiają wielokrotnie, po to, żeby mieć z góry na dół piątki na świadectwie, a to im nic nie da tak naprawdę, jeśli... Ja nie mówię, że mają do tego nie dążyć. Jeżeli ktoś to lubi, to proszę bardzo. Ale jeśli za tym wszystkim nie będzie szedł rozwój innych umiejętności i nie będzie taka świadomość też tego, że to ja decyduję o tym, które swoje umiejętności, zdolności chcę rozwijać, że fajniej jest rozwijać to, co daje mi radość i pasję, a te inne rzeczy, które mnie nie interesują i traktuję jako nieważne, to po prostu gdzieś tam radzić sobie z nimi, ale no nie napinać się przesadnie, bo te piątki, tak jak tutaj pięknie to powiedziałaś, te piątki nic nam nie dają tak naprawdę, jeżeli nie pójdzie za tym coś więcej. I to wszystko bardzo często, bardzo mocno obniża poczucie wartości naszych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że są porównywane z rówieśnikami, bo proszę, ona może mieć piątki i szóstki z góry na dół, a ty nie. Dlatego, że są ciągle oceniane i uczą się tego, że ich wartość jako ludzi zależy od tych ocen, od pochwał nauczycieli, od tego, czy będę wyróżniona, czy nie, a tak naprawdę to nie. No, trzeba dostrzegać to, że to jest wartościowe dziecko, ma inne talenty i może naprawdę je rozwijać i być szczęśliwe, robiąc to, w czym czuje się dobrze. I tak naprawdę mądry rodzic wie, że lepiej jest rozwijać te talenty i pchać dziecko w jakimś jednym kierunku, nie przejmując się ocenami, rozwijać w nim taki głód wiedzy i chęć rozwoju, niż ulec presji ocen, pochwał, wywiadówek, wyróżnień, czerwonych pasków.
0: No też ważna jest autentyczność, żeby jednak podążać za tym, co naturalnie taką osobę interesuje, że to nie jest jakaś ambicja odwzorowana, tylko właśnie gdzieś tam pomoc w odkryciu siebie.
1: Bardzo, bardzo trafne ujęcie, ta autentyczność i właśnie podążanie za tym, co tą osobę interesuje. I mi się tutaj tak przychodzi mi do głowy, że warto o tym wspomnieć, że my często nie dostrzegamy tego, że ludzie mają różne zdolności, a wręcz to Carl Jung pierwszy powiedział o tym, że są wielorakie, różnorakie inteligencje, że nie tylko ta inteligencja właśnie taka logiczno-matematyczna, zdolność szybkiego uczenia się, zapamiętywania, kojarzenia faktów i tak dalej, ale również jest na przykład inteligencja muzyczna, jest inteligencja związana z ruchem, z tańcem, jest taki rodzaj inteligencji związana z kształtem, z widzeniem kształtów, obserwowaniem kształtów i tak dalej. Oni co najmniej trzy takie inteligencje inne wskazali, a przez lata tego nikt nie dostrzegał. No przecież jeżeli to moje dziecko nie chce się uczyć tego i tego i tego, ale ma tą swoją na przykład pasję muzyczną czy pasję taneczną, to moim zadaniem jest go wspierać, chwalić, dowartościowywać, podkręcać, żeby dotawać mu skrzydeł i żeby uwierzyło w siebie, że jest naprawdę wartościową osobą, wyjątkową. A to, że ma z matematyki, nie wiem, ocenę mierną czy dostateczną, to jest sprawa wtórna tak naprawdę. Ważne, żeby szedł do przodu i żeby dbał o to, żeby pokonywać kolejne szczeble edukacji, pamiętając o tym, co chce osiągnąć.
0: Ale wydaje mi się, że rodzice czasem też jakby nie dostrzegają wartości w takich pasjach artystycznych, takich zainteresowaniach artystycznych, nie traktują z tego jako coś poważnego. Jeżeli to na przykład jest taniec, to się nie kojarzy z czymś poważnym, co może być jakimś pomysłem na siebie w życiu.
1: No właśnie, jest to bardzo smutne, bo przez taniec tak naprawdę możemy wyrazić wszystko i taniec wyraża w sposób piękne emocje i tak naprawdę każda osoba uzdolniona artystycznie będzie potrafiła znaleźć swoją drogę, jeżeli tylko będzie miała wiarę w siebie. Czyli to poczucie, po pierwsze, wartości, o którym już powiedzieliśmy, po drugie ta wiara w siebie. Ta wiara w siebie, wiara w to, że osiągnę sukces, w to, że potrafię to zrobić, w to, że warto jakby rozwijać swoją pasję i warto dbać o relacje z innymi, czyli to rozwijanie tej inteligencji emocjonalnej, tak, tej umiejętności współpracy, współodczuwania, bycia z innymi, również rozwiązywania konfliktów, bo to jest też jeden z komponentów tak naprawdę inteligencji emocjonalnej, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Jeżeli takie świadome dziecko kształtujemy, wypuszczamy, czy już nastolatka, czy potem już młodego, dorosłego człowieka spod swoich skrzydeł, to naprawdę wiemy, że on sobie poradzi. Nasza wiara w jego siły, możliwości, to jest to, co jest tak naprawdę najlepszym startem dla młodego człowieka.
0: A na pewno też ważną umiejętnością jest umiejętność negocjacji. Mhm. Gdzieś tam na drodze zawodowej chociażby, ale też w relacjach z bliskimi, w związku, w rodzinie. Czy tego też można się nauczyć?
1: I ja uważam, że tak, i że można się tego uczyć w każdym wieku. I tak naprawdę my wielokrotnie w życiu negocjujemy. Nasze dzieci często z nami negocjują. Jeszcze tak znowu się cofnę do tego, jak to się od dzieciństwa dzieje. I my wtedy mówimy, nie dyskutuj, na przykład ma być tak i tak, a to dzieci tak naprawdę już wiedzą, o co chodzi, że są pewne od do jakby granice zakreślone, ale to od nas zależy, gdzie postawimy ten suwak po środku. Negocjujemy wtedy, kiedy tak naprawdę mamy świadomość tego, że można, mamy świadomość tego, że warto, mamy odwagę, żeby to zrobić, żeby takie negocjacje podjąć. Negocjujemy dlatego, że to tak naprawdę pozwala nam w pełni współpracować z innymi, dbając też o siebie, o swoje granice, żeby się potem głupio nie czuć, że się dałem wykorzystać, że się dałem zrobić, że wszyscy mnie jakoś tak dziwnym trafem zawsze gdzieś tak po mnie jeżdżą. Więc negocjacje to są bardzo cenne umiejętności. Moim zdaniem warto się uczyć i warto mieć świadomość tego, że są zarówno negocjacje takie pozycyjne i to są twarde negocjacje. Wiele osób się szczyci tym, że jestem twardym negocjatorem, czyli jak się uprę na swoim, to po prostu nie odpuszczę, tak? Wiem, że tutaj ma być wysoko mojego i jeżeli będę schodzić z tej pozycji, to bardzo powolutku, żeby przypadkiem nie czuć się, broń Boże, przegranym w tych negocjacjach. Więc to są takie ostre negocjacje pozycyjne, pozycja jedna, pozycja druga i się ścieramy, kto bardziej ustąpi. I są drugie negocjacje, takie oparte na interesach, czyli takie, gdzie naprawdę chcemy zrozumieć drugą osobę. I rozwijanie tych negocjacji opartych na interesach, opartych na zasadach, tak naprawdę to jest też jeden z komponentów inteligencji emocjonalnej. To, że potrafimy negocjować w taki sposób, że chcę zrozumieć ciebie, a ty zrozum mnie. Znajdźmy takie rozwiązanie, które będzie dobre dla ciebie i dla mnie. Ja cię nie chcę oszukać, wykiwać. Ja chcę, żeby te negocjacje przebiegły w taki sposób, żebyśmy wyszli z poczuciem wygranej. Wygrany, wygrana, żeby to było dla nas dobre. Nie będę niczego udawać, nie będę owieć bawełnę, nie będę stosować żadnych brudnych gier. Chcę czystych negocjacji. Chcę cię dobrze zrozumieć i to jest też takie fajne w tych negocjacjach, takie podejście, że nie chcę cię atakować, a przy pozycyjnych atakujemy. Jak taka cena? Z tchu mi zabrakło, no gdzie, za taki samochód pan raczy żartować, prawda, to jest pozycja negocjacyjna, tak właśnie, czy to jest przykład negocjacji pozycyjnych, natomiast przy negocjacjach takich, gdzie staramy się zrozumieć drugiego człowieka, to tak naprawdę mówimy, że ja nie będę ciebie albo nie będę pana atakować, ja chcę, żebyśmy wspólnie zaatakowali problem. I pochylmy się nad tym problemem, zastanówmy się wspólnie, jak go rozwiązać, żebyś ty był zadowolony i żebym ja był zadowolony, żeby pan był zadowolony, żebym ja była zadowolona. To jest tak naprawdę sztuka prowadzenia dobrych negocjacji.
0: Mm-hmm. No to jest bardzo ciekawe. Ja myślę sobie, że w ogóle życie to jest sztuka negocjacji i też umiejętność argumentowania, która jest takim procesem wciąż w rozwoju. To znaczy, jeżeli znajdę dobre argumenty, to wtedy jako negocjator mam większą szansę odnieść sukces.
1: To prawda. Przede wszystkim trzeba być dobrze przygotowanym, bo prawdziwe negocjacje to jest tak naprawdę, powiedzmy, 1/3 procesu negocjacji. 2/3 to jest planowanie i przygotowanie. Jeżeli ja przed tymi negocjacjami wiem, co chcę uzyskać, z czym chcę wyjść z tych negocjacji, jakie rozwiązanie będzie dla mnie dobre, jakie będzie najlepsze, najlepsze i najgorsze, tak? Ale jeszcze dla mnie do przyjęcia. Czyli jeżeli jestem dobrze przygotowana, to również jestem przygotowana na pytania, które zada mi druga strona, jej posunięcia. Jeżeli mam te zdolności też zrozumienia drugiej osoby, to ja też jestem w stanie zrozumieć jej perspektywy i czego ona ode mnie będzie chciała. I jestem w stanie się na to przygotować, na te argumenty. Także jeżeli ja się dobrze przygotuję do negocjacji, to wtedy te wszystkie argumenty mam tak naprawdę w dłoni i potrafię je umiejętnie przedstawiać, kłaść na stole negocjacyjnym w odpowiednim momencie.
0: Więc... Czyli trochę takie wyobrażenie sobie tego procesu negocjacji przed jego rozpoczęciem i wszystkich możliwych kierunków, w którą stronę może się rozmowa potoczyć.
1: Mhm, tak, zadanie sobie również pytania, czego chce druga strona, co jest w jej interesie, co będzie dla niej dobrym rozwiązaniem i jak, no i właśnie jak tutaj się możemy spotkać w połowie drogi. Dlatego, że też warto pamiętać o tym, że negocjacje są w ogóle przyjemne bardzo. Myślę, że każdy, kto je prowadzi, wie, dlaczego one są przyjemne. I przyjemnie jest bardzo w tych negocjacjach móc czasami coś ugrać, wypracować sobie coś. Nie lubimy, jak nam coś przychodzi łatwo. Nie? Jeżeli, nie wiem, chciałabym dostać jakąś stawkę i rzuciłabym tą stawkę, a ktoś bym powiedział zgoda, to ja od razu bym powiedziała sobie, kurczę, no mogłam powiedzieć dwa razy więcej. Widzę, że dla niego to jest nic, że to jest pikuś. Więc chodzi o to, żeby ustępować powoli, żeby dać tej drugiej stronie satysfakcję z tego, że sobie coś wypracowała. Więc takie dobre przygotowanie do negocjacji, kiedy ja wiem, że ta druga strona prawdopodobnie będzie zadowolona z takiego rozwiązania, no to ja wtedy wiem, jak pokierować rozmową, żeby ona sobie mogła to rozwiązanie wypracować u mnie. Czyli na przykład proponuję troszeczkę mniej, mówię, że to, no to z trudem, bo mi też na tym bardzo zależy, albo tutaj nie widzę możliwości, no ale skoro pani czy tobie tak bardzo zależy, no to tu, no dobrze, no to tutaj ustąpię, tak, i dam to. Czyli dam jakby troszkę więcej niż początkowo planowałam, ale dam tej drugiej stronie satysfakcję, że ona to wypracowała w negocjacjach. To jest ta satysfakcja psychologiczna. Ona jest bardzo ważna i to też jest element inteligencji emocjonalnej. Żeby wiedzieć, że druga strona musi odczuwać tą satysfakcję psychologiczną, że jeżeli ja ją przyprę do muru w takich właśnie twardych negocjacjach i potem wyjdę w swoim własnym poczuciu, jestem zwycięzcą, i nie zastanawiam się, jak ona się czuje, to mogę mieć pewność, że ta osoba nie będzie chciała ze mną w przyszłości współpracować raczej, na pewno, że sam sposób poprowadzenia przeze mnie rozmowy i to dobicie takie, i to takie postawienie pod ścianą nigdy nie powoduje, że się czujemy dobrze. Więc jeżeli takie umiejętności ćwiczymy, kształtujemy i mamy tę świadomość, no to sukces w życiu naprawdę przybliża się do nas dużymi krokami. Zwłaszcza, że raz jeszcze powiem, sukces każdy rozumie inaczej.
0: Mhm. No dobrze, a jak sobie w trakcie negocjacji radzić z przeszkadzającymi emocjami, które na przykład mogą się wytworzyć gdzieś po drodze negocjacji, na przykład jakaś jedna ze stron może otworzyć nas jakieś, nie wiem, przyciski emocjonalne, które sprawiają, że tracimy ten racjonalny ogląd sytuacji. Mhm. Więc jak nie ulegać właśnie takim emocjom, które mogą odwrócić bieg naszych zamiarów.
1: Mhm. I znowu powiem, że te przyciski, te guziczki emocjonalne, tak, gdzie są osoby, które potrafią precyzyjnie dotknąć i wiedzieć, co nas uruchamia i to zrobić. To jest ta świadomość, znowu samoświadomość, świadomość swoich emocji, samoregulacja emocji, zarządzanie emocjami. Jeżeli ktoś nam przyciska taki, włącza taki przycisk emocjonalny, to my, jeżeli jesteśmy nieświadomi, to ten nasz mózg emocjonalny przejmuje kontrolę nad naszym zachowaniem i my mówimy, zrywam, wychodzę, nie będę, mam dość, tak? Albo rzucam jakieś inne, albo robimy inne irracjonalne czasami zachowania. Zrywamy czasami współpracę z kimś, albo obrażamy się, albo czasami możemy się rozpłakać, albo tupnąć nogą. Różne rzeczy zrobić, wyrazić swoje emocje. Wyrażenie emocji jeszcze tak naprawdę nikomu nie zaszkodziło, jeżeli to jest w kulturalnej formie, ale możemy również zerwać tak naprawdę rozmowy. Jeżeli z kolei jesteśmy świadomi swoich emocji, swoich odczuć, tego, jak one nam się objawiają w ciele i kiedy one się pojawiają, w jakich sytuacjach te różnego rodzaju emocje, no to jak ktoś nam przyciśnie taki guziczek, to ja wtedy wiem, zaatakował, próbuje uderzyć się na przykład w moje poczucie własnej wartości. Wie, że tutaj jakby, nie wiem, jestem czuła na tym punkcie, próbuje mi i ja zaczynam odczuwać złość albo gniew, albo tak naprawdę zaczynam tracić pewność siebie, I ja to czuję gdzieś tutaj, nie wiem, w ramionach, czy gdzieś w klatce piersiowej, gdzieś w dłoniach. Każdy z nas inaczej odczuwa, jeżeli ma tę świadomość. Ja mówię sobie, Więc to jest ta gra, to są te emocje. I teraz ja potrafię kierować swoimi emocjami, więc ja się im po prostu nie dam. Ja się jemu nie dam. Ja się temu mojemu rozmówcy nie pozwolę, żeby tak działał. I zaczynam mówić, że rozumiem, że wyraziłeś jakąś swoją opinię, czy wyraził pan swoją opinię. Chciałbym jednak wrócić do dalszej merytorycznej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy się skupili na problemie, tak? Rozumiem, że to jest wyrażenie opinii. Ja myślę o sobie inaczej. Chciałbym, żebyśmy się skupili na przykład zasadniczej treści rozmowy. To jest asertywny komunikat, odpowiedź. Dziękuję za wyrażenie opinii. Ja myślę o sobie inaczej. Skupmy się na meritum. Wróćmy do problemu, zaatakujmy wspólnie problem. Da się to zrobić, jeżeli człowiek jest świadomy.
0: Dobrze, ale użyłaś takiego zwrotu jak zarządzanie emocjami. Wiem, że niektórzy słysząc właśnie takie określenie mają wyzwanie, bo uważają, że naszymi emocjami nie da się zarządzać, bo po prostu emocje się w nas pojawiają, nie mamy kontroli nad tym, czy przyjdzie do nas złość, smutek, radość, żal.
1: Więc należy je przywitać. Przywitać, powiedzieć sobie tak, to jest ta emocja, nazwać je. Bardzo dobrze robi w ogóle mówienie na głos o swoich emocjach, tylko jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, żeby powiedzieć, czuję złość, gniew, radość, smutek. Rzadko to mówimy. Albo powiedzieć po prostu, jestem rozczarowana, jestem smutna, jest mi przykro. Warto o tym mówić. Nawet w zdarzeniu z drugą osobą, powiedzieć jej to, co czuję. Ja może powiem taką ciekawostkę, ale no właśnie osoby świadome wiedzą, co czują i potrafią o tym mówić. Osoby nieświadome, a takich jest znaczna część społeczeństwa, mają z tym bardzo duży problem. I bardzo tutaj pomaga na pewno każdej osobie, która to przejdzie, pomaga bardzo psychoterapia, bo ona pomaga się skontaktować ze swoimi emocjami, umieć je nazwać, rozpoznać i nimi zarządzać. Ja mogę przytoczyć tak anegdotycznie, ale miałam ostatnio takie doświadczenie zawodowe, które pozwoliło mi odkryć, jak podchodzą do tematu emocji osoby, które mają problem z agresją, które są sprawcami przemocy, które są sprawcami przemocy na przykład w rodzinie i które próbują tą sytuację zmienić, uczą się tak naprawdę takich działań korekcyjnych, jak korygować swoje zachowanie. Więc dla tych osób powiedzenie, co czują, jest tak naprawdę jakimś niewykonalnym zadaniem, ale co znaczy, co czuję? Co znaczy, co czuję? I zaczynają odpowiadać o różnych rzeczach, które wskazują na to, że tak naprawdę mówią, co myślą, ale nie co czują. Więc tak po naprawdę długiej pracy warsztatowej na pytanie, co czujesz, no to potrafi nazwać jedną emocję. Czy ja mogę użyć niecenzuralnego słowa?
0: Najwyżej wypikamy.
1: Dobrze. To jest ta emocja, którą odczuwają w pierwszej kolejności, że już wiem, jak mnie dopada ta emocja, to ja już wiem, że to czuję, tak? A potem dopiero się uczymy, że to jest tak naprawdę gniew, złość i jak sobie z tym radzić. To pokazuje, że ponieważ, i znowu wrócę do edukacji, bo tu chyba się wszystko zaczyna, my często nie pozwalamy naszym dzieciom na okazywanie emocji, nie pokazuj złości. Może teraz to się teraz zmienia, ale przez lata tak właśnie było, że nie bądź złośnicą, nie pokazuj złości, nie tup nogami, jak ty się zachowujesz i w ogóle. Nie słuchaliśmy też emocji dzieci, a dzieci potrafią je okazywać, tylko że w pewnym momencie się troszkę zaczynają blokować, bo nie wypada. I potem przestają się z tymi swoimi emocjami komunikować, a brak tej komunikacji ze samym sobą jest tak naprawdę problemem takim, że nie mamy potem komunikacji z innymi, że trudno nam się skomunikować z innymi, jeżeli nie jesteśmy skomunikowani sami ze sobą. To też często wychodzi na mediacji po prostu.
0: Nazwanie swoich emocji czy też uczuć na pewno też jest takim sposobem komunikacji bez przemocy. Czuję gniew, czuję złość, kiedy mówisz to i to.
1: Tak, właśnie.
0: I myślę, że to jest taki cenny komunikat, ale też pytanie, czy każda sytuacja społeczna,

0: Do zasady mówienie o emocjach jest bezpieczne, ale są pewne sytuacje właśnie społeczne, tak jak tutaj powiedziałaś, pewne sytuacje takie, gdzie ze względu na osoby uczestniczące w zdarzeniu, czy jest to sytuacja jakaś zawodowa, która nie upoważnia mnie do tego, żeby o tych swoich emocjach w takiej formie powiedzieć, no to w takich sytuacjach moja intuicja, mój ten głos taki wewnętrzny mi mówi, tu zamilcz, tak? Po prostu miej świadomość, co ci to robi, jakie to emocje w tobie powoduje, zrób coś z tym później, ale teraz chyba najlepszą formą będzie milczenie. Czasami tak po prostu jest. Ja bym się w ogóle nie bała milczenia. Mnie się wydaje, że też to obserwuję, już to troszkę nawiążę do mojej praktyki mediacyjnej, że często ludzie się boją milczenia, że cisza powoduje w nich jakiś taki dyskomfort. Są osoby, które zresztą bardzo dużo mówią i tak potrafią, często trudno im wejść w słowo, bardzo często. To są w ogóle bardzo trudni rozmówcy. Niby chcą rozmawiać, bardzo wygadani, a tak naprawdę trudno z nimi rozmawiać, bo nie słuchają i trudno, że tak powiem, przebić się przez ten długi taki monolog. Ja zauważyłam, że ja sama się zresztą tego nauczyłam, że cisza jest bardzo przydatną praktyką w ogóle i w życiu, praktykowanie w ogóle ciszy, uważności, ale też w rozmowie z drugą osobą, że czasami pomilczenie pozwala tej drugiej osobie tak naprawdę, żeby wybrzmiało poprzednie zdanie, żeby się zastanowić nad pytaniem, które zapadło, żeby zebrać myśli, żeby troszkę coś w sobie usłyszeć. Jeżeli my natychmiast zagadujemy ciszę, to tak naprawdę nam ważne rzeczy umykają. Dlatego ja często zadaję komuś pytanie, a ktoś milczy, to ja też milczę i czekam. I to jest, naprawdę wymaga to pewnej takiej dojrzałości, żeby sobie tą ciszę wytrzymać i poczekać, ale czasami to, co usłyszymy po tej ciszy, bywa bardzo odkrywcze i ważne. Więc właśnie jak wracamy do tematu naszej rozmowy, tej inteligencji emocjonalnej, to wszystko się na nią składa. Czyli to, że wiem, jak z kimś rozmawiać, wiem, jak rozmawiać sama ze sobą, wiem, kiedy nie rozmawiać, kiedy pewnych rzeczy nie należy powiedzieć, wiem, jak w umiejętny sposób wrócić do pewnych tematów. I to wszystko się jakoś tak ładnie spina. Warto zawsze być w porządku z samym sobą. To myślę, że jako taką cenną myśl chciała przekazać. Warto być w porządku z samym sobą, warto lubić siebie, doceniać siebie, rozwijać siebie i szanując i starając się zrozumieć innych i otoczenie, z którym przyszło nam żyć.
1: Tak, ja myślę, że ta inteligencja emocjonalna też zaczyna się od tego momentu, o którym wspomniałaś, od dostrzeżenia swoich emocji i sytuacji, które je wywołują, umiejętności nazwania, bo kiedy podejmuję decyzję, to wtedy wiem, że kieruje mną złość, a nie dzieje się tak, że ona takiej masce, że niby jest wszystko w porządku, wpływa na przykład decyzję czy reakcję.
0: No właśnie, tak naprawdę to jest ten moment, od kiedy my kierujemy sobą i swoim postępowaniem i również w relacji z drugim człowiekiem. Tak naprawdę zauważmy, że są osoby, które gdzie byśmy ich nie wrzucili, jakiego byśmy im nie dali zadania, ile razy by nie zmieniały pracy, to tyle razy sobie radzą i są w tym świetne, na przykład. I są osoby, którym ciągle coś nie pasuje. W każdym zespole zawsze jest ktoś, kto ich nie lubi, kto na nich krzywo patrzy, albo z kim się nie da współpracować, albo jest jakaś szefowa, z którą się nie da współpracować, albo jest jakaś inna przeszkoda. I ta druga grupa osób ciągle jakby obwinia otoczenie, świat zewnętrzny o wszystko, co je spotyka. Bo tak naprawdę nie ma tej świadomości siebie.
1: Albo też odwagi, żeby podjąć jakąś pracę i wyjść poza schematy do tej pory stosowane.
0: No tak, pewnie gdybym miała chociaż odrobinę tej świadomości, to by ta odwaga też przyszła, nie? A tutaj tak właśnie to powoduje, że tej odwagi również może brakować. I teraz powiem jeszcze jedno, że nie jest łatwo kogoś przekonać do zmiany, bo te przekonania są tak często ugruntowane, tak trwałe, tak mocno weszły w schematy postępowania, myślenia, działania, że zmiana jest bardzo trudna. I tej zmiany nie zrobimy konfrontacyjnie. Nie da się nikogo zmusić do zmiany. Nie da się nikogo zmienić, drugiej osoby. Można tylko poprzez pytania, rozmowę, taką mądrą, podążającą rozmowę, opartą na słuchaniu.

0: dostrzeżeniu, że to jest wartościowa osoba, że dostrzegam, jak bardzo jest wartościowa, że chcę jej uważnie wysłuchać i tak naprawdę swoimi pytaniami troszeczkę próbuję podważyć te jej przekonania, że z jednej strony mówisz tak, no ale z drugiej strony jest tak. No to no, mógłbyś mi powiedzieć, no to jak to z tobą jest, tak? Bo z jednej strony słyszę to, a z drugiej strony słyszę to. Więc to nie jest atak, to nie jest nacisk, to jest tak naprawdę spowodowanie, że ta osoba no zaczyna trochę takiej autorefleksji w sobie rozwijać pewną autorefleksję. No kurczę, a może rzeczywiście, a może bym spróbował, a może jeden dzień spróbuję tak inaczej. Zobaczę, jak wytrzymam jeden dzień, to może się da następny. Więc warto o tym pamiętać, że to jakby rozwijanie tych pewnych umiejętności to jest bardzo długi proces. I jeżeli ktoś to ma, a druga strona tego nie ma, to jest najtrudniejsza sytuacja, no to wtedy warto o tym pamiętać, że tej drugiej stronie musimy dać trochę czasu i nie naciskać, bo im bardziej naciskamy, tym bardziej ona się w tych swoich przekonaniach zasklepi i powie, że koniec, nie da rady, nie ruszy tego. I tak naprawdę wszystkie teorie, wszystkie nurty psychoterapii też się na tym zasadzają, żeby w umiejętny sposób no, wpłynąć na drugą osobę, żeby ona zechciała zmiany swojego myślenia, działania, postępowania.
1: No ale mamy z drugiej strony trochę taką sytuację, że dysponujemy na Ziemi ograniczonym czasem. I czasami jakby o długie oczekiwanie na to, że ktoś coś zrozumie, że do niego dotrze i że to przepracuje, no jest wpisane w pewien rodzaj straty, niedogadania się, zmiany tych zasobów też czasowych, które występują czasem w negocjacjach. I to jest taka presja, na którą nie mamy trochę wpływu.
0: Tak, tylko pytanie, czy my poddamy się tej presji? No bo teraz, jeżeli ja już wiem, że tak naprawdę no czas to jest czas. I ta presja
1: jest zasobem,
0: tak. Ale z drugiej strony, no jakby ta osoba postępuje w taki sposób. Ja nie jestem w stanie wpłynąć na tą osobę, nie jestem w stanie jej zmienić. Ja mogę zmienić swoje nastawienie, powiedzmy, że już zmieniam swoje nastawienie. I teraz wtedy, jak ja zmienię swoje nastawienie, to ja sobie powiem tak, no... Ja, przynajmniej ja mogę powiedzieć, jak ja robię. Ja sobie wtedy mówię, że jakby nie mam wpływu na tą osobę, nie zmienię jej, mogę zmienić swoją relację do niej. Jeżeli ja czuję, że ta osoba jakoś w bardzo negatywny sposób jakoś no, oddziałuje na mnie również swoją właśnie postawą, to ja staram się trzymać takie osoby w kulturalnym dystansie, czyli nie pozwalać im się za bardzo do siebie zbliżać. Niektórzy nazywają to osoby toksycznymi. Jeżeli ja coś takiego wyczuwam, to mówię, że jasne, dobrze, szanuję ciebie, bądź sobie w swoich przekonaniach, nie będę cię próbować zmieniać. Ja ci pokazuję, że ja sądzę, ja uważam inaczej, ja postępuję inaczej, ja inaczej to odczuwam. Ja po prostu robię swoje. Ty rób swoje w swojej takiej ciasnej, może, ale to już jest ocenne, to sobie myślę, tak, ty już rób swoje, to mówię kulturalnie, a co sobie pomyślę, no jakby zostawię cię w tych twoich przekonaniach tak długo, jak długo widzę, że nie masz najmniejszej ochoty, żeby z nich wyjść. Mogę ci podrzucić kilka inspirujących lektur, mogę ci pokazać kilka fajnych filmików na YouTube, mogę ci pokazać swoim życiem, swoim przykładem, że też tak kiedyś myślałam, ale to zmieniłam i mi to dobrze zrobiło. Czasami to jest też jakaś tam taktyka, ale czasami nie da się zrobić nic. I to też jest dojrzałość pewna emocjonalna, że czasami tak jest.
1: I to była dr Ewa Kosowska-Korniak, która, przypomnę, jest ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, jest także mediatorką. Tak kończymy dzisiejszy program. Dobry wieczór tu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru.

0: wish you knew why.
1: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
2: To ja będę za półtora godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
4: Daj mi tą książkę.
5: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Pani doktor, te ogonki jakoś nie dają nam spokoju. No, samogłoski on i en cały czas sprawiają problemy. Ale dlaczego cały czas sprawiają problemy? Nie jesteśmy w stanie się z nimi jakoś pogodzić, oswoić?
7: Sprawiają problemy między innymi dlatego, że są to po prostu dźwięki trudne. One pojawiają się w wymowie dzieci znacznie później niż samogłoski ustne i to jest jeden właśnie z dowodów na to, że muszą to być dźwięki trudniejsze, skoro dziecko opanowuje je później. Po drugie, trudności te spowodowane są dynamicznie zmieniającym się układem narządów mowy w trakcie ich wymowy. Zmienia się układ języka, warg i podniebienia miękkiego, czego najczęściej nie czujemy. Opanowanie sekwencji ruchów języka, warg i wymienionego podniebienia miękkiego podczas wymawiania on i en wymaga znacznie większej precyzji, aniżeli wymowa samogłosek o i e. Zatem niełatwa struktura artykulacyjna on i en sprawia też, że dźwięki te stają się bardziej podatne na zmiany. Na przykład rezonans nosowy pojawia się w trakcie ich wymowy później albo jeden z segmentów budowy fonetycznej tych dźwięków staje się coraz bardziej i częściej słyszalny w postaci ł. Stąd słyszymy czasami idą, wąski czy mięso. W rezultacie błędy w wymowie są coraz częstsze. W zapisie też, ponieważ istnieje duża różnica między wymową a zapisem wyrazów, które mają w swojej strukturze litery on i en. Dodajmy też, że zasady ortograficzne dotyczące właśnie wymienionych wyrazów z literami on i en są liczne i z pewnością niełatwe do opanowania nie tylko dla cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale i dla polskich uczniów, skoro coraz więcej błędów z tymi literami widzimy w uczniowskich zeszytach. Dorosłym też zdarza się popełniać błędy w takich wyrazach, widuje je na opakowaniach, materiałach reklamowych i niestety w prasie również. O internecie nie wspomnę.
5: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie,

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa. Marek Łabudziński, psycholog, terapeuta uzależnień, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Jak zwykle zapraszamy do 23, a tym razem przyznam, że audycję nagraliśmy wcześniej za dnia właśnie w ośrodku terapeutycznym Monaru w Graczach. W pełni sezonu ogórkowego, chciałoby się powiedzieć, ale tutaj jest sezon wakacyjny, dyniowy, cebulowy, pomidorowy, a to dlatego, że podopieczni nie mogą się nudzić. Część z nich wykazuje talenty ogrodnicze, część z nich wykazuje talenty antyogrodnicze, ale tym bardziej, jeżeli trzeba człowieka przygotować do pokonywania przeszkód w przyszłym życiu bez używania znieczulaczy albo wzmacniaczy, to trzeba czasami im dawać takie zadania, których nie lubią. Taka jest chyba terapeutyczna i edukacyjna rola właśnie tego typu zajęć, no i hodowli, czy też upraw.
2: Dobry wieczór. Tak, myśmy już wielokrotnie o tym mówili, że w ośrodku jest wiele takich obszarów, bym powiedział, nie wiem, tematycznych. Między innymi jest w porze letniej, wiosenno-jesienno-letniej ogród. Mamy też dwa takie namioty foliowe, w których rosną pomidory. No i robią to pacjenci. I tu znowu to magiczne słowo, które powtarzamy od wielu, wielu audycji, a mianowicie odpowiedzialność, tak? Nauka odpowiedzialności. Ale też ogród jest o tyle wdzięczny, że widać dosyć szybko efekty tego zaangażowania i tej odpowiedzialności za ten aspekt funkcjonowania ośrodka. Tak, no bo oprócz tego wiadomo, już żeśmy też o tym rozmawiali, tak, jest stolarnia, remontuje się, nie wiem, kajaki, jest kuchnia, jest wiele takich

0: obszarów, w których ci młodzi ludzie się sprawdzają, a między innymi ogród, który masz przed sobą.
1: A to ty wymyśliłeś z terapeutami, czy to oni kiedyś tam podsunęli taki pomysł, że my, panowie, a my byśmy chcieli coś takiego sobie zrobić, bo ktoś tam miał taką żyłkę ogrodniczą.
0: Wiesz co, nasz ośrodek w tym roku będzie obchodził swoje 25-lecie i początek ośrodka był taki, że jeszcze nie było NFZ-u, ba, nie było nawet kas chorych. W związku z tym właściwie funkcjonowanie tego typu obiektów w dużej mierze odbywało się na zasadzie, no ktoś coś przywiózł, ktoś coś dał. Więc pacjenci i kadry wtedy, ja już wtedy też pracowałem, szukaliśmy takich rozwiązań, jak takim domowym sumptem albo niskim kosztem wytworzyć coś, co będzie dla nas przydatne. I tak produkowaliśmy sami, nie wiem, drzwi do pokoi, których nie było, tak robiliśmy okna sami na stolarni za pomocą ręcznych narzędzi z pacjentami. No i między innymi wtedy też powstał ogród. Nie było oczywiście namiotów foliowych i tak dalej, było parę grządek, tak, no ale rzeczywiście to było wykorzystywane, tak, bo wtedy no nie było środków na to, żeby pojechać i kupić.
1: Czyli musieliście być samowystarczalni, to co sobie uzbieracie, wyhodujecie tutaj, to później będzie na stole.
0: W dużej mierze tak, w dużej mierze tak. Pamiętam takie czasy, jak były w ogóle takie problemy na przykład z taką płynnością, żeby zapłacić, nie wiem, za wodę, nie? W związku z tym byliśmy zmuszeni, ale...
1: Myślałem, że nie myliście się.
0: Nie, ale to był taki czas też, kiedy naprawdę, bo ja jestem głęboko przekonany, że im więcej jest właśnie takich obszarów, które angażują pacjentów, oni wykonują jakąś pracę, no właściwie trochę na rzecz ośrodka, czy na rzecz wspólnoty, społeczności, to jest też taki mechanizm trochę identyfikacji z miejscem. To ich uwiąże z tym miejscem, łączy ich z tym miejscem, a jednocześnie ta współodpowiedzialność łączy ich też tak terapeutycznie, tak? No bo oni nawzajem zwracają sobie uwagę też, nie? Żeby tutaj się bardziej przyłożyć, że to jest zrobione niewłaściwie, że a to jest zrobione za to bardzo dobrze, tak? Więc oni się też wzajemnie motywują. Jeśli każdy jest oczywiście odpowiedzialny za jakiś taki aspekt funkcjonowania w ośrodku. Więc jak jest społeczność, która liczy sobie powiedzmy 20 parę osób, no to te osoby są podzielone do takich zespołów, takich teamów jakby zadaniowych. Tak? Ktoś jest odpowiedzialny za ogród, ktoś jest odpowiedzialny za dom, ktoś jest odpowiedzialny za kuchnię, ktoś jeszcze inny za stolarnię. No i to tak działa od wielu, wielu lat. Oczywiście to się zmienia w czasie, bo ci pacjenci w całym cyklu terapeutycznym przychodzą, różne te obszary, różne takie funkcje pełnią. Im dłużej w terapii, tym oczywiście bardziej odpowiedzialne, no też bardziej prestiżowe, ale też bardziej wymagające. W związku z tym jest ktoś, kto piastuje taką funkcję szefa tego pola, u nas się to nazywa nie ogród, tylko pole, bo to takie duże. No i on tam ma swoją ekipę, ale to on jest za to właśnie odpowiedzialny, to on rządzi, gdzie co się jemy, kiedy się jemy, on sobie musi sprawdzić to, znaleźć w internecie, dowiedzieć się, jak to posiać, kiedy to posiać, kiedy to się zbiera, jak to podlewać, jak to nie podlewać i tak dalej, i tak dalej. No ale dzięki temu też się trochę uczy, nie?
1: No jest jeszcze chyba walor socjologiczny, bo nieraz mówiłeś, że te początki 25 lat temu to nie były łatwe, chociażby też z powodu braku akceptacji. Narkoman, narkomani, ćpuny i tak dalej, to się kojarzy jednoznacznie negatywnie. Ludzie się tego może już dziś tak nie lękają, ale wtedy to tutaj chlebem i solą, kwiatami, czerwonym dywanem was nie witano. Stąd też myślę, że takie pole, gdy zaczęliście uprawiać, no to zaczęło chyba robić, tak powiem, współcześnie dobry PR.
0: Znaczy ja myślę sobie, że nie tylko pole, wiesz, że przez te 25 lat myśmy sobie w ogóle chyba zbudowali taką, no chciałby się powiedzieć, renomę w tym świecie terapeutycznym, bo ten nasz ośrodek jest raczej postrzegany jako taki, no, dobry ośrodek, choć niełatwy, w sensie wymagający ośrodek, ale dobry jakościowo i pod względem skuteczności. Natomiast jeśli chodzi o społeczność lokalną, to myślę, że ten PR, jak ty to nazywasz, no to w wielu obszarach jest zbudowany, między innymi też to pole. No ja nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo to nie wiem, czy ja gdzieś nie strzelam w kolano z urzędem skarbowym, ale pacjenci hodują te pomidory. No jest cały foliak pomidorów.
1: No tak, ale nie sprzedają tego, ewentualnie jakby kontrola z urzędu skarbowego była, no to możesz poczęstować akurat cebulą ze świeżutkim pomidorem i tak gratis po prostu. Nawet nie wystawisz faktury tym kontrolerom.
0: Wiesz, jak ktoś do nas przychodzi, to my częstujemy nawet bez względu na to, czy nie jest.
1: Można samemu się poczęstować, tam w głowę wsadzić pod namiot?
0: Można jak najbardziej się
1: ja to to zrobię, wiesz, ostrzegam.
0: Natomiast to jest strzał w kolano, bo pacjenci na swoje, że tak powiem, potrzeby, no bo pacjenci też mają swoje potrzeby, on, takie finansowe związane z tym, że część grupy nie ma żadnego wsparcia finansowego, tak? Jakby nie załapują się na różnego rodzaju takie, no, socjalne programy, ale też nie mają żadnego wsparcia od bliskich, a muszą załatwiać swoje sprawy, mają jakieś tam zadłużenia, jeżdżą na przepustki, tak?
1: No bo powiedzmy sobie, tutaj z arystokratycznych rodzin oni się nie wywodzą, nie mają spadku od bogatego pradziadka, no są nieraz ludźmi po prostu wyrzuconymi w kosmos, oczywiście ze swoim udziałem, ale tutaj przyjechali, żeby uratować życie. Natomiast to, co muszą spłacić, to później jak mają pracować, urządzić się od zera albo nawet od minusa, no to jest ich odpowiedzialność i wy też im w tym pomagacie.
0: Jasne, że tak. Natomiast tutaj przychodzą do nas mieszkańcy graczy i rzeczywiście tam poniżej ceny rynkowej kupują od...
1: To są takie cegiełki, a nie po prostu tak co łaska dają.
0: To są cegiełki, z których korzystają pacjenci, bo my wychodzimy z takiego założenia, że skoro pacjenci coś wytwarzają i to jest ich praca i to się nie odbywa kosztem finansów placówki, to też oni powinni, że tak powiem, czuć efekt tej swojej pracy, więc oni mają takie poczucie, że oni dzięki temu też mają środki na to, żeby właśnie ktoś, kto nie ma żadnego wsparcia i żadnej pomocy, mógł pojechać na, nie wiem, na przepustkę do Opola i pójść sobie do kina albo do zoo, tak? I no, to są właściwie jedyne, bo nie możemy jako ośrodek finansować tego typu rzeczy, więc oni musieli wpaść na pomysł, jak to robić. I jest takie, właściwie to już taka anegdota jest tutaj graczowska, że jak się zaczyna pomidorowy sezon, tak, to ludzie się pojawiają, się pytają, czy mamy już pomidory i że oni przychodzą i pytają szybciej, bo woleliby kupować od nas niż kupować gdzieś tam w sklepie, bo tu wiedzą, że są dobre i rzeczywiście tak jest.
1: To będzie już odcinek reklamowo-promocyjny. Zamkną nas razem, chyba że się wykupimy pomidorami.
0: Trochę żeśmy sobie chyba tą społeczność lokalną tymi pomidorami też tak przekonali do siebie, tak, do jakości bardziej.
1: No ale ja przypomnę, że parę miesięcy temu, to było chyba, nie wiem, w marcu, może w kwietniu, zauważyłem, że w jednej sali przy oknie jest taki wielki stół i na tym stole były takie rozsady, to się chyba tak nazywa, w takich maleńkich doniczkach, takie pomidorki 5-centymetrowe listki. I mówiłeś, że oni sami sobie to posiali gdzieś tam jeszcze w styczniu, w lutym, z takich ziarenek, sami sobie wyhodowali to i to właśnie trafi tutaj pod te folie, na to pole.
0: No dokładnie tak to wygląda. To jest tylko i wyłącznie praca pacjentów. Tutaj, że tak powiem, nie ma nikogo, jakiegoś profesjonalisty, który to nadzoruje, który tym zarządza, który podpowiada. Oni muszą sobie po prostu znaleźć, jak to robić, tak, w sieci, czy gdzieś wyczytać, dowiedzieć się w każdym razie, no i zacząć to robić tak, żeby były widoczne efekty tej pracy. I tak jest w każdym obszarze funkcjonowania ośrodka. Jest taki czas w każdym dniu, kiedy oni się tym zajmują. To jest czas między spotkaniem porannym grupowym, tak, między terapią popołudniową, między spotkaniem wieczornym. Jest taka przestrzeń, która w wielu ośrodkach nazywa się ergoterapią. No my akurat nie wierzymy w coś takiego, że sama praca leczy, tak, to nie praca leczy, raczej to, w jaki sposób ona jest wykonywana, jakie niesie za sobą cele poza samym wykonaniem zadania, tak. A nasz cel to cel taki wychowawczy, cel taki uspołeczniający, tak, bo chodzi o to, żeby przygotować tych naszych pacjentów do tego, żeby wychodząc ze środka, kończąc terapię, idąc gdzieś do pracy, byli postrzegani jako pracownicy, którzy są lojalni, którzy są rzetelni, którzy są odpowiedzialni za
1: to. Czyli wszystko to, czego oni w życiu nie doświadczyli albo nie było ich udziałem, bo ich środowiskiem była ulica, kombinacje, ściemnianie, manipulacje i inne brzydkie rzeczy.
0: A jednocześnie wszystko to, co najprawdopodobniej ułatwi im start, tak, i będzie budowało ich wizerunek społeczny jako właśnie ludzi godnych, z którymi warto, tak, no bo my musimy też złamać pewien schemat, pewien stereotyp w ich myśleniu, że oni są do niczego, bo oni tak żyli przez wiele lat byli wytykani palcami, wyrzucani z pracy, no oczywiście nie za nic, tak, no bo oni się zasłużyli sobie w wielu sytuacjach na to, tak, ale to te doświadczenia spowodowały, że oni tak o sobie bardzo często myślą, że się nie nadają.
1: Prawdę mówiąc, wiesz, no celnie myślą, no bo oczywiście, wszędzie, że... gdzie dostawali kopa, no to trochę z powodu ich postawy życiowej, jak zawalił, nie przyszedł do roboty albo był jeszcze pod wpływem, no to... co się dziwić.
0: Ale no, absolutnie masz rację. No, to myślę, że większość ludzi po takich doświadczeniach tak by o sobie myślała. Natomiast naszym celem jest to odwrócić. Czyli pokazać, że on ich stać na coś, co w ogóle było poza ich, w ogóle oni nawet nie myśleli o sobie, że takie rzeczy będą robić. Tak jest na przykład z bieganiem. Część pacjentów jest dzisiaj na festiwalu biegów górskich.
1: No w Lądku-Zdroju.
0: W Lądku-Zdroju. Kilka osób pojechało na ten festiwal. No mamy taki rys trochę w ośrodku, że dużo chłopcy biegają, jeżdżą na te różne zawody i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie wielu z nich przebiega maraton. Gdzieś tam na jakimś etapie terapii, najczęściej pod koniec, no bo ten rok czasu to jest taki trening biegowy, bym powiedział, który się finalnie kończy przebiegnięciem maratonu. I wiesz, ja bym się nie spodziewał, gdybym tego nie doświadczał, jak człowiek po takich przejściach narkotykowych, po takim dnie totalnym, i on przebiega maraton i on mówi o tym maratonie, że to jest jak z całą jego terapią, gdzie po iluś kilometrach następuje pierwszy kryzys, później drugi, później trzeci, chce zrezygnować, chce iść, chce stanąć, chce się wycofać, tak? Aż mu się chce wymiotować, płacze z bólu, tak? Bo ma obtartą piętę, ale biegnie i dobiega do mety po tych 40 paru kilometrach, tak, i jest z siebie tak niesłychanie dumny i ma takie poczucie, że pokonał nie jakieś obiektywne przeszkody, on pokonał strachy i lęki, które ma w głowie. On odkrywa, że on może więcej niż myślał, że może. Tak? To jest wartościowe.
1: Ja myślę, że on odkrył swoje życie od nowa. Też tak metaforycznie to ujmę.
0: Ale popatrz, tak jest z każdym, bo biegi są takie bardzo wymierne. Przebiegnie, nie przebiegnie, można zmierzyć czas i ilość kilometrów, który przebiegł i tak dalej. Ale to samo, tylko w innej skali. To jest ogród, to jest dom, to jest kuchnia, to jest stolarnia, rozumiesz? To są jakieś magazynki.
1: To jest powrót z przepustki na przykład parogodzinnej w stanie trzeźwym.
0: Dokładnie.
1: To też jest chyba wyzwanie.
0: Dokładnie tak. Popatrz, stoimy w takim miejscu, ładnym moim zdaniem miejscu.
1: Taki, powiedziałbym, maleńki park lokalny, jeszcze z taką ładną altaną, którą otacza teraz, o, winorośla tak pięknie zasłaniają od słońca. I tu jeszcze taka niby studnia. Bardzo urocze miejsce.
0: Ten barak, ładnie odremontowany, no właściwie to budynek, kiedyś barak.
1: Wstrętny, tam chyba tak na końcu jeszcze taki jest egzemplarz pokazowy.
0: Taki niewyremontowany, z lat jeszcze pewnie 70. i od tego czasu nie remontowany. Tutaj było więzienie. Jak myśmy tu przyjechali 25 lat temu, jeszcze były takie podniesione wieżyczki wartownicze, fragmenty drutu kolczastego na takich betonowych, że tak powiem, słupach. I w tym miejscu, w którym teraz stoimy, to jak się obrócisz, jest taki grill wymurowany przez pacjentów z otoczaków takich polnych.
1: Piękne.
0: Tam właśnie była, on jest postawiony na fundamencie tej wieżyczki wartowniczej. Tu była hałda, że tak powiem, złomu, zgliszcz, generalnie ugór w miejscu, w którym stoimy. I to pacjenci zbudowali sobie miejsce, w którym odpoczywają, spędzają wolny czas. To jest ich praca. To było 20 parę lat temu, tak? Te drzewa już dzisiaj mają średnicę niektóre po kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Tak to urosło. Ale to też był ich pomysł. Oni to własnymi rękami wykonali i z własnej inicjatywy, żeby sobie albo kolejnym grupom, tak, stworzyć miejsce takie, no, godne miejsce. Tak, oni też są z tego dumni, że tutaj tak jest i że to tak wygląda. Natomiast dla nas, jego terapeutów, istotne jest to, jak oni interpretują efekt tej swojej pracy, jak oni go oceniają, jakie oni wyciągają wnioski dla siebie samych, którzy się angażują w tego typu działalność i później obserwują efekty swojej pracy, jak to wpływa na ich sposób myślenia o sobie, o świecie, o ludziach, o własnym zaangażowaniu itd., itd.
1: No popatrz, przepraszam, tak ujmę to bardzo trywialnie. Z takiej głupiej sałatki, pomidorów czy głupich ogórków, ile może być pożytku natury takiej właśnie terapeutycznej, edukacyjnej, psychologicznej? Tobie zresztą ta metoda takiej nauki wychowania przez pracę jest chyba podwójnie bliska, bo jesteś instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, a to się wpisuje właśnie w taki model skądinąd wychowania. A wielu z tych panów to tutaj nie było resocjalizowanych, tylko w ogóle bardzo często po raz pierwszy spotkali się z jakimiś zasadami, zwyczajami, savoir-vivrem i innymi obyczajami, które są potrzebne w codziennym życiu normalnych ludzi, a im to było niedane niestety. Czasami, bo pochodzili z takiego strasznego środowiska, że aż strach mówić.
0: Wiesz co, masz rację, że terapia uzależnień, szczególnie ludzi młodych, takich młodych dorosłych, czyli między 20 a 30 rokiem życia, trochę przypomina taki proces socjalizacyjny, proces takiego domowego wychowywania. Tak? No bo bardzo często to bywa tak, że oni zaczynają brać te narkotyki w wieku tam 12, 13, 14 lat.
1: Mówiłeś, że rekordzista miał 9.
0: Tak, tak. Ponoć w Polsce teraz 8, ale mój miał 9. Natomiast w większości oni zaczynają na wczesnym etapie dojrzewania, gdzie właściwie wychodzą dopiero z tego okresu dzieciństwa, bardzo często nie mając przed sobą takiego treningu wychowawczego, takiego normatywnego, takiego prawidłowego.
1: Nikt z nimi nie siadł, dostał do śniadania, do obiadu, do kolacji, bo zazwyczaj nie było jedzenia. Tam była bieda, czasami głodowali, nikt tam się nad nimi nie rozszulał. Mama z ojcem pili albo inne rozruby siedziały i te dzieci w ogóle walczyły o to, żeby przetrwać, a nie dostać łomotu.
0: Wiesz co, to trochę stereotyp jest. Oczywiście tak też bywa, natomiast myślę sobie, że coraz więcej jest jednak pacjentów z tak zwanych, no nie wiem, społecznie, optycznie, rodzin optycznie ocenianych jako, nie wiem, prawidłowe.
1: No dobrze, dobre domy, tak nazwijmy wyświechtanego określenia.
0: Dobre domy, tak? Ale w tych domach dobrych zabrakło czasu na wspólne bycie, zabrakło takiego zainteresowania potrzebami tego dziecka. Tak bardziej byśmy mówili o jakiejś takiej kontroli, jakimś takim, że tak powiem, próbie ulepienia tego dziecka na wzór i podobieństwo swoich rodziców, co nie zawsze wychodziło, kończyło się takim dosyć dramatycznym buntem nastoletnim, no a później już, że tak powiem, rozwinęło się to w takie dojrzałe uzależnienie. Niemniej jednak ta terapia roczna, ona trochę przypomina właśnie takie wychowywanie, bo zaczynamy od takich podstaw, nie? Samoobsługa, higiena, jak się zachować przy stole, że to nie należy, że tak powiem, no nie wiem, pluć w miejscu, gdzie wszyscy siedzą, tak? No i to są takie...
1: Tak nie przesadzasz za bardzo,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, to absolutnie codzienność. Na początku terapii to są takie rzeczy, które... Czasami mam wrażenie, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy mają 20 parę lat, jak ich obserwujesz w takim normalnym funkcjonowaniu, jak oni, wiesz, są w miarę naturalnie, to oni się zachowują, jakby byli wychowywani przez wilki, nie? Generalnie nie bardzo miałbyś ochotę wpuścić ich do domu. Natomiast z czasem oni się też uczą, bo oni chcą się uczyć tego, bo oni widzą tą swoją odmienność. Oni już mają nawet takie doświadczenia, że oni wielokrotnie byli jakoś odseparowywani od grup, różnych grup społecznych, takich w miarę normalnych, bo oni czują, że się nie potrafią zachować, że oni nie potrafią się odnaleźć w takich grupach i my ich tego uczymy. Ale uczymy ich nie wykładami i nie tłumaczeniem, tylko w działaniu, ponieważ tutaj dominuje terapia tak zwana behawioralno-poznawcza, czyli taka treningowo-edukacyjna. Oni się muszą tego uczyć, muszą na własnej skórze, tak, na własnych doświadczeniach budować nowy wizerunek samych siebie, ale też nowe przekonania o życiu, o ludziach, o obowiązkowości, o tym, co ważne, tak, o swojej moralności, o pewnych normach, które funkcjonują wśród ludzi, tak, i których łamanie generalnie im się nie opłaca, więc oni, bo dostają później w beret albo są, że tak powiem, jakoś tam znowu spychani na bok, na margines. Więc ten ogród, te biegi, ten dom, ta kuchnia, to wszystko temu służy. To są tylko i wyłącznie narzędzia, które są wykorzystywane po to, żeby oni, że tak powiem, doświadczali czegoś nowego i wyciągali z tego wnioski. To są narzędzia, które mają ich prowokować do myślenia o sobie i do zmiany, która ma tutaj nastąpić przez ten rok.
1: Ciekawe, czy któryś z chłopaków po przejściu tej rocznej terapii, który po raz pierwszy spotkał się z ogrodem, po prostu pomyślał właśnie o czymś takim, żeby sobie uprawiać takie pole, a może założyć ogrodnictwo, jakąś uprawę, bo mu to tak w duszy zagrało. Pamiętasz takie przypadki chłopaków, którzy szczególnie polubili to?
0: Bardzo często się spotykam z tym, że neofici, czyli te osoby, które skończyły leczenie, przyjeżdżają, tak gdzieś się tam spotykamy, to oni mówią o takich, to wiesz, rzadko mówią wprost o polu, czy o jakichś takich, mówią o sporcie, czyli mówią o bieganiu, że nadal biegają, albo mówią o kajakach, że z rodzinami teraz jeżdżą na kajaki.
1: Założyli rodziny.
0: Tak, założyli rodziny. Rzadko też chyba nie pamiętają takich, wiesz, szczegółów, że tam, nie wiem, przez 3 miesiące to on był foliowym, nie? Albo tam był odpowiedzialny za ogród, ale generalnie często odwołują się do tych wniosków, które wyciągali z terapii, tak? Że mówią na przykład, o, jak pracowałem w ogrodzie, to wtedy się wydarzyło coś takiego, pamiętają zazwyczaj jakieś takie skrajne sytuacje, nie? Że na przykład ja coś tam zrobiłem, a ty mi kazałeś pójść tam w nocy i to poprawić na przykład, nie? I ja już wtedy miałem w głowie, że wyjadę, tak? Ale się przełamałem i to zrobiłem i dzięki, że się przełamałem, bo to mi wiele, wiele dało. Więc często to są takie wspomnienia tego typu. Natomiast to część z nich tak. Wiesz co, kulinaria. To jest taki wątek, który później też często o tym mówią, że nauczyli się gotować, nie? Że teraz to na przykład oni już gotują, jak już mają swoje rodziny, czy jakieś tam partnerki, to robią to dla przyjemności. Czyli żeby czerpią przyjemność z tego, że zrobią coś dobrego i innym smakuje, tak? No, a wcześniej oczywiście no, posmarowanie chleba było trudnością, nie? Już ukrojenie pomidora.
1: Jak zwykle z dziennikarskiego obowiązku dopytam, no i oczywiście, żeby podnieść wartość poznawczą tej audycji, naprawdę wpadałeś na takie pomysły, że coś zauważyłeś nie tak w tym namiocie foliowym i w nocy chłopaka ciągałeś, żeby tam coś poprawił?
0: Wiesz, ja wpadałem na takie pomysły, o których nie mogę mówić.
1: No nie wiem dlaczego, ale niech ci będzie, no już nie będę ciągnął cię za język, ale opowiedz, czy, co daje takie właśnie przywołanie gościa, który już tu prawie że zasypia, zaczyna normalnie powolutku żyć, a ty go stawiasz na nogi i mówić, chodź no tutaj poprawisz, bo tam bajzel zostawiłeś.
0: Krzysiek, to jest wbrew pozorom bardzo proste, znaczy to nie chodzi o jakąś konkretną sytuację, czy jakieś konkretne zadanie, takie bym powiedział korygujące, które ma walor terapeutyczny. Oczywiście wielu psychoterapeutów by się z tym kłóciło. Ja tylko przypominam, że mamy tutaj terapię behawioralną, tak? Więc chodzi o zadania, chodzi o zaangażowanie, chodzi o działanie.
1: I dobre nawyki.
0: I dobre nawyki, finalnie dobre nawyki. Natomiast prawda o ludziach jest taka, że my nie lubimy się zmieniać. My lubimy być tacy, jacy jesteśmy.
1: No bo inaczej na autopilocie jedziemy i tak można całe życie my przebyć.
0: Do paru rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, nie? I jeśli się jakoś tam układa, nie jest dobrze, ale jakoś się układa.
1: To po co to męczyć? To się nazywa tak zwana strefa komfortu. Ja nieraz nazywam to strefą niekomfortu, ale taki zapyziały jakiś kącik do kitu. Przyzwyczailiśmy się, nie ma co zmieniać, oswoiliśmy się z tym, nic nie robimy.
0: Popatrz, dlaczego tyle ludzi uzależnionych przez wiele, wiele lat w ogóle nie podejmuje próby, nawet nie myślą o tym, żeby poddać się terapii, żeby zrezygnować.
1: A ty mnie pytasz, mam odpowiedzieć?
0: Nie musisz odpowiadać.
1: Ale ja ci odpowiem, bo ja się garnę do tablicy, do pierwszego ochotni. Bo tak jest wygodniej.
0: Bo tak jest wygodniej, bo mają z tego zyski i straty.
1: Nie chce mi się, no po co mam zmieniać, jak się da tak się żyć? Da, no to co będę zmieniał?
0: Dopóki nie wydarzy się coś, co ich sprowokuje do podjęcia próby podjęcia terapii. Najczęściej to coś, co się wydarza, jest bolesne, jest trudne, ale dla nas jako terapeutów, tak, no to jest ten moment, który my możemy wykorzystać, bo ten pacjent ma 3 mm motywacji, więc już ją można gdzieś tam próbować podkręcać. Takie zadania korekcyjne, takie, które można by powiedzieć, są takie no nietuzinkowe, wyjątkowe, trudne być może, tak, jakieś takie zaskakujące, one mają właśnie tego pacjenta jakby wypchnąć z tej strefy komfortu, mają go sprowokować, mają stworzyć sytuację trudną, która go zmusi do refleksji na swój temat. Bo jeśli będzie się tylko ta woda tak sobie kapała, tak ta terapia się tak będzie ciurkała sobie przez rok czasu, to nic się nie zmieni. Tak? My mamy tu wielu na początku takich super pacjentów, nie? Którzy świetnie gadają, którzy się sprzedają z takiej dobrej strony, którzy tacy są mili, słodcy i sympatyczni, ale im bateryjek starcza na kilka tygodni.
1: Ale mówiłeś, że ty się boisz takich, albo od razu przechodzisz do rzeczy i mówi chłopie, daj sobie spokój z tym teatrzykiem, ściemą, zasłoną dymną, maskirowką, do rzeczy, jak jest naprawdę.
0: Oczywiście, że tak, bo nie da się być takim i brać jednocześnie narkotyki, nie da się być takim i żyć na ulicy, bo by go tam zjedli w ciągu 30 minut. W związku z tym to jest gra na potrzeby, że tak powiem, sprzedania się i takiego trochę świętego spokoju. Nie?
1: A może też trochę wstydu, bo przecież ci ludzie w gruncie rzeczy jednak, mimo że byli w takim stanie amoku, czy też ograniczonej świadomości, dociera do nich, co narobili. Nigdy nie zapomnę tego gościa, co wyszedł na prostą, skończył terapię, założył teraz firmę, ale mówił, że on babci niejednej już przyłożył, ukradł torebkę i zwiewał. I mówi, że do dziś się z tym nie może jakby pogodzić, sumienie go gryzie.
0: Tylko to jest efekt jakby terapii i tych różnych refleksji, które w trakcie tej terapii się pojawiają, pewnych wniosków, które człowiek z czasem jakby wysuwał w swoim życiu. Jak oni tutaj przyjeżdżają, to rzadko kiedy oni mają takie myślenie, które by jednoznacznie oceniało ich poprzednie zachowania.
1: I cyk, cyryk, wajcha na drugą stronę, zmieniam się, teraz będę samym dobrem chodzącym.
0: To tak absolutnie nie działa. To jest bardzo powolny proces i jak każdy proces wymaga, że tak powiem, czasu, ale też dolewania pewnej energii, żeby ten proces się kręcił, tak? To, że pacjent, który przyjeżdża, zachowuje się tak dobrze, tak prawidłowo, tak? No to my jako terapeuci absolutnie, znaczy my to akceptujemy, to naturalne jest, że on się tak zachowuje, stara się dobrze wypaść i tak dalej, ale wiemy, że to nie jest czas, kiedy on nam pokazuje swoją chorobę. My go musimy, że tak powiem, po jakimś czasie, jak on już będzie miał zbudowaną motywację i wiemy, że on jest jakoś osadzony w tym ośrodku, to my wtedy jako terapeuci możemy sobie pozwolić na właśnie robienie trochę takich prowokacji, gdzie ta jego choroba będzie widoczna. Kiedy on się wkurzy, kiedy on tupnie nogą, kiedy on kogoś obrazi.
1: I zacznie się zachowywać naturalnie, czytaj chamsko.
0: Tak, zacznie się zachowywać po swojemu i wtedy dopiero pojawia się przestrzeń, kiedy my możemy, że tak powiem, te zachowania wyłapywać i je zacząć korygować. Tak, bo zwróć uwagę, że ludzie uzależnieni sięgają po substancje najczęściej w celu regulowania swojego, że tak powiem, no, mówiąc kolokwialnie, nastroju.
1: Czyli inaczej, nie daj sobie rady z napięciem nerwowym, z tymi emocjami, które buzują pod skórą, nie potrafi sobie dalej dać rady, nie potrafi sobie dać rady, no i co? Bierze jedno, drugie, trzecie i to jakoś tak, och, co za ulga, jak w reklamie jakiegoś specyfikum medycznego.
0: No i popatrz, nie da się żyć w taki sposób, że nie będziesz czuł napięcia, bo...
1: Nie no, wkurzą cię zawsze i wszędzie.
0: Życie się toczy po swojemu, a my jesteśmy, że tak powiem, wchodzimy w jakieś sytuacje, które już istnieją i w nas powodują jakieś tam emocje, tak? I my musimy w życiu jakoś sobie z tymi emocjami radzić. Większość osób uzależnionych nie radzi sobie z silnymi emocjami, stąd pojawia się potrzeba używania substancji, żeby regulować te emocje, żeby ten stres niwelować i tak dalej, żebyś chillout poczuć, tak? Więc my w terapii musimy prowokować sytuacje, w których oni będą czuli takie emocje. I my specjalnie robimy czasami takie psychodramy, nie? Że coś się wydarza, jakby tworzymy sztucznie jakąś sytuację, podkręcamy coś, no nie wiem, wyobraź sobie, że znajdujemy woreczek taki, w którym się sprzedaje między innymi narkotyki, ale można też pasmanterii kupić w nim guziki, tak? Ale taki woreczek znajduje się na terenie ośrodka. Wygląda, że on tam leży 20 lat, ale to nieważne, jest taki woreczek, a on jednoznacznie osobą uzależnionym kojarzy od narkotyków, kojarzy się z narkotykami. Więc my wzywamy społeczność i opowiadamy o tym znalezionym woreczku, jakby to był prawie koniec świata, jakby to było absolutnie zagrożenie dla większości z nich takie, że za chwilę będą ćpać, jak że tak powiem, nie będą bardziej czujni, tak? My musimy takie sytuacje śrubować, podkręcać, tak? Właśnie po to, żeby ich prowokować do takiego myślenia, bo w przeciwieństwie do ich kolegów sprzed 25 lat, uzależnionych od polskiej heroiny podawanej dożylnie, gdzie część z nich chorowała na choroby zakaźne i umierała z tego tytułu, ci współcześni uzależnieni od narkotyków nie boją się śmierci, oni się właściwie nie boją narkotyków, tak? Bo oni nie mają takich konsekwencji, jakie były wtedy. Oni mają inne, oni mają prawne, oni mają społeczne, tak? Oni mają ogromne długi bardzo często. Oni mają, że tak powiem, różnego rodzaju zaburzenia takie psychiatryczne wynikające z używania substancji, które są oczywiście się redukuje je lekowo, tak więc ich konsekwencje są, bym powiedział, takie do zniesienia. Więc oni nie mają takiego obrazu tej narkomanii, że to jest śmiertelna choroba. Nie? To ja wiem jako terapeuta, ile osób umiera w związku z przedawkowaniem albo z pewnymi zachowaniami ryzykownymi, które pod wpływem są gdzieś tam w repertuarze tych ludzi. Nie? A oni mają do tego inaczej, no żyją, tak? Są w ośrodku, są trzeźwi, no to już w ogóle, no jestem trzeźwy, tak? Daję sobie radę z narkomanią, więc oni, że tak powiem, no przynajmniej na początku zupełnie inaczej widzą tą swoją narkomanię. To my ich tu musimy uświadomić, w jakiej poważnej chorobie, że tak powiem, tkwią. Tak? Ale żeby to uświadomić, no to musimy takie sytuacje, że tak powiem, tworzyć tutaj trochę, nie? I temu właśnie służy na przykład ten ogród. Nie? Jeśli ogród jest, coś tam rośnie, tak? A chwasty są do kolan, no to znaczy, że osoba, która jest za to odpowiedzialna, nie przykłada się do tego, więc o tym rozmawiamy. I doprowadzamy do takiej sytuacji, że on to musi naprawić. Tak? On bardzo często w życiu nie naprawiał różnych swoich błędów, albo zwalał je na innych, tak? Albo, że tak powiem, na deszcz, który popadał za gęsto i w związku z tym te chwasty urosły szybciej niż to, co posiał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale my musimy z nimi w ten sposób pracować, no bo inaczej właściwie nie przygotujemy ich do tego, żeby po terapii mogli normalnie funkcjonować wśród tak zwanych normalnych ludzi.
1: To teraz po tym przygotowaniu artyleryjskim, kiedy opowiedziałeś, jak to wszystko działa, jakie są mechanizmy, proponuję, żebyśmy w ostatnich 10 minutach tej audycji poszli na zagonę, w pole inaczej mówiąc. No to państwo pisze, jest to taka działka, w zasadzie łąka wielkości, no dwóch boisk do piłki nożnej. A więc jest co uprawiać. To chodźmy najpierw tam od strony wjazdu podejdziemy, z bliska się przypatrzeć waszym uprawom. I tak na moje oko to jest por, co? Czy czosnek? Bo z daleka to łatwo pomylić.
0: Ale tam, tak. tam jest czosnek, a tu jest por.
1: No to widzisz, bardzo tak. łatwo się pomylić.
0: Ale można się pomylić, ale są tabliczki, może sobie przeczytać, jest ładnie.
1: Z daleka nie widzę, przepraszam bardzo.
0: Tu pietruszka, ale jakoś albo już jest, albo już jej nie ma, albo dopiero będzie rosła. Ale tam jest za to też druga grządeczka pietruszki. Mhm. Tu masz kabaczek i cukinię, tam są ogóreczki, cebula, sałata, dalej buraki, trochę ziemniaków. Pomidorki, folii też pomidorki, a tam dalej, nie wiem, chyba marchewka.
1: Bo... Czekaj, podejdziemy bliżej, bo ja muszę z bliska przypatrzeć się, co to takiego, bo liście przypominają dynię albo cukinię. Ty to rozróżniasz? Bo to chyba już powinno...
0: Nie, to jest cukinia, tutaj widzisz, masz...
1: Piękna, naprawdę. To bez żadnych sztucznych nawozów?
0: Absolutnie, mamy swój kompost. W związku z tym resztki jedzenia, ale też właśnie tutaj z ogrodu.
1: Kuchnia na 30 chłopa, to odpady są.
0: Pryzmujemy, no i później, że tak powiem, ten kompost jest tutaj przekopywany na tym ogrodzie, no i na tym rośnie.
1: No to czekaj, podejdziemy dalej, bo tam będzie dynia czy cukinia? Większe liście, bardziej okrągłe. Dynia.
0: Dynia, a tu obok fasolka, a to też fasolka.
1: Co to za urządzenie takie złożone z puszek?
0: A to widzisz, to jest taki amatorski odstraszacz ptactwa, bo tutaj nam ptaki wydziobywały nasiona, więc to są takie puszki, które teoretycznie na wietrze one brzęczą, ale teraz już nie brzęczą, bo są w liściach dyni, więc już nie będą brzęczały.
1: Ale to urosło, więc ptaszki już niewiele się pożywią. Tutaj mamy cebulę.
0: Tutaj mamy cebulę, cebula jest wdzięczna, ponieważ może długo leżeć, więc pacjenci, że tak powiem, sadzą dużo cebuli, żeby była no, w tym okresie zimowym dostępna. Bo...
1: Samo zdrowie. A tutaj są niesamowite, jak pięknie wyglądają te pomidory. Wielkie i to różne odmiany takie, a to ma jakieś takie nazwy, ja się nie będę wymądrzał, bo się znam średnio.
0: A tak, to te nazwy, one nie są ładne zazwyczaj, tych pomidorów.
1: A to czegóż?
0: No bo one coś tam, tak, nie wiem, ale o genitaliach, ale ja nie chciałbym o tym mówić.
1: Dobrze, to nie ta audycja, ale tutaj to, no, burak, to też może być obelżywe określenie.
0: Tak, ale popatrz, jak ładnie rosną i jak równiutko są, bo to jest w ogóle fascynujące, że pacjenci jak sadzą, bo ja to obserwuję, jak sieją, to oni sieją, wiesz, mają jakiś tam rysunek z internetu, bo nigdy tego nie robili, nie? Ja też się na tym średnio znam. W związku z tym oni sobie szukają tych informacji i oni sadzą te nasionka, do tej ziemi wtykają, rozumiesz, prawie że z linijką, nie? Żeby były tak, wiesz, równo od siebie, bo oni sobie wkręcają w głowie, że inaczej to nie urośnie. Że to musi być tak, wiesz, zgodnie z instrukcją, więc popatrz, no to wygląda idealnie. To jest w równych rządkach, wiesz,
1: wyjdzie. W idealnych odległościach.
0: W idealnych odległościach, więc to tak perfekcyjnie jest zrobione.
1: No prawda, marchewka też pięknie, rządek przy rządku. Słuchaj, na ile ja się znam z nauk mojej babci sprzed wielu, wielu lat, to trzeba przerywać, bo będzie taka malutka ta marchewka.
0: Ale wiesz co, to specjalnie jest tak, żeby ona nie przerastała, bo oni nie są w stanie, że tak powiem, przejeść tej marchewki. W związku z tym lepiej, żeby ona była dłużej w ziemi niż w skrzynce, więc oni ją przerywają na potrzeby, jak potrzebują do gotowania, wtedy wyciągają ile potrzebują, przerywając jednocześnie. Taka reszta wtedy dłużej sobie rośnie, więc to jest specjalnie, ale tak już jest zrobione z burakami. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Że buraki są poprzerywane i już są powyciągane, a te, które jeszcze są w ziemi, no to jeszcze sobie tam dorastają.
1: Teraz z pewnej odległości widzę konstrukcję, na której rozwieszone są sznurki podtrzymujące te pomidory, które zazwyczaj pną się w górę. To na tym byś tutaj mógł słonia zawiesić na tych belach, bo to takie 10 na 10 centymetrów, ustawione co metr, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, niezła konstrukcja.
0: Takie były dostępne z demontażu jakiegoś dachu na wsi, ale liczymy na to, że będzie duży urodzaj pomidorów, więc i konstrukcja musi być ogromna. Przyszedł specjalista od ogrodu Michał.
1: Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem odpowiedzialny za pole w Monarze.
1: Za pole, a z tego co wiem, pochodzi pan z dużego miasta i takim czymś pan się kiedyś w życiu zajmował? Może miał do czynienia z ogrodnictwem?
2: Nie, niestety nie. Pierwszy raz tutaj spróbowałem swoich sił w ogrodnictwie. Jakby wszystko co jakby potrafię, nauczyłem się tutaj.
1: A to sprawia przyjemność, czy to była orka na ugorze na początku i zgrzytanie zębami?
2: Sprawia ogromną przyjemność. Ja generalnie lubię rośliny, więc jakby zajmowanie się roślinami, które dają nam jeszcze pożywienie do tego, jakby jest dla mnie naprawdę satysfakcjonujące.
1: No, naprawdę jest duża różnica w smaku, jeżeli się weźmie taką marchewkę, którą uprawiacie na kompoście, buraczki czy jakieś inne rośliny w porównaniu z tym, co jest w sklepach.
2: Jest znaczna różnica. Marchewka jest bardziej marchewkowa, ogórek jest bardziej ogórkowy. Ta różnica jest wyczuwalna.
1: Co jest najtrudniejsze w uprawie? Co wymaga najwięcej takiej pieczołowitości, regularności? No tego, że tak trochę zaniedbane zginie.
2: Myślę, że wszystko jest tu wymagające, ponieważ jakby jeśli nie będziemy o to dbali, to zarośnie chwastem. Jeśli nie będziemy przerywali pietruszki, marchewki, to nie będzie miała szansy wzrostu. Z burakiem tak samo. Myślę, że pomidory są też dosyć delikatne. Trzeba jakby o nie dbać i na bieżąco je doglądać, czy nie mają jakiejś zarazy, czy trzeba obrywać boczne pędy, jakby liście, które są zbędne i zabierają wartości odżywcze. Więc jakby myślę, że każda roślina wymaga opieki.
1: Mówi pan jak zawodowiec. To wiedza tutaj nabyta, czy trochę z internetu?
2: Tutaj i tutaj z internetu.
1: Patrzę na koperek, naprawdę jest godny pozazdroszczenia, bo koperek, na ile ja się znam, a znam się prawie wcale, jest diabelnie trudny do wyhodowania. Coś go zżera, rośnie 5 centymetrów i diabli go biorą, a wy macie taki prawie półmetrowy, przepiękny.
2: Tak. Niektóre jakby mamy w 3 miejscach koperek, staram się go przycinać, żeby nie poszedł w kwiaty i żeby nie zrobił się koprem, natomiast w jednym miejscu zostawiłem specjalnie, aby był jako koper na kiszenie.
1: Ale przepiękny, naprawdę. Zazdroszczę, może przyjdę kiedyś po nauki, co zrobić właśnie, żeby taki wyrósł. Bo to sami sialiście z ziarenek?
2: Tak, wszystko było samo siane, samemu sialiśmy. Jedynie pomidory były hodowane z sadzonek. Znaczy to rzeczywiście my posialiśmy, tylko dopiero sadzonki były wsadzone na polu, reszta była siana.
1: Mówiłem o tym na początku audycji, właśnie pamiętam, chyba nie wiem, może to było na początku roku. Był taki stół tam w jednej z sal i na tym stole mnóstwo takich 5-centymetrowych roślinek, których prawdopodobnie wykiełkowały z nasionek.
2: Tak, dokładnie. To były pomidory. Teraz one się znajdują wszystkie na folii. Mamy tam ponad 300 pomidorów. Jakby tam też jest sporo pracy.
1: A mogę wsadzić głowę do tej folii?
2: Oczywiście.
1: No to chodźmy. Nagle oto znalazłem się w dość kłopotliwej sytuacji, ponieważ terapeuta uzależnień, do tego jeszcze psycholog, człowiek z 25-letnim doświadczeniem zawodowym, poczęstował mnie pomidorem i teraz nie wiem, czy prowadzić audycję, czy się zająć pomidorem. Nadgryzłem kawałek i muszę przyznać, że jest przepyszny. Wielkości piłeczki ping-pongowej to chyba taka odmiana.
0: Wiesz co, absolutnie się na tym nie znam, ale no takie rosną i są pyszne.
1: Czekaj, masz tu eksperta i to nie byle jakiego. Naprawdę mówi zawodowo, dużo wie. No to co to za pomidorki są te takie właśnie ping-pongowe?
2: No ja niestety nie jestem odpowiedzialny za folię. Jakby ja jestem polowym, jest też osoba odpowiedzialna za folię. Ja czasem po prostu pomagam je obrabiać, te roślinki, opiekować się nimi, natomiast odmian niestety nie znam.
1: Czyli tu jest odpowiedzialny za folię osobną, a za tę część polową, otwartą, też ktoś inny?
2: Tak, ja jestem właśnie za część polową, czyli tutaj wszystkie warzywa plus truskawki i mam jakby tam 10 na 10 stos swoich pomidorów na polu. Też niestety nie znam odmiany, a za folię, za te wszystkie pomidory jest odpowiedzialna inna osoba.
1: A tutaj jeszcze truskawki są, to tak chyba środek sezonu truskawkowego w tej chwili mamy. Czy już się wszystkie pozbierały?
2: No u nas się wszystkie pozbierały, teraz czekają na rozszczepienie. Jest też teoria, że jeśli podetniemy jeszcze jakoś na dniach krzaki truskawek, to jest szansa, że pod koniec wakacji wyrośnie i jeszcze jeden zbiór będzie. Więc jest szansa, że truskawki jeszcze będą na razie, natomiast na ten moment się wszystkie wyzbierały.
1: Podobno można też takie truskawki trzymać pod folią, one wtedy lepiej rosną, ten okres wegetacji jest bardziej intensywny i krótszy.
2: Tak, można, ale no nam jednak dwie folie zajmują inne warzywa i truskawki nie starczyło miejsca.
1: To muszę zapytać waszego wodza, czy rzeczywiście tak od początku sezonu, kiedy pierwsze pojawią się warzywa, owoce, to do jesieni w zasadzie jesteście chyba samowystarczalni.
0: No na pewno, wiesz co, tu jest jeszcze taki jeden wątek, o którym nie było mowy, bo bardzo dużą wagę zwracamy też na takie negatywne zjawiska, jak takie marnowanie jedzenia. Nie? No to są sprawy na społecznościach, o tym się rozmawia, tak? I tego jest tutaj, jak widzisz, dosyć dużo. Tak, więc to trzeba jakoś tam poprzerabiać, jakoś popróbować, więc jest taka podfunkcja, która się nazywa przetworkowy. Tak, nie, on przetwarza to, co jest nadmiarowe.
1: Jest foliowy, jest polowy, to i musi być przetworkowy.
0: No, musi być przetworkowy, jest jeszcze szef kuchni, który to powinien wykorzystywać na bieżąco, tak? Więc jak najbardziej w tym sezonie takim, kiedy ten ogród funkcjonuje, na pewno na stołach, na talerzach jest dużo więcej takich świeżych warzyw czy owoców.
1: Które z tych warzyw lubisz najbardziej, szanowny terapeuto, wyznasz nam tu?
0: Ja absolutnie najbardziej lubię nasze pomidory.
1: Podobno są już słynne na wsi nawet.
0: No to prawda, są słynne na wsi i myślę, że tutaj mieszkańcy Graczy bardzo doceniają tą naszą produkcję pomidorową.
1: To ja już sobie tutaj zarezerwuję miejsce w kolejce, bo naprawdę ten przynajmniej pomidor ping-pongowy, jak go nazwałem, takiego koloru różowego, zielonkowo, nie wiadomo jakiego, jest po prostu przepyszny.
0: No to prawda. Myślę, że to ten sezon to gdzieś tak za 2 tygodnie, myślę, nie, Michał? I za 2 tygodnie powinno być już tych pomidorków naprawdę sporo i będą dojrzałe i słodziutkie.
1: Zapytam eksperta twojego, pana Michała. Rzeczywiście tak mniej więcej za 2 tygodnie można już się pojawić?
2: Tak, myślę, że wtedy będzie najwięcej zbiorów. Jakby w tym roku wszystko jest opóźnione ze względu na te mrozy, które nas dopadły w kwietniu, dlatego wszystko jest trochę później, ale ilość kwiatów i małych pączków, małych zielonych pomidorków jakby świadczy o tym, że będzie ich naprawdę bardzo dużo.
1: No może tak na wyrost trochę zapytam, ale czy z tego doświadczenia, które tutaj pan wyciągnie, coś w przyszłości może zamieni się w pasję, w hobby, a może zawód? Bo widzę, że mówi pan naprawdę z iskrami w oczach o tym. Mówię, chłopak z dużego miasta.
2: No może jakaś agroturystyka, jakieś miejsce do wypoczynku dla ludzi, gdzie będą bio, warzywa, owoce i jakby takie same naturalne pożywienie. Nie wiadomo, co w przyszłości mnie czeka.
1: No ale ja życzę wszystkiego najlepszego, żeby z powodzeniem zakończyć tę terapię, stanąć na nogi i zacząć fajnie, szczęśliwie żyć.
2: Dziękuję ślicznie.
1: To kończymy dzisiejszą wyprawę po polach, uprawach, także tych wyznaniach terapeutyczno-edukacyjnych Marka Łabudzińskiego. Bardzo ci dziękuję za ten spacer.
0: Ale Krzysiek, nie widziałeś jeszcze papryki i takich ogórków, które wiszą w ogóle, rosną wisząc. Nie wiem, czy ty znasz takie zjawisko, takie napowietrzne.
1: Czyli takie antygrawitacyjne.
0: Takie trochę tak.
1: No to mam propozycję. Porozmawiajmy o tym za tydzień, bo z wielką przyjemnością przyjadę, a z tego co wiem, to zapowiadasz wizytę osoby, która tutaj była na terapii 25 lat temu. To może taką rozmowę nagrajmy z potężną dawką historii.
0: Tak, to jest kobieta, była pacjentka, która kończyła u nas terapię 22 lata temu i ona systematycznie się, mieszka we Wrocławiu, systematycznie się tutaj u nas pojawia. I tak wiesz, dopinguje tych chłopaków, to ona jest z czasu, kiedy to jeszcze był ośrodek edukacyjny, ale ona no, zna ten ośrodek, każdą dziurę w tym ośrodku zna i ona rzeczywiście jak przyjeżdża, to ma taką misję w głowie, żeby pomagać właśnie na kuchni, żeby pomagać tym osobom, które są za tą kuchnię odpowiedzialne, wiesz, wymyśla różne potrawy z tego, co tu jest właśnie dostępne. Dzisiaj były pyszne na drugie śniadanie, pyszne takie placuszki ziemniaczane, ale to były właśnie takie warzywne, że ziemniaki, jakieś tam marchewka, coś tam, naprawdę pyszne. Nigdy czegoś takiego nie jadłem, ale bardzo mi smakowało.
1: Apetycznie zrobiło się na koniec tej audycji, mimo późnej pory. Bardzo ci dziękuję. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy i doświadczenia zawodowego, także w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Gdyby ktoś chciał do mnie napisać, bardzo proszę, adres poczty radiowej jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
0: Również życzę serdeczności.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: A gościem Radia Opole jest pani Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dwa dni temu zarząd województwa i władze Uniwersytetu Opolskiego podpisali państwo list intencyjny. Chodzi o konsolidację szpitali samorządowych z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. No i właśnie tutaj pod skrzydłami USK miałyby zostać jakby zaopiekowane, skonsolidowane szpital ginekologiczny na Rejmonta, Wojewódzki Szpital przy Wodociągowej i Opolskie Centrum Onkologii. Pani marszałek, czy ta konsolidacja jest konieczna?
2: Ta konsolidacja to pokazanie kierunku. Uważam, że abyśmy się mogli dalej rozwijać, aby nie przechodziły nam koło nosa milionowe środki na inwestycje, które nam są potrzebne, musimy wejść w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jako szpitale marszałkowskie, mimo iż wszystkie z trzech szpitali, o których pani mówiła, mają oddziały kliniczne, nie mamy bezpośredniego dostępu do środków finansowych w Ministerstwie Zdrowia zarezerwowanych dla szpitali uniwersyteckich. Włączenie w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego umożliwia nam dostęp do tych środków. Sama protestowałam przeciwko temu, że nasze Opolskie Centrum Onkologii nie uzyskało w ciągu ostatnich kilku lat środków na inwestycje, mimo iż jesteśmy jedynym w województwie ośrodkiem posiadającym oddział Solo 3, czyli najwyższy poziom referencyjny dla leczenia onkologicznego. Niestety, jesteśmy zbyt małymi szpitalami, aby walczyć o duże środki na inwestycje.
1: Dla regionu możemy być ważni, ale kiedy popatrzymy na mapę kraju i te placówki, wygląda to inaczej.
2: Miałam nadzieję, że uda mi się zmienić sposób myślenia w ministerstwie, ale nie uda mi się. Strategia ministerstwa jest taka, że chce inwestować w duże ośrodki. My mamy świetne szpitale, ale które są małe. Jeżeli połączymy ten potencjał, to stworzymy jeden wielki organizm, który będzie silny siłą swoich elementów. Mhm. Te elementy, czy je nazwiemy centrami uniwersyteckimi, czy zostaniemy przy nazwach, bo nazwa to też marka. Jeżeli stworzymy z tego kilka oddzielnych, bardzo dobrze funkcjonujących dalej podmiotów, które będą pod płaszczem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to mamy szansę nie tylko na pozyskanie środków finansowych, które są potrzebne na inwestycje, nie tylko na zapewnienie jeszcze lepszego kształcenia tam pracujących pracowników i kadr, ale również na wykorzystanie potencjału studentów, którzy przyjeżdżają do nas, bo mamy, co jest ewenementem, najlepszy wydział lekarski w całym kraju. A przede wszystkim pacjent jest dla mnie najważniejszy, dlatego że on, trafiając do jednego z tych szpitali, jest już pacjentem we wszystkich jego elementach. Wykorzystamy jeszcze lepiej wszystkie urządzenia dotyczące diagnostyki, potencjał lekarzy, lekarek, całego personelu medycznego, ale i administracyjnego, dlatego że to połączenie oznacza, że wszyscy dalej będą pracować. Owszem, konieczne będą zmiany, dlatego że w takiej strukturze, no może być tylko jedna główna księgowa, ale każdy z tych szpitali będzie musiał mieć swoją księgową, no swoich pracowników, którzy dalej będą pracować.
1: Te zmiany niepokoją związkowców chociażby. Mam tutaj dwie opinie, pani marszałek. Pierwsza to jest pan Marcin Laskowski z Solidarności przy USK, ale tutaj też zakresem działalności obejmuje pracowników onkologii i mówi tak, że może dojść do likwidacji powtarzających się etatów i konsolidacja najszybciej uderzy w pracowników administracji, księgowości, czy obsługi technicznej, czy logistyki.
2: Zapewniam, że nikt z pracowników pracy nie straci. Być może będzie potrzebna zmiana nazewnictwa stanowisk, ale po to spotykałam się wczoraj, aby przedstawić naszą wizję. Bardzo dużo osób oczekiwało od nas już gotowych rozwiązań. Mieli trochę pretensji, że nie rozmawialiśmy z nimi wcześniej. Ale te rozwiązania teraz będziemy wypracowywać. Myśmy podpisali list intencyjny jako Zarząd Województwa z Uniwersytetem Opolskim, bo widzimy potrzebę i konieczność złączenia potencjału, złączenia sił, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj, ale także za 2, za 5, za 10 lat zapewnić bardzo dobrą opiekę wszystkim mieszkańcom naszego województwa.
1: A kiedy zapadła decyzja o podpisaniu tego listu intencyjnego, że działamy, robimy to?
2: Ostateczna decyzja zapadła, decyzja o podpisaniu zapadła listu. Na posiedzeniu zarządu, dlatego że na posiedzeniu zarządu przedstawiona została koncepcja listu intencyjnego i potem w ślad za tym we wtorek podpisaliśmy list intencyjny, w poniedziałek koncepcja została przedstawiona na zarządzie. Te nasze rozmowy trwały długo, ale one były różne. 26 czerwca przedstawiliśmy marszałkowi razem z panem rektorem i z dyrektorem Maderą koncepcję, jak mogłoby to wyglądać. To uzyskało wstępną akceptację. Potem rozmawialiśmy dwa razy na posiedzeniu zarządu. Została treść listu intencyjnego w poniedziałek zatwierdzona, a we wtorek podpisaliśmy list. Ogłosiliśmy to na konferencji prasowej i w ślad za tym wczoraj miałam spotkania we wszystkich trzech szpitalach. Dzisiaj jeszcze spotykam się również z pracownikami, z kadrą kierowniczą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, bo to ten szpital, pod którym płaszczem chcemy te wszystkie jednostki umieścić. Natomiast rozmowy o różnych możliwościach konsolidacji trwają już nie wiem ile lat. Wiem, że mój poprzednik, kolega Roman Kolek, też 15 lat temu miał koncepcję konsolidacji, która wylądowała w szpitalu, w szufladzie, przepraszam. O tym poinformował mnie kolega Antoni Konopka, który to jeszcze pamiętał. Były różne pomysły. Ja sama pisząc pracę w ramach studiów MBA dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia, też pokusiłam się o analizę możliwości konsolidacji, natomiast wtedy myślałam o połączeniu jednostek funkcjonujących w ramach szpitali marszałkowskich.
1: Czyli bez USK.
2: Bez USK. Zastanawiałam się nad stworzeniem konsorcjum wszystkich szpitali marszałkowskich. Natomiast to, co mi zostało uświadomione, albo co sama sobie uświadomiłam w czasie rozmów w Ministerstwie Zdrowia, że dostęp do środków ministerialnych mają tylko szpitale uniwersyteckie.
1: Dostęp jest wtedy, bo duży może więcej, tak?
2: A dyrektorzy... Szpitale uniwersyteckie są na innym poziomie finansowania.
1: A proszę powiedzieć, dyrektorzy jednostek byli jakoś przygotowani do tego, że będzie ten list podpisany? Wiedzieli wcześniej?
2: Przez dwa tygodnie spotykałam się z nimi. No nie byli zadowoleni, bo to jest wyjście ze strefy komfortu. Każdy z nich, ja chylę czoła przed każdym z dyrektorów, naprawdę ogromnym zaangażowaniem, ogromnym wysiłkiem doprowadził do bardzo dobrej sytuacji obecnej. To jest sytuacja dotycząca zarówno zarządzania, opieki zdrowotnej, sytuacji finansowej. Tam wszędzie się świetnie pracuje. Natomiast onkologia nie otrzymała nie kilkudziesięciomilionowych dofinansowań, dlatego że są zbyt małym ośrodkiem. Ja nie jestem w stanie w takim regionie, nie jesteśmy w stanie stworzyć samodzielnego ośrodka onkologicznego, bo jesteśmy małym regionem.
1: A proszę powiedzieć, bo ze strony Ministerstwa Zdrowia jest, no jest fundusz, który pomaga konsolidować szpitale. Czy to była taka oferta, która u Państwa też spowodowała, że idziemy w to, bo są pieniądze?
2: To był impuls. To był impuls, który kazał nam się zastanowić i pomyśleliśmy, że przy okazji tego konkursu możemy wykorzystać szansę, aby pozyskać środki na powstanie centrum pediatrii, które jest potrzebne małym mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa, a na które Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w poprzednich latach nie udało się otrzymać dofinansowania, bo był za mały. Mimo, że jest duży, był za mały. Jeżeli połączymy te potencjały, to dofinansowanie możemy uzyskać. Ale ja otrzymałam w ministerstwie zapewnienie, że jeżeli Opolska Onkologia wejdzie w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to otworzą nam się szanse na inwestycje strategiczne, finansowane bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. My mamy szpital, w którym za własne środki został zakupiony sprzęt robotyczny. Za własne środki, za 20 milionów budujemy sale operacyjne. Ja bym wolała, żeby te środki były wykorzystane na wkład własny, bo nam potrzeba inwestycji w regionie, nam potrzeba silnego ośrodka. Mam świadomość, że bardzo wiele osób ma za sobą negatywne doświadczenia związane z konsolidacjami sprzed 20, 15 lat. Ale my jesteśmy w 2026 roku.
1: To o tej przyszłości, pani marszałek, porozmawiamy za chwilkę. Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego, jest gościem Radia Opole. Zapraszam teraz do internetu. No właśnie, bo przerwałam, ale tutaj często na konferencji tej wtorkowej padały słowa o przyszłości. Czyli, że nie możemy myśleć tu i teraz, tylko o tym, co będzie za 5, za 10, za 15 lat. Dlaczego to takie ważne?
2: Dlatego, że jesteśmy regionem, w którym najszybciej postępują procesy depopulacyjne. Dlatego, że potrzebne nam są silne ośrodki i nawet ochrona zdrowia, medycyna, leczenie zmienia się tak dynamicznie, że w momencie, gdy nie będziemy mieli dostępu do środków, które nam zapewnią realizację inwestycji, wtedy będziemy się cofać. Teraz jest dobrze, moglibyśmy nic nie robić, bo mamy dobrze funkcjonujące 4 szpitale.
1: Bo takie też argumenty padają. Skoro jest dobrze, to po co zmieniać?
2: Tak, żebyśmy za 2-3 lata mieli dalej dobrze funkcjonujące ośrodki. Jeżeli nie zrobimy kroku do przodu, to będziemy się cofać.
1: Jaki jest dalszy harmonogram spotkań? Dzisiaj w USK się pani spotyka,
2: dzisiaj w USK,
1: tak?
2: A potem przystępujemy już do prac analitycznych. W poniedziałek odbędzie się spotkanie kolejne, ale już z dyrektorami. Tam chcemy już mieć osoby wyznaczone, które będą pracowały w zespołach, które opracują konkretne założenia funkcjonowania każdego z elementów nowego systemu, który tworzymy.
1: Bo to też jest obawa właśnie niektórych pracowników, którzy mówią, że przez lata wypracowaliśmy sobie regulaminy pracy, chociażby funkcjonowanie w związkach zawodowych, prawda? No to też jest pewna systematyka, pewne też przyzwyczajenie pracowników i oni się obawiają, że to zostanie zaprzepaszczone.
2: Nie, na pewno nie zostanie zaprzepaszczone. Jeżeli mamy 4 świetne regulaminy wynagrodzenia, to możemy sprawdzić, że może akurat stworzymy jeszcze jeden, 5, jeszcze lepszy, ale możemy też tak dopasować to wszystko, aby wszystkie elementy tego zostały zachowane. To już jest kwestia pracy nad szczegółami. Mhm. Ja tą pracę nad szczegółami chcę zostawić fachowcom. To, co podkreślaliśmy, każdy z dyrektorów będzie dalej dyrektorem. Tyle, że w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trochę samodzielności straci, ale myślę, że warto, dlatego że to nie są nasze prywatne szpitale, to nie jest moja prywatna firma. Ja uważam, że my powinniśmy tak organizować opiekę zdrowotną w naszym województwie, aby ona mogła świadczyć jak najlepsze usługi dla naszych mieszkańców. To oni są w centrum. Z drugiej strony wiem, że można mieć świetne budynki, sprzęt, jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą pracować i ludzi, którzy będą opiekować się nami, to też na nic nam się to nie przyda. Dlatego tak ważne jest, aby ludzie, którzy pracują w szpitalach, zrozumieli, że to nie jest kara, tylko to jest możliwość rozwoju. Trochę w innej strukturze, trochę inny sposób. To trochę tak, jak oddając 9 lat temu Wojewódzkie Centrum Medyczne Uniwersytetowi, też ludzie byli pełni obaw. Ale to się opłacało, bo dzięki temu rozwinął się nie tylko szpital, ale mamy wydział lekarski, który jest najlepszy w kraju.
1: Zatrzymujemy też studentów? Przynajmniej się staramy,
2: jeżeli
1: aby
2: chcemy,
1: zostali,
2: żeby ci studenci tutaj zostali, to jeżeli stworzymy Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który będzie miał kilka oddzielnych centrów, oni pójdą tam nie tylko na praktyki, ale oni tam będą, trafią po studiach, będą tam robili swoje staże. Ja mam nadzieję, że oni tam zostaną. Jeżeli stworzymy naprawdę nowoczesne szpitale. Mhm.
1: Dopytam jeszcze o wniosek, bo rozumiem, że Państwo chcą złożyć wniosek do Ministerstwa Zdrowia o te pieniądze z konsolidacji. Ten wniosek jest w przygotowaniu, czy on już może
2: trafił? Tym zajmuje się Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Jeżeli chodzi o te środki związane z pozyskaniem, z wzięciem udziału w konkursie konsolidacyjnym, plan jest taki, że do miesiąca września trwają uzgodnienia, we wrześniu chcielibyśmy przedstawić koncepcję już gotową Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Opolskiego i potem do zatwierdzenia przez sejmik, bo żeby to się zadziało, musimy uzyskać akceptację sejmiku, a potem Uniwersytecki Szpital Kliniczny składa wniosek do ministerstwa.
1: Bo na podstawie tego, co wiem, jest do końca października.
2: Tak.
1: W tym konkursie. Tak. No to zobaczymy, co będzie po wakacjach. Pewnie spora też dyskusja z radnymi. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo, a teraz, mimo iż mamy wakacje, to bardzo intensywny czas spotkań, pracy, takiej koncepcyjnej, ale jestem przekonana, że to ma sens.
1: Dziękuję pięknie. Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego, była gościem Radia Opole.
2: Dziękuję pięknie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Surfaces Your Way, czyli taka premierka, którą wam serwujemy z samego rana w Radio Opole. Jacek Rodnik.
1: Dzień dobry, piękne otwarcie piątku, ukłony, dzień dobry.
0: Ale muzyczne, czy tak? Pogodowo też? Czy...
1: Pogodowo będą znowu takie konkretne temperaturki, do 32 i burze, prosimy uważać.
0: O właśnie, o tych burzach z silnymi piorunami, w ogóle...
1: No, może aż tak źle nie będzie, nie?
0: Takie są zapowiedzi, ale alertów RCB chyba jeszcze nie dostałem.
1: Nie dostaliśmy jeszcze.
0: One tam losowo wpadają tak czasami. Szósta na zegarze, czas na najnowsze wiadomości.
1: Zaczynamy, no to one. Obrona Łukasza Żnaka zapowiada apelację w sprawie wyroku dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sportowo Lech z Superpucharem Polski, a w ekonomii Ministerstwo Finansów na razie bez planów przywracania programu ceny paliwa niżej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam Jacek Rodnik.
1: Rozpoczynamy od nocnej akcji strażaków w Malerzowicach Wielkich w powiecie Nyskim.

0: Długo nie potrwa, tankować trzeba.
1: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
2: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale to jest za coś.
3: To kierowcy z niepokojem spoglądający na pylony przy stacjach paliw. Interwencji przy obecnych cenach ropy na rynkach światowych nie przewiduje minister finansów Andrzej Domański. Będzie o tym za chwilę w porannej ekonomii.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Obrona Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku 20 lat więzienia dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, kiedy przed 2 lata pijany kierowca jadąc z prędkością powyżej 220 km na godzinę staranował jadącego prawidłowo Forda. Podróżowała nim 4-osobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, 3 jeszcze, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych. Wyrok jest nieprawomocny. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej prawdopodobny, tak oceniają rzecz politycy innych partii. Kierownictwo ugrupowania oczekuje od posłów zaprzestania działalności we wszelkich politycznych stowarzyszeniach. Ludzie Mateusza Morawieckiego odpowiadają, że nie zrezygnują z inicjatywy Rozwój Plus. Jeśli w ciągu tygodnia nie zmienią zdania, może grozić im usunięcie z ugrupowania.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: W Buchołazach ruszy odbudowa zniszczonego w powodzi stadionu miejskiego. Wynika z podpisanej w tym tygodniu umowy z wykonawcą, który ma przeprowadzić pracę w 16 miesięcy. Większość z 25-milionowego kosztu odbudowy stadionu sfinansuje dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wracają bardzo wysokie temperatury, to wynika z ostrzeżenia synoptyków dla Opolskiego. Obowiązuje dziś od południa do godziny 20. W piątek w Opolskiem maksymalnie do 32 stopni, ale także burze. Prosimy uważać.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Od zdobycia Superpucharu Polski rozpoczęli sezon piłkarze mistrza kraju Lecha Poznań. Kolejarz, choć przegrywał 0-1 z Górnikiem, to ostatecznie pokonał rywali na własnym obiekcie 3-1. To 7 Superpuchar Polski w dorobku klubu z Wielkopolski, co czyni Lecha rekordzistą tej klasyfikacji. 19-letni Kasper Jureczko, nowym bramkarzem Odry Opole, dokąd trafił z MKS-u Kluczbork do niebiesko-czerwonych, przeszedł na zasadzie wolnego transferu i podpisał 2-letni kontrakt.
4: Światowe agencje informują.
3: Amerykański prezydent rozważa ofensywę lądową w Iranie, informuje Wall Street Journal. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na irańskie obiekty cywilne, ich ataki na państwa regionu nie będą się już ograniczać jedynie do amerykańskich baz wojskowych. Węgry mogą ponownie opóźnić odblokowanie miliardów euro z funduszy Unii Europejskiej i w konsekwencji przedłużających się konsultacji procedur dotyczących obowiązkowego wdrożenia systemu, który ma w założeniu wykrywać nadużycia i konflikty interesów przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Obecnie ceny paliw mogą przekraczać 7 zł za litr. Minister Finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że rząd wprowadził CPN, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
6: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej.
5: Zmieniamy temat. Dotacje niezgodne z przeznaczeniem, niegospodarność i pozorowanie poprawności dokumentów. Takie nieprawidłowości wynikają z audytu wydatków środków publicznych z lat 2020-2023, który przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Wiceminister finansów Zbigniew Stawiski poinformował na konferencji, że politycy PiS mieli przesyłać środki publiczne na prywatne konta specjalnie poniżej kwoty, którą musieliby oficjalnie zgłosić.
7: Osoby z kierownictwa resortu oznaczały na przekazywanych urzędnikom dokumentach znaczkiem dolara podmiot, który miał otrzymać dotację, który był wybrańcem wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Kryją się pod tym ustalenia chociażby przeznaczania na przykład dotacji środków publicznych na prywatne wyjazdy turystyczne, na spłatę prywatnych zobowiązań, na prywatne rachunki.
5: W wyniku audytu złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Nieprawidłowości objęte zawiadomieniami opiewają na kwotę 106 miliardów złotych. Już niebawem ruszy przebudowa południowej pierzei rynku w Niemodlinie. Przypomnijmy, gmina zdobyła blisko 2 miliony złotych na przebudowę drogi. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 4 miliony złotych.
4: Pogoda.
8: 19 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 31 możemy się spodziewać i mamy ostrzeżenia przed silną burzą z piorunami. No, groźnie to brzmi, groźnie to wygląda. Natomiast zobaczę później na mapach IMGW, kiedy najbardziej możemy się tego spodziewać. Teraz

0: synoptycy twierdzą, że to bardziej godzina 16.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Shakira, Whenever, Wherever. Teraz dla nas pośpiewa Kasper Śnigurski i Paweł Oliwa. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: I startujemy z piątkiem wyczekanym, wyczekiwanym dosyć długo, ale w końcu go mamy. 17 lipca to piątek i jak zerkniemy do kalendarza świąt nietypowych, to mamy Światowy Dzień Emoji, a do tego Ogólnopolski Dzień Tabaki. Natomiast kto dzisiaj może świętować? Wszyscy oczywiście, ale tak bardziej to Aneta, Bogdan i Jadwiga, bo mają swoje imieniny, a do tego Leona i Teodezjusz. Uważajcie dzisiaj, bo mogą te burze występować. Jeszcze będziemy dokładnie sprawdzać, kiedy synoptycy je tak przewidują właśnie w naszym regionie. No bo dawno nie było takich zapowiedzi z takim wyprzedzeniem, że faktycznie mają być te burze i synoptycy coś się tak nie rozmyślają. Natomiast przysłowie na dzisiaj, jakie jeszcze wam zaserwuję, to w lipcu upały, styczeń mroźny cały. To już było takie przysłowie i możemy mieć gwarancję, że jak zobaczymy na średnią temperaturę lipca i zapowiedź tego, jak ma być w przyszłym tygodniu, to w styczniu mroźno na pewno nie będzie. A do tego wszystkiego mamy już 13 minut po godzinie 6. 774541541 to telefon do nas, do Radia Opole.

0: w Radio Opole. 17 dzień lipca. Dzisiaj mamy to 198 dzień roku. Słońce w znaku Raka wzeszło o godzinie 4:35, zajdzie o 20:49. Dzień potrwa 16 godzin i 14 minut. I tak po 2 minuty tak nam zabiera codziennie. Ten każdy kolejny dzień. Aleksa, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Leon. Natomiast zerknijmy, co tam się działo w kalendarzu. W kalendarzu, nawet nie świąt nietypowych, tylko tym takim bardzo konkretnym. W 1399 roku zmarła Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski od 1384 roku, żona Władysława Jagiełły, fundatorka kościołów, opiekunka szpitali, patronka Polski. Natomiast w 1790 roku zmarł Adam Smith. To szkocki ekonomista, który sformułował podstawowe prawa rynku, akumulacji i populacji, nakreślił schematy działania procesu produkcji i konkurencji, podaży i popytu oraz mechanizmu cen, określany jako niewidzialna ręka rynku. No dalej z jego nauk na pewno korzystamy. Natomiast w 1821 roku Hiszpania oficjalnie przekazała Florydę Stanom Zjednoczonym. Kolonia została kupiona od Hiszpanii 2 lata wcześniej za 5 milionów dolarów. Składała się z Florydy Zachodniej i Florydy Wschodniej. 3 marca 1845 roku Floryda została przyjęta do Unii jako 27 stan. A to wszystko wydarzyło się 205 lat temu.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
1: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
13: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ine. Ultor Master Truck Show 17-18-19 lipca, lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
14: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
12: Po reklamie.

0: w Radiu Opole. 6:30 na zegarze, czas na wiadomości, które ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 3 zastępy strażaków jeszcze na miejscu nocnego pożaru dużej stodoły w Malerzowicach Wielkich, to powiat Nyski. Zdarzenie bez poszkodowanych. Źródło ognia zlokalizowano po północy. Ze wstępnych informacji wynika, że w stodole nie było maszyn rolniczych, a jedynie składowana słoma. Obrona Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, kiedy przed 2 laty pijany kierowca, jadąc z prędkością powyżej 220 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda. Jedna osoba zginęła, 3 jeszcze, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych. Wyrok jest nieprawomocny. Upalnie i burzowo, tak będzie wyglądać piątek w naszym regionie. Ostrzeżenie synoptyków o takich gwałtownych zjawiskach pogodowych obowiązuje od godziny 17 do jutra do 6 rano. Dotyczy całego województwa. Zapraszam na 7, tam między innymi mamy przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
3: I mamy nadzieję, że przetarg zakończy się w możliwie krótkim terminie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 20 stopni, 31 stopni maksymalnie dzisiaj. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to one wystąpią razem z burzami. Nawet mamy ostrzeżenie z IMGW przed silną burzą z piorunami. Jutro od 16 do 24, 24 maksymalnie, to też w niedzielę. W przyszłym tygodniu troszkę chłodniej, tak 19-20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tylko o której będą te burze? Według synoptyków to może być mniej więcej godzina 16, ale jeszcze bardzo dokładnie będę to sprawdzał. Dla wszystkich słuchaczy Radio Opole 774-541-541 to telefon do nas, dzwońcie.

Radio Pole za 22 minuty już będzie godzina 7 i ja zachęcam, żeby wejść na nasze media społecznościowe, żeby dołączyć do dyskusji w wielu tematach, bo my dodajemy naprawdę bardzo dużo postów, w których też chwalimy się naszymi osiągnięciami. I tak się składa, że mogliśmy się pochwalić naszymi fenomenalnymi wynikami słuchalności, więc również jeżeli chcecie złożyć nam gratulacje, to nie ma żadnego problemu, my się ucieszymy absolutnie. Natomiast zachęcam również, żeby wejść na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl, bo Radio Opole jest na drugim miejscu najchętniej słuchanych stacji województwa opolskiego. Według najnowszych badań Radio Track, z których korzystają wszystkie stacje radiowe w Polsce, wyprzedziliśmy m.in. RMF FM. Słuchalność Radio Opole w mieście Opolu wynosi nieco ponad 13%. A dzięki komu? Pytacie się. A to wszystko dzięki wam, za co wam serdecznie dziękujemy, a sobie gratulujemy, chyba tak trzeba będzie powiedzieć. 774-541-541, jeżeli nie chcecie zostawić komentarza, no to możecie zadzwonić pod ten numer, bo jesteście współautorami tego sukcesu, chciałem podkreślić. Za 20 minut będzie godzina 7 w Radiu Opole.

0: Za 11 minut będziemy mieli godzinę 7 w Radio Opole. Jacek Rudnik dzisiaj.
1: Szybciutko ten piątkowy poranek mija. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Oj, bardzo szybko mija. I tak wiesz, jak nam szybko zleci czas do niedzieli?
1: Bardzo szybko.
0: A wiesz co w niedzielę?
1: Ale wcześniej sobota jeszcze będzie, proszę pana.
0: A nie, no tak, oczywiście.
1: Te dwa mecze są z punktu widzenia emocji, myślę, równo ważne.
0: Tak, bo to jest też zawsze takie budujące dla mnie, że ci, co odpadają w półfinale, czują potężny smutek, ale jednocześnie jak wygrywają ten brązowy medal,
1: tak, po trzecie miejsce,
0: to ta radość jest też niebywała dla tych piłkarzy, więc to nie jest taki medal pocieszenia, jak
1: absolutnie
0: już się jest
1: nie
0: na boisku.
1: Absolutnie nie. Kapitalna jest w ogóle cała ta struktura mundialu, kiedy no, mamy 102 mecze na razie, tak? Przed nami jeszcze dwa, czyli łącznie 104. Różne drużyny z różnych części świata i dzieje się tak, że na sam szczyt dochodzą dwie konkretne, ale przecież po drodze odpadło tuzin takich, które mogłyby teoretycznie, gdyby miały szansę spotkania się z tymi, którzy są na samej górze, skutecznie stawić im czoła. Tego się nie dowiemy, bo taka jest struktura tych całych turniejów. Tak to wygląda, również na mundialu.
0: Tak, ale też to jest też bardzo ciekawa sprawa, że ten, który ma srebrny medal, zawsze odbiera go ze smutkiem. Ten, który ma brązowy,
1: no, to
0: odbiera
1: tak,
0: go w wielkiej radości.
1: Tak, to też prawda. Ale takie konfrontacje na przykład jak Norwegia, Argentyna, prawda? Bo można by tam znaleźć kilku takich, którzy odpadli zbyt wcześnie. Chorwacja, na przykład Argentyna. To wcale nie jest powiedziane, że od razu wiemy, bo Argentyna gra w finale, to Argentyna by, mówiąc nieładnie, pozamiatała wszystkich. Tego po prostu nie wiemy. To jest piłka nożna.
0: Dokładnie. A tak jaki jeszcze wynik obstawiasz?
1: Pierwszego czy drugiego?
0: Pierwszego i drugiego?
1: Nie potrafię zaryzykować, nawet powiem szczerze. Szykuję się na ogromne emocje i w sobotę, i w niedzielę. Większą niepewność mam chyba związaną z finałem, bo tutaj kompletny znak równości. Konfrontacja Hiszpanii z Argentyną. Dwa totalnie różne futbole. Nieco łatwiej powinno być chyba wytypować wynik tego meczu sobotniego. Francja, Anglia, chyba jednak Francuzi.
0: No, to
1: tak mi się wydaje, zobaczymy. Ale wolę nie ryzykować.
0: O, to będzie ciekawie.
1: Gramy. Siódma wiadomości, tak?
0: Tak.
1: Co w nich między innymi? Powiat Nyski, mamy dwie oferty w przetargu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora. Obie mieszczą się w budżecie Wód Polskich. Mamy przetarg też na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Powstanie przy Akacjowej, przypomnijmy, w pobliskim Skorochowie. Wieszyby jest chętny na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w Opolu.
0: 1200.
1: Na jedno miejsce. Ułatwię.
0: 27.
1: Dokładnie tak. Niesamowita sytuacja. Będzie o tym także o 7, a sportowo piłkarze Lecha z Superpucharem Polski. Zapraszam.
0: No to będzie ciekawie w wiadomościach Radia Opola, najbliższe za 8 minut.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.
5: Zbliżamy się powoli do godziny 7:00. Czas na najnowsze wiadomości w Radio Pole z kraju, regionu i świata.
6: Zaczynamy w nich dwie oferty przetargu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora. Jest przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Ponad 27 chętnych na jedno miejsce na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w Opolu. Tracisz pierwszego gola? Wygrywasz 3-1. Takie rzeczy w Superpucharze Polski, który wygrywa Lech Poznań.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
6: Są dwie oferty w przetargu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora. Obie mieszczą się w budżecie Wód Polskich na ten cel. O kluczowym powodziowo znaczeniu zbiornika w obrębie miejscowości Iława i Biskupów, Sołtys Morowa. Artur Pieczorka.
7: Inwestycje w zlewni Mory mają służyć przede wszystkim redukcji walin powodziowej. Lokalnie celem tych planowanych inwestycji jest również spłaszczenie i opóźnienie fali dopływającej do zbiornika Niskiego.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: Jest przetarg na

0: studiów niestacjonarnych. Na jedno miejsce jest ponad 10 chętnych. Mówiła o tym na naszej antenie w programie Radio Pole na wakacje dr Iwona Święcholender, rzecznik prasowy Uniwersytetu.
1: Już wiemy tak naprawdę, że po tym okresie, po pierwszym etapie, po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, nadal wpływają zgłoszenia, ponieważ studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne nadal są i rekrutacja jest otwarta. To nas bardzo satysfakcjonuje, ale musimy powiedzieć, że to wynika też pewnie z tego, że w tym roku na studia idzie rocznik łączony, to znaczy 2007 i połowa rocznika 2008, w związku z tym jest ta kumulacja po prostu w tym roku.
0: A druga tura naboru na ewentualnie zwolnione miejsca ruszy od 27 lipca.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Od zdobycia Superpucharu Polski Lech Poznań rozpoczyna nowy sezon. Kolejarz, choć przegrywał 0-1 z Górnikiem, to ostatecznie pokonał rywali na własnym obiekcie 3-1. Superpuchar Polski w dorobku klubu z Wielkopolski jest już kolejnym, czyni Lecha rekordzistą tej klasyfikacji. Radio Opole na drugim miejscu najchętniej słuchanych stacji w stolicy województwa z poziomem słuchalności nieco ponad 13% i ze wzrostem 7,7 punktu procentowego. Największą liczbę słuchaczy w stolicy regionu może liczyć jedynie Radio Z. Za zaufanie pięknie Państwu dziękujemy. To dopinguje cały zespół redakcyjny do jeszcze większej dbałości o jakość programu i przekazywanych informacji.
2: Światowe agencje informują.
0: Całą noc trwały amerykańskie ataki na Iran. Media informują, że spowodowały one spore zniszczenia w infrastrukturze cywilnej, zwłaszcza w miastach nad Zatoką Perską i na południu kraju. Moskwa z zainteresowaniem obserwuje zmianę rządu w Kijowie. W ocenie części niezależnych komentatorów Kreml liczy, że sytuacja polityczna wpłynie na czasowe osłabienie ukraińskiej obrony. Dlaczego? To z racji odwołania dotychczasowego, cenionego także w Rosji szefa resortu obrony Michaiła Federowa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach w tym momencie mamy 21 stopni, 31 możemy spodziewać się maksymalnie, do tego możliwe są burze z opadami deszczu. W sobotę od 16 do 24 stopni, w niedzielę też 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale czekamy na konkretniejsze informacje. Kiedy będziemy mogli spodziewać się tych burz? To wszystko na pewno będę jeszcze opowiadał w Radio Opole. A teraz mogę dodać od siebie, że mamy 4 minuty po godzinie 7. Patrycja Markowska się rozgrzewa. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa są z Wami.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radio Opole mamy już 11 minut po godzinie 7 i tak jak zapowiadaliśmy z Jackiem Rudnikiem, ten weekend będzie stał szczególnie pod jednym wydarzeniem. To są oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nie ma co się dziwić, ponieważ cały świat, mimo tego, że jest obrażony na FIFA, na to, że zrobili z dwóch połów cztery części tego spotkania, że tam reklamy wrzucają wszędzie, gdzie się da, to jednak na boisku, jak odpalają gwizdek, wtedy dzieje się absolutna magia. I takiej magii możemy spodziewać się już jutro o godzinie 23, bo wtedy Francja zmierzy się z Anglią. Tutaj możemy się troszeczkę nie wyspać i w sobotę będziemy, w niedzielę będziemy chodzić do tyłu, ale zdążymy się zregenerować na pewno w niedzielę do godziny 21, bo wtedy rozpoczyna się wielki grande finale. Hiszpania zagra z Argentyną, a to finał, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. I teraz kluczowa sprawa i pytanie do naszych słuchaczy. Kto wygra ten mecz? Hiszpania-Argentyna. Kto wygra ten mecz o trzecie miejsce? Francja-Anglia. Musicie odpowiadać pod 774-541-541.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: I teraz premierowo dla nas Martyna Baranowska. Tracimy tylko czas w Radiopole oczywiście.

0: Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy Strefy Gazy. Temat bardzo poważny, ale my w wiadomościach Radio Opole zajmujemy się bardzo poważnymi tematami. Najnowsze już za 12 minut. I poruszymy na pewno m.in. te kwestie, także zostańcie z nami.
1: Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Reklama.
6: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
7: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
6: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
7: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
6: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
10: Po reklamie.

0: 7:30 na zegarze, czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole, które ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Nie mam dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Ministerstwo Finansów na razie bez planów przywracania programu ceny paliwa niżej. Minister Finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że wcześniejsza interwencja rządu w tej sprawie miała miejsce w momencie, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała $100. Na dziś mamy 80, argumentuje, choć sytuacja na rynku jest cały czas monitorowana. O 10:00 przekazanie w użytkowanie wyremontowanej części zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Zamkowej 4 w Niemodlinie wraz z pochylnią, która znacznie ułatwi poruszanie się podopiecznych. Oto co się zmienia, jeśli chodzi o komfort pacjentów, sprawdzi na miejscu Witold Woźtak. Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy strefy Gazy. Zostawia jedynie niewielki program pilotażowy, który też staje pod znakiem zapytania, twierdzą dziennikarze Guardiana. Gazeta alarmuje, że premier Izraela w poszukiwaniu głosów wyborczych może rozpocząć w Gazie nową ofensywę wojskową. O 8:00 zapraszam Państwa. Zakończono remont drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego w Osowcu, a w porannej rozmowie Radio Opole dziś u nas kwadrans po 8:00 Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dużo pytań, przypomnień też o najważniejszych zasadach poruszania się na hulajnogach i rowerach elektrycznych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie na termometrach, 31 stopni maksymalnie. Do tego możliwe są burze, opady deszczu, dużo się dzisiaj będzie działo i mamy ostrzeżenie IMGW właśnie przed silnymi burzami z piorunami.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przyszły tydzień to już takie ochłodzenie, ale dalej będzie w miarę przyjemnie, około 20-21 stopni i będzie przelotnie padać. Z jednej strony no nie jest to taka pogoda idealna do tego, żeby wyjść nad jeziorko, ale z drugiej strony pobiegać w takiej temperaturze to absolutny wzór. Za 28 minut będzie 8:00.

0: w radio Opole. Za 12 minut będziemy mieli godzinę 7:50. Natomiast, bo tak na szybko liczę, natomiast za 22 minuty... No bo najpierw źle policzyłem, najpierw więc źle. Teraz uratowałem sytuację. Tak, więc za 12 minut 7:50, za 22 minuty będzie godzina 8, a za trochę więcej będzie 8:15. I pięknie. Wtedy startuje poranna rozmowa w Radio Opole z Joanną Matla.
1: Pięknie wybrnąłeś. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam, Joanna, u ciebie?
1: Dzisiaj o hulajnogach i rowerach elektrycznych, ale tak myślę, że trochę bardziej na tych hulajnogach się skupimy. Mamy wakacje, sporo młodzieży widać na mieście, no i właśnie często poruszają się hulajnogami. No i co tu dużo mówić, jak popatrzymy na statystyki albo w ogóle poczytamy prasę, no to czytamy, że dochodzi naprawdę bardzo często do wypadków. No i zastanowimy się, co należałoby poprawić. Może w przepisach, a może w egzekwowaniu tych przepisów, bo może przepisy są ok, tylko jest problem, aby je egzekwować. Więc zastanowimy się, co tu można poprawić. Dominik Grabowski będzie naszym gościem z Opolskiej Rady Wojewódzkiej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: No i to już mamy bardzo konkretnie przedstawione, co się wydarzy w Radio Opole, w porannej rozmowie Radio Opole. Joanna Matlak ją poprowadzi, a kto wygra? Mistrza świata?
1: Nie, ja nie wiem, ja nie obstawiam, nie wiem.
0: No co nie wiem?
1: No nie wiem.
0: Nie powiesz?
1: Nie powiem.
0: Nie powiem panu.
1: Nie powiem panu. I co mi zrobisz?
0: Politycy to mieli właśnie przedstawić. No to teraz będziemy jeszcze mieli nowość dla was w Radio Opole. Vixen i Mawuli.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: My wierzyliśmy do samego końca i trzymaliśmy bardzo mocno kciuki, ale niestety Słoweniec sędzią finału Marciniak bez przedziału. Bo to słoweński sędzia Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę w East Radford finał piłkarskich mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną, a arbitrem sobotniego meczu o trzecie miejsce Francja-Anglia w Miami będzie Jesus Valenzuela. Zgadniecie skąd? Z Wenezueli, zdecydowała ostatecznie FIFA. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, tym samym zakończył przygodę z mistrzostwami świata. Polak sędziował dwa spotkania rundy grupowej, to była Argentyna z Algierią, 3-0 wygrała wtedy Argentyna, i Iranu z Egiptem 1-1. Finał mundialu w niedzielę o godzinie 21, a mecz o trzecie miejsce dzień wcześniej na pewno zostanie rozegrany. No szkoda, że nie zagra Szymon Marciniak, ale ja myślę i coś tak podejrzewam, że tutaj ważna mogła być kwestia tego kontrowersyjnego faulu Messiego w meczu Argentyny z Algierią. Tam żółta kartka lekko powinna się pojawić, ale oni już koledzy tacy, to już tak jakoś, nie wiem, nie dali sobie tej karteczki. Trudno, szkoda. No to na pocieszenie Kasia Sienkiewicz i jej premierka.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
3: Światowy Dzień Emoji i Ogólnopolski Dzień Tabaki dzisiaj mamy, a do tego godzinę 8 na zegarze czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
4: Prezydent powinien dzisiaj zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy, która powiązuje numery PESEL z wypłatami lekarzy. O 8 także zakończono remont drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego w Osowcu oraz Ultor Master Truck. W polskiej Nowej Wsi rozpoczyna się jedna z najbardziej widowiskowych, motoryzacyjnych imprez w Europie.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły przedstawi Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od zarzutów dla lekarki i jej asystentki z Prudnickiego Centrum Medycznego w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. podejrzenia dystrybucji w szpitalu aparatów do leczenia bezdechu sennego konkretnego producenta. Lekarce postawiono 3 zarzuty, mówi prokurator Stanisław Balch, rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej.
6: Przekroczenie jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto podejrzanej zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 tysięcy złotych w związku z nieuzasadnionym wystawieniem recept na lek zawierający w swym składzie substancję psychotropową w łącznej ilości ponad 600 opakowań.
4: Lekarka nie przyznała się do winy, wyjaśniała, że pieniądze otrzymane od firm rozprowadzających urządzenia były należnością za prowadzenie szkoleń w ich obsłudze. Drugiej z podejrzanych przedstawiono zarzut udzielenia pomocy w lekarce, w tym procederze. Obie mają zakaz opuszczania kraju.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Kierowcy i rowerzyści mogą już korzystać z 2 wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Turawa. Chodzi o ulicę Kościuszki między Kotorzem Wielkim a Turową oraz ulicę Opolską prowadzącą w kierunku Jeziora Srebrnego.

0: takich danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony lekarzy. Wskazywali m.in. przy tym na możliwy wyciek danych osobowych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 dużo pytań o bezpieczeństwo na hulajnogach elektrycznych do Dominika Grabowskiego. Z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie mieć Joanna Matlak.
2: Mamy wakacje, sporo młodzieży widać na mieście, no i właśnie często poruszają się hulajnogami. Jak popatrzymy na statystyki, czytamy, że dochodzi naprawdę bardzo często do wypadków. No i zastanowimy się, co należałoby poprawić. Może w przepisach, a może w egzekwowaniu tych przepisów, bo może przepisy są ok, tylko jest problem, aby je egzekwować. Więc zastanowimy się, co tu można poprawić.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Rozpoczyna się Ultor Master Track, jedna z najbardziej widowiskowych imprez motoryzacyjnych w Europie. W programie tego trzydniowego zlotu na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi koło Opola. Między innymi oczywiście prezentacja unikalnych, pięknie ozdobionych, atrakcyjnie oświetlonych ciężarówek z całej Europy. Będą widowiskowe pokazy, koncerty muzyczne, zloty food trucków. Relacje z imprezy w wiadomościach i na stronie Radia, gdzie będziemy mieć dla Państwa zdjęcia i filmy z samochodami, które raczej nieczęsto spotyka się na naszych drogach.
1: Światowe agencje informują.
0: Wielka Brytania przeznaczy 300 milionów funtów na dostarczenie Ukrainie we współpracy ze Szwecją 15 samolotów do ochrony i przestrzeni powietrznej. To ogłosił właśnie w Kijowie kończący swoje urzędowanie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Amerykańskie służby przechwyciły od początku mundialu ponad 700 dronów w pobliżu obiektów i stref kibica, przekazało Federalne Biuro Śledcze. W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze, w tym loty dronami, są zabronione. FBI poinformowało, że drony przejęto we wszystkich 11 amerykańskich miastach, gospodarzach mundialu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach teraz mamy 23 stopnie, maksymalnie 31 stopni możemy się spodziewać i dzisiaj mają występować burze z opadami deszczu. Później tak, bliżej godziny 16-17 bardziej tak bym obstawiał, patrząc na prognozy synoptyków. W sobotę 24, w niedzielę 24 z opadami deszczu, a w przyszłym tygodniu 21-22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Chłodniejszy będzie ten przyszły tydzień, ale z drugiej strony popada trochę deszczu. To bardzo dobrze dla naszej gleby, dla naszych roślinek i naszych trawniczków. Za kwadrans, nawet nie za kwadrans, kwadrans po 8:00, czyli za 10 minut poranna rozmowa w Radiu Opole, Joanny Matlak, a my mówimy dzień dobry o poranku. Kacper Śnigurski i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl / dzieci.

0: Radio Opole Kwadrans po godzinie 8, a w studiu obok Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radio Opole jest dzisiaj pan Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie Dominiku, czy hulajnogi elektryczne to dzisiaj bardzo poważny problem, jeśli chodzi o ruch drogowy?
3: To znaczy tak, hulajnogi elektryczne już od jakiegoś czasu pojawiają się na polskich drogach i z jednej strony pojawiły się one również w przepisach ruchu drogowego, więc ktoś już zauważył problem parę lat temu. Tych hulajnóg przybywa. Jest coraz więcej, ale to nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również wszystkie elektryczne pojazdy, które pojawiają się na polskich drogach. Więc hulajnogi elektryczne to już są pojazdy, do których powoli się przyzwyczajamy, ale problemem stają się właśnie rowero, motocykle, które niestety rozwijają znaczne prędkości i to jest już coś, co nie obejmuje polskie prawo.
2: To zatrzymując się na chwilkę przy tych hulajnogach, mam tutaj trochę danych. To są dane Komendy Głównej Policji o wypadkach właśnie z hulajnogami. No i tak porównując rok 2024 do 2025, było o 54% wypadków więcej z użytkownikami hulajnóg. Rok 2024 11 osób, śmiertelne wypadki. W 2025 to jest już wzrost też o ponad 120%, także rośnie to, że hulajnóg jest coraz więcej i rośnie liczba wypadków z ich udziałem.
3: No jest to dosyć naturalne, że jeżeli pojazdów przybywa, to przybywa też użytkowników tych pojazdów, no i w związku z tym coraz więcej zdarzeń. No samo to, że hulajnogi elektryczne bardzo często z tych pojazdów korzystają osoby młode, oczywiście starsi też korzystają, ale osoby młode, które nie posiadają doświadczenia, rozwijają duże prędkości, mimo tego, że hulajnoga ma pewne ograniczenia, powinna mieć pewne ograniczenia, przepisy również to ograniczają. No niestety duża prędkość i duża ilość hulajnóg elektrycznych powoduje to, że tych zdarzeń będzie dużo i niestety na dzień dzisiejszy, jeżeli użytkownicy nie podejmą decyzji o tym, żeby jednak odpuścić tą manetkę gazu, wydawać by się mogło, że tych zdarzeń będzie dalej dosyć dużo.
2: A czy nadąża za tym wszystkim prawo?
3: Niestety polskie prawo nie nadąża za nowinkami technologicznymi. Tak jak wspomniałem, hulajnoga elektryczna to jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Pamiętajmy o tym, że mamy również urządzenia transportu osobistego. To są wszystkie te pojazdy elektryczne, nie będące hulajnogą elektryczną, czyli Segwaye, Hoverboardy, monocykle. To są te pojazdy UTO, czyli urządzenia transportu osobistego. No ale tak jak powiedziałem, codziennie oglądamy w telewizji, słuchamy w radiu, w mediach, że pojawiają się właśnie te rowero, motocykle. To jest coś, czego chyba obawiają się nie tylko policjanci, ministerstwo, jak i osoby, które zajmują się edukacją w zakresie bezpieczeństwa.
2: A na czym polega problem z tymi rowero, motocyklami?
3: Przede wszystkim chyba problem polega na tym, że duża część tych pojazdów, bo na razie mówimy o pojeździe, który nie jest dopuszczony do ruchu, bardzo dużo tych pojazdów jest niedopuszczonych do ruchu, nie ma homologacji, czyli nie spełnia wymogów technicznych, warunków technicznych pojazdów, który może zostać dopuszczony do ruchu. To jest pierwsza rzecz. Skoro nie ma homologacji, to kolejna rzecz, nie jest zarejestrowana, nie ma ubezpieczenia, nie mamy uprawnień do tego, czyli osoba, która na to siada, nie wiadomo, jakie uprawnienia powinna posiadać, więc tutaj chyba apel do osób, które decydują się na zakup takiego pojazdu dla swojego dziecka, bądź też jeżdżąc jako dorośli, zwróćmy uwagę na to, że pojazd, który nie jest pojazdem dopuszczonym do ruchu, stwarza problem kwestii mandatowych zdarzenia drogowego, więc to jest bardzo poważny temat.
2: Czyli nie wiadomo, jak to kwalifikować tak naprawdę.
3: To jest bardzo poważny temat, czyli nie wiadomo, jak kwalifikować na dzień dzisiejszy.
2: A to jest coś pomiędzy rowerem a motocyklem, tak?
3: Tak, bardzo mocno przypomina motocykl. Osoby, które zakupują te pojazdy, twierdzą, że jeżdżą na rowerach, jeżdżą po drogach dla rowerów, po bulwarach, po chodnikach. No tego nie powinno być, więc jednak apelowałbym do tego, żeby te pojazdy przede wszystkim kupować homologowane, żeby zarejestrować taki pojazd i ewentualnie wtedy jeździć normalnie po jezdni.
2: Mhm. Są pewne ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o hulajnogi. Czy tutaj należałoby wprowadzić być może coś bardziej restrykcyjnego, testy, bo chyba też karta rowerowa jest tutaj potrzebna, no ale pytanie, czy to tak naprawdę w praktyce.
3: No i tutaj chyba szukamy pewnego takiego, dotknęliśmy takiego tematu bardzo poważnego, gdzie karta rowerowa, no może to wybrzmi bardzo źle. Karta rowerowa w polskim prawie to fikcja. Osoby, które mają kartę rowerową, nie mają pojęcia na temat przepisów ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, rzeczywiście sama karta rowerowa uprawnia do tego, żeby jeździć w wieku od 13 roku życia do 18, jeździć hulajnogą elektryczną, więc jest taki wymóg, ale obawiam się, że osoby, które mają 13 lat, mają kartę, mimo tego, że nawet mają kartę rowerową, wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego w zakresie tych pojazdów, no niestety nie mają, bo te przepisy są bardzo mocno zagmatwane.
2: Co należałoby zrobić? Jakieś dodatkowe testy, egzaminy?
3: Myślę, że cały czas mówimy o edukacji, czyli jeden z filarów w ogóle bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja. Jeżeli zajmujemy się, chcemy kupić, chcemy jeździć danym pojazdem, motocyklem, samochodem, bądź też hulajnogą elektryczną, bądź też nawet rowerem elektrycznym, wypadałoby, żeby zapoznać się z przepisami dotyczącymi danego pojazdu, czyli tym, czym chcemy jeździć, żeby nie było tak, że kupujemy, a później zastanawiamy się, jak ja powinienem tym pojazdem w ogóle się poruszać. To jest bardzo ważne, żeby zanim kupię, zanim zacznę jeździć, dostosować swoją wiedzę do tego, czym będę jeździł. Na dodatek nie szukałbym wiedzy, no niestety w takiej ogólnej wiedzy dostępnej w internecie, czyli mówimy o sztucznej inteligencji, bo chyba jestem z jedną z osób, która szuka między innymi takich informacji w czacie GPT czy i tak dalej. I niestety tam te informacje są błędne, bo one są po prostu zagmatwane.
2: No właśnie, to jest pewna podpowiedź, prawda? Ale no właśnie nawet są też adnotacje, że może to zawierać błędy, także
3: więc
2: tutaj
3: jeżeli szukamy informacji, owszem, internet jest do tego, żeby sobie z tym radzić, pomagać nam, ale jednak, jeżeli chcemy zasięgnąć takiej szczegółowej wiedzy, no jednak odnośnik do prawa ruchu drogowym, warunków technicznych pojazdów, jeżeli to chodzi o warunki techniczne, to przestudiowałbym dosyć mocno, zakupując dany pojazd.
2: Panie Dominiku, Macedonia Północna poszła chyba dosyć mocno z przepisami, bo mają takie nowe przepisy, zgodnie z którymi kierować hulajnogą elektryczną będzie mogła tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Wcześniej to była granica 14 lat. Za mocno, czy?
3: Myślę, że... Znaczy, ja jestem takiego zdania. Jeżeli mówimy o tym, czy mocno restrykcyjnie zabierać hulajnogi i tak dalej, uważam, że nie. Ja jestem z takiego zdania, że dopuśćmy młodych, niech jeżdżą, ale oni muszą być wyedukowani. Oni muszą mieć świadomość, ja jestem tego zdania, że jeżeli dziecko chce, niech jeździ pod okiem rodzica, opiekuna prawnego. Przecież rodzic może jechać na wycieczkę rowerową, hulajnogą z dzieckiem, więc zakazywanie osobom do 18 roku życia skorzystania z hulajnóg, myślę, że troszeczkę za mocno.
2: A ja się tak zastanawiam, bo mówił pan o edukacji dzieci, być może edukacja rodziców również.
3: Chyba bardziej niż tych dzieci, więc jednak zapraszałbym osoby dorosłe, czyli niekoniecznie seniorów, chodzi również seniorów do tego, żeby edukowali się chociażby w każda możliwość podwyższenia uprawnień na prawo jazdy, bądź też zajrzenie do przepisów. Jeżeli rodzic wie, to będzie dobrym wzorem do naśladowania dla swojego dziecka.
2: Zapytam teraz tak, czy miasta, gminy powinny jakoś też się włączać w te regulacje, nie wiem, współpracować z operatorami, bo można też swoje tutaj przepisy robić. W Sopocie na przykład są takie sezonowe ograniczenia, że na deptakach nie mogą się hulajnogi pojawiać.
3: Myślę, że każda sytuacja, która włodarzy miast, włodarzy gmin zaangażuje do tego, żeby wspólnie poprawiać bezpieczeństwo, to są bardzo dobre rozwiązania. Pamiętajmy o tym, że każde miasto rządzi się innymi, może nie prawami, ale każde miasto ma inną specyfikę i teraz...
2: No bo też Sopota, Opole to trochę
3: tak,
2: co innego.
3: Sopot to co innego niż Opole, ale przecież na przykład okres Festiwalu Opolskiego, więc może ograniczenia czasowe. To są rzeczy, które można wprowadzać i bardzo ważne jest to, żeby włodarze miast chcieli słuchać osób, które są branżowe, czyli mówimy o osobach, które zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: A widać dzisiaj taki dialog? Czy go brakuje troszkę?
3: Dyplomatycznie odpowiem tak, jeżeli jest taka wola, oczywiście my chętnie współpracujemy.
2: Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest gościem Radia Opole, a naszą dalszą dyskusję przenosimy teraz do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8.30 i przed nami najnowsze wiadomości w Radio Opole, które ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Hulajnóg elektrycznych przybywa, powoli się do tego przyzwyczajamy, a korzystają z nich często osoby bardzo młode, jeszcze bez wyobraźni. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tak odnosił się do rosnącej liczby wypadków z udziałem takich pojazdów. Niestety polskie prawo, wyjaśniał nasz gość, nie nadąża za tymi nowinkami. Jest wiele innych, dość szybkich pojazdów z napędem elektrycznym, jak chociażby rowery, motocykle, które rozwijają duże prędkości, a ich status w rozumieniu prawa jest nieuregulowany. Wszystkie pojazdy, wyjaśniał Dominik Grabowski, powinny być homologowane, z tym niestety bywa bardzo różnie. Jest przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, która powstanie przy ulicy Akacjowej w pobliskim Skorochowie. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wykonawca będzie mieć 3 lata na zrealizowanie tego zadania. W sporcie o 9:00, między innymi oczywiście Lech Poznań wygrywa z Górnikiem i zdobywa Super Puchar Polski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie już na termometrach. Dzisiaj będzie naprawdę upalnie, 31 stopni maksymalnie, ale mamy ostrzeżenie IMGW przed silną burzą z piorunami. Do tego wątku na pewno dzisiaj w poranku będziemy jeszcze wracać. Sobota, niedziela, 24 stopnie maksymalnie, przyszły tydzień to około 20 średnio.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wczoraj mocno przygrzało. Naprawdę były takie momenty, że można było się spocić. No dzisiaj też tak będzie, ale potem jeszcze te burze na pewno i opady deszczu ochłodzą temperaturę wokół nas. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa, dzień dobry. September, Cry for You specjalnie dla was. Od nas za 28 minut będzie 9:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Pamiętacie temat Pumy? Jak w zachodniopomorskim została złapana po kilku dniach? No to słuchajcie tego, bo mi się aż nie chce w to wierzyć, ale duże zwierzę kotowate widziano na Dolnym Śląsku. Wójt gminy Pęcław, Dorota Jawniewicz, powiedziała, że zostało ono nagrane między miejscowościami Droglowice i Wojszyn.
2: Nikt tego zwierzęcia nie widział drugi raz, ale z ostrożności, w związku z tym, żeby ostrzec mieszkańców, wystosowaliśmy taki apel, żeby nie przebywać w terenach leśnych, w pobliżu terenów leśnych. No i jeżeli ktoś zauważy jakieś zwierzę podobne do opisu, żeby zgłosić do odpowiednich służb.
1: Starosta powiatu głogowskiego, Michał Wnuk, zaapelował, aby nie wchodzić do lasów, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie, a także zwracać baczniejszą uwagę na dzieci i przybywające chociażby na zewnątrz.
3: Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, polach oraz obrzeżach miejscowości, nie wchodzenie w kontakt ze zwierzęciem i nie podejmowanie prób jego płoszenia, chwytania ani śledzenia, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi przebywającymi na zewnątrz.
1: No to po złapaniu tamtej Pumy w województwie zachodniopomorskim zwierzę oddano do ostatecznie Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Ja się tak zastanawiam, o co chodzi z tymi pumami w Polsce. Jedna, druga, głośno o tym wszędzie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Ale powiem wam, że żyjemy w takich czasach, że ja bym się nie zdziwił, jakby ktoś w końcu powiedział, że to jakaś kampania marketingowa na przykład firmy odzieżowej. A teraz premierowo Eli Salort.

0: Ależ emocje rosną z każdą minutą. Podekscytowanie w New Jersey przed niedzielnym finałem Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną nastroje studzi jednak alarm najwyższego stopnia dotyczący jakości powietrza wprowadzony z powodu gęstej mgły i dymu z kanadyjskich pożarów lasów, które dotarły do regionu Nowego Jorku i New Jersey. No i dlatego też Robert Lewandowski wczoraj nie zagrał, nie zadebiutował w Chicago. O szczegółach korespondent Polskiego Radia w Stanach Jan Pachlowski.
1: Być może do niedzieli upał i dym z pożarów na stadionie New York New Jersey Stadium ustąpi na tyle, by nie stanowić problemu dla drużyn z Hiszpanii i Argentyny. W przeciwnym razie takie warunki mogłyby bardzo wpłynąć na rozgrywanie finałowego spotkania. W samym sercu Nowego Jorku czy okolicach stadionu w New Jersey czuć atmosferę mundialu. Inaczej jest jednak w pobliskich mniejszych miejscowościach. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem socjolog z miejscowego Uniwersytetu Rutgers Roman Frąckowski.
2: Nie widać takiego zainteresowania. Gdzieś to ginie w nawale innych informacji. Nikt tak bardzo nie stara się nawet zainteresować, jakie są wyniki, kto z kim wygrał, kto z kim będzie grał. Nie ma takiego entuzjazmu, takiego, to w Polsce się odczuwało, czy w innych krajach latynoamerykańskich na przykład, gdzie się tym żyje.
1: Jednak w tych głównych częściach nowojorskiej aglomeracji kibice wypełniają okolice barwami swoich drużyn. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mecz odwołali przez jakość powietrza, powiem wam tak, wyślijcie tam mieszkańców Katowic czy Krakowa. Oni to się poczułem jak u siebie w domu.

0: Marzy wam się, żeby poczuć się jak taki prawdziwy VIP na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach? Będzie ku temu okazja w naszej zabawie po godzinie 9:00. Także zostańcie z Radiem Opole, bo o 9:00 za minutę najnowsze wiadomości.
1: Sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.
0: Światowy Dzień Emoji. Dzisiaj mamy to takie minki, które sobie możemy wysłać w wiadomościach. A do tego 17 dzień lipca, piątek i 9.
5: W wiadomościach Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o dużym prawnym problemie z rowero-motocyklami. Za godzinę przekazanie w użytkowanie wyremontowanej części zakładu opiekuńczo-leczniczego w Niemodlinie. W sporcie m.in. Lech Poznań wygrywa z Górnikiem i zdobywa super puchar Polski.
6: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
5: Hulajnóg elektrycznych cały czas przybywa, korzystają z nich często osoby młode, kompletnie bez doświadczenia. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radio Opole Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odnosząc się do rosnącej liczby wypadków z udziałem tych pojazdów. Ale, jak wyjaśniał nasz gość, jest wiele jeszcze innych dość szybkich pojazdów z napędem elektrycznym, jak chociażby rowero-motocykle. Status ich w rozumieniu prawa jest kompletnie nieuregulowany.
7: Bardzo dużo tych pojazdów jest niedopuszczonych do ruchu. Nie ma homologacji, czyli nie spełnia wymogów technicznych, warunków technicznych pojazdu, który może zostać dopuszczony do ruchu. Skoro nie ma homologacji, to kolejna rzecz, nie jest zarejestrowana, nie ma ubezpieczenia, nie mamy uprawnień do tego, czyli osoba, która na to siada, nie wiadomo, jakie uprawnienia powinna posiadać, więc no tutaj chyba apel do osób, które decydują się na zakup takiego pojazdu dla swojego dziecka, bądź też jeżdżąc jako dorośli, pojazd, który nie jest pojazdem dopuszczonym do ruchu, stwarza problem kwestii mandatowych zdarzenia drogowego.
5: Wracając jeszcze do hulajnóg, nasz gość dodał, że osoby posiadające jedynie kartę rowerową, co upoważnia do poruszania się hulajnogami od 13 do 18 roku życia, nie mają najczęściej pojęcia o przepisach ruchu drogowego.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Za godzinę mniej więcej przekazanie w użytkowanie wyremontowanej części zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Zamkowej 4 w Niemodlinie wraz z pochylnią, która znacznie ułatwi poruszanie się podopiecznych. Oto, co się zmienia, jeśli chodzi o komfort pacjentów, sprawdzi na miejscu Witold Woźtak. Gmina Olesna rusza z dużym remontem zespołu szkolno-przedszkolnego w Budzanowicach. Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Ta poprawa komfortu dzieci i uczniów będzie kosztować nieco ponad 1 300 000 złotych.
6: Wiadomości ważne dla ciebie.
5: Teraz o najważniejszej reformie unijnego prawa klimatycznego. Komisja

0: Laboratorium kryminalistyczne, stoisko profilaktyczne koło Fortuny, pokazy psów ze szkoły Top Dog oraz gra terenowa. Przed nami pierwsze koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach. W Muszli Leśnej wystąpią m.in. w tym roku Serotonika, Kraków Street Band, Renata Przemyk, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku czy Grupa na Swoim. W sobotę od południa już wystartuje część konkursowa, czyli przegląd utworów z charakterem. W ostatni dzień Kropki zaplanowana jest tramska hudba, w czasie której na scenie w Głuchołazach królują zespoły z Czech i Słowacji.
1: Światowe agencje informują.
0: Kreml wziął na celownik byłego kandydata w wyborach prezydenckich Borisa Nadjeżdina. Polityka poinformowano, że ma zakaz opuszczania kraju. Wcześniej krytycznie wypowiadał się o reżimie Władimira Putina i krytykował inwazję na Ukrainie. Słoweński sędzia Slavko Vincic poprowadzi w niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania-Argentyna. Arbitrem sobotniego meczu o trzecie miejsce Francja-Anglia będzie Jesus Valenzuela. To najnowsze decyzje FIFA. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do poprowadzenia spotkań fazy medalowej, zakończył przygodę z mistrzostwami świata.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
2: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli Super Puchar Polski. W spotkaniu rozgrywanym w Poznaniu aktualny mistrz kraju Lech pokonał zdobywcę Krajowego Pucharu Górnika Zabrze 3-1. Gole dla Lecha strzelili Antoni Kozubal, Mikael Iszak i Pablo Rodriguez. Bramkę dla Górnika zdobył Maksym Chłań. To 7 Super Puchar Polski w dorobku Lecha Poznań. Do inauguracji nowego sezonu BetClick pierwszej ligi pozostał nieco ponad tydzień. Przed Odrą Opole ostatni sprawdzian formy. W sobotę dwa mecze kontrolne z Banikiem Ostrawa na Itaka Arenie o godzinie 11 i o godzinie 16 w Gliwicach z Piastem. Nowy trener Łukasz Tomczyk podkreśla, że w ostatnich tygodniach udało się zmienić sposób pracy zespołu i podnieść wymagania wobec zawodników.
3: Na pewno jeśli chodzi co udało się zrobić, to na pewno wysoki pressing poprawić, podnieść intensywność treningową, przesunąć trochę granice i sufit zawodnikom, pobyt w klubie, czas, ilość dodatkowych obowiązków i rzeczy takich, które muszą zrobić. Oni podeszli do tego bardzo tak rzetelnie i robią, realizują. Widzę, że są też nastawieni do tego, żeby coś zrobić.
2: Sobotni sparing z Banikiem będzie otwarty dla kibiców. Początek spotkania o godzinie 11. Pierwszym rywalem Opolan w nowym sezonie BetClick pierwszej ligi będzie Arka Gdynia. Ten mecz 24 lipca na Itaka Arenie. Tim Merlier po finiszu z peletonu wygrał 12 etap kolarskiego Tour de France. Belg wyprzedził Holendra Olafa Koya i swojego rodaka Jaspera Philipsena. W czołówce nie zaszły zmiany, liderem wciąż z dużą przewagą jest Słoweniec Tadej Pogacar. Już dziś 13 etap Tour de France, 205 km z Dole do Belfortu. Siatkarska reprezentacja Polski ma za sobą jedno spotkanie kolejnego turnieju Ligi Narodów. W meczu, który został rozegrany w środę w Chicago, Polacy pokonali Bułgarów 3-0. Teraz biało-czerwonych czekają jeszcze 3 spotkania. Ich przeciwnikami będą Brazylijczycy, ten mecz z piątku na sobotę o godzinie 3 w nocy, Francuzi w sobotę wieczorem o godzinie 23 oraz Amerykanie w poniedziałek o godzinie 3 w nocy. Selekcjoner Nikola Grbicz podkreśla, że kadra jest gotowa na kolejne wyzwania.
4: Jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi, przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi. Lato, jeśli... Ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli będziemy gotowi.
2: Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia, Polska zajmuje 3 miejsce, 2 są Stany Zjednoczone.
1: Pogoda.
5: Patrzę na te bardzo konkretne mapy IMGW, a z nich wynika, że tych opadów deszczu, które mogą również przynieść burze, to możemy dzisiaj się spodziewać, ale tak troszeczkę później, bo na początku zacznie padać na południu naszego regionu, a potem około godziny 17-18 solidniejsze opady deszczu na południu i centralnie w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Najmocniej ma lać właśnie około godziny 20-21, coś takiego. 7 minut po godzinie 9. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: No i właśnie chcemy was wysłać do Katowice Airport, ale żebyście poczuli się tam jak takie prawdziwe VIP-y. Bo co macie do wyboru w naszym kapitalnym konkursie? Voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień. A potem przejście przez Fast Tracka i wejście do saloniku Business Lounge dla dwóch osób. A w tym saloniku to wszystko jest za darmożkę. Także możecie poczuć się jak prawdziwy VIP na lotnisku w Katowicach, Pożowicach. A jak nie planujecie nigdzie polecieć, to też nie ma problemu, bo mamy zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Tam saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis, bardzo dużo rzeczy. No ale jednak trzeba się troszeczkę postarać, żeby to wszystko zdobyć. Mamy mundial, mamy naszą piękną opolszczyznę, po której można podróżować. Jak to wszystko połączyć? Dlatego mam dla was następujące pytanie. Odpowiadacie pod 774-541-541. Pytanie jest następujące. Dokąd na Opolszczyźnie wysłałbyś mistrzów świata, żeby odpoczęli sobie po mundialu? Takie idealne miejsce, ale z uzasadnieniem. Musicie kombinować, musicie być kreatywni. Jestem pewien, że dacie radę.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dokąd wysłalibyście na Opolszczyźnie mistrzów świata, żeby sobie tak odpoczęli po mundialu? No i mamy pierwsze odpowiedzi od was.
2: Tam, gdzie po mundialu bym wysłała, żeby odpoczęli? Oczywiście na Opolszczyźnie do Moszny. Tam jest tak przepiękny pałac. Tak cicho, spokojnie. Przepiękny park.
1: No to kombinujcie dalej, bo Moszna to jest taka miejscówka, której się spodziewałem, ale ja szukam takiej niespodziewanej miejscówki. Dokąd wysłalibyście mistrzów świata? Ja mam kapitalne nagrody dla was, że możecie się poczuć jak VIP na lotnisku. A kto zostanie tym mistrzem świata? No to też odpowiadacie.
3: Przepraszam bardzo, ale pomyliłem Portugalię z Argentyną, dlatego stawiam na Argentynę.
1: No Portugalia to już raczej nie będzie mistrzem świata, ale Argentyna ma jeszcze szansę. Czekam na wasze telefony. 774-541-541.
0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
4: Reklama. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
4: Po reklamie.

końcu się pojawił. Wyczekiwany SMS, który trafił do mieszkańców naszego regionu. Ja właśnie dostałem alert RCB. Dziś w nocy i jutro burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. No to muszę przyznać, że taki bardzo poważny ten alert RCB. Natomiast zerkam teraz na prognozy pogody IMGW i do godziny 15 będziemy mieli taki absolutny spokój. 16, nawet 17, ale około 17 zacznie padać na południu naszego regionu, jak i w stolicy naszego regionu. Takie dwie kropki się pojawiają na mapach pogodowych, a potem już będzie na grubo, że tak powiem. O godzinie 20 wtedy największe szanse mamy na to, żeby były takie solidne burze. Najniebezpieczniej, czy najbardziej deszczowo, największe opady to południe naszego regionu, czyli Prudnik, Głubczyce, Głuchołazy, te okolice, ale właśnie druga kropka, taka deszczowa, pojawia się centralnie nad Opolem, czyli w nocy godzina 20-21 w tych okolicach największe szanse na burze w naszym regionie.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Każdy chciałby się poczuć jak VIP na lotnisku, a na takim lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach to już w ogóle. Dlatego my mamy jak co piątek do końca wakacji taki kapitalny konkurs, w którym do wygrania jest voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień. To spora oszczędność. Do tego przejście Fast Track, czyli nie stoimy w kolejkach, tylko od razu bardzo kulturalnie przez piękne pomieszczenie przechodzimy, a potem od razu możemy wejść do Business Lounge i takie wejście dla dwóch osób. I to wszystko mamy dla Was. Jak nie planujecie nigdzie podróżować, nie ma problemu. Zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach-Pyrzowicach też może do Was trafić. Pytanie dzisiaj następujące. Nie wiemy jeszcze, kto zostanie mistrzem świata, ale pytanie brzmi następująco. Dokąd wysłalibyście mistrzów świata, tych piłkarskich, tak na Opolszczyźnie, żeby sobie odpoczęli po mundialu?
2: Mistrzów świata zapraszam do Stegu Arena, kiedy będzie meczyk siatkówki naszych dziewczyn, naszych wilczyc. Tam zobaczą walkę na boisku, doping na trybunach, dostaną plaskaczek i tym razem oni będą kibicować.
1: No tak, tylko że czy oni wtedy odpoczną?
3: Wysłałabym mistrzów do Turawy. Domki by zasiedlili, w lesie posiedzieli, miejscowi by zarobili, bo to goście z kasą. Po jeziorach by łódkami popływali.
1: Wszystko fajnie, tylko nie jestem pewien, czy ich jachty się zmieszczą na tym jeziorze turawskim.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Konkurs cały czas trwa. Dzwońcie pod 774-541-541.

0: Radio Opole za 5 minut będzie godzina 10, a to oznacza, że po pierwsze przybliżymy się do weekendu, a po drugie przybliżać nas coraz bardziej do niego będzie Iwona Tokarska.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie. Już dzisiaj będziemy sobie nie tylko fruwać, bo mamy ten podniebny konkurs, ale będziemy też jeździć i to nie tylko po Polsce, ale też opowiemy o takiej emerytce, która na rowerze wybiera się do Santiago de Compostela, skup chce wystartować rowerem. I to wszystko w ogóle w szczytnym celu. Tak samo w ogóle spotkamy się z Krzyśkiem Dzienniakiem, a to chyba znanym już na antenie Radio Opole społecznikiem, który to na takim traktorku do koszenia trawy chce przemierzyć Polskę. Takie rzeczy u mnie dzisiaj. Fajne, nie?
0: Jasny gwint. Co to się dzieje? Ale super. No ja będę słuchał z pewnością.
1: Widziałam, że ciebie zaburowało.
0: Ale dzięki za dzisiaj. Kasper Śniegórski, Paweł Oliwa, program zrealizował. Do usłyszenia.

0: brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Ultor Master Track Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Track Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
4: I ta impreza właśnie w polskiej Nowej Wsi startuje. My zbliżamy się do 10. Sprawdźmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Prezydent Nawrocki, od tego rozpoczniemy, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Gmina Branice modernizuje wieżę widokową na byłym kościele we Włodzininie. W kulturze już przed nami pierwsze koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka w Głuchołazach.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
6: Prezydent nie zatrzyma tej zmiany, a weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów.
5: Tak ocenia decyzję pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Ustawa, przypomnijmy krótko, przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę rejestrowaną później w Urzędzie Stanu Cywilnego, która ureguluje m.in. takie kwestie jak chociażby wspólnota majątkowa czy korzystanie z mieszkania. Wśród podpisanych przez głowę państwa 9 ustaw jest też ta umożliwiająca gromadzenie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL, co mocno krytykowało środowisko medyków.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Wysokie temperatury, takie dziś w naszym regionie, do 32 stopni. Poważnym zagrożeniem nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt, przypomina Genowefa Prorok, dyrektora Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
7: Bydło, krowy bardziej reagują na wysoką temperaturę jak na niską, więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie wieczorem te stajnie, żeby było zacienione, a przede wszystkim odpowiednia ilość wody. Żeby psy nie były na tych łańcuchach zamknięte gdzieś na krótkim łańcuchu w takim bardzo nasłonecznionym miejscu. Pomyślcie, że jeżeli nam doskwiera upał i gorąco, to naszym zwierzętom również, a nasze zwierzęta są naszymi przyjaciółmi albo dają nam zyski.
8: Woda przede wszystkim, woda, cień, żeby nie zostawiać też tych zwierząt przede wszystkim bez wody, bo jak się odwodnią, no to później już tragedia jest.
5: Jak dodaje Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu, należy też częściej doglądać zwierząt, tak by szybciej zauważyć pierwsze objawy przegrzania czy odwodnienia.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: Gmina Branice modernizuje wieżę widokową na byłym kościele we Włodzininie, co umożliwia dofinansowanie z euroregionu Silesia w wysokości 300 tysięcy złotych. Atrakcyjna turystycznie 22-metrowa wieża w ruinach gotyckiego kościoła świętego Mikołaja jest położona na wzgórzu. Dzięki temu właśnie z jej tarasu rozciąga się malownicza widok na płaskowyż Głubczycki oraz przy dobrej widzialności także czeskie jesioniki ze szczytem Pradziad. Rozpoczyna się Ultor Master Track, jedna z najbardziej widowiskowych imprez motoryzacyjnych w Europie. W programie 3-dniowego zlotu na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi koło Opola m.in. prezentacja unikalnych, pięknie ozdobionych i atrakcyjnie oświetlonych ciężarówek z całej Europy. Będą także widowiskowe pokazy, koncerty muzyczne, zloty food trucków. Relacje z imprezy w wiadomościach i na stronie radia.

0: jedne zaatakowały dziesiątki irańskich celów wojskowych, takich jak obiekty nadzoru wybrzeża czy obrony powietrznej, czytamy w komunikacie. Rząd Węgier zapowiada zdecydowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Budapeszcie. Premier Péter Magyar ogłosił, że przez najbliższe 30 dni porządku w stolicy będzie pilnować więcej policjantów, szczególnie w Śródmieściu oraz w rejonach uznawanych za najbardziej problematyczne. 11. Zapraszam Państwa. Młodzieżowy piątek, biesiadna sobota i rodzinna niedziela. Dziś po południu ruszają dni dobrodzienia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Rozpoczęła się kropka, czyli 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej w Głuchołazach. Dzisiaj koncerty startują w Muszli Leśnej, początek o godzinie 17. Wystąpią Serotoninka, Kraków Street Band, Renata Przemyk, Supermomenty. Koncert poprowadzi Anita Janczak. Zaś w sobotę w Głuchołaskim Parku w samo południe rozpocznie się część konkursowa, czyli przegląd utworów z charakterem, a później kolejne koncerty. Wieczorem wystąpią zeszłoroczni laureaci oraz grupy Szumi Łąka, Virgil van Troff, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku, Kuba Blokesz, grupa Na Swoim. Radio Opole jest patronem medialnym, wstęp na wszystkie koncerty do niedzieli włącznie jest bezpłatny. Fort Prusy zmieni się dziś w rockową scenę. Przed nami festiwal Rock Am Palace, który w tym roku zawitał do Nysy. Przed nami 3 dni koncertów, podczas których wystąpi 13 zespołów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, na miejscu można rozłożyć namiot. Szczegóły w zakładce patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Przed nami też targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace w pałacu w Roskochowie w gminie Walce w powiecie krapkowickim. Wydarzenie zaplanowano w niedzielę i będzie ono połączone z odbywającą się tam cyklicznie w trzecią niedzielę miesiąca Giełdą Staroci. Inicjatywa została stworzona z myślą o artystach, rzemieślnikach i twórcach ludowych. Swoje stoisko można wystawić bezpłatnie, należy wcześniej skontaktować się z organizatorami. Można to zrobić za pośrednictwem profilu facebookowego Pałac Roskochów. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 8 i potrwa do godziny 14.
1: Pogoda.
3: 27 stopni pokazują już o godzinie 10 opolskie termometry i do 32 stopni nawet może wzrosnąć temperatura, dlatego dzisiaj będziemy oglądać krótkie spodenki, krótkie spódniczki, no i generalnie roznegliżowanych trochę ludzi, którzy mam nadzieję, że będą odliczać czas do końca pracy, a potem wybiorą się na kąpieliskę, żeby trochę z tej pogody skorzystać. No chyba, że nam wszystkim przeszkodzi w tym wypoczynku burza, bo tych burz też się dzisiaj spodziewamy, a w ich trakcie wystąpi wiatr, który w porywach może osiągać 90 km na godzinę. Nocą od 18 do 19 stopni, czyli przepięknie mocno parno. Powiedziałabym, można swobodnie spać nie tylko pod namiotem, ale i pod gwiazdami, a w sumie to perseidy jakieś mogą nam fruwać chyba nad głowami. Jutro od 23 do 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Na zegarze już 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Paweł Oliwa, a zaśpiewają dla nas i zagrają teraz Maroon 5.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 10 i tak kontynuujemy naszą zabawę, w której do wygrania są podniebne nagrody. Konkretnie voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast trackiem i wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób, albo jeśli macie ochotę na gadżety podróżne, to one też są do wyboru. Saszetka na dokumenty, kabel do ładowania, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i wiele, wiele innych. Takie nagrody mamy dla Was przygotowane, a pytanie jest następujące. Dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, piłkarskich mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po mundialu? 7745-41541. Czekam na Wasze kolejne pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A tak dzisiaj się składa, w ten piątek, piąteczek, piątunia, że Kasia Sienkiewicz przygotowała dla nas kolejną swoją muzyczną premierę.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
1: Zimne ognie.

0: Mamy już 29 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Nie Szymon Marciniak, a słoweński sędzia Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną, a arbitrem sobotniego meczu o trzecie miejsce Francja kontra Anglia w Miami będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli, zdecydowała FIFA. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, tym samym zakończył przygodę ze swoimi mistrzostwami świata. Polak sędziował dwa spotkania rundy grupowej Argentyny z Algerią i Iranu z Egiptem. Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej aż 19 dni. No cóż, it's time to say goodbye. Finał mundialu w niedzielę o 21, a mecz o trzecie miejsce dzień wcześniej o 23.
1: Radio Opole na wakacje.

0: You Do, Streets of Dreams w Radio Opole za 22 minuty wybije 11. W niektórych częściach Polski, w tym u nas, w naszym regionie, na Opolszczyźnie, temperatura może dzisiaj osiągnąć 32 stopnie Celsjusza. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upołami obowiązują aż do 20, a klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przypomina, że po okresie wysokich temperatur niemal zawsze przychodzą gwałtowne burze.
1: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
0: Naukowiec zwraca uwagę na dwa typy burz, które mogą się pojawić.
1: W pewnym sensie przypadkowe zdarzenia, które mogą się nam trafić w zasadzie wszędzie, ale też koniec często fali upałów, to jest taki moment, kiedy chłodna masa powietrza, najczęściej z północy, spycha nam tą gorącą, wilgotną masę powietrza. Najczęściej się to dzieje z zachodu na wschód. No i oczywiście ta spychająca masa powietrza, ta chłodniejsza, ona de facto prowokuje bardzo gwałtowne zjawiska na styku, na tym, co nazywamy front.
0: Od południa w większości kraju będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. A no i spodziewajcie się, że dzisiaj napisze do Was stary, dobry przyjaciel Alert RCB.

0: Margaret, tak na oko spoko, za 12 minut będzie 11. No cóż, a na moje oko to chyba się w ten weekend mundial kończy. Zresztą posłuchajcie, o szczegółach opowie Kuba Biel.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Zacznijmy od zdjęcia. Nie od tabeli, nie od statystyk, od zwykłej fotografii sprzed 19 lat. Młody Lionel Messi kąpie w plastikowej wanience kilkumiesięcznego chłopca. Od akcja charytatywna. Klik, zdjęcie, koniec historii. Tylko że to nie był koniec historii. To był dopiero pierwszy rozdział. Nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie powstała jedna z najbardziej niezwykłych fotografii w historii sportu. Mija 19 lat. Ten chłopiec z wanienki nazywa się Lamine Yamal. A w niedzielę stanie naprzeciwko Messiego w finale Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy scenarzyści Netflixa odważyliby się napisać taki scenariusz. Powiedzieliby, że przesada. To jest zresztą piękne w sporcie. On od czasu do czasu przypomina, że statystyki są ważne. Taktyka jest ważna. Pressing jest ważny. Ale najważniejsze są historie. To dla nich wracamy przed telewizory. Hiszpania kontra Argentyna w wielkim finale Mistrzostw Świata 2026. Z jednej strony drużyna, która wygląda tak, jakby piłka była przyklejona do butów, z drugiej obrońcy tytułu, którzy w półfinale pokazali Anglikom, że mecz trwa do ostatniego gwizdka. Anglia prowadziła, Argentyna cierpliwie czekała, a potem zrobiła to, co wielkie drużyny robią od zawsze. Najpierw wyrównała, a później zabrała rywalom marzenia w doliczonym czasie gry. Hiszpania z kolei nie wygrała z Francją przypadkiem. Ona Francję po prostu przekonała, że tego dnia awans jest niemożliwy. I oto spotkają się dwie najlepsze drużyny turnieju. Ale umówmy się, w niedzielę świat będzie patrzył przede wszystkim na dwóch piłkarzy. Z jednej strony na człowieka, który przez 20 lat był odpowiedzią na pytanie, kto jest najlepszy, i na chłopaka, o którym coraz więcej ludzi mówi, on może być następny. Messi i Yamal. Brzmi jak przekazanie pałeczki. Chociaż znając Messiego, on tej pałeczki nikomu dobrowolnie nie odda. Trzeba mu będzie ją po prostu zabrać. To jest zresztą największy paradoks sportu. Każde pokolenie szuka nowego bohatera, ale kiedy ten bohater już się pojawia, nagle okazuje się, że wcale nie chcemy pożegnać poprzedniego. Bo przecież gdzieś z tyłu głowy siedzi myśl. Jeszcze jeden dribbling. Jeszcze jedno genialne podanie. Jeszcze jeden finał. Ale czas jest niestety bezlitosny. Dlatego ten mecz będzie czymś więcej niż walką o złote medale. To będzie zdjęcie dwóch epok. Jedna powoli chowa się do albumu, druga właśnie otwiera pierwszą stronę. I tylko piłka pozostaje ta sama. Okrągła i nieprzewidywalna. I na szczęście odporna na wszystkie nasze prognozy. Bo gdyby futbol dało się przewidzieć, nikt nie oglądałby finałów. A gdyby 19 lat temu ktoś powiedział, że niemowlę z wanienki zagra kiedyś przeciwko Messiemu o Mistrzostwo Świata, pewnie grzecznie zaproponowalibyśmy mu zmianę lekarza. A jednak. I właśnie dlatego kochamy sport. Niech wygra lepszy.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Po reklamie.
3: 11 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole w piątek, to już 17 dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Zaczynamy. W wiadomościach jest weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, ale zgoda na 9 innych regulacji, m.in. o zarobkach lekarzy i kredytach frankowych. Piknik rodzinny z okazji Święta Policji rusza od południa na Placu Wolności w Opolu. Sprawdzamy, co przygotowano. O 11 także młodzieżowy piątek, biesiadna sobota i rodzinna niedziela. Po południu początek dni i dobrodzienia.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Jacek Rudnik.
4: Najpierw jednak dr Piotr Pisula, Naczelna Rada Lekarska, o zastrzeżeniach do podpisanej przez prezydenta ustawy, która będzie umożliwiać gromadzenie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL.
6: O ile rozumiemy potrzebę tego, żeby analizować dane dotyczące systemu, żeby wiedzieć, gdzie, ile zarabia konkretny lekarz, o tyle wątpliwości budzą szczegółowe zapisy tej ustawy. Głównie taki zapis, który mówi o tym, że Ministerstwo Zdrowia może tam zbierać swoje dane do określonych celów oraz nieokreślonych bliżej innych celów. I to budzi nasze wątpliwości. Obawiamy się, co będzie się działo z naszymi danymi.
4: Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw jest m.in. ta upraszczająca postępowania przy kredytach frankowych, ale jest też weto głowy państwa do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę rejestrowaną później w Urzędzie Stanu Cywilnego, która ureguluje m.in. takie kwestie jak chociażby wspólnota majątkowa czy korzystanie z mieszkania.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tym m.in. zajmą się posłowie w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu. O stanowisko rzecznika ubiegają się rekomendowana przez Koalicję i Lewicę prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski. Piknik rodzinny z okazji Święta Policji rusza w południe na Placu Wolności w Opolu. Sporo atrakcji do 16 na miejscu, m.in. pokazy sprzętu i pojazdów policyjnych. Będzie również laboratorium kryminalistyczne, stoisko profilaktyczne koło Fortuny, pokazy psów ze szkoły Top Dog oraz gra terenowa.
5: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
4: A teraz weekend w Otmuchowie pod znakiem przede wszystkim regat o puchar polsko-czeskiego pogranicza. O imprezie pod naszym radiowym patronatem Joanna Maczek.
7: Regaty rangi pucharowej zostaną rozegrane we wszystkich 5 klasach regatowych. Fin, Fireball, Flying Dutchman, Corsage i Omega Standard. Organizatorzy zapowiadają wymagające warunki na wodzie, sportowe ściganie z prawdziwą rywalizacją, a zmagania sterników rozstrzygną profesjonalni sędziowie. Otwarcie regat zaplanowano na sobotę około godziny 10 na Jeziorze Otmuchowskim przy ośrodku szkoleniowym Sandacz. Dla uczestników i widzów przygotowano także koncerty i zabawę, a zakończenie regat przewidziano na niedzielę na godzinę 15.30.
4: W godzinach południowych ruszają dni dobrodzienia, których muzyczną gwiazdą będzie w sobotę Lombard. Wszystko rozpocznie się o 15.00 w sali widowiskowej Domu Kultury, czyli od uroczystej sesji Rady Miasta. Mówi Agnieszka Hurnik, burmistrz Dobrodzienia.
8: I otwieramy nową siedzibę dla Muzeum Regionalnego w Dobrodzieniu. To jest tak zwana pastorówka, czyli plebania jednego z kościołów w Dobrodzieniu, ponieważ te parafie zostały połączone i plebania mogła być dla nas dostępna. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo budynek jest dużo większy niż ta przestrzeń, której do tej pory muzeum miało.
4: A w programie Święta Miasta są też

0: na przejście frontu atmosferycznego i deszcz, które będą w stanie rozproszyć dym nad okolicami Nowego Jorku. Tam, przypomnijmy, w niedzielę w finale mundialu zmierzą się Hiszpanie z Argentyńczykami. Jeśli pogoda nie da za wygraną, to z tym niedzielnym finałem może być prawdziwy dym. Oby tak się nie stało. Liczą na to kibice. Dziękuję. Spokojnego piątku. Wiadomości od południa będzie Państwu przekazywać Roman Juranek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Uff, jako gorąco. 28 stopni pokazują już opolskie termometry, do 32 jeszcze może wzrosnąć temperatura, ale po południu może też zagrzmieć nocą od 18 do 19, jutro od 23 do 25 i może popadać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Mamy już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunia. Mówi wam Iwona Tokarska sprzed mikrofonu. Nasz program realizuje Paweł Oliwa, a zaśpiewa dla nas przepiękny duet Mela Koteluk i Ralf Kamiński.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendarny.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimer, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Wiadomości Radia Opole.
1: No to w ogóle jest audycja Radio Opole na wakacjach, tak poza tym. Słuchacie Radio Opole, a ja czekam na wasze telefony 774-541-541. Dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, żeby odpoczęli sobie po mundialu?
2: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Oczywiście to nasz sponsor, a w tej zabawie do wygrania są przede wszystkim vouchery Gold, uprawniające do korzystania z parkingu P1 przez cały tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do salniku Business Lunch dla dwóch osób, albo zestaw gadżetów podróżnych, jeśli akurat nie wybieracie się na lotnisko w Katowicach. 774-541-541, to jeszcze raz przypominam pytanie, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po mundialu?
3: Zapraszamy naszych mistrzów świata do Głuchowa. Piękne miasto, którego woda nie oszczędziła podczas powodzi 24-25. Zwiedzić Park Zdrojowy z Górą Chrobrego i spędzić chwilę relaksu na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, aby uspokoić serce i emocje.
1: No, proszę, proszę. Nasza słuchaczka chce wysłać piłkarzy, no, żeby sobie odpoczęli na oddziale kardiologicznym. No tego to oni na pewno jeszcze nie grali. 774-541-541. Dzwońcie, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście przyszłych mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po mundialu.
2: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Radio Opole na wakacje.
1: A na tych wakacjach to będziemy was teraz zapraszać, żeby wsiąść na rower i wybrać się do Lewina Brzeskiego, bo tam szykuje się niesamowita oferta dla wszystkich tych, którzy kochają jednoślady. W naszym studiu Ania Dzienniak i Krzysztof Dzienniak, społecznicy z Lewina Brzeskiego. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: O co chodzi z tymi rowerami? Bo ja wiem, że w Lewinie jest taka impreza, lewińskie szutry, która co roku przyciąga setki rowerzystów, a wy idziecie w coś nowego. Co takiego?
3: Tak, jest taka impreza bardzo fajna, którą organizuje pan Marcin Karda z Stowarzyszeniem Kręcimy dla Zabawy. A my taki mamy projekt Rowerowy Powiat i chcemy podczas tego projektu pokazać mieszkańcom powiatu i nie tylko, może i całej opolszczyzny, i całej Polsce.
1: Mieszkańcom powiatu brzeskiego.
3: Brzeskiego, bo skupiamy się na powiecie brzeskim, że mamy dużo ciekawych rzeczy, które warto zwiedzić i chcemy przygotować taki przewodnik, gdzie można wybrać się na rower na jeden dzień, bądź na przykład na weekend z biwakiem po drodze.
2: Tak, to tak w myśl zasady, że tu zachwalicie, swojego nie znacie. Chcemy pokazać, że na naszym terenie też jest mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć.
1: Ania, jak często ty zwiedzasz te miejsca na rowerze?
2: No, staram się czasami jeździć, chociaż właściwie to jestem sama ciekawa tego projektu, bo o wielu miejscach z całą pewnością my jeszcze nie wiemy, bo one są okryte jakąś tajemnicą dla większości ludzi, a jacyś pasjonaci lokalni na przykład wiedzą, że coś jest ciekawego w pobliżu. Także no, jestem ciekawa.
1: A mąż ma już wszystko objechane?
3: Mąż nie ma jak zwykle wszystkiego objechanego, wszystko jest spontan, ale łączymy się z wydziałami promocji poszczególnych gmin, bo mamy 5 gmin w powiecie brzeskim i naprawdę dowiaduję się ciekawych rzeczy. No, mimo tego, że mieszkam od urodzenia w powiecie brzeskim, że mamy takie fajne perełki. Na przykład w gminie Lewin Brzeskim jest Muzeum Radia w Przeczy. O, mało ludzi o tym wie, chcemy to pokazać. Chcemy pokazać dużo ciekawych rzeczy, nie tylko w naszej gminie, ale również i choćby w gminie Lubrza, gdzie są fortyfikacje wojskowe. Też o tym nie wiedziałem, a są takie fajne rzeczy. Czy choćby kościół w Małujowicach. To też jest taka perełka. Chcemy jak gdyby zachęcić ludzi na tej zasadzie, że nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby spędzić miło czas. Tak? Można zapakować sobie rower, sakiewki, wziąć mały namiocik, śpiworek i sobie spróbować przejechać tą trasę, którą my wskażemy jako taki przewodnik, a i po drodze na przykład spędzić sobie noc. Dla odważnych oczywiście, tak, biwakowo, ale to jest naprawdę bardzo fajna przygoda i w niedzielę na przykład można zakończyć wieczorem, wrócić do domu i powiedzieć sobie, że no, niedużo wydałem, a zwiedziłem naprawdę sporo.
1: A ile takich tras chcecie zaproponować wszystkim turystom?
2: No tak, tyle, ile jest gmin przynajmniej, żeby każdą gminę objechać w jakiś tam sposób. Więc ile tych gmin jest?
3: Jest 5, ale będzie 6, bo oczywiście zostaje brzeg.
2: No właśnie.
3: Centrum. A tam jest naprawdę co związać. Tak.
1: O rowerowym powiecie opowiada małżeństwo Dzienniaków z Lewina Brzeskiego, czyli Ania i Krzysztof. Zostańcie z nami, a za moment jeszcze spróbuję dowiedzieć się nieco więcej, uchylić wam rąbka tajemnicy, przez co i jak długie będą te trasy. Także zostańcie z Radiem Opole. No.

0: Powiat brzeski to rowerowy powiat, o czym będą przekonywać Ania i Krzysztof Dzienniakowie, społecznicy z Lewina Brzeskiego. Powiedzcie, moi drodzy, czy te trasy zostały już wytyczone, te, którymi będą przemierzać właśnie wszyscy rowerzyści?
1: Nie, jeszcze nie są wytyczone. One zostaną wytyczone przy pomocy lokalnych, czy to włodarzy, czy jakichś pasjonatów historii, czy przyrody. Oni nam pomogą wytyczyć te trasy, bo oni wskażą miejsca, które zdecydowanie warto zobaczyć.
0: A wy w Lewinie już takie wytyczyliście?
1: No, po części.
2: Lewin znamy, więc wiemy, gdzie poruszać się, co pokazać, coś fajnego z naszego punktu. Oczywiście tam jeszcze dział promocji poprosimy, żeby coś tam znaleźli. No ale to jest nasza gmina, więc tutaj już jak gdyby wiemy co jest, nie? Co jest fajnego do pokazania.
0: Krzychu, a czy rowerzystów trzeba aż tak bardzo mobilizować? Trzeba im kolejne oferty składać, żeby oni się ruszyli? Czy my mamy bardzo rozkręcone towarzystwo w Polsce?
2: Rozkręcone jest. Ta oferta jest skierowana do wszystkich, ale szczególnie do rodzin. Do właśnie takich amatorów rowerów jak my. Bo my z żoną jesteśmy amatorami, lubimy sobie pojeździć.
0: Oj, nie takimi amatorami, ale rowerowo spędzaliście ubiegłe wakacje.
2: No to prawda. Natomiast chcemy taką rozszerzyć tą ofertę, bo to wszystko będzie w formie takich 20-25-minutowych filmików krótkich, czyli 5-6 filmików, które będą promowały właśnie te trasy, takie wskazówki, tak? Będzie można sobie zobaczyć, tam będzie narracja, będzie opowiadanie, jak to wygląda, co warto zobaczyć i co jest ciekawego do przejechania. I będę, tak jak mówiłem wcześniej, namawiał do tego, żeby biwakować, zabrać namiot i spróbować naprawdę przespać się w bezpiecznych miejscach sobie z rowerkiem, rano kawka. To naprawdę jest naprawdę fantastyczny klimat.
0: Ania, w takim razie jak długie będą te trasy? Ile planujecie tak mniej więcej, żeby one trwały? Czy to będą takie trasy na kilka godzin, czy na przykład na taki przyjemny niedzielny spacer, powiedzmy, nie wiem, na godzinkę jazdy?
1: No myślę, że będą dla każdego coś dobrego to będzie, czyli i długie, i krótsze. Myślę, że najlepiej to będzie tak, że będą takie etapy, tak, że ktoś jest odważny, to będzie mógł, powiedzmy, cały powiat przejechać rowerem w ciągu, powiedzmy, 2 dni. Wybrać sobie te takie punkty najważniejsze według niego i zrobić taką trasę. Ale będzie i dla takich amatorów, którzy chcą parę kilometrów, czy paręnaście, czy parę dziesiąt, powiedzmy, ale mam na myśli, nie wiem, 20 kilometrów, ale może też być dłuższa trasa.
0: A czy wy jako rodzina w tym roku planujecie jakiś dłuższy wyjazd rowerowy?
2: Oj, oj, oj. Chciałoby się, ale nie wiadomo, czy zdążymy. Natomiast jest w planach cały czas Litwa, Łotwa, Estonia. Więc chociaż nie wiemy, zobaczymy. Natomiast...
0: A czy ty podejmujesz jakiś challenge w tym roku wakacyjny?
2: Zobaczymy, nie zaprzeczam.
0: Ach, nie chcesz nic tutaj uchylić, rąbka tajemnicy?
2: Nie powiem, bo nasz challenge Wałbrzyski, o którym też tu rozmawialiśmy, czyli wyprawa z brzegu do Świnoujścia, musiał być przełożona przez pogodę. W sierpniu wracamy do tego. Także też o tym popowiadamy pewnie. Natomiast teraz skupiamy się na rowerach, bo chcemy zachęcić ludzi, żeby wychodzili z domów i nie tylko pokręcili się gdzieś tam w swojej okolicy, tylko sobie obejrzeli na przykład ten filmik i powiedzieli, no dobra, słuchajcie, jedziemy do Kopania, bo tam jest fajna stanica kajakowa, jedziemy na przykład do Łosiowa, bo tam jest fajny kościół, jest fajny zamek, jest fajny też park, tak, i na przykład jedziemy do Skorogoszczy, bo stamtąd możemy spłynąć sobie kajakiem, ktoś tam rowery przywiezie.
0: Powiedziałeś słowo klucz, film, to znaczy, że powstanie seria filmów, gdzie je będzie można zobaczyć?
2: Filmiki będą umieszczone na stronach gmin oraz stronie powiatu, no i też my będziemy promowali te filmiki. Ona się, dzisiaj internet tak już funkcjonuje, że spokojnie się rozejdą i każdy będzie mógł to znaleźć.
0: W takim razie już nie możemy się doczekać, żeby właśnie na rowery wybrać się do powiatu brzeskiego, do czego gorąco zachęcają Ania i Krzysztof Dzienniakowie, społecznicy z Lewina Brzeskiego. Dziękuję wam bardzo za spotkanie ponowne, zresztą w Radio Opole.
2: Dziękujemy.

0: Za 10 minut będzie godzina 12. Słuchacie Radia Opole na wakacjach i na tych wakacjach wędrujemy sobie teraz do naszych kolegów z Radia Wrocław, którzy to podróżują i tym razem wybrali się do, na Śnieżkę konkretnie, to Królowa Karkonoszy. Ta monumentalna, skalna piramida góruje nad całą okolicą i kaprysi jak żadna inna góra w Polsce. O szczegółach nasi koledzy z Radia Wrocław.
1: My we wakacje nie wakacjujemy. Za mną jest jedno zapalone. Są przyprowadzone do nas.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie z radiem.
4: Co to za kościółek?
5: Świątynia Wank jest to budowla, która przyjechała do nas z Norwegii. Pierwotnie w całości z drewna, zbudowana na przełomie XII i XIII wieku. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie rozpoczyna się wędrówka na Śnieżkę.
4: Mówiłeś, że to będzie najłatwiejszy szlak, a ja tu przed nami widzę duże podejście.
5: Jest to tak zwana droga technologiczna, wybrukowana. Dojeżdżają wszystkie transporty do schronisk po naszej stronie Karkonoszy. Nie ma prostszej drogi na Śnieżkę.
4: Za nami kawałek lasu, wychodzimy na polanę, odsłaniają się pierwsze ładne widoki.
5: Dokładnie, jesteśmy na pastwisku, które nam zarasta powolutku. Tam było schronisko Bronka Czecha, wcześniejsza chata pasterska. To jest półmetek. Jesteśmy gdzieś na wysokości 1000 metrów. Więc z tej polany już widzimy grzbiet, a dokładniej widzimy tą ścianę, która jest ścianą kotła małego stawu.
4: Chodźmy dalej tym niebieskim szlakiem.
5: Szliśmy przede wszystkim kawałeczek drogą technologiczną, ale pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie trasa nam odbija. W prawo, przez lasek, niebieskim szlakiem i idziemy majestatyczną trasą przez kocioł małego stawu, a to schronisko samotnia. Nagle nam się wyłania za pagórków, za kosodrzewiny, więc jest to jeden z najbardziej romantycznych widoków, jakie w Karkonoszach możemy spotkać.
4: Przed nami znowu kolejne podejście, ale bardzo krótkie, no i zaraz kolejne schronisko.
5: Samotni sobie wędrując, możemy sobie trafić na punkt widokowy. Tam sobie za chwileczkę podejdziemy. Ten punkt widokowy to jest świetne miejsce, żeby zobaczyć pełen obraz uroku samotni. I troszkę wyżej Strzecha Akademicka. Drugie największe schronisko, zaraz po odrodzeniu w Karkonoszach. My dalej brukowaną drogą wędrujemy sobie wyżej, bo już weszliśmy na regiel subalpejski, czyli jesteśmy na poziomie kosodrzewiny w Karkonoszach.
4: Tym szlakiem dochodzimy do żółtego budynku, przełęcz pod Śnieżką, czyli oczywiście dom śląski. Przed nami piękna Śnieżka, natomiast jak spojrzymy się w prawo, no to już widzimy stronę czeską i Luczniboudę.
5: Dokładnie. Co jest ważne, jak sobie tamtędy tuptamy, to jest świetne miejsce na zdjęcie. Druga rzecz, jak już sobie tam dojdziemy pod ten dom śląski, to jesteśmy w miejscu przy samej granicy. Jak podpowiem, ktoś idzie pierwszy raz w góry, już idzie, już mu tu kolka, tu sapie, rosa pod pachą, łezka wokół, to tam trzeba przeorganizować sobie myśli. Czy nam to jest potrzebne? I tak mamy już zdjęcie na tle Śnieżki i te 1400 metrów, na których teraz jesteśmy, to nie jest najgorszy wynik.
4: To którą drogę na Śnieżkę wybieramy? Bo mamy teraz dwie drogi. Trudniejsze podejście i to łatwiejsze.
5: Ta łatwiejsza, tak zwana droga jubileuszowa, no i mamy tą drogę z zakosami, tą najstarszą. Tą, którą pierwotnie używano, nawet z nowymi łańcuchami od kilku lat. No i jak już idziemy na Śnieżkę, to jak to Niemcy mawiają, bitte keine Wioche machen, idziemy tą drogą z zakosami, tą ciężką.
3: Na Dolny Śląsk zaprasza Radio Wrocław.
6: Radio Opole. Wakacje w wersji audio.

0: Reklama.
1: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.
3: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Pora zatem sprawdzić, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: A w wiadomościach ostrzeżenie przed burzami z piorunami.
5: Przez ciało przychodzi prąd o bardzo dużym napięciu, natężeniu. Powoduje to, że tkanki mięśni to bardzo mocno się odkurczają.
4: Lekarze związkowcy rozczarowani podpisaniem ustawy PESEL-owej. Wieża widokowa we Włodzieninie zyska nowy blask. Szczegóły za chwilę.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie, a zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Sejm wybrał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 217. Kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram popierała KO i Lewica. Do powołania RPO potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami. Zjawiska te mogą występować prawie w całym kraju. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy grad. W czasie burz należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
7: Porażenie piorunem jest ekstremalnie niebezpieczne. W 10% kończy się śmiercią, o czym mówi starszy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
5: Po pierwsze, przez ciało przychodzi prąd o bardzo dużym napięciu, natężeniu. Powoduje to, że tkanki mięśni po prostu bardzo mocno się obkurczają, no i ten prąd powoduje złamania. Mogą być to złamania, mogą być to obrażenia wewnętrzne, włącznie z zatrzymaniem krążenia.
7: Gdy nadciąga burza, najbezpieczniej jest w domu. Jednak podczas wakacji pogoda dynamicznie się zmienia i burza może nas zaskoczyć na szlaku czy w trasie. Jak się wtedy zachować? Przypomina kapitan Tomasz Stachyra.
8: Jeśli w pobliżu mamy otwarty teren, no to przykucnąć samochód to jest bardzo bezpieczne miejsce, ale oczywiście nie pod drzewami, nie pod liniami wysokiego napięcia.
7: Nad jeziorem czy morzem trzeba pamiętać, że w przypadku burzy należy jak najszybciej wyjść z wody.
4: A ostrzegała Karolina Ryniak.
6: To są wiadomości Radio Opole.
4: Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Dane będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i przekazywać do resortu zdrowia. Ustawa nie rozwiąże problemów systemu ochrony zdrowia, mówi Piotr Watoła, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
9: Ustawa szykanująca. Nie ma innych grup zawodowych, które w ten sposób są kontrolowane. Udaje się dzisiaj, że dotyczy to naprawdę lekarzy, a dotyczy to bardzo niewielkiej grupy, która bardziej kradnie niż zarabia te pieniądze. To jest tak, jakby szykanować strażaków, którzy pozostają po godzinach pracy, żeby ratować płonący las. W ten sposób odwdzięcza nam się pan prezydent i rządzący, zamiast naprawić naprawdę system opieki zdrowotnej.
4: Prezydent przyznał w swojej wypowiedzi, że do tak zwanej ustawy PESEL-owej są zastrzeżenia. Podkreślał, że ustawa została przygotowana w pośpiechu, przez co nie przeprowadzono wystarczających konsultacji.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace odbędą się w pałacu w Roszkochowie. Impreza została stworzona z myślą o artystach, rzemieślnikach oraz twórcach ludowych. Chcemy łączyć pasję twórców z wrażliwością miłośników piękna, sztuki i unikatowego rękodzieła, mówi Grzegorz Wnęk, właściciel pałacu.
10: Będziemy te targi mieli w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy wszystkich wytwórców ludowych, rzemieślników, wszyscy, którzy coś tworzą. Można przyjechać, wystawić się. Nie obowiązują żadne opłaty.
4: Pierwsze targi rozpoczną się w niedzielę o godzinie 8. Potrwają do 14. Wstęp jest wolny. Wieża widokowa we Włodzieninie zyska nowy blask. Na najwyższym punkcie byłego kościoła świętego Mikołaja pojawi się luneta, nowy monitoring czy licznik odwiedzin. Inwestycje zamierzamy zrealizować.

0: Pogoda.
1: 29 stopni, ależ gorąco jest w stolicy regionu. A to jeszcze nie koniec, bo temperatura może wzrosnąć do 32. Natomiast z tym gorącem to wiążą się też burze, które mają wystąpić po południu. Mamy alerty RCB wydane dla naszego regionu i pewnie SMS-y też już otrzymaliście. Mogą wystąpić właśnie przelotne burze, przelotne opady deszczu i do tego bardzo silny wiatr, który w porywach ma osiągać 90 km na godzinę. Noc przed nami cieplutka, od 18 do 19 stopni pokażą nasze termometry jutro, od 23 do 25. W niedzielę maksymalnie też 25 stopni, a w przyszłym tygodniu szykuje się solidne ochłodzenie, bo we wtorek nawet 18 stopni maksymalnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Iwona Tokarska, Paweł Oliwa, witajcie tu, Radio Opole na wakacjach. Zostańcie z nami co najmniej do 15, a jak magnes już teraz będzie nas przyciągać do siebie Reni Jusis.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: 3.17.41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auto amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
10: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A my mamy na zegarze już 17 minut do godziny, przepraszam, po godzinie 12. To oznacza, że właśnie rozpoczęło się nam piękne popołudnie, które może być jeszcze lepsze, jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie. 774-5-41-541. Warto zapamiętać ten numer telefonu, jeśli akurat wybieracie się w przyszłości na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, bo tak się składa, że właśnie z tym lotniskiem związane są te nagrody, które dzisiaj Wam proponujemy, a to voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, przejścia Fast Track i wejścia do salniku Business Lunch dla dwóch osób. Albo do wyboru mamy też zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Pytanie jest tylko w naszej zabawie następujące. Dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, żeby odpoczęli sobie po mundialu?
2: Mistrzów zaprosiłabym do Otmuchowa. W zamku by zamieszkali, na wieżę się wdrapali i miasto z lotu ptaka pooglądali. W kwiatach poleżeli.
1: O, tak, to mogłoby być przyjemne. 774-5-41-541. Dajcie znaka, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, żeby odpoczęli sobie po mundialu, a w zamian będę miała dla Was atrakcyjne nagrody.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

27 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i trochę o mundialu znowu będzie, bo na platformach biletowych FIFA ciągle są do kupienia bilety. Około 7 tysięcy biletów konkretnie na sobotni mecz o brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią a Francją, informuje BBC. Do piątkowego południa, czyli dzień przed spotkaniem o trzecie miejsce w Miami, dostępnych było ponad 1200 biletów w regularnej sprzedaży w cenach od 865 dolarów, a blisko 6 tysięcy kart wstępu znalazło się na platformie odsprzedażowej FIFA, z czego najtańsze są od 455 dolarów plus 15% prowizji organizatora. No to dużo, faktycznie. Wiele biletów z wyższych kategorii jest dostępnych znacznie poniżej ceny zakupu i to jest dobra informacja dla wszystkich kibiców, którzy jeszcze mogą sobie dzisiaj wsiąść w samolot i polecieć do Miami i mają te dolarsy właśnie, żeby im wystarczyło na ten bilet. Inaczej wygląda sytuacja z niedzielnym finałem Hiszpania-Argentyna w East Stratford. Tu pozostały ostatnie wejściówki, ale w cenach bardzo mocno zaporowych. Uwaga, trzymajcie się foteli. Około 30 tysięcy dolarów za sztukę. No to chyba w tym New Jersey komuś za mocno słońce przygrzało.

0: Za 23 minuty wybije 13. Słuchacie Radia Opole na wakacjach i na tych wakacjach przede wszystkim, drodzy kierowcy, będziemy was teraz edukować, bo mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że OC jest bardzo istotny przed waszą podróżą. A w naszym studiu Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Damian, chyba nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli właśnie o tym, że jeżdżą kierowcy bez ważnego i obowiązkowego OC w naszym kraju.
1: Dobrze, że zaczęłaś od tego, że padło to stwierdzenie obowiązkowe. Tak, nie ma dnia. Liczba przypadków, setki tysięcy. Mimo, że proszę państwa, mamy 20 kilka milionów pojazdów i 20 kilka milionów polis, ale tak, setki tysięcy pojazdów w ciągu roku, to jest skala, którą wykrywamy.
0: A jak ktoś nie ma OC, to potem wy pokrywacie tę szkodę.
1: Tak, my jesteśmy, ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że większość z państwa to nas pewnie kojarzy z tego, że to jest ta instytucja, która nakłada kary za brak OC. No, internet jest pełny, ja go też czytam, wszystko jasne. Tylko proszę pamiętać o tym, że po pierwsze to jest obowiązek ustawowy, co właśnie powiedziałaś, a po drugie, no właśnie, i to jest chyba największa dolegliwość. Wyobraźmy sobie, ile mieszkańców ma Namysłów.
0: Namysłów koło 20-30 tysięcy, tak.
1: To wyobraźmy sobie, że w skali Polski takie miasto jak Namysłów to jest liczba osób bez ważnego OC, które w ciągu roku mają jakieś długi do zapłaty z tego tytułu, że spowodowały szkodę. Czyli mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie miały OC i w kogoś wjechały. I pal 6, jak to jest błotnik, tak? Chociaż nikomu nie życzę, no bo to nerwy i szkoda. Gorzej, jak kogoś potrącimy i nie mamy OC.
0: I to się może zdarzyć, jeszcze dodajmy, nie tylko w samochodzie, ale też nawet na hulajnodze elektrycznej.
1: No właśnie, dotknęłaś bardzo ciekawego zjawiska i niestety problemu. Ja trochę też nie jestem oczywiście upoważniony, żeby mówić w imieniu policji, ale no, nie trudno się domyślić, pozdrowienia dla Roberta Opasa z Komendy Głównej, że mamy kontakt i od razu chcę powiedzieć, że kontrole policji na ulicach będą. Bo jeśli coś jest hulajnogą, znaczy tak nam się wydaje, albo rowerem, ale uwaga, ma manetki jak motocykl i odkręcasz i nagle widzisz, że ten pojazd jedzie 50 na godzinę, dokładnie. Jeśli coś, co jeszcze, jeśli coś niby jest hulajnogą, ale ma doszczepione siodełko i też jedzie więcej niż 25 km na godzinę i ten silnik, uwaga, bo to jest bardzo ważne, co teraz powiem, dana, którą powiem, 250 W. Jeśli ten silnik jest, ma moc osiąganą, rozwijaną czy generowaną większą niż 250 W, kiedy ta prędkość się zwiększa niż 25 km na godzinę i wzrasta po jej przekroczeniu, bo w normalnym rowerze, to elektrycznym, to jest tak, że jak my dojedziemy do 25, to nam słabnie ten silnik, bo on ma nas wspomagać, a nie rozpędzać. W związku z tym, jeśli mamy spełnione te przesłanki, że to jest ciężkie, 250 W, jedzie więcej i przyspiesza, to proszę się nie dziwić, że policja zatrzymuje i uwaga, co się dzieje? 1600 zł za brak OC? Na dzień dobry. Prowadzimy pojazd mechaniczny, możemy prowadzić pojazd mechaniczny bez uprawnień, no bo policja powie, hola hola, młody człowieku, 15-latku. Przykład z Pabianic przedwczoraj. Słynny bohater internetu, Spabianic.
0: Ten, co jeździł na jednym kole?
1: Ten, który, przepraszam za wyrażenie, bo jesteśmy na antenie Polskiego Radia, ale powiem to specjalnie. Kozaczył na drodze, co wytknęli mu skwapliwie policjanci i bardzo dobrze. I do którego rodziców oczywiście trafi te 1600 zł to raz. Dwa, poruszenie się pojazdem bez uprawnień. Kolejny mandat. W związku z czym, drodzy państwo, nikt nie broni mieć tych pojazdów, ale zadbajmy o to, żeby sprawdzić, co to jest za pojazd.
0: Bardzo ważne rady mamy dla was w Radio Opole. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest moim gościem, a za moment właśnie wyjaśnimy, co się nowego też zmieniło w aplikacji mObywatel, jak tam można sprawdzić OC i jak tam można zgłosić na przykład stłuczkę. Zostańcie z Radiem Opole na wakacjach.

0: Za 13 minut wybije 13. Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony i warto się trzymać tej maksymy, bo to może słono kosztować. Brak OC może słono kosztować, a w naszym studiu Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zna tabelki kar na pamięć. Ile teraz można zapłacić za brak OC w 2026 roku, jeśli się spóźnimy, powiedzmy, o 14 dni?
1: No dobrze, to powiedzmy w ogóle, jak to jest naliczane. I nie my naliczamy. My mamy obowiązek dochodzenia tej opłaty, a ją wprost określa ustawa. I teraz uwaga. Co roku słyszymy, że rośnie nam płaca minimalna, prawda?
0: Tak.
1: No to właśnie, bo ta płaca minimalna to jest podstawa naliczania ustawowego tej opłaty. I teraz tak, w zależności od rodzaju pojazdu, osobowe, ciężarowe, pozostałe w tym motocykle oraz od długości przerwy, powiedziałaś w ochronie, przerwy w ubezpieczeniu, powiedziałaś o 14 dni, od tego zależy wysokość konkretnej opłaty. No i zła wiadomość jest taka. Auto, pojazd osobowy powyżej 14 dni w 2026 roku 9610 zł.
0: Ależ to jest bolesna kwota.
1: Ktoś powie, no to zarabiają, do budżetu dają. Nie, drodzy Państwo, nie dajemy niczego do budżetu, to raz. Dwa, dla chcących wierzyć, a zapewniam, że to, co mówię, to jest prawda, my wypłaciliśmy do tej pory poszkodowanym przez nieubezpieczonych, uwaga, ponad 2 miliardy złotych. Te pieniądze muszą się skądś wziąć, bo nikomu z Państwa słuchaczek i słuchaczy nie życząc, jeśli nam się przydarzy szkoda, to co nas obchodzi, czy ten, kto nas wjechał, ma czy nie ma OC, on ma je mieć, a jak nie ma, no to nie możemy zostać na przysłowiowym lodzie. W związku z tym te pieniądze wypłaca fundusz. Ale tutaj będziemy, rozmawialiśmy sobie o różnych pojazdach, no to żeby przywołać przykład taki mniej dolegliwy, ale też jednak 14 dni przerwy w przypadku nieubezpieczonego pojazdu, jakim jest na przykład motocykl, i mamy do czynienia z 1600 zł opłaty.
0: To też bolesne. Można by sporo paliwa kupić za tę kwotę.
1: To ja powiem tak, można kupić kilka polis, bo teraz dla Państwa najlepsza wiadomość jest taka, że polisy, pewnie wszyscy to obserwują kierowcy, nie ma mowy o gwałtownych wzrostach cen i średnia cena polisy w Polsce dzisiaj, no to jest powiedzmy 700 zł.
0: Zatem nie ma się co zastanawiać, nie, bo ten rachunek po prostu wychodzi korzystniej z polisą.
1: Zdecydowanie.
0: Damian, muszę cię zapytać o nowe funkcjonalności mObywatela, bo ta aplikacja cieszy się niesamowitą popularnością. Mówi się, że naprawdę chyba ponad 20 milionów Polaków już sobie ściągnęła aplikację mObywatel.
1: Tak, na pewno kilkanaście milionów, tak, zgadza się.
0: I w tej aplikacji jest coś takiego jak mStłuczka. Czyli w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś kolizji, my nie musimy, nie wiem, wzywać policji na miejsce, tylko możemy poprzez aplikację mStłuczka zgłosić tę stłuczkę.
1: A to ja od razu coś opowiem, bo tutaj wyznawcy teorii spiskowych powiedzą, że bo jak zgłaszam w mObywatelu, to pewnie policja wie, dodatkowe źródło dochodów, dostanę mandat. Drodzy Państwo, z pełną odpowiedzialnością, powiedział to również pan wicepremier i minister cyfryzacji, ale my to też potwierdzamy, nie ma mowy o tym, że jak zgłaszacie stłuczkę przez mObywatela, to dane lecą do policji. Nie, to jest między Wami jako poszkodowanym i sprawcą, funduszem gwarancyjnym, który technicznie obsługuje usługę, oraz ubezpieczycielem. I tak, powiedziałaś o mStłuczce, to jest od 1 września. Kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, tysięcy spisanych oświadczeń. No właśnie, użyłem staromodnego terminu, gdzie w popłochu biegamy po skrzyżowaniu, no, z którym się z kimś spotkaliśmy, szukając kartki papieru długopisu, pada deszcz, jest nam zimno albo za gorąco i zastanawiamy się, jak to spisać, mylimy się w numerach rejestracyjnych, nie wiemy, co mamy zrobić i tak dalej. Tutaj mamy dwa smartfony, no bo jeśli jest kilkanaście milionów użytkowników, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten, w którego wjechaliśmy, albo ten, który w nas wjechał, ma mObywatela. Otwieramy aplikację, wszystkie dane podczepiają się automatycznie. Bo jeśli to jest nasz pojazd, którym spowodowaliśmy szkodę, to się podczepi. Ktoś powie, no dobra, ale jest tyle pojazdów w leasingu i tak dalej. Ależ oczywiście, że jest. W związku z tym twórcy tej usługi pomyśleli o tym, bo jest możliwość zgłoszenia szkody pojazdem, którego ja nie jestem właścicielem. Wpisujemy imię, nazwisko albo nazwę właściciela, zaznaczamy adres do korespondencji. Większość rzeczy, tak jak powiedziałem, wczytuje się automatycznie, a to oznacza, że uwaga, mierzymy to, oczywiście, że mierzymy, bo widzimy, średni czas spisania takiego oświadczenia w telefonie, a właściwie potwierdzania kolejnych wyskakujących okienek, że tak to ja, tak te uprawnienia, tak to jest moje prawo jazdy, tu jest sprawca albo poszkodowany, jak ta druga strona to dostaje. Dostaje maila z QR-kodem albo dostaje QR-kod i sobie potwierdza wszystko i to jest wszystko w czasie rzeczywistym. Uwaga.
0: Francja, elegancja.
1: Tak, średni czas, kilkanaście minut. porównajmy to teraz z godzinnym wpisywaniem na papierze, szukaniem dokumentów, a gdzie ja mam się zalogować, żeby zobaczyć moje prawo jazdy albo coś. No tu mamy wszystko. No jeśli jesteśmy M-obywatelem, no to w zakładce kierowca mamy dane swojego pojazdu, mamy dane swoich uprawnień i tak dalej, i tak dalej.
0: Damian, jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. Czy w M-obywatelu sprawdzimy też, czy mamy ważne OC?
1: No właśnie, i to jest najnowsza usługa. Od końca czerwca jest usługa, ona jest dwojakiego rodzaju. Bo my nie tylko sprawdzimy to swoje, bo jeśli mamy pojazd i on jest przypisany, zachęcam, żeby sobie w M-obywatelu ten pojazd sobie przypisać, on powinien się zaczytać z bazy, że jest nasz, jeśli jesteśmy właścicielem, ustawimy powiadomienia, wyskakuje nam orzełek na smartfonie, powiadomienie w postaci orzełka, mówiący o tym, że uwaga, kończy się OC. Niedługo. Też przypomina oczywiście o badaniu technicznym zapominalskim, ale od niedawna i dobra wiadomość jest taka, że kilkadziesiąt tysięcy razy to minimum, ale ja bym nie chciał jeszcze wyprzedzać oficjalnego czynnika w postaci pana ministra cyfryzacji. Jest usługa polegająca na tym, że niezależnie od tego, czy ja jestem właścicielem, czy nie, mogę sobie sprawdzić ważność OC pojazdu zarejestrowanego w Polsce, co, uwaga, pomaga w rzeczach takich jak albo chcę kupić pojazd, albo komuś pożyczam, albo użyczam, od kogoś pożyczam i chcę sprawdzić, czy na pewno jest OC. No i jest.
0: Wszystko łatwo, lekko i przyjemnie dostępne w jednej aplikacji, zawsze pod ręką. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był naszym gościem i opowiadał nam o tych właśnie nowych funkcjonalnościach w M-Obywatelu. Mam nadzieję, że będziecie z tego mądrze korzystać w tym czasie, nie tylko wakacyjnym. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję pięknie.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
2: Po reklamie. 13 już na zegarze, słuchacie Radio Opole w to piątkowe popołudnie. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
3: Mateusz Szpytma wybrany na prezesa IPN. W wiadomościach także premier o wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej. Powiemy również o sytuacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach Roman Juranek.
3: Sejm wybrał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił wyniki głosowania.
5: Głosowało 424 posłów, za 226, przeciw 124, wstrzymały się 4 osoby. Sejm powołał pana Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3: Wcześniej Lewica i Koalicja Obywatelska deklarowały, że nie poprą kandydatury Mateusza Szpytmy. Za było m.in. PSL i PiS. Do powołania prezesa IPN potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Poprzednio prezesem Instytutu był obecny prezydent Karol Nawrocki. To było absolutne minimum, tak o ustawie o statusie osoby najbliższej mówił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował tę ustawę. Szef rządu był rozgoryczony decyzją prezydenta. Donald Tusk mówił dziennikarzom, że nie spodziewa się, aby prawica zgodziła się na inną wersję ustawy o osobie najbliższej.
6: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich. Tak naprawdę to już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica.
3: Ustawa miała pozwolić dwóm pełnoletnim osobom żyjącym w związku na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu stosownej umowy u notariusza. Projekt zakładał również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Wakacje to trudny czas dla schronisk dla zwierząt. Coraz więcej psów i kotów trafia pod opiekę opolskiej placówki, a zapasy karmy szybko się kurczą. Jeszcze pod koniec czerwca w schronisku przebywały 34 psy, dziś jest ich już 151. Niestety, my w wakacje nie odpoczywamy, cały czas trafiają do nas porzucone psy. Mamy też bardzo dużo kociąt, mówi Aneta Dominik, koordynator miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu.
7: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła, ja była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia, mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma, pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów w tym momencie.
3: Schronisko zachęca również do wolontariatu. To możliwość regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcenia im czasu i pomocy w ich socjalizacji. A wszelkie informacje na temat karm dla zwierząt i do tego, co obecnie jest potrzebne, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Opolska kasa udaremniła próbę przywozu z Rosji do Polski perlitu ekspandowanego. To towar objęty sankcjami. Kierowca ciężarówki przewoził prawie 18 ton tej substancji. Z dokumentów przewozowych wynikało, że kierowca przywozi z Rosji granulat szklany ekspandowany w 44 workach typu Big Bag, mówi Agnieszka Jurek. Mariusz Windelecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
8: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej powzięli wątpliwość odnośnie tożsamości zadeklarowanego towaru. Mundurowi pobrali próbki materiału i przekazali do Laboratorium Celno-Skarbowego. Badania wykazały, że importowany towar to perlit ekspandowany znajdujący się na liście towarów sankcyjnych objętych zakazem przywozu z Rosji.
3: Towar został zatrzymany. Postępowanie w sprawie złamania przepisów sankcyjnych prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Ale jest cieplutko, ale jest w końcu pięknie w naszym regionie. 30 stopni pokazują opolskie termometry, do 32 może wzrosnąć temperatura. Ja wiem, że zaraz pojawią się tacy, którzy powiedzą: pani redaktor, ale za gorąco. Spokojnie, w przyszłym tygodniu się wychłodzimy, na razie korzystajmy z tego słonka. Dzisiaj 32 stopnie, ale jak

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: profundo. Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: 17 minut po godzinie 13 przed momentem słyszeliśmy La Camisa Negra, czyli czarna koszula, i tak się w ogóle składa, że przed nami finał mundialu, gdzie zmierzą się dwie hiszpańskojęzyczne drużyny, więc będą sobie mogli tam pośpiewać może trochę po hiszpańsku momentami i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. A wy do mnie dzwońcie pod 774-541-541 i dajcie znać, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście przyszłych mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po tym mundialu. Przypominam, że mam dla was niespodzianki, nagrody od Katowice Airport. To albo voucher gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia fast trackiem, takim wygodnym korytarzem, gdzie będziecie obsługiwani indywidualnie z waszymi bagażami, a także potem wejdziecie sobie do saloniku Business Lunch i dwie osoby z tego wszystkiego będą mogły skorzystać, a jeśli akurat do Katowic się nie wybieracie, no to może będziecie mieli ochotę na zestaw gadżetów podróżnych właśnie od tego lotniska. To jakie macie pomysły, gdzie wysłać tych przyszłych mistrzów świata?
2: Po wygranej mistrzów świata wysłałbym do pięknego pałacu w Sulisławiu na Opolszczyźnie. Przy tym zażyliby oni tam pięknych tajskich masażów wykonanych przez piękne tajki. Skorzystaliby tam również z łona natury.
1: Brzmi bardzo kusząco. A coś koło Sulisławia? Też jakieś propozycje są?
3: Oczywiście do brzegu i tylko do mojego brzegu. Miasto zieleni dla relaksu, miasto zabytków dla wzbogacenia poczucia tożsamości narodowej, szczególnie Zamek Piastów Śląskich. A żeby zawiasy im nie porozewiały, to czasu do czasu dla relaksu mogą sobie pokopać na brzeskim stadionie. A jak się spocą, to popływać na basenie.
1: No, kompleksowo można w tym brzegu faktycznie odpocząć. A jakie miejsca jeszcze polecacie, gdzie byście wysłali na Opolszczyźnie przyszłych mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po tym wymagającym, długim, ponadmiesięcznym mundialu? Dajcie znać pod 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
4: Radio Opole na wakacje.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Powolutku zbliżamy się do 13.30, słuchacie Radio Opole, a zbliża się ostatni weekend Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W sobotę w meczu o brązowy medal zmierzą się Francuzi z Anglikami, a w niedzielę o złoto zagrają Argentyna z Hiszpanią. A jak szanse drużyn oceniają polscy kibice? Oto wielbicieli piłki nożnej pytał Witold Banach.
2: No raczej Francja. Myślę, że ten jedyny mecz, który im nie wyszedł, to ten ostatni. Tak to grają, uważam, bardzo dobrą piłkę i kibicuję Francji.
3: Kibicuję Francji. Prawdopodobnie im się uda, poza tym mają dobrych piłkarzy.
4: Francja według mnie. Tam gra Mbappé, ja lubię Mbappé, dlatego.
5: A finał mamy Hiszpania, Argentyna.
2: Hiszpania uważam, że nie pokazała za wiele, ale no straciła tylko jedną bramkę w całych mistrzostwach. No ale uważam, że tu i tak Argentyna chyba postawi na swoim i drugi raz zdobędzie mistrzostw świata.
3: Oczywiście Hiszpania, jak 2012 euro. Uważam, że są bardziej skomunikowani między sobą i dobrze się rozgrywają wspólnie. Po prostu dobra grupa jako drużyna.
4: Hiszpania. Jakoś tak bliżej mojemu sercu są. Nie podoba mi się czasem gra Argentyny, chociaż nie twierdzę, że to jest gorszy zespół.
1: Co wam powiem, to wam powiem, ale czy wygra Hiszpania, czy Argentyna, to my Polacy i tak będziemy zadowoleni, bo nasi polscy piłkarze to w końcu na mundialu ani jednego spotkania nie przegrali i co najważniejsze, żadnej premii nie dostali.

0: Sienna Spiro w Radiu Opole. Za 22 minuty będzie 14, a wakacje to nie tylko czas wyjazdów i odpoczynku i relaksu, ale niestety także okres, w którym do schronisk trafia więcej porzuconych i bezdomnych zwierząt. Tylko w ostatnich tygodniach w opolskim schronisku znacząco wzrosła liczba psów i kotów wymagających opieki. Jak wygląda codzienność placówki, dlaczego latem zwierząt przybywa i w jaki sposób każdy z nas może pomóc? O tym Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: My we wakacje nie wakacjujemy, jak to się mówi. Aneta Dominik, koordynator Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Są przyprowadzane do nas psy, które ludzie znajdują, są powyrzucone. No i mamy bardzo, bardzo dużo kociąt.
2: Właśnie, skąd to wynika? Stąd, że ludzie wyjeżdżają na urlopy i po prostu twierdzą, że lepiej odejść do schroniska niż wynająć hotel?
1: Po części na pewno tak. Myślę, że tak. Co roku jest ten problem. Naprawdę co roku jest ten problem, że przed wakacjami jest więcej oddawania psów. Zawsze znajdą jakiś powód. No, powody są różne.
2: Pojawił się też apel w mediach społecznościowych, że w związku z tą rosnącą liczbą zwierzaków potrzebujecie wsparcia.
1: Tak, potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów w tym momencie.
2: One są podrzucane czy przywożone?
1: Podrzucane nie, no ludzie znajdują. Znajdują ludzie w różnych miejscach. Nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. No, różne są historie. Nas już chyba nic nie zdziwi. Chociaż jeszcze czasami ludzie potrafią nas zaskoczyć.
2: W czerwcu też pisaliście, że pod opieką mieliście 34 psy, później było ich już 51. Jak jest teraz?
1: No ta liczba jest 51 na ten moment. Tfu, aby się nie zwiększyła.
2: No to właśnie, a te psy jak trafiają?
1: Oddają właściciele. Oddają właściciele, po prostu przyjeżdżają, podają różne powody, już nie chcę mówić jakie, ale podają powody, no jak są mieszkańcami z Opola, musimy przyjąć takiego psa, tak.
2: Czyli jednym słowem, jeśli ktoś ma chwilę, to warto przyjść, nie tylko po to, żeby zaadaptować, bo to jest trudna decyzja, ale nawet po to, żeby zostać wolontariuszem i po prostu pójść z psem na spacer.
1: Wolontariuszem, pójść z psem na spacer, też jest taka możliwość, że ktoś, kto przyjdzie do nas, pełnoletni oczywiście, lub na przykład, nie wiem, dziecko z rodzicem chcą wyjść na spacer, my pracownicy dobierzemy na pewno jakiegoś pieska takiego spokojnego, który na pewno chętnie pójdzie na spacer, nie?
2: Pani jako wolontariuszki pomagają tutaj w schronisku. Rozumiem, że wyprowadzacie psy.
3: Tak, dokładnie.
2: No i skąd właściwie pomysł, żeby przyjść, żeby pomóc?
3: No fajnie jest coś zrobić dobrego, móc trochę spędzić z tymi psami. Nie każdy też może mieć, więc przez to, że my nie możemy mieć psów w domu, no to chociaż tak pomagamy.
2: I ile taka już pomoc trwa?
3: Ponad 5 lat.
2: No to wspaniale, czyli od 5 lat dzielnie, co ile przychodzicie i wyprowadzacie pieski na spacery?
3: No myślę, że jestem średnio 4 razy w tygodniu.
2: Jest później łatwo zostawić tego psiaka?
3: No wiadomo, że człowiek się przywiązuje, więc jak mamy takie psy, które no dbamy o nie, wiele lat wyprowadzamy, to my również się przywiązujemy. Natomiast jednak jak idą do domu, to cieszy najbardziej.
2: No właśnie, a w tym okresie wakacyjnym zauważyła pani, że tych psów jest niestety coraz więcej?
3: Niestety tak, natomiast gdzieś tam ludzie też przychodzą, myślą o adopcji. Wiadomo, że trochę ze względu na wakacje przesuwają to na później, ale może w późniejszym czasie pójdą do domu.
2: Przywiozą rzeczy. Czyli pani postanowiła pomóc schronisku, wesprzeć schronisko.
4: Tak.
2: Skąd ten taki dar serca?
4: A tak sobie pomyślałam, że bo akurat ja przywiozłam koce i jakieś tutaj właśnie, żeby miały pieski na zimę, że jak ma się to zmarnować, a ja mogę dać pieskom, to jak najbardziej. Czemu nie?
0: Aż się serce kraje. Każda puszka i każdy worek karmy mają znaczenie dla psiego i kociego brzuszka. Wszelkie informacje na temat karm dla zwierząt i tego, co jest obecnie potrzebne, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu przy ulicy Torowej. Za 17 minut będzie 14.

Jabłońska i Czasoprzestrzeń w Radiopole. Za 8 minut wybije 14. Termometry pokazują już 30 stopni w naszym regionie, a ta temperatura może jeszcze się podnieść, więc ażby człowiek poszedł dzisiaj na plażę i skorzystał z tych kąpieli nie tylko słonecznych, ale i wodnych. Ale nie najlepsze wieści mamy dla mieszkańców Nysy, którzy właśnie wybierali się dzisiaj nad jezioro Nyskie na kąpielisko w Skorochowie. Nad tym kąpieliskiem powiewa od dzisiaj czerwona flaga. Jest zamknięte do odwołania. Sanepid zbadał tam wodę i ta jest niezdatna do kąpieli, co możemy sprawdzić na serwisie kąpieliskowym. Władze Nysy jednocześnie informują, że działa inne kąpielisko nyskie, Frajda, a od poniedziałku znowu będzie tam otwarta kryta pływalnia. Obiekt ponownie otwiera swoje drzwi dla mieszkańców oraz gości. Pływalnia będzie czynna codziennie od 12 do 20, no i to się wszystko elegancko dobrze składa, bo kiedy w przyszłym tygodniu pogorszy się pogoda, będzie można popluskać się w Nysie pod dachem.

0: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl. Ukośnik dzieci.
3: Po reklamie.
4: Już prawie 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. No a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Policjanci świętują dzisiaj w stolicy województwa. Do września ma powstać mapa potrzeb transportu na terenie powiatu opolskiego. W wiadomościach także mija 16 lat.

0: zaginięcia Iwony Wieczorek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek.
0: Policjanci świętują dzisiaj w stolicy województwa. Na Placu Wolności w Opolu pojawiły się stoiska tematyczne, na których jest prezentowany sprzęt, pojazdy policyjne czy laboratorium kryminalistyczne. Święto Policji to nie tylko okazja do prezentacji i promocji tego zawodu, ale też edukacja najmłodszych. Jak się okazuje, doskonałą wiedzą na ten temat mogą popisać się polskie przedszkolaki, które spotkaliśmy na Placu Wolności.
3: Stoiska bardzo różnych służb naszych policyjnych, bo mamy laboratorium kryminalistyczne, aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej. Mamy też taki kącik sportowy, gdzie można zmierzyć się z łukiem, z piłką nożną.
4: Po co jest policja, wiecie?
5: Żeby łapać złodziei i żeby złodzieje nie ukradali jakichś rzeczy.
6: Bardzo ważnych, na przykład kluczy, portfela albo innych cennych rzeczy.
7: Pokazujemy nasz sprzęt, z którym pracujemy na co dzień. Sierżant Sekula Paweł, pokład, sprzęt PZ, balistyka.
4: Sprzęt PZ, to co to takiego?
7: To jest ta potocznie nazywana kamieniarka, to jest kostium, który ubieramy na jakieś ważne zabezpieczenia, mecze.
4: Święto Policji to taka trochę forma promocji tego zawodu?
7: Tak, oczywiście. To też właśnie powoduje, że bardzo dużo ludzi moim zdaniem też przychodzi wtedy do policji.
0: A Święto Policji w Opolu potrwa jeszcze do godziny 16.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Do września ma powstać mapa potrzeb w sprawie transportu na terenie powiatu opolskiego. To odpowiedź starostwa na list intencyjny samorządowców z powiatu. Chodzi o powołanie Związku Powiatowo-Gminnego, który będzie zajmował się komunikacją. Dzięki temu mają zniknąć tak zwane czarne dziury komunikacyjne z mapy powiatu. My już w maju zwróciliśmy się do gmin należących do powiatu, żeby przedstawiły nam dane, które będą potrzebne do opracowania mapy, jeżeli chodzi o transport publiczny, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
8: Gminy zadeklarowały, że dadzą pieniądze na wyłonienie firmy, zapłacenie w 1/15, bo mamy powiat opolski w komplecie, plus mamy gminę Lewin Brzeski, która również chce przystąpić do tego naszego stowarzyszenia i najważniejsze jest to, żeby zlikwidować te dziury komunikacyjne, wykluczenia komunikacyjne. Wiemy, że dzisiaj 3-4 miejsca na terenie powiatu są takie, że z wioski nie można się dostać i tu już powiem tak szczególnie do Niemodlina, ani do Opola, ani do siedziby gminy.
0: Dodajmy, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma wejść w życie w 2027 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Po latach poszukiwań nie ma odpowiedzi na pytanie, co się stało z Iwoną Wieczorek. Mija właśnie 16 lat od najgłośniejszego zaginięcia w Polsce. 19-letnia wówczas Iwona wracała do domu sama po zabawie w jednym z sopockich klubów. Ślad po niej urwał się na wysokości plaży w Gdańsku Jelitkowie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Krajowa i policjanci z krakowskiego Archiwum X. Kilka tygodni temu przeszukali wyznaczony teren przy użyciu georadaru, ale zwłok zaginionej nie znaleziono. Jak komentuje prywatna detektyw Małgorzata Marczulewska, po latach bardzo trudno o dowody. Zagadka ma jednak szansę znaleźć rozwiązanie.
9: Nastąpi to w sytuacji takiej, kiedy osoba, która wie, co się wydarzyło, będzie odpowiadać z innych paragrafów za inne przestępstwo. Wtedy, żeby skrócić sobie wyrok, być może pójdzie na współpracę z policją i wówczas dowiemy się, co się stało z Iwoną Wieczorek. Druga możliwość to jest dotarcie do najsłabszego ogniwa spośród osób, które znają prawdę. I uderzanie w to najsłabsze ogniwo może spowodować to, że dana osoba w końcu się złamie i powie, co wie w danej sprawie.
0: Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najdłużej czekających na rozwiązanie spraw kryminalnych III RP. I jeszcze krótko zagranica. Andy Barnum został nowym szefem rządzącej Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Zastąpił na tym stanowisku odchodzącego premiera Keira Starmera. W poniedziałek ma oficjalnie objąć urząd szefa rządu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 31 stopnie pokazują nasze termometry i jeśli mieliście ochotę popływać dzisiaj w Jeziorze Nyskim, to przypominam, że tam powiewa aktualnie czerwona flaga. Tamta woda nie nadaje się już do kąpieli. Do 32 może jeszcze wzrosnąć temperatura. Spodziewamy się jeszcze burz w naszym regionie, intensywnych opadów deszczu. Może też pojawić się grat, ale przede wszystkim bardzo silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Alerty RCB pewnie dostaliście na swoje telefony. No co od 18 do 19 stopni, jutro od 23 do 25 i też może być burzowo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacje.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Ależ mamy dla Was nagrody wakacyjne, takie, które mogą się za moment przydać, bo sądzę, że jest wielu Opolan, którzy się wybierają na lotnisko i zaraz pofruną w ciepłe kraje. Mamy na przykład dla Was voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez caluśki tydzień, do przejścia fast trackiem i wejścia do saloniku Business Lunch dla 2 osób. Albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Tam jest saszetka na dokumenty, kable do ładowania, kompaktowy kubek termiczny, smycze, długopisy i jeszcze inne maskotki. Musicie tylko zadzwonić pod 774-541-541 i dać znać, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście przyszłych mistrzów świata, żeby sobie chłopaki odpoczęli po mundialu.
2: Do Mosznej, to jest piękny pałac, piękny park, piękne komnaty, przy tym spadnie na koni i jeszcze w razie jakbyś tam mieli jakieś problemy, to specjaliści, którzy mogą coś tam doradzić, pomóc. No piękny wypoczynek, piękny, piękny komnatach zamku. Także ja proponuję Moszno.
1: A ja czuję, że to był telefon taki z nostalgią nagrany, że pani też tam w Mosznej odpoczywała i znakomicie ten pobyt wspomina. Jeśli macie jeszcze propozycje, chcielibyście coś dorzucić do tego worka właśnie propozycji konkursowych, to zadzwońcie do mnie pod 774-541-541 i dajcie znać, dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście przyszłych mistrzów świata, żeby sobie odpoczęli po mundialu. Za moment będziemy kończyć nasz konkurs, zatem to jest tak zwany last call.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Radio Pole na wakacjach. Słuchacie nas, no a my dostarczamy wam oczywiście wakacyjnych tematów. Dzisiaj przeszła na emeryturę, a w niedzielę wystartuje swoim rowerem z Dobrzenia Wielkiego, żeby nabić kilometry nadziei dla Laury. To będzie solowa wyprawa rowerowa Marii Koszty. Dzień dobry pani Mario.
1: Witajcie kochani mieszkańcy województwa opolskiego, a także mieszkańcy spoza jego regionu.
0: Pani Mario, pani porywa się na niesamowitą wyprawę, dlatego że pani w niedzielę chce wystartować spod Urzędu Gminy, tak? W Dobrzeniu Wielkim. Tak. I pani tym rowerem swoim, co prawda elektrycznym, ale i tak, jest to solowa wyprawa, przypominam, pani chce pojechać aż do Santiago de Compostela. Nic się nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło. Niedziela czeka na was wszystkich, a kilometry nadziei dla Laury. Bo tak, pod takim tematem jest ta moja podróż, pielgrzymka w sumie przez te kilka krajów, aby dotrzeć do grobu świętego Jakuba i tam złożyć wszystkie intencje. Intencje was wszystkich, kochani mieszkańcy naszego województwa.
0: I przede wszystkim ta intencja jedna jest taka najważniejsza, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla ciężko chorej dziewczynki z naszego regionu, dla Laury Biel. Laury Piechoty. Dla Laury Piechoty zbieramy pieniądze i prawie 9 milionów tam trzeba zebrać. Także to są kolosalne miliony.
1: Kwota niewyobrażalna dla każdej rodziny, dla matki, dla ojca, dla babci, dla wszystkich kwota niewyobrażalna, ale jesteśmy my. Słuchajcie, kochani, ja wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. 9 milionów dużo albo mało, nie wiem. Jest nas chyba około 1 200 000 w województwie opolskim. Tak sobie pomyślałam, 500 tysięcy, słuchajcie, 500 tysięcy ludzi, gdyby wpłaciło po jedyne 20 zł, mamy to i możemy powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy zgraną drużyną i dziewczynka ma szansę na życie.
0: Pani Mario, a gdyby pani mogła przypomnieć, na co choruje Laura?
1: Laura choruje na zespół Retta. Bardzo rzadką i ciężką taką chorobę, która dotyka, no w sumie każde dziecko może, głównie dziewczynki, dotknąć. Mając małe dzieci, człowiek nigdy nie wie, nie, co dalej się zadzieje.
0: Mhm. Pani Mario, to wróćmy w ogóle do tej wyprawy, która już w niedzielę wystartuje. O której godzinie pani zamierza wyruszyć w drogę?
1: Oj, jak nic nie pokrzyżuje moich planów, zapraszam mieszkańców naszej gminy Dobrzeń Wielki, mieszkańców powiatu opolskiego o godzinie 11:00 spod Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki wyruszają kilometry nadziei dla Laury.
0: I pani startuje sama, bo to jest solowa wyprawa.
1: To jest solowa wyprawa. Ja to takie senioralne ADHD, więc ja żyję tą nadzieją, że może mi się uda.
0: Nie, no na pewno się pani uda. Ja jestem o tym święcie przekonana, że to wszystko wypali, bo panią nie goni czas. Pani sobie może powolutku, z tempem takim spacerowym jechać.
1: No tak, mam nadzieję te 100 kilometrów dziennie tam obrócić. A jak będzie spacerowe tempo, czy takie tempo? Życie wszystko zweryfikuje. Nic nie planuję, po prostu wsiadam i robię z dnia na dzień sobie trasę, lepszą, gorszą. Święty Jakub poprowadzi.
0: Maria Koszny wyrusza w solową wyprawę rowerową. Jest gościem Radia Opole. Przypominam, że będziemy zbierać pieniądze dla Laury Piechoty, która choruje na zespół Retta. O szczegółach jeszcze wam za moment nieco opowiemy. Przede wszystkim wypytamy panią Marię o trasę.

0: 27 minut, będzie godzina 15. Bledka śpiewa coś o tym, że może jej się zakręcić w głowie, a ja myślę, że pani Maria to się szykuje do solidnego kręcenia, bo od niedzieli będzie w trasie, codziennie chce pokonywać 100 kilometrów. Cel jest jeden, Santiago de Compostela. Pani Maria Koszny jest w naszym studiu, która porywa się na taką niezwykłą wyprawę w szczytnym celu dla Laury Piechoty, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie tej chorej dziewczynki. No i pani Mario, musi paść to pytanie, czy pani jest już spakowana i czy pani się zmieściła w te sakwy rowerowe?
1: No, zdradzę wam, kochani, że nie jestem spakowana. Daleko mi jeszcze do tej podróży. Wszystko gdzieś leży, rozwalone w każdym kącie. Sakwy puste, rower nienaładowany. Bo jak już tutaj było prędzej mówione, jadę ze wspomaganiem, ale to wspomaganie tylko działa w momencie, jak ta bateria działa. Jak nie działa, no to robi się problem, bo rower jest ciężki, sakwy są ciężkie. Ale zakładam tak właśnie 50 na 50, że 50 o własnych siłach, a 50 ze wspomaganiem, ale na eko. Żeby to troszeczkę sobie pomóc, no bo nie ukrywam, peseloza mnie złapała i no niestety trzeba się wspomagać, jak to babka senioralna.
0: Pani Maria, ja myślę, że pani motywacji i takiej ikry po prostu możemy, może nie jeden pozazdrościć. Czy pani ma jakąś właśnie już wytyczoną trasę? Czy pani wie, kiedy na przykład dojedzie pani do Francji?
1: Tego nie wie nikt. Po prostu nie zakładam na dzień dzisiejszy nic. Może to i dziwne takie, ale zakładam sobie trasę do przodu tak na 3-4 dni. A resztę potem w trakcie, jak będę podróżowała, pielgrzymowała, więc będę sobie na ciepło ustalała tą trasę. Na pewno chcę ominąć Paryż i ominąć Pireneje. Gdzieś tam wjechać z takiej strony. Myślę, że Święty Jakub to droga wszystko pokaże.
0: A nie boi się pani?
1: No nie wiem jeszcze. Tego nie wiem. Chyba się nie boję.
0: Noclegi są zaplanowane?
1: Nic nie jest zaplanowane. Ja nie mam nic zaplanowane.
0: To gdzie pani zamierza spać? No gdzieś pani
1: mam
0: musi
1: namiot.
0: Się regenerować.
1: No mam namiot, myślę, jakieś tam kempingi po drodze będą. Dobrzy ludzie chyba dają kawałek ziemi w ogródku i trochę prądu i może trochę wody użyczą. Nie wiem, nie planuję. Po prostu jadę. Jadę, wiem, jestem osobą bardzo wierzącą i wiem, że jest to coś, co poprowadzi człowieka.
0: Pani Maria, to ja mam nadzieję, że Radio Opole też będzie pani w tej wyprawie towarzyszyć. Ja pozwolę sobie pewnie skontaktować się kilka razy w ogóle, jak tam, co tam u pani? Czy wszystko dobrze? Czy pani jest bezpieczna i czy pani nadal jedzie?
1: No właśnie, właśnie. Czy dalej jadę? Myślę, że pojadę i będę się cieszyć, jak będziemy mogli się kontaktować. Słuchajcie, moja osoba nie jest ważna. Najważniejsza w tym wszystkim jest Laura. Kochani, to tylko wy potraficie pomóc Laurze. Ja tylko jestem takim narzędziem do tego celu.
0: Pani Mario, to jak możemy wspomóc pani wyprawę? Gdzie mamy wejść? Co mamy kliknąć?
1: Kochani, się pomagam. Tam jest taka skarbonka na się pomaga i tam wrzucamy monety, grubsze pieniążki, chudsze pieniążki. Udostępniamy także moją pielgrzymkę, może nie podróż, pielgrzymkę. Słuchajcie, robimy cel. Całe województwo opolskie wpłaca na Laurę Piechotę. Zacznijmy od 20 zł i damy radę nazbierać 10 milionów.
0: No, ja wierzę, że to się wszystko uda zrealizować, a jeśli macie ochotę wesprzeć panią Marysię na starcie, to przypominamy, że w niedzielę o 11 start spod Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Pani Maria Koszny wyrusza w kilometry, będzie nabijać kilometry nadziei dla Laury w taką solową wyprawę rowerową. Wyrusza już w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo pani Maria.
1: Dziękuję bardzo i czekam na wasze wsparcie.
0: A ja trzymam kciuki bardzo mocno.
1: Dziękuję. Yeah.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: 15 już coraz bliżej, zatem pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której to dzisiaj były do wygrania właśnie nagrody od lotniska w Katowicach. Pierwsza z nich to voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień. To jest parking pod samym terminalem do przejścia fast trackiem, czyli takim specjalnym korytarzem, gdzie będziecie mieli indywidualną odprawę oraz do wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób, gdzie poczujecie się trochę jak takie VIP-y przed lotem. A druga nagroda to zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Jeśli nie wybieracie się akurat właśnie na to lotnisko, do tego portu lotniczego, to będziecie mogli sobie skorzystać z gadżetów. A pytanie w naszym konkursie dzisiaj było następujące. Dokąd na Opolszczyźnie wysłalibyście mistrzów świata, tych przyszłych, żeby sobie odpoczęli po mundialu?
2: Po wygranej mistrzów świata wysłałbym do pięknego pałacu w Sulisławiu na Opolszczyźnie. Przy tym zażyliby oni tam pięknych tajskich masażów wykonanych przez piękne Tajki. Skorzystaliby tam również z łona natury.
1: Brzmi to wszystko bardzo po królewsku i tak sobie myślę, że piłkarzom to by się to na pewno spodobało. Serdecznie gratuluję. Nagroda wędruje właśnie do pana. Życzę przyjemnego pobytu i dalekich, wysokich lotów, no bo myślę, że taka nagroda właśnie podniebna.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A ja wam pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin naszego piątkowego programu. Iwona Tokarska, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Życzę bardzo przyjemnego weekendu. No ciekawa jestem, kto wygra ten mundial. Myślę, że emocji nam nie będzie brakować, a my usłyszymy się w przyszłym tygodniu w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło i korzystajcie bezpiecznie ze wszystkich akwenów. Pa, pa, pa, przyjemnego piątku. Marcin Kuwienkowski jeszcze zostaje, a za moment dołączy do niego Dawid Rajwa, który poprowadzi Twoje Radio Opole. To cześć!

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: Gdyby użyć porównań książkowych, to za chwilę zaczniemy nowy rozdział po 15.00 Twoje Radio Opole, ale wcześniej oczywiście kolejne wiadomości.
4: Zakwit Sinic w Jeziorze Nyskim, zamknięte kąpielisko. W wiadomościach także premier o drugim progu podatkowym. A USA atakuje cele cywilne w Iranie. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przygotował jej przedstawi Roman Juranek.
4: Uwaga, kąpielisko nad Jeziorem Nyskim w ośrodku wypoczynkowym Aqua Marina w Skorochowie zostało zamknięte do odwołania. Powodem jest zakwit sinic. Obecność potwierdzili dziś inspektorzy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nysie. W związku z tym obowiązuje zakaz korzystania z kąpieliska. Wojewódzki inspektor sanitarny przypomina, że kontakt z wodą podczas zakwitu sinic może być niebezpieczny dla zdrowia i powodować m.in. podrażnienie skóry oczu oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Rząd pracuje nad podniesieniem drugiego progu podatkowego, poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że było to zobowiązaniem z kampanii wyborczej. Przypomniał też, że przez 2,5 roku rząd przeznaczył z budżetu wiele środków na podwyżki płac, na zbrojenia i nieplanowane wydatki związane na przykład z wojną na Bliskim Wschodzie.
5: Nie ukrywamy, że biorąc pod uwagę poziom deficytu, przecież wiemy, że sytuacja nie jest łatwa budżetu państwa, więc bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. Ja dobrze wiem, że ktoś dostał od nas podwyżkę i później wpadł drugi próg podatkowy, jest zły. Ja to absolutnie rozumiem, no bo dostał więcej, ale nie tyle, ile się spodziewał. Więc będziemy nad tym ostrożnie pracowali, ale będę starał się trzymać to w ryzach odpowiedzialności. I dlatego spokojnie pracujemy w rządzie nad takim wariantem, który nie będzie ryzykowny z punktu widzenia państwa.
4: W poniedziałek liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego. W Sejmie jest projekt klubu Polski 2050 w tej sprawie.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Nasilają się ataki na Iran. Amerykanie uderzają w cele cywilne, w tym mosty. Są ofiary śmiertelne. Irańczycy z kolei atakują bazy amerykańskie w regionie, ale skutki odczuwają też cywile. W Kuwejcie od odłamków zestrzelonej rakiety ranne zostało dziecko.
6: Jak podaje irańskie Ministerstwo Zdrowia, co najmniej 38 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w amerykańskich atakach na Iran od czasu rozmów pokojowych w Szwajcarii niecały miesiąc temu. Trwająca już prawie tydzień obecna fala amerykańskich ataków na Iran nasiliła się i w coraz większym stopniu obejmuje również cele cywilne. 8 osób zginęło, a 9 zostało rannych w dzisiejszym ataku na most prowincji Hormozgan w południowym Iranie. Zniszczone zostały także 4 inne mosty i drogi w tej prowincji. Celem ataków były w ostatnich godzinach także lotnisko w Iran-Szachr, stacja kolejowa i jedna z dzielnic Bandar Abbas, a na wyspie Kisz naloty spowodowały przerwy w dostawie prądu.
4: Była to relacja Mileny Rashid-Szehab. Wracamy do regionu. Kolejny szkolny obiekt sportowy w Głubczycach przejdzie gruntowną modernizację. To boisko typu Orlik przy szkole podstawowej numer 3. W tym tygodniu gmina wyłoniła wykonawcę. We wtorek podpisanie umowy na realizację inwestycji.
7: Wygrała firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, to jest na 1 468 000. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu blisko 700 000. Nie pokrywa, wiadomo, w całości tej inwestycji, więc będą się to pokryte ze środków gminy Głubczyce, ale dobrą wiadomością jest takie, że cały kompleks przy szkole podstawowej numer 3, całe to boisko trawiaste będzie wymienione na nową nawierzchnię oraz powstanie nowy plac sportowo-zabawowy.
4: Informuje Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty Kultury Kultury i Sportu w Głubczycach. Inwestycja ma być zrealizowana w przeciągu 5 miesięcy, nie później jednak niż do 15 listopada.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Monika Matuszkiewicz-Biel, reporterka Radia Opole w ścisłym opolskim finale w konkursie Idol, organizowanym przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem. Wyróżnienie trafiło do niej w kategorii Media. Konkurs Idol nagradza osoby, firmy, instytucje, które poprzez swoją działalność wspierają środowisko ludzi niewidomych i słabowidzących. Teraz czas na głosowanie. Do 17 sierpnia można poprzeć Monikę w ogólnopolskim etapie konkursu, oddając na nią głos, a link do głosowania m.in. na naszej stronie internetowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. Komisja Europejska proponuje złagodzenie zasad w ETS, czyli systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. To ukłon w stronę przemysłu europejskiego, ocenia Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki.
0: Komisja Europejska idzie trochę na rękę europejskiemu przemysłowi i można powiedzieć wkomponowuje jego postulaty, które były zgłaszane w ostatnich latach do systemu handlu emisjami. No i też najprawdopodobniej będzie blokować postulaty niektórych państw członkowskich, które w ramach tej reformy, jaka się toczy teraz, jeżeli chodzi o system ETS, domagały się zaostrzenia tego systemu, bo trzeba pamiętać, że my z polskiej perspektywy patrzymy na ETS jako na zagrożenie. Tymczasem są kraje członkowskie Unii, które widzą w nim już tylko dochód budżetowy.
6: Unia Europejska nie rezygnuje z celu neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale daje przemysłowi większy oddech i więcej czasu na spełnienie norm. Pielęgniarki chcą większej zawodowej autonomii. Dziś mogą kierować na badania diagnostyczne czy wypisywać recepty na niektóre leki, ale wciąż poza ich zasięgiem pozostaje wystawianie zwolnień oraz samodzielne znieczulanie do operacji. Zdaniem pielęgniarek wprowadzenie takich rozwiązań byłoby korzystne i dla pacjentów, i dla systemu, bo pielęgniarki są doskonale przygotowane do nowych zadań, a w Polsce zarejestrowanych jest ponad 320 tysięcy pielęgniarek. Prezydent Karol Nawrocki

0: Wiele wskazuje na to, że to taki chwilowy skok temperatury. Kolejne dni już poniżej 30, to znacznie poniżej. Jeśli ktoś wrażliwy na takie zmiany pogody, to no to wiadomo już, gdzie można szukać przyczyn złego samopoczucia. Chmury, deszcz, burze, to wszystko dziś jeszcze możliwe. Jakie aktualne temperatury? Poniżej 30 tylko w Namysłowie, 29, 30 w Nysie i Strzelcach Opolskich, a 31 w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I rzut oka na to, co na radarach. Chmury deszczowe, burzowe, może nawet tak między Oławą i Brzegiem, idzie w kierunku Namysłowa, no ale także od Muchów, Nysa, Paczków w najbliższym czasie tam może popadać i to dość mocno. Marcin Głowinkowski,

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś lekiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.

0: Twoje Radio Opole.
1: Informacje dla kierowców, między innymi takich właśnie doniesień w naszym programie nie brakuje. Każdy kierowca nie tylko jeździ, ale wiadomo, musi też gdzieś zaparkować. I to taka wyjątkowa sytuacja z Poznania, gdzie ostatnio o tym wspominaliśmy, za 1350 zł ktoś musiał zaparkować. Chodzi o parkowanie pod szpitalem, tyle musiał zapłacić pacjent. Kierowca, który z bólem w klatce piersiowej przyjechał po pomoc do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i spędził tam 3 doby. Mikola Studziński przyznał, że kiedy próbował wyjechać, utknął pod szlabanem na kilka godzin, bo nie był w stanie zapłacić takiej kwoty. Zaznaczył też, że próba wyjaśnienia sytuacji z obsługą prywatnego parkingu pod lecznicą okazała się nieskuteczna.
2: Pani po prostu mi powiedziała, co mnie to nie interesuje, co ja muszę zapłacić i jak nie mam pieniędzy, to muszę pozyczyć od znajomych. I nie ma żadnego wyjścia awaryjnego w tym szpitalu. Ja tam siedziałem 5 godzin pod tym szlagbaumem, stresowany, bez wody, bez jedzenia, bez tabletek. Dzwoniłem do pracodawcy, dzwoniłem do policji. Policja niestety powiedziała, że to jest cywilnoprawna sprawa i oni nie mogą podnieść ten szlagbaum.
1: Pacjent wysłał pismo do dyrekcji szpitala z prośbą o zwrot pieniędzy. Zaapelował też o zmianę procedur na wypadek kolejnej takiej sytuacji. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapowiada, że mężczyzna odzyska pieniądze, a regulamin parkingu zostanie poprawiony. Zaznacza też, że była to pierwsza tego typu sytuacja.
3: Jeżeli chodzi o podejście do takich kazuistycznych przypadków, jak w sytuacji tego pacjenta, zamierzamy udrożnić system zapewniający, że pacjent przede wszystkim u operatora systemu parkingowego uzyska od razu informację, co powinien zrobić, żeby mieć opłatę obniżoną, tudzież anulowaną.
1: Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu zwraca uwagę, że niewielki parking, na którym stanął kierowca, ma służyć głównie tym, którzy przywożą pacjentów do lecznicy. Z tego powodu obowiązuje na nim opłata 20 zł za pół godziny parkowania, która ma zniechęcać kierowców do długiego postoju. Tak swoją drogą 20 zł za podwiezienie kogoś do szpitala, no to też nie mało. Ale jak więc ktoś pojechałby do szpitala ze złym samopoczuciem, no to najpierw proszę szukać bezpłatnego parkingu, a potem zgłosić się do służb medycznych. To tak pół żartem, pół serio, choć zupełnie serio teraz dobra rada. Jeśli ktoś się czuje, że coś jest nie tak, że stan się pogarsza, to raczej proszę na własną rękę do szpitala nie jechać, tylko wezwać pogotowie. Tak będzie i taniej, i przede wszystkim bezpieczniej.

0: zegarze 15:30. Niektórzy może już zaczęli weekend, a my zaczynamy kolejny skrót wiadomości. Zaprasza Roman Jurank.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Sejm wybrał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm zdecydował także o wyborze nowego prezesa IPN. Został nim Mateusz Szpytma, dziś pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Już teraz wiadomo, że KO nie zagłosuje w Senacie za powołaniem Mateusza Szpytmy, a więcej na ten temat za pół godziny. Wojsko Polskie apeluje do mieszkańców Opola, Turawy i Zawadzkiego o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Prośba ma związek z ćwiczeniami szkoleniowymi, które będą prowadzone od 20 do 31 lipca. W tym czasie żołnierze będą także poruszać się pieszo, indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach. Wojsko prosi także o niepublikowanie zdjęć żołnierzy i sprzętu w internecie oraz mediach społecznościowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rock and Palast zawitał w tym roku do Nysy. Koncerty w Forcie Prusy startują dziś i potrwają do niedzieli. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Artystów wyłoniono spośród 400 zgłoszeń z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Dziś na scenie pojawią się grupy Zament, Insect, Miskor oraz Mine on Abyss. W sumie przez 3 dni festiwalu wystąpi 13 zespołów. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piątek z jednej strony gorący, bo temperatury podskoczyły nawet powyżej 30, a z drugiej strony coraz bardziej pochmurny, a te chmury przynoszą miejscami deszcz, miejscami coś więcej, nawet burze, tak jak mówiłem, okolice Namysłowa obecnie. Nysa, Otmuchów, Paczków, te rejony obecnie najbardziej narażone na intensywny deszcz, a może nawet coś więcej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A teraz przebój, który potrafi podgrzać atmosferę na różnych imprezach. Walks like Rihanna.

0: Girls Just Wanna Have Fun to Cyndi Lauper. Za 18 minut będzie godzina 16. Teraz coś, na co wiele osób czeka. Chodzi o światy fanów futbolu. Ci co bogatsi mogli może sobie nawet bilety kupić. Nawiązuje do kasy, bo piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zostaną zapamiętane jako najdroższe w historii. Świadczą o tym również bilety na finał, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Finał Mistrzostw Świata będzie najdroższym wydarzeniem sportowym w historii Stanów Zjednoczonych pod względem cen biletów na rynku wtórnym, wynika z danych platformy TickPick. Według nich średnia cena wejściówki na mecz Argentyny z Hiszpanią przewyższyła ceny biletów na takie wydarzenia jak Super Bowl czy finał NBA. Najniższa cena biletu na finał wynosi obecnie $6,943. To niewielki spadek w porównaniu z kwotą rzędu $7,200, która obowiązywała przed środowym zwycięstwem Argentyny nad Anglią, zapewniającym jej awans do finału. Według serwisu TickPick średnia cena zakupu biletów na finał wynosi $11,327, co stanowi najwyższy odnotowany dotąd wynik. W ostatnich godzinach najdroższy bilet na finał kosztował $28,500. Mecz o trzecie miejsce w Miami wart jest teraz $900. Cena spadła po pokonaniu Anglii przez Argentynę. W przypadku Super Bowl, czyli finału futbolu amerykańskiego Ligi NFL, najdrożej było w 2004 roku. Średnia cena wejściówki wyniosła $9,411. Biorąc pod uwagę większość kluczowych wskaźników, Mistrzostwa Świata w 2026 roku są najdroższym turniejem w historii tej sztandarowej imprezy FIFA. W momencie rozpoczęcia rozgrywek w zeszłym miesiącu średnia cena biletu wynosiła $1,622, a w przypadku meczów półfinałowych wzrastała do $4,162.
0: Była mowa o ogromnych pieniądzach, ale i emocje będą spore. Finał Mistrzostw Świata, przypomnijmy, odbędzie się w niedzielę.

0: tobą i...
1: Twoje Radio Pole i teraz historia ze Stanów Zjednoczonych. Historia operatora promptera Donalda Trumpa. Operator jest podejrzany o wykorzystanie poufnej wiedzy, dzięki której wygrał ponad 100 tysięcy dolarów. Gabriel Perez miał obstawiać zakłady na temat przemówień prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Leavitt, powiedziała, że Donald Trump wysłał mężczyznę na bezpłatny urlop. Biały Dom ma rygorystyczne wytyczne etyczne w odniesieniu do takich kwestii. Ta osoba będzie na urlopie administracyjnym bez wynagrodzenia. To była decyzja prezydenta, więc myślę, że mówi to samo za siebie. Caroline Leavitt dodała, że Donald Trump uznał takie zachowanie za haniebne. Wieloletni operator promptera amerykańskiego prezydenta miał obstawiać zakłady dotyczące kilkunastu przemówień Donalda Trumpa na giełdzie, obstawiając konkretne słowa, zwroty lub tematy, miał wygrać ponad 100 tysięcy dolarów. Obecnie prowadzi rozmowy na temat ugody z federalnymi regulatorami rynku. A tak swoją drogą, obstawianie zakładów dotyczące tego, co powie Donald Trump, postrzegam jako dość ryzykowne.

0: Cześć sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.
4: Piątkowe popołudnie z Radiem Opole. Zbliża się godzina 16, a to oczywiście czas, kiedy mamy dla naszych słuchaczy kolejną porcję informacji.
5: W polskiej Nowej Wsi ruszył międzynarodowy zlot pojazdów tuningowych Master Truck. Sejm wybrał prezesa IPN, Senat nie zatwierdzi tej kandydatury. Jest reakcja Kijowa na przyjęcie przez Sejm uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Roman Juranek.
5: Ciężarówki opanowały lotnisko w polskiej Nowej Wsi. Ruszył międzynarodowy zlot pojazdów tuningowych Master Truck z udziałem blisko 1000 pojazdów, które nie tylko zachwycają swoim zewnętrznym wyglądem, ale także wnętrzem kabiny. Ponadto na widzów czeka wiele atrakcji, w tym specjalny pokaz driftu. Przyjeżdżają nie tylko ciężarówki z Polski, ale też z Anglii, Szwecji, Holandii, Niemiec oraz Austrii, mówi Andrzej Wachowski, organizator wydarzenia.
7: Trochę się zmieniło, bo nie mamy czołgów, nie mamy tych rack race'ów. Dlaczego? Dlatego, że poligon został zlikwidowany i po prostu postawiliśmy na plac konkursowy i będzie drift, dziewczyna Karolina będzie driftować, ale mamy Mariusza i Mariusz będzie się siłował z Karoliną, ale w jaki sposób? To będzie ciekawostka, to pierwszy raz w ogóle w historii coś takiego będzie. Ona będzie jeździła, driftowała, a on po prostu będzie leżał na dachu i nie będzie dał się zrzucić.
5: Zlot potrwa do niedzieli. Radio Opole objęło tegoroczny Ultramaster Truck Show patronatem medialnym.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Sejm przegłosował dzisiaj kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Aby mógł objąć posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
8: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
9: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
8: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiS-u.
10: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwka, tam mają większość.
8: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u.
5: Był to materiał Michała Fabisiaka. Jest reakcja władz w Kijowie na dzisiejsze przyjęcie przez Sejm uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. W opublikowanej przez MSZ nocie zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog.
11: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość.
5: A z Kijowa mówił Paweł Buszko.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Gruntowną termomodernizację przejdzie w najbliższych miesiącach zespół szkolno-przedszkolnych w Bodzanowicach. Dokumentacja ma być gotowa do końca lipca, natomiast prace budowlane potrwają do 30 września. Piotr Grenda, burmistrz Olesna, mówi, że z jednej strony była szansa na dotację, a z drugiej strony budynek potrzebował takiej inwestycji.
3: Jedno drugie, dlatego że rzeczywiście budynek wymagał już modernizacji. Jest on kosztochłonny, jeżeli chodzi o eksploatację, także docieplenie, wykonanie tych wszystkich elementów termomodernizacyjnych, mam nadzieję, przynieść nam dużo oszczędności, ale kolejnym etapem oczywiście będzie jego modernizacja wewnątrz. Wymagają naprawy przede wszystkim, ale odnowienia i sale, ale także i ciągi komunikacyjne.
5: Łączny koszt zadania to prawie 1,5 miliona złotych, z czego 85% finansuje unijna dotacja z KPO.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Chmury, które przynoszą deszcz, mogą przynosić burze. Obecnie w naszym regionie, w okolicach Prudnika, także Głuchołazy, od tych miejsc idą w takim kierunku północno-wschodnim, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak więc będą w kierunku Białej, Korfantowa, Strzeleczek się przemieszczać. Tak przynajmniej na to wskazują prognozy meteorologów. Dodajmy, że dzisiaj w naszym regionie tych opadów może być jeszcze całkiem sporo. Sporo także na termometrach, bowiem miejscami powyżej 30. Tak jest w Kluczborku 31. 30 mamy w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Namysłowie, a 29 na termometrach w Nysie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Harry Styles i Golden. Ten przebój na dobry muzyczny początek kolejnej godziny naszego spotkania. Za chwilę informacje o tym, co nowego od dziś w kinach dla naszych słuchaczy. Będziemy mieli także zaproszenia do kina.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1.

0: czego do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
2: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auto amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
3: Po reklamie.
4: Lato w pełni. Radio Opole gra dla Ciebie najgorętsze hity sezonu.

Twoje Radio Pole i w naszym programie czas na co piątkową porcję informacji o nowych filmach w naszych kinach. W tym tygodniu jedna premiera, ale coś mi się wydaje, że przez niektórych długo wyczekiwana, nawet jeśli ktoś nie kojarzy, że Odyseja w nowej wersji wchodzi na duże kinowe ekrany, no to jak posłucha, kto za tym stoi, kto stoi za tym filmem, no to coś mi się wydaje, że może to wzbudzić zainteresowanie. Zacznę może od tego, bez którego film by nie powstał. Chodzi o reżysera, który też za scenariuszem do filmu stoi, to Christopher Nolan. On, przypomnijmy, nakręcił takie filmy jak Interstellar oraz Oppenheimer. Jest znany z tego, że nie boi się żadnego gatunku filmowego. Po świetnie przyjętym i nagrodzonym 7 Oscarami Oppenheimerze, opowiadającym historię powstania pierwszej bomby atomowej, reżyser wziął się za pracę nad adaptacją Odysei. To opowieść autorstwa Homera, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już nie jedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem mamy ponoć bardziej nowoczesne podejście do Odysei. I uwaga, bo jeśli chodzi o nazwiska, to nie tylko reżyser może przyciągać. W Odysei zobaczymy m.in., jeśli chodzi o obsadę, Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Zendaya, Roberta Pattinsona oraz Charlize Theron. Film powstał w koprodukcji brytyjsko-amerykańskiej i uwaga, prawie 3 godziny trwa. Myślę, że warto mieć tego świadomość, choć osobiście, jeśli chodzi o wcześniejszy film Christophera Nolana, Oppenheimer, on też trwał 3 godziny i idąc do kina pamiętałem, że zastanawiałem się, jak wysiedzę te 3 godziny w kinie. Okazało się, że film był tak zrobiony, że nawet się nie zorientowałem, kiedy ten czas minął. Ufam, że w przypadku Odysei będzie podobnie. Tyle, jeśli chodzi o informacje o nowościach kinowych, a za chwilę będzie jeszcze szansa na zdobycie podwójnych zaproszeń do kin. Proszę szykować telefony, za chwilę konkursy.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Przed chwilą Justyna Staczkowska za karę, a my teraz o tym, co będzie za prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Przechodzimy właśnie do konkursu. Do wygrania są dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios. Pytanie będzie związane z wymienionymi wcześniej filmami Christophera Nolana, Oppenheimer i Odyseja, ale związane jest też z jednym z wymienionych wcześniej aktorów. I tu chciałbym, byście to wy powiedzieli mi, jak ten aktor się nazywa. A chodzi mi o osobę, o aktora, który u Christophera Nolana wystąpił zarówno w filmie Oppenheimer, jak i w dzisiejszej premierze filmie Odyseja. Imię i nazwisko tego aktora już dziś wymieniałem, tak tylko podpowiem, bo zadanie może nie najłatwiejsze. Numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Umówmy się, że druga i piąta osoba, która poprawną odpowiedź zostawi na naszej konkursowej skrzynce, otrzyma podwójne zaproszenie do Kina Helios w Opolu do wykorzystania na dowolnie wybrany film albo w Solarisie, albo w Karolince. 774-541-541. Który znany aktor wystąpił u Christophera Nolana zarówno w filmie Oppenheimer, jak i w Odysei? 774-541-541. Czekamy na odpowiedzi. Czekają podwójne zaproszenia do Kina Helios.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Eric Clapton i Say What You Will. Na zegarach 16:30, a w studiu Roman Juranek. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: To ma być spotkanie ostatniej szansy. Wieczorem dojdzie do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Temat: zakaz pracy w stowarzyszeniach, w tym Rozwój Plus, które założył były premier. Więcej na ten temat za pół godziny. Na opolskie tory wracają kolejne zmodernizowane pociągi spalinowe SA-134. Co ważne, przebudowa składów przebiega szybciej niż pierwotnie zakładano. Do ruchu wrócił trzeci z pięciu odnowionych pociągów należących do samorządu województwa opolskiego i obsługiwanych przez Polregio. Dodajmy, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem cała modernizacja miała zakończyć się dopiero w drugim kwartale 2027 roku.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Marcel Zieliński został mistrzem Polski w tenisie. W finale w Gdyni wygrał z Kacprem Knitterem. W turnieju kobiet triumfowała Zuzanna Pawlikowska po zwycięstwie nad Weroniką Ewald, a była to jubileuszowa, setna odsłona tych zawodów.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chmury deszczowe, burzowe, może nawet idą w kierunku Krapkowic, okolice Głogówka, tam również więcej chmur, które ze sobą opady mogą przenosić do końca dnia w naszym regionie. Może nam towarzyszyć właśnie taka aura i opady. One były wcześniej przez meteorologów zapowiadane. Miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Teraz o temperaturach. 31 stopni już nie mamy w naszym regionie, ale 30 jeszcze w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku, 29 w Opolu, w Brzegu i w Namysłowie, a 28 na termometrach w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i za kilka chwil będziemy rozwiązywać nasz konkurs. Zostańcie z nami z Radiem Opole. Teraz oczywiście gramy Rolling Stonesi na antenie Radia Opole.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie tego konkursu, w którym naszym słuchaczom rozdajemy dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios. I taka ciekawa sytuacja, bo słuchacze potrafią czasem zaskoczyć też prowadzącego. Już tłumaczę, o co chodzi. Pytanie dotyczyło aktora, który wystąpił u Christophera Nolana zarówno w filmie Oppenheimer, jak i w filmie Odyseja. No i ja wiedziałem, o którego aktora mi chodzi, a tutaj proszę bardzo, nawet trochę inne odpowiedzi się pojawiły. No to posłuchajmy, kto dziś zdobywa podwójne zaproszenia do Kina Helios.
2: Dzień dobry. Odpowiedź na pytanie konkursowe. To był Matt Damon oraz drugi aktor Benny Stiller. Obydwoje zagrali w tych dwóch filmach. Dziękuję. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ten aktor to Benny Safdie. Dziękuję.
1: No i proszę bardzo, tak, drodzy słuchacze, wszystko się zgadza. Jak ktoś by podał tylko Matta Damona, no to jak najbardziej kwalifikował się do nagrody, albo jeśli tylko Beniego, Benny Safdie także w tym filmie jednym i drugim występował, no to to też. Druga i piąta osoba dzisiaj nagradzana podwójnym zaproszeniem do Kina Helios. Gratulujemy i oczywiście kolejna szansa na zdobycie zaproszeń do kin za tydzień. Wtedy kolejne premiery, kolejne informacje o tych premierach na naszej antenie i kolejne zaproszenia dla słuchaczy.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: za nami emocje konkursowe. Ważne jest to, że u nas jak mówimy, no to tak jest. Natomiast teraz krótkie ostrzeżenie, że w przypadku innych nie zawsze jest tak kolorowo, nie zawsze to, co ktoś nam obiecuje, takim jest. Niech to będzie ostrzeżenie, szczególnie dla seniorów, tak zwane pokazy czy darmowe badania organizowane dla seniorów można nazwać oszustwem. Tak twierdzi rzecznik konsumentów Paweł Rodziewicz. Podkreśla, że są to pułapki stosujące agresywne techniki manipulacji. Ich organizatorzy często oferują bezwartościowe lub mocno przepłacone produkty, materace, odkurzacze czy urządzenia pseudomedyczne, żerując na zaufaniu osób starszych.
1: Jeśli chodzi o pokazy, możemy używać już sformułowania oszustwa, ponieważ mieliśmy do czynienia z kilkoma postępowaniami zakończonymi prawomocnym skazaniem za przestępstwo z artykułu 286, czyli oszustwa.
0: Przed tym ostrzegamy. Rzecznik konsumentów radzi, że jeśli otrzymamy telefon z zaproszeniem na darmowe badania, pokaz czy wycieczkę z prezentem, należy zachować szczególną ostrożność. Zazwyczaj jest to tylko przykrywka do sprzedaży pod pozorem odbioru nagrody. Dodaje też, że zgodnie z prawem każdy zakup dokonany na takim pokazie można anulować bez podawania przyczyny i to nawet w terminie 14 dni.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juraparc Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest dostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
5: A w Opolu się rozpadało, pada, nawet leje, można powiedzieć. Więcej o pogodzie po wiadomościach Radia Opole. Na zegarach jest już 17.
6: Ceny paliw rosną, mogą przekroczyć nawet 8 zł. Wieczorem spotkanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Szczegóły tej informacji za chwilę zapraszam.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Przygotował je i przedstawi Roman Juranek.
6: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, wypadek w miejscowości Rostkowice, to powiat prudnicki. Tam osobówka zderzyła się z busem dostawczym. Dwie osoby są poszkodowane, w tym jedna jest niestety osoba, wypadek śmiertelny. Problemy są także na DK11 w Biskupicach. Tam jedna osoba jest ranna. Pojazd tam wypadł z jezdni do rowu. Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny Paliwa Niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
8: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
6: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
9: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
6: Zdaniem analityczki w najbliższy weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. To ma być spotkanie ostatniej szansy. Wieczorem dojdzie do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Temat: zakaz pracy w stowarzyszeniach, w tym Rozwój Plus, które założył były premier.
10: Były premier będzie próbował przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że decyzja kierownictwa partii jest błędna. Mateusz Morawiecki i jego ludzie uważają, że działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest dla PiS korzystna. Jednocześnie, jak Paweł Jabłoński, zapewniają, że nie zawieszą w nim swojego członkostwa.
11: Jeżeli mamy do czynienia ze stowarzyszeniami, których działalność jest sprzeczna ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, wtedy jak najbardziej. Ale ja nie jestem członkiem żadnej organizacji, która działa wbrew Prawu i Sprawiedliwości.
10: Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz odpowiada, że w tej sytuacji kierownictwo partii będzie mogło podjąć tylko jedną decyzję.
12: Te osoby, które chcą utrzymać takie stowarzyszenie, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości.
10: Większość posłów PiS-u, z którymi rozmawiałem, wierzy, że do rozłamu nie dojdzie, a liderzy wypracują dziś kompromisowe rozwiązanie.
6: A była to relacja Michała Fabisiaka.
7: Wiadomo, Wiadomości Radia Opole.
6: Znowu na stałe wysokie temperatury, dokuczają one także zwierzętom. O podstawowych zasadach opieki nad zwierzętami gospodarskimi przypomina Genowefa Prorok, dyrektor Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
13: Bydło, krowy bardziej reagują na wysoką temperaturę jak na niską, więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie wietrzyć te stajnie, żeby było zacienione, a przede wszystkim odpowiednia ilość wody, żeby psy nie były na tych łańcuchach zamknięte gdzieś na krótkim łańcuchu w takim bardzo nasłonecznionym miejscu. Pomyślcie, że jeżeli nam doskwiera upał i gorąco, to naszym zwierzętom również.
6: Warto też zachować szczególną ostrożność podczas transportu zwierząt. Ponadto należy częściej ich doglądać, aby szybciej zauważyć pierwsze objawy przegrzania lub odwodnienia. Małżeństwo seniorów z Kluczborka uwierzyło oszustom w samochodowy wypadek córki. Późnym wieczorem zadzwonił do nich mężczyzna podający się za zięcia. Opowiedział historię o potrąceniu na pasach kobiety w ciąży. Po chwili telefon przyjął rzekomy policjant zapewniający, że jedynym sposobem na uniknięcie więzienia jest przyniesienie 50 tysięcy złotych we wskazane miejsce. Kiedy senior powiedział, że ma problemy z chodzeniem, przestępcy zapewnili, że przyjdzie adwokat i odbierze pieniądze, mówi starszy aspirant Mateusz Wanzel z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
14: Ostatecznie senior zdołał zgromadzić gotówkę w 40 tysięcy złotych, którą przekazał mężczyźnie podającemu się za adwokata. Oszust odebrał przesyłkę i oddalił się z mieszkania poszkodowanego. Starszy mężczyzna jednocześnie przez telefon był instruowany, aby się nie rozłączał, ponieważ adwokat musi dojść do prokuratury. Po chwili jednak senior zakończył rozmowę i oddzwonił do swojej córki. Kobieta była zaskoczona telefonem i oświadczyła, że u niej jest wszystko w porządku.
6: Dopiero wtedy senior zadzwonił na policję. Warto rozmawiać z osobami starszymi o podobnych próbach, co może ustrzec ich przed utratą oszczędności.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: I przykłady takich zdarzeń, takich sytuacji też przekazujemy na antenie Radio Opole. W taki sposób docieramy do jeszcze większej liczby osób. No i być może oszustom będzie dzięki temu przez to trochę trudniej. Ale o pogodzie teraz. Na termometrach całkiem sporo ciągle jeszcze, bo 30 w Kędzierzynie Koźlu, 29 stopni w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, 28 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Padało intensywnie, nadal pada w Opolu. Ta chmura taka dość duża, widoczna na radarach, przechodzi właśnie teraz nad Opolem, Krapkowice, Zdzieszowice, no ale potem widzę od Czech tutaj znowu coś się zmierza w kierunku Prudnika, też Głuchołazy, Głubczyce, Biała. Tak może wyglądać ten dzień do końca dnia. Właściwie taka pogoda jest możliwa. No i kiedy intensywne opady deszczu, niewykluczone także, że szybciej wiatr będzie wiał, w prędkości nawet do 90 km na godzinę może dochodzić.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Za konsoletą realizatora Marcin Głowieńkowski, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko, witamy, zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin, prosto z lasu Sherwood lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.

0: pogodzie.
1: W naszym regionie dziś już sporo mówiliśmy, jeszcze o tym na pewno będzie. W wielu miejscach dziś porządnie popadało, może jeszcze popadać. Opady opadami, ale teraz o temperaturach chciałbym powiedzieć i o pogodzie, która jest uciążliwa nie ze względu na opady. Dziś temperatury w naszym regionie podskoczyły miejscami powyżej 30 i to takie wartości, które chyba chcieliby mieć turyści na przykład w Rzymie, bo tam jeszcze kilka stopni więcej i słońce praży. I turyści muszą sobie z tym radzić. Odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody i jeśli to możliwe, unikanie słońca to najprostsze sposoby na radzenie sobie z upałami w Rzymie. Wakacje nie są jednak najlepszym okresem na zwiedzanie wiecznego miasta.
2: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
3: Rzymianie z miasta uciekają. To jest normalne. Kiedy są upały, starają się w mieście nie siedzieć. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
2: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Sama przyznaje, że wakacje nie są najlepszym czasem na zwiedzanie włoskiej stolicy właśnie ze względu na temperatury, które niekiedy sięgają 40 stopni. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
3: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
2: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów.
1: No, o czym informowała nas Aleksandra Nietopiel, jeszcze jedną podpowiedzią, jeszcze jedną informacją związaną z Rzymem będzie nam służyć, ale to za kilka minut. A ja teraz jeszcze tylko szybko dodam, że Rzym to i tak nie najgorzej, bo w jednej z miejscowości na Sardynii odnotowano wczoraj, uwaga, 47 stopni Celsjusza, nawet z takim, jak to się mówi, małym hakiem.

0: obiecałem, że dzięki Aleksandrze Nietopiel powrócimy jeszcze do Rzymu, a konkretnie do chyba najsłynniejszej rzymskiej fontanny, przy której, a właściwie w której, turyści zostawiają sporo pieniędzy. Ostatnio pojawiły się fontannowe podsumowania finansowe i okazało się, że prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
1: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucanie tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących.
0: Decyzja o przekazywaniu pieniędzy z fontanny di Trevi na cele dobroczynne została podjęta w 2001 roku przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego.

0: Sunshine i Oceana. Minęła nam już godzina 17.30 w Radiu Opolu. Oczywiście jak zwykle o tej porze czas na kolejny odcinek naszej audycji o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, na początek taka zemsta na obcokrajowcach. Wrzeszcz, tczew, trząść, kłaść, barszcz, klops, pstrąg, trzmiel, grzyb.
6: No właśnie, to wyrazy trudne do wypowiedzenia, jak powiedział pan redaktor.
5: Nie tylko dla obcokrajowców.
6: Tak, dla nich przede wszystkim, ale również dla rodzimych użytkowników języka. Można by zapytać, co łączy te wyrazy? Oczywiście pierwsze skojarzenie jest takie, wrzeszcz i tczew to nazwy własne. Dzielnica Gdańska, w której siedzibę ma Radio Gdańsk, i miasto niedaleko Gdańska. Kolejne dwa to czasowniki, czyli trząść i kłaść. Następne barszcz, klops, nazwy potraw. Pstrąg, trzmiel czy grzyb, no to już nazwy odsyłające nas do świata przyrody, ożywionej i nieożywionej. Jest taka piosenka z bliskiego mi kabaretu starszych panów, w której przewijają się wyrazy barszcz i grzyb. To zagadka dla pana redaktora i dla słuchaczy, w której piosence te dwa wyrazy pojawiają się. A na razie idźmy dalej. My skupimy się tutaj na trudnościach z wymową tych wyrazów. Zawierają one połączenia spółgłosek i tylko jedną mówimy o wymowie, a nie o zapisie, samogłoskę. W języku polskim sporo mamy takich połączeń, które nazywane są grupami spółgłoskowymi. Na najmniejsze grupy składają się dwie spółgłoski, a na najliczniejsze, występujące na pograniczu wyrazów, nawet 8. Tak jak jest to na przykład w wyrażeniu przestępstw strasznych. Gdybyśmy policzyli sąsiadujące ze sobą spółgłoski na pograniczu wyrazów, to byłoby ich aż 8 i to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie dla obcokrajowców.
5: To już brzęczy Szczykiewicz się kłania.
6: Mniej więcej, tak, to prawda, to jest podobna skala trudności. Takie nagromadzenie spółgłosek może stanowić trudność w wymowie, o czym świadczy chociażby to, że jeśli jest nam zbyt trudno takie połączenia wypowiedzieć, to po prostu pomijamy niektóre głoski i dzieje się to w wyrazach, w których właściwie moglibyśmy powiedzieć, że na pierwszy rzut oka tych połączeń nie jest zbyt dużo i nie są one zbyt trudne. Na przykład w wyrazie wszystko pomijamy często t. Pomijamy też d w takich wyrazach jak na przykład pierwszorzędny i wówczas przybiera on postać niestaranną, pierwszorzędny. Pomijamy też bardzo często ł na końcu wyrazów w takich wyrazach jak na przykład zjadł czy poszedł. Upodabniamy też do siebie te spółgłoski w taki sposób, żeby było nam łatwiej poradzić sobie z ich wymową. Na przykład odśnieżyć zamiast odśnieżyć. Słyszymy ostrzeżenie zamiast ostrzeżenie. Odczucie zamiast odczucie. Czy zdziwić zamiast zdziwić. Kłopoty z wymową połączeń spółgłoskowych mają zarówno dzieci, uczące się języka polskiego, jak i dorośli, o czym powiedziałam przed chwilą. Ale tak jak na początku zauważył pan redaktor, te kłopoty mają przede wszystkim cudzoziemcy uczący się języka polskiego i dla nich wypowiedzenie nazwy wrzeszcz może być naprawdę dużym wyzwaniem.
5: Pomyślałem przy okazji, że pierwszorzędny to może być piękny neologizm, bo to jest taki pierwszy do zrzęcia.
6: A, pierwszorzędny, tak, to prawda. Natomiast forma rządź jest już dzisiaj rzeczywiście bardzo rzadko używana. I pierwszorzędny, no, gdyby się zastanowić, można by było uznać za neologizm, chociaż językoznawcy pewnie weszliby w dyskusję z nami.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
7: Kto powiedział pierwszy?

wielki finał i mecz o trzecie miejsce też jeszcze przed nami. Mowa o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Triumfatorzy, którzy zostaną wyłonieni po niedzielnym finale Hiszpania-Argentyna w East Rutherford, otrzymają od FIFA okolicznościowe pierścienie mistrzowskie. Takie rozwiązanie jest tradycją amerykańskiego sportu. W zawodowych ligach futbolu, koszykówki czy hokeja na lodzie piłkarscy mistrzowie świata otrzymają 30 pierścieni, a kolejnych niespełna 2000 trafi do sprzedaży dla kibiców. Każdy będzie przyozdobiony miniaturowym pucharem świata oraz grawerunkiem na obrączce. Główne trofeum ma wręczyć prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, którego obecność na finale potwierdził Biały Dom. Bardzo jestem tego ciekaw, jak zostanie odebrana obecność Donalda Trumpa na trybunach. No i jak to będzie pokazane w mediach. Na pewno wiele osób będzie to śledziło. My śledzimy też oczywiście to, co dzieje się na świecie i o tym mówimy naszym słuchaczom. Najświeższe informacje przekażemy już za 10 minut o godzinie 18. A to mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Takie małe przypomnienie.

0: Czwartek, 17 dzień lipca w kalendarzu. Dziś świętują Aneta, Bogdan, Leon, Marcelina i Jadwiga. Najlepsze życzenia również od nas. Na zegarach 18.
1: Lekarka i pracownica prudnickiego szpitala z prokuratorskimi zarzutami.
2: Na pewno dla szpitala to jest trudna sytuacja, przede wszystkim wizerunkowa.
1: Komisja Europejska chce złagodzenia zasad systemu ETS, a w kulturze zaproszenie nas jest w amfiteatrze.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry, zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal mamy utrudnienia w Rostkowicach w powiecie prudnickim. Jak wiecie z wiadomości, doszło tam do zdarzenia busa z samochodem osobowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Bez utrudnień pojedziecie już natomiast krajową jedenastką w Biskupicach, gdzie zakończyło się usuwanie skutków zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Podejrzani z prudnickiego szpitala usłyszeli zarzuty osiągania korzyści majątkowych poprzez manipulowanie pacjentami. 54-letnia lekarka miała przekroczyć uprawnienia, uporczywie naruszać prawa pracownicze oraz wystawić ponad 600 recept na lek z substancją psychotropową. Natomiast 30-letniej pracownicy medycznej zarzucono pomoc w nakłanianiu do zakupu z urządzeń medycznych we wskazanych sklepach. Sytuacja nas zaskoczyła, komentuje prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Paweł Rubiński.
4: Szpital nie jest stroną dochodzenia ani w żaden sposób zaangażowany. Zarzuty dotyczą aktywności indywidualnej. Niemniej jednak prowadzimy audyty, jeżeli będzie potrzeba, to nawet jakiejś organizacji zewnętrznej.
1: Podejrzana była ordynatorem interny. Według śledczych miała wywoływać u pacjentów poczucie zagrożenia życia oraz informować o konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń w leczeniu bezdechu. Nakłaniała przy tym do zakupu konkretnych sprzętów, za co otrzymywała prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Szpital nigdy nie sprzedawał aparatów do wspomagania bezdechu, twierdzi jego prezes.
4: Te aparaty są użytkowane w szpitalu. Są pacjenci, którzy w sposób długoterminowy. Są leczeni w warunkach domowych i oni są pod nadzorem szpitala i oni mają przez szpital przekazywany ten koncentrator. Pacjent nie płaci za to.
1: Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Kobiety nie przyznały się do winy. Lekarce zawieszono prawo do wykonywania zawodu.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Komisja Europejska przedstawiła plan reformy systemu uprawnień do emisji, czyli ETS. Propozycje przyjmujemy z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej, zapowiada resort klimatu. O szczegółach Michał Makowski.
5: Przedłużenie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska dostała do tej pory 50 miliardów złotych, między innymi na wymianę źródeł ogrzewania, oznacza dodatkowe środki dla polskich rodzin, firm i samorządów.
6: Na dekarbonizację, czyste powietrze i dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
5: Podkreśla minister Paweł.

0: Paulina Henning-Kloska. Polska będzie zabiegać o maksymalne zwiększenie puli pieniędzy w funduszu modernizacyjnym oraz puli uprawnień do emisji w tak zwanym boosterze inwestycyjnym dla przemysłu.
1: To są te dwa elementy, które pozwalają nam zmieniać rzeczywistość w Polsce, inwestować, zmieniać przemysł, zmieniać energetykę.
0: Dodaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Szczegóły reformy rozstrzygną się w negocjacjach między Komisją Europejską, państwami członkowskimi Unii i Parlamentem Europejskim.
2: Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, wetując przepisy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzające te rozwiązania. Komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
4: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
3: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
5: Więc ja jestem bardzo zły, bo to było absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
3: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów.
2: I jeszcze za granicę, w pobliżu wybrzeża na południu Meksyku odnotowano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Z tego powodu wydano ostrzeżenie przed tsunami. Trzęsienie najbardziej odczuwalne było w mieście Puerto Madero. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Wstrząsy miały być odczuwalne również w Gwatemali i Salwadorze.
6: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 18.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Katarzyna Zawadzka, jutro siesta na tarasie Opolskiego Amfiteatru Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Wystąpi Max Tachasiuk, młody producent muzyczny, wokalista, autor tekstów, na co dzień związany z Trójmiastem. Łączy intymność singer-songwritera z produkcją zacierającą granice między gatunkami. W kwietniu ukazała się jego płyta pod tytułem Wieje. O dobrą zabawę tego wieczoru zadba także DJ Duch, pasjonat archiwalnych brzmień. Początek w sobotę o godzinie 20 na tarasie Amfiteatru w Opolu, wstęp wolny. Trwa festiwal Kropka w Głuchołazach. Jutro od południa w Muszli Leśnej zaplanowano przegląd utworów z charakterem. Zaś podczas jutrzejszych wieczornych koncertów wystąpią m.in. Szumiłąka, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku i Kuba Blokesz czy Grupa na Swoim. Całość poprowadzi Paweł Konieczny. Zaś w niedzielę odbędzie się tramska hudba, wstęp jest wolny. W Forcie Prusy w Nysie trwa Rock and Palast, impreza dla miłośników sceny alternatywnej. Koncerty odbywają się do niedzieli włącznie, wstęp jest bezpłatny, można korzystać z darmowego pola namiotowego. W Pałacu w Roskochowie pierwsze targi sztuki i rzemiosła artystycznego już w niedzielę. Wstęp wolny i otwarty dla wszystkich. Będzie wielu wystawców, zaznacza Grzegorz Wnęk, właściciel pałacu.
8: A więc dużo będzie już ceramiki, będzie dużo wytwórców, którzy robią coś, haftują takiego artystycznego, ubrania. Zainteresowanie jest bardzo duże. Przygotowujemy właśnie tutaj miejsce, bo będzie to impreza, której będzie towarzyszyła Giełda Staroci. W każdą trzecią niedzielę miesiąca mamy Giełdę Staroci. I chcemy zwiększyć tą imprezę.
7: Targi sztuki połączone z Giełdą Staroci rozpoczną się w Pałacu w Roskochowie w gminie Walce w niedzielę o godzinie 8. Potrwają do godziny 14. Później zaplanowano warsztaty plastyczne nawiązujące do historii pałacu.
6: Pogoda.
9: No i zacznę od tego, co na radarach, bo tak trochę więcej chmur, które mogą opady deszczu, nawet intensywne, ze sobą przynosić, niewykluczone burze, to w takim pasie od Ozimka przez Kolonowskie, ale potem w stronę Strzelec, Zdzieszowic, Głogówka, Głubczyc, Baborowa, no i od naszych sąsiadów na południu, od Czechów też zmierzają do nas kolejne chmury. Do końca dnia w naszym regionie takie zachmurzenie z intensywnymi opadami chwilami, ale temperatury ciągle też na wysokim poziomie, bo teraz mamy w naszym regionie od 27 do 28 stopni Celsjusza. Duże zachmurzenie również w nocy, też opady, niewykluczone burze, a na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Jutro też sporo chmur na niebie, opady deszczu, burze, ale na termometrach będzie trochę mniej w porównaniu z tym, co dziś. Jutro od 24 do 26 stopni Celsjusza.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
10: najlepsza muzyka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zaczynamy weekend. Może pogoda nie będzie tak do końca sprzyjać, ale coś mi się wydaje, że niektórzy i tak mogą postawić w ten weekend na wypoczynek nad wodą. Wraz z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelujemy o rozwagę. Tragedii już w te wakacje sporo odnotowano. Nie powiększajmy tych statystyk. Apoloniusz Kurylczyk z WOPR-u przypomina, że nie każdy moment jest dobry na kąpiel.
2: Nie wchodźmy do wody wtedy, kiedy sytuacja do tego jest niesprzyjająca, kiedy warunki falowania bądź zmrok zapadający nie predysponują do tego, żeby z tej kąpieli korzystać. Kiedy wisi czerwona flaga na kąpieliskach albo kiedy widzimy falę, która załamuje się z łoskotem, nie wchodźmy do tej wody, bo jest po prostu niebezpiecznie.
1: To ostrzeżenie bardzo szeroko wystosowane, bez względu na to, czy ktoś jedzie nad jeziorko, czy nad morze w najbliższym czasie się wybiera. Apel dotyczy też tych, którzy uważają się za bardzo dobrych pływaków.
2: Bez jakiejś bojki, którą możemy ciągnąć ze sobą, czy nawet kamizelki asekuracyjnej, nie przepływajmy na drugą stronę jeziora. Ten sprzęt asekuracyjny utrzyma nas na powierzchni wody. Bez tego, jeżeli złapie nas skór, poczujemy się słabo, po prostu znikamy pod wodą, znikamy pod taflą wody. Nie chcesz tragedii, wchodź do wody tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie. Korzystaj z bojki, która utrzyma cię na powierzchni wody.
1: Co roku w Polsce to nie kilkaset osób. Olbrzymia większość ofiar to mężczyźni. Do największej liczby tragedii dochodzi nad jeziorami i rzekami. Wśród głównych przyczyn zliczająca te dane policja podaje kąpiel na plażach niestrzeżonych i wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta na łączach. Przypomnę, dzisiaj jest na Ukrainie. Wróćmy jeszcze do zmian na szczytach władzy, bo tutaj jeśli chodzi o protesty związane ze zmianami, jeśli chodzi o ministra obrony, ja usłyszałem taki jeden z komentarzy, że po co są te zmiany wprowadzane? No bo po to, że Zełenski powoli gdzieś tam szykuje się do kolejnych wyborów. Jeszcze nie wiadomo, kiedy one będą, ale prędzej czy później nastąpią i musi coś tutaj w polityce pozmieniać. Czy opór Ukraińców pokazuje Zełenskiemu to, że to nie będzie tak łatwo i że nie, my nie damy się tak zrobić?
2: No wiesz co, ja mam nadzieję, że opór pokaże i Zełenski zrozumie. Bo mieliśmy podobną sytuację wtedy z właśnie organami antykorupcyjnymi. Dokładnie kiedy tak. Ukraińcy wyszli na ulicę i to też bardzo podobny protest. Ukraińcy nazywają to kartonowy protest, dlatego, że na takich kartonach napisane hasła, z jakimi wychodzą. To nie jest jakiś, wiesz, no, zbrojny, jakiś агресивний протест, то по просто люди показують своїм ілощом, що мають інне від влади здання. І хочуть бачити в політиці молодих таких розвойових людей.
1: No być może tych, którzy nie są umoczeni tak w korupcji jak inni, bo przecież Ukraińcy też, miejmy nadzieję, widzą co się dzieje w różnych obszarach. Dobrze, przejdźmy może do innego tematu, do ekshumacji.
2: Tak, właśnie zakończył się pierwszy tydzień ekshumacji w wioskach, w byłych wioskach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. No i już wiemy z komunikatu Biura Identyfikacji i Poszukiwań Polskiego IPN-u, że udało się jedne ciało, szczątki wydostać z takiego pojedynczego grobu, który znalazł się w lesie. No i tak było zapowiedziano, że są dwa groby zbiorowe i jeden grob pojedynczy. No i także zaczęły się ekshumacje w Woli Ostrowieckiej na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyka. I tu jest naprawdę grób masowy, no tak mówią naukowcy. Jeszcze nie ma jakiejś liczby tych ofiar, ale już zaczęli wydobywać te szczątki, no i rzeczywiście potem będą przekazywać naukowcom do instytutów i na badania w tym DNA.
1: Czas nam ucieka, to jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Ostatnio w naszym programie mówiliśmy o skandalicznym zachowaniu jednego z Polaków. Mowa o tę sytuację w autobusie z dziewczynką pochodzącą z Ukrainy. To ta sprawa miała swój dalszy ciąg. Organy ścigania zadziałały, no i z powszechnym, myślę, potępieniem się to spotkało. Ale choć trudno tę sytuację porównywać, bo tutaj będzie za chwilę mowa o zabójstwie. No niestety też niejako w drugą stronę mają miejsce takie działania. Powiedzmy o sytuacji z Bytowa.
2: No tak, trzech Ukraińców mieli jakiś konflikt, tak, Polak ze swoją partnerką i to było w centrum Bytowa. Była jakaś bójka i po prostu trafił do szpitala i za dwa dni zmarł. Polak. Oskarżono trzech Ukraińców w wieku 28, 30, 37 lat, trafili już do aresztu. No jak mówią śledczy, że nie chodzi tu może o jakimś tle narodowościowym, ale był jakiś konflikt, no jeszcze śledztwo tego nie ujawnia, ale wiem, że ambasador Ukrainy w Polsce też przeprosił i no taki zwrócił się do rodziny ofiary, powiedział, że no przestępstwa nie mają narodowości, no ale muszę przeprosić, dlatego że to właśnie Ukraińcy popełnili przestępstwo na terenie Polski.
1: Tak, ja tutaj może zacytuję wpis, bo on wypowiedział się, wpis taki zamieścił. Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi. Tak napisał ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. No i bardzo dobrze, że takie słowa też wybrzmiały ze strony ukraińskiej. Pytanie tylko, jak te słowa mają się do bolesnej historii i tragedii wołyńskiej. Na przykład to ostatnie zdanie, że nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi. Ale to pytanie oczywiście nie do ciebie, ambasadora. Należałoby o to może bardziej zapytać. Mam prośbę o to, byś przebywając na Ukrainie, no przede wszystkim zadbała o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich i byśmy ponownie szczęśliwie mogli połączyć się w najbliższy wtorek, bo wtedy jeszcze będzie korespondencja tak. Właśnie taka.
2: Tak jest.
1: Wszystko się zgadza.
2: Już tak, jedziemy na wschód już z tych bezpiecznych terenów, ale no też dbamy o bezpieczeństwo, reagujemy na alarmy. Także wszystko będzie dobrze.
1: Mam nadzieję do usłyszenia w najbliższy wtorek. No i wszystkiego dobrego życzę.
2: A dziękuję również. Jedno życie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Patrzę na zegar, zbliża się 19. Śmiało można chyba więc już powiedzieć, że weekend rozpoczęty. Ale nawet jeśli czas wolny od pracy, to zachęcamy, by nie był to czas spędzany bez Radia Opole. Słuchajcie nas jak najczęściej. Chcemy Wam towarzyszyć w różnych sytuacjach Waszego życia. Co w naszym programie w najbliższym czasie? O godzinie 19 wiadomości, po nich sezon ogórkowy, nasza propozycja na ten wakacyjny czas. A propos czasu, to życzę, by ten weekend to był dobry czas, dobrze spędzony. Tymi życzeniami już się żegnam. Realizujący program Marcin Głowienkowski jeszcze tu pozostaje, a ja, mówiąc do usłyszenia, zapraszam w poniedziałek po 15. Dawid Rajwa, kłaniam się nisko.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, słuchacie nas w piątek, 17 lipca, imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Dziś m.in. Światowy Dzień Emoji. Dwie kontrole w niemodlińskim Zolu nie wykazały nieprawidłowości.
2: Wyniki są, powiedziałabym, bardzo dobre.
1: Ukraina otworzy wszystkie archiwa z dokumentami dotyczącymi wydarzeń na Wołyniu i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: 19 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od informacji z dróg. Opolskie służby prowadzą działania na drodze lokalnej w Borkach Wielkich w powiecie Oleckim. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, motocykl wypadł tam z jezdni i uderzył w drzewo. Kierujący jest przytomny, ale na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Informacja także z autostrady A4, 262 kilometr. To odcinek między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic. Pojazd uderzył tam w bariery energoochłonne. Dokładnie chodzi o pojazd typu bus. Nie ma na razie informacji o ewentualnych poszkodowanych, ale jezdnia jest zablokowana.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w niemodlińskim Zolu. W kwietniu do placówki weszła konsultant wojewódzka pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Później kontrolę prowadziła konsultant w dziedzinie geriatrii. O nieoficjalnych wynikach pierwszej z nich mówi dyrektor Zolu dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska.
2: Wiem od pani konsultant, że nie ma żadnych uwag. Zresztą to już wiedzieliśmy też po kontroli, bo powiedziała, że nie ma żadnych zaleceń. Wyniki są, powiedziałabym, bardzo dobre.
1: Dyrektor dodaje, że druga kontrola była szczegółowa. Zapytaliśmy, jak oba postępowania wyglądały w praktyce.
2: Pani konsultant sprawdzała dokumentację, funkcjonowanie, organizację. Natomiast druga kontrola, mamy jeden oddział, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Ogólny i pododdział osób wentylowanych. Konsultant sprawdza obszary funkcjonowania oddziału plus dokumentacja. Jak realizujemy szkolenia, kwalifikacje personelu i wymogi kadrowe.
1: A Urząd Wojewódzki potwierdził Radiu Opole informację o braku zaleceń po kontroli konsultant w dziedzinie geriatrii oraz oczekiwanie na protokół konsultant opieki długoterminowej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie odnaleziono szczątki kilkunastu ofiar zbrodni wołyńskiej. Osoby te pochowano bez trumien, a przy niektórych szczątkach zachowały się przedmioty osobiste, informuje ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
3: Trwa eksploracja wierzchni warstwy dołu śmierci. Ciała są wrzucone w nieładzie. Wiele z nich nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
1: Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Odbyłem spotkanie w sprawie naszej polityki wobec Polski. Priorytety są jasne. Wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Uzgodniliśmy kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje na drodze dyplomatycznej. Po drugie, zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Po trzecie, zostaną podjęte decyzje o udzieleniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, napisał w serwisie X.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: A w nich kujawsko-pomorskie. Tam dziś miał miejsce pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żrącą substancją. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli na Krajowej Dziesiątce. O szczegółach Tatiana Adonis z Radia PIK.
4: Tira do kontroli zatrzymali funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego. Kierowca zamiast zjechać na bok zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, relacjonuje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
5: W rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekającą ciężarówkę, włączyli sygnały oraz wyświetlili polecenie zjedź na parking. Kierowca nie zastosował się do poleceń.
4: Zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz, próbujący zepchnąć go z drogi. Do akcji dołączyli więc policjanci, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.
6: Kierowca, nie bacząc na policjanta stojącego na blokadzie, doprowadził do zderzenia z radiowozem. Odjechał w kierunku kompleksu leśnego, gdzie uderzył w drzewo i zbiegł z pojazdu.
4: Prawdopodobnie ciężarówką przewożono niebezpieczne odpady, bo na naczepie znajdowało się 12 pojemników ze żrącą substancją. Do tego w kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.
1: Natomiast Opolska KAS udaremniła próbę przywozu z Rosji do Polski towaru objętego sankcjami. Po rewizji towar wzbudził podejrzenia, choć dokumentacja wskazywała, że jest to szklany granulat, mówi rzecznik Opolskiej KAS Agnieszka Juźwin-Dalecka.
7: Funkcjonariusze powzięli wątpliwość odnośnie tożsamości zadeklarowanego towaru. Pobrali próbki materiału i przekazali do laboratorium. Badania wykazały, że importowany towar to perlit ekspandowany, znajdujący się na liście towarów sankcyjnych, objętych zakazem przywozu z Rosji.
1: Towar został zatrzymany.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Spoglądam na termometr, obecnie 26 stopni w Opolu, ale oczywiście to się będzie zmieniać. 17 do 19 stopni, tyle nam prognozują na noc meteorolodzy i MGW, ale uwaga, bo spodziewamy się deszczu i burz. Spaść może do 40 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy także grad, a wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

książki, które mogą być lekturą towarzyszącą nam na wakacjach. Chociaż temat pierwszej z nich jest poważny, to reportaż Irlandia wstaje z kolan. Reportaż Marty Abramowicz, który znalazł się w finale 15. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Autorka pokazuje przemiany obyczajowe i społeczne w Irlandii, badając bardzo wnikliwie historię tego kraju. I za moment z Martą Abramowicz właśnie o tej książce będziemy rozmawiać. Po godzinie 20 będziemy przypominać książkę Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, której autorką jest Katarzyna Zyskowska. Nie jest to biografia, jest to powieść biograficzna, która dotyczy takiego trudnego i kryzysowego momentu w życiu podwójnej laureatki Nagrody Nobla, który był związany z romansem z Paulem Langevin i która pokazuje też obyczajowe i społeczne uwarunkowania tamtych czasów, a także bardzo trudne wyzwanie, przed którym stanęła polska noblistka. To po godzinie 20.

0: Marta Abramowicz dzisiaj opowiada nam w audycji Sezon Ogórkowy o książce Irlandia wstaje z kolan, książka, która opisuje przemiany społeczne, jakie dokonały się w Irlandii, te związane z podejściem do Kościoła katolickiego, jego znaczeniem w tym kraju i jest próbą też zrozumienia tego, co w ostatnich dekadach w Irlandii się wydarzyło.
1: Irlandia jest, była dla mnie, nic nie wiedziałam o Irlandii, to jest ten kraj na południu, to nie jest Irlandia Północna, należąca do Wielkiej Brytanii, o której wszyscy słyszeliśmy o walkach w Belfaście. To jest Dublin i właściwie no, katolicka republika, jeśli można tak mówić o Irlandii od roku 1922, kiedy Irlandia odzyskała niepodległość, bardzo blisko Polski i też z taką naczelną rolą Kościoła katolickiego, który opierał się zaborcom. Irlandia była pod zaborem brytyjskim. W związku z tym wyzwolona, niezależna, oparła swoją państwowość na Kościele, dlatego że kraj był biedny. Brytyjczycy zostawili go bez grosza, a żeby

0: Żeby dźwignąć kraj z biedy, żeby prowadzić szkoły, żeby prowadzić szpitale, żeby prowadzić jakąś pomoc społeczną, potrzebny był Kościół, bo Kościół to wszystko mógł robić, miał kadry, infrastrukturę, robił to już. I państwo z ulgą przyjęło tę ofertę. I w związku z tym wieczny prezydent i premier de Valera i wieczny arcybiskup Dublina McQuaid razem napisali konstytucję, w której te prawa moralne Kościoła zostały zapisane jako prawa świeckie, czyli zakaz antykoncepcji, zakaz aborcji, zakaz rozwodów. I no, istniała też osobna ustawa o zakazie związków homoseksualnych, ale konstytucja precyzowała oczywiście, że tylko rodzina jako komórka społeczna oparta na związku kobiety i mężczyzny jest nierozerwalnym, bo rozwody były zakazane, jest tą fundacją państwa. No i doprowadziło to do takiej sytuacji, w której wszyscy, którzy nie pasowali do tego modelu, czyli na przykład kobiety, które zachodziły w nieślubną ciążę, byli grzesznikami i musieli odpokutować i musieli zniknąć z oczu katolickiej wspólnoty w specjalnych kościelnych instytucjach, często współfinansowanych przez państwo, takich jak domy matki i dziecka dla nieślubnych kobiet, gdzie musiały oddać swoje dzieci do adopcji, tam zniknąć na czas ciąży, żeby wspólnota nie zorientowała się, że grzesznica jest w ciąży, szkoły przemysłowe, czyli rodzaj takich katolickich sierocińców dla dzieci nieślubnych albo innych wagarujących albo popełniających jakieś drobne wykroczenia oraz pralnie magdalenek dla wszystkich, których już na stałe chciano usunąć ze społeczeństwa, czyli raz kobiet, które po raz któryś zaszły w nieślubną ciążę i politycy nazywali je recydywistkami, albo też po prostu kobiet zgwałconych przez własnych ojców, przez księży, no zawsze kobieta była winna, więc to ona musiała zniknąć.
1: No to jest właśnie trochę niewyobrażalny świat, jak można na przykład tak długo mieć prawo, które zakazuje rozwodów, czyli do 96 roku właściwie nie można było zakończyć małżeństwa, więc kobieta była skazana na mężczyznę, za którego wyszła za mąż, a jeśli chodzi o...
0: Ja powiem więcej, kobiety nie miały żadnych praw do lat 70, to znaczy mąż mógł sprzedać dom bez nawet wiedzy i zgody żony i wyjechać po prostu, zostawić ją z dziećmi literalnie na ulicy i nie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie było żadnych zasiłków dla tych samotnych matek do lat 70. i dopiero wprowadzenie zasiłków, którym zresztą sprzeciwiał się Kościół katolicki, doprowadziło do tego, że te domy matki i dziecka przestały być potrzebne, bo te kobiety wreszcie mogły stanąć na nogi i te swoje dzieci wychować. Ale te rozwody, o których mówisz, były tak silnie wdrukowane w świadomość czy kulturę irlandzką, że ten związek małżeński jest nierozerwalny, że nawet feministki, które walczyły o te wszystkie sprawy, jak dostęp do antykoncepcji, dostęp do aborcji, nie pomyślały nawet, że mogłyby się upominać o rozwody przez całe lata 80.
1: Taki wolny dostęp do prezerwatyw dopiero w połowie lat 90. Wcześniej prezerwatywa jest tylko dla małżeństw i na receptę. To jest też coś, co nam się nie mieści w głowie, mimo że mamy bardzo silne doświadczenia też obecności Kościoła w naszym życiu społecznym w Polsce.
0: To prawda, no ale z tymi środkami antykoncepcyjnymi też nie było w Polsce tak różowo. Po pierwsze były braki w zaopatrzeniu, po drugie były wadliwej jakości, po trzecie jednak księża i cały polski episkopat, wcześniej z biskupem Karolem Wojtyłom, a potem z papieżem Janem Pawłem II, już jako papieżem, byli przeciwni przecież temu, żeby jakakolwiek antykoncepcja sztuczna, czyli tak naprawdę skuteczna, była używana. I tutaj należy wspomnieć w ogóle o polskiej roli w światowej historii, kiedy w latach 60. był sobór, kiedy była odnowa Kościoła, kiedy wszyscy biskupi z całego świata się zjechali, debatowali, jak uczynić ten Kościół bardziej współczesnym, bliższym ludziom, to również wtedy powołano taką specjalną komisję, która obradowała, żeby zastanowić się, co dalej z nauką o seksualności Kościoła, z tą nauką moralną. Paweł VI powołał tą komisję jako papież. W tej komisji byli księża, ale nie tylko. Były świeckie małżeństwa, lekarze, zakonnice. I właściwie jednogłośnie ta komisja opowiedziała się za tym, że Kościół musi zmienić swoją naukę o seksualności, musi dopuścić antykoncepcję. Ustalenia wyciekły do mediów, w związku z czym w innych krajach, gdzie te media były bardziej wolne, tak jak Irlandia, wszyscy już o tym wiedzieli, właściwie wszyscy katolicy też oczekiwali na to, że to był ten czas, kiedy pojawiła się pigułka antykoncepcyjna, że zostanie zrewidowana ta nauka, że małżeństwo, które jest oparte na miłości, może również tę miłość w sposób fizyczny doświadczać, a nie tylko prokreować. Ale pojawił się bardzo silny głos mniejszości właśnie, głos biskupów Polski, memoriał z Krakowa, który przywiózł i wystosował Karol Wojtyła, mówił, że Kościół nie może zmienić swojej tradycji ani na jotę. I Paweł VI przychylił się do tego i głosił encyklikę Humanae Vitae w 1968 roku, która całkowicie zakazywała antykoncepcji, zrównywała ją z aborcją. W związku z tym no, na całym świecie wybuchł bunt, no, poza Polską czy Irlandią. W Irlandii ten bunt był cichy, po prostu nie mógł być głośny, bo episkopat irlandzki podzielał zdanie polskiego episkopatu. Ale mówię o tym dlatego, że Polska miała bardzo jasny wyznacznik tego, jak powinna, kto powinien stosować, a raczej kto nie powinien stosować tej antykoncepcji. I no, jak pomyślimy o kobietach, które nie są z większych miast, tylko z mniejszych miejscowości, ze wsi, no to one do tej antykoncepcji miały dużo trudniejszy dostęp.
2: Do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan wracamy za moment.

0: I powracamy do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan. Ten reportaż był też nominowany, przypomnę, do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: W tych rodzinach irlandzkich rodziło się bardzo dużo dzieci. Tam też jest ten wątek, że te kobiety są już wyczerpane kolejną ciążą, zapewnieniem jakiegoś materialnego oparcia dla rodziny. Nie mogą pracować, to mężczyzna utrzymuje rodzinę. Jeśli nie jest odpowiedzialny, no to jest jeszcze gorzej. I tutaj jest oczywiście ta analogia do książki Chłopki Anny Kuciel-Frydrysza, która taką międzywojenną Polskę sprawdza i ogląda, gdzie też rzeczywiście ta kobieta nieustannie pracując w polu rodzi kolejne dzieci, albo jest w połogu, albo jest w kolejnej ciąży.
2: I rzeczywiście te historie, które przeczytałam w Chłopkach, przypominały sytuację kobiet irlandzkich, czyli w Polsce myśmy też mieli do czynienia z podobną kulturą i z podobnym podejściem do kobiety. Ale idąc dalej, napisałam książkę o dzieciach księży, to jest książka o Polsce i o tym, w jaki sposób kobieta, która zajdzie w ciążę z księdzem, jest traktowana. To ona jest zawsze winna, nigdy ksiądz. I to ona musiała zawsze uciekać z tej miejscowości w Niesławie. Rzadko kiedy udawało jej się pozostać i żyć normalnie, ale też dzieci, które wyrosły w takiej atmosferze, teraz mówią o tym, teraz jest wiele reportaży i wreszcie dzieci księży, córki księży przede wszystkim mówią o tym, jak bardzo trudno im było żyć w Polsce z takim piętnem, gdzie właściwie czuły się wytykane palcami, gdzie ksiądz nie przyznawał się do nich oficjalnie, mimo iż niektórzy księża starali się być ojcami dla swoich dzieci. W związku z czym no, myślę, że ta mentalność polska i mentalność irlandzka ukształtowana jednak przez ten sam Kościół katolicki są bardzo podobne.
1: I tutaj są dwa ciekawe pytania. Z jednej strony, jak to się stało, że kobiety tak głęboko uwierzyły w swoją winę, gdzie na przykład bohaterka z książki Dzieci księży mówi o tym, że ona się czuła brudna i winna tego, że urodziła dzieci księdza, że to właściwie ona jakby na jego święty wizerunek wpłynęła, jako takiej osoby, no też mającej prestiż społeczny, to jest jedna sprawa. Jak to się stało, że kobiety tak czuły się winne, chociaż de facto ta sprawa była dużo bardziej skomplikowana moralnie i wewnętrznie, a z drugiej strony, jak to się stało, że wykreowano w ogóle takie myślenie, że to kobieta kusi, że to kobieta mogłaby siebie kontrolować, a jeśli tego nie robi, to wodzi mężczyznę na pokuszenie, a on jest po prostu taki biedny i już nie ma żadnej mocy sprawczej.
2: Tak zinterpretowano tę przypowieść o Adamie i Ewie, że to Ewa wodzi na pokuszenie Adama, ale to stało się właściwie dopiero, takie myślenie zaczęło się w gruncie rzeczy też od świętego Augustyna, od średniowiecza, od średniowiecznych teologów, też świętego Tomasza, no, którzy uważali, że kobieta jest jakąś niewydarzoną istotą i w ogóle jak się rodzi, to jest to wynik jakiegoś bardzo niekorzystnego splotu okoliczności, na przykład wilgotnych południowych wiatrów, jak pisał święty Tomasz. I cała jakby od tego średniowiecza w kulturze chrześcijańskiej ta kobieta była bardzo deprecjonowana. To zmieniła trochę reformacja w krajach, które przyjęły kulturę protestancką. Tam okazało się, że wszyscy powinni czytać Pismo Święte, w związku z czym również kobiety, trzeba je kształcić, mogły zostawać żonami pastorów, więc ta pozycja kobiety w tamtych krajach jest wyższa, no i to widać, jeśli spojrzymy na kraje protestanckie w Europie nawet, a w krajach katolickich nadal pozostała taką właściwie tylko osobą, która ma rodzić dzieci i dbać o to ognisko domowe i to jest jej obowiązek. Nie kształcono dziewczynek. Ten procent kształcenia dziewczynek w krajach protestanckich i katolickich, no to była ogromna przepaść. W związku z czym no to też wpłynęło na całą naszą kulturę, to podejście do kobiety, a też Kościół. Właściwie wszyscy teologowie, jak się przyjrzeć, no to każdy o tej seksualności chciał coś powiedzieć. I oczywiście ta seksualność mężczyzn też była represjonowana, bo uważano, że to tylko musi być prokreacja i że bardzo dużo musi być tych dni, kiedy nie wolno tego seksu uprawiać, ale w gruncie rzeczy teologowie uzasadniali, dlaczego to kobieta jest winna temu, że zwiodła mężczyznę na pokuszenie. Ja o tym dość dokładnie piszę w książce właśnie Dzieci księży. Przywołuję taką teolożkę Uterankę Heinemann, która władała 11 językami, więc mogła wszystkie pisma teologów czytać w oryginale i właściwie no to ona opowiedziała, co ci teolodzy naprawdę pisali i mówili o tych kobietach. No i to doprowadziło do takiego uważania, że na przykład krew menstruacyjna, czy krew położnicy, to jest brudna i w ten sposób kobieta jest jakoś brudna i należy jakoś odseparować ją od społeczności, dlatego w Irlandii, tak jak i w Polsce zresztą w niektórych obszarach, był taki rytuał churchingu, czyli po porodzie kobieta nie mogła przez kilkadziesiąt dni wejść do kościoła, bo była brudna i nieczysta. W związku z czym nie mogła też wziąć udziału w chrzcie własnego dziecka, bo dzieci na wszelki wypadek, bo dużo umierało, chrzczono od razu po porodzie. I dopiero specjalny rytuał wprowadzania tej położnicy do kościoła, gdzie ksiądz ją wprowadzał, przeprowadzał na ołtarz, musiał się odbyć, żeby ona w ogóle mogła wejść do kościoła. Tak traktowano kobiety i było to jakby przyjęte też przez same kobiety, że tak musi być, taki jest już nasz los, tak to będzie.
0: Jeszcze jedna odsłona rozmowy z Martą Abramowicz dzisiaj w Radiu Opole.

0: powracamy do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan. Dzisiaj przypominamy o tym reportażu, który swego czasu był też nominowany do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: Tak sobie myślę o tym lęku przed kobiecym ciałem, jego właściwościami zmysłowymi, ale też biologicznymi, takimi stricte fizycznymi. Próbuję sobie wyobrazić, skąd to się bierze i myślę sobie, że to jest też lęk o utratę władzy i kontroli, że jeżeli kobieta może w jakiś sposób wpływać na mężczyznę, to ten mężczyzna jakby ma jakąś słabość wobec tej kobiety, że to jest może lęk przed utratą władzy.
2: Z pewnością chodzi tu o władzę. W związku z czym mężczyźni w momencie, kiedy kobiety zyskują pozycję, no obawiają się, że utracą to, co mają. No to jest logiczne. Każdy, kto ma władzę, w jakimś sensie boi się, że utraci tę władzę. I w książce w Irlandii bohaterem, jednym z bohaterów jest profesor Tom Inglis, który zostaje zwolniony z Uniwersytetu Dublińskiego za taką obrazoburczą książkę Monopol na moralność i trafia gdzieś na jakieś przedmieścia Dublina. Zdegradowany profesor i mający się zająć edukacją dorosłych, czyli zdegradowanych kobiet, bezrobotnych kobiet, które żyją na tych przedmieściach, mają też często mężów, którzy piją, biją i one dostają przepisywane im na depresję środki od psychiatrów i po prostu żyją w jakimś takim letargu. Tak je znajduje Tom i opowiada, że zaczął prowadzić te kursy edukacji dorosłych, wymyślone przez mężczyzn zresztą dla tych kobiet i w pewnym momencie te spotkania kobiet, gdzie one mogły się spotykać, opowiadać o sobie, patrzeć na to, jak ten ich los się ułożył, sprawiły, że one zyskały siłę. Nie same zajęcia, ale sama możliwość kontaktu, rozmowy i okazało się, że one chcą zupełnie innej edukacji. One chcą przejąć władzę w tym stowarzyszeniu, czy w tej edukacji dorosłych i robić coś innego. I Tom zrozumiał, że jedna rzecz to jest zrozumieć, kto ma nad nami władzę, o tym pisał w tej swojej książce Monopol na moralność, ale druga rzecz to jest zrozumieć, nad kim my mamy władzę i że mężczyźni muszą po prostu podzielić się tą władzą z kobietami i on to robi właśnie, oddaje im też miejsce i daje przestrzeń na to, żeby mogły robić to, co chcą.
1: Mam wrażenie, że ojcowie Kościoła sobie to bardzo dokładnie przemyśleli, wprowadzając takie strategie. Chciałabym przeczytać ten fragment, bo on jest taki wymowny dla mnie. Arcybiskup McQuid napisał też o stosowaniu środków higieny dla kobiet. Bardzo taki wymowny tekst i tu jest cytat w twojej książce. Bardzo dokładnie wyjaśniłem obawy dotyczące stosowania środków higieny wewnętrznej, tamponów, w szczególności o nazwie Tampax. Na podstawie udostępnionych dowodów medycznych biskupi zdecydowanie nie zgodzili się na stosowanie tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku osób niezamężnych. Czyli kobieta świadoma swojego ciała wydaje się czymś strasznym i przerażającym.
2: Ale dlaczego oni uznano osób niezamężnych? Czyli co tutaj, o co chodzi? O utratę dziewictwa i o to, że każdy przedmiot wkładany do wewnątrz może przynieść jakąś satysfakcję seksualną, nie daj Boże, bez kontroli. Tak to sobie biskupi wyobrażali z tymi tamponami. No i biskupi wysłali list do odpowiedniego ministra i minister zakazał sprzedaży tamponów w Irlandii.
1: Ile widzisz dzisiaj w takiego osadu myślenia właśnie wprowadzonego w nasze życie przez tak rozumianą doktrynę chrześcijańską, przez katolicyzm, bo tak sobie myślę, często słyszę takie argumenty, to jakaś Irlandia, albo to już było, my jesteśmy na innym etapie. Ja pamiętam lata 90., kiedy byłam nastolatką i bardzo głęboko byłam przekonana, że jeżeli na przykład się będę ubierać nieskromnie, to ja będę winna, że sprowokowałam mężczyznę do jakiegoś rodzaju przemocy, więc zastanawiam się, jak to postrzegasz dzisiaj, na ile my jeszcze mamy jakieś takie nierozpuszczone do końca kody kulturowe, bo to wszystko na poziomie mentalnym jest bardzo podstępne i to nie jest tak łatwo się wyzwolić, tak mi się wydaje.
2: Oczywiście, że nie jest i cieszę się, że jest coraz więcej kobiet, które mówią głośno, co myślą na te tematy właśnie, na temat gwałtu, czy na temat przemocy, czy na temat naszej kultury i zmienia się też ta ustawa dotycząca gwałtu, musi być po prostu zgoda. Do tej pory, jeśli kobieta zostanie zgwałcona i nie ma dowodów, że krzyczała nie, broniła się, no bo na przykład była zmartwiała ze strachu, no to wtedy te sprawy są uznawane, że po prostu zgodziła się na to, no to chciała. Więc rzeczywiście jest takie postrzeganie kobiety i też, że prowokowała, tak, że kobieta ma nie prowokować. To są głębokie treści też z jednej strony zaszczepione nam przez Kościół, ale z drugiej strony też poprzez ten patriarchalną kulturę władzy mężczyzn nad kobietami. I to się od kilkudziesięciu lat w Polsce zmienia. Myślę, że sami Państwo widzą, że się zmienia, ale no jeszcze wiele rzeczy do zmiany przed nami. Ja pisałam tę książkę przed wyborami, słysząc, jak politycy Konfederacji mówią o zakazie rozwodów, mówią o tym, że kobieta powinna być częścią inwentarza domowego mężczyzny. No to są takie pomysły jak w katolickiej Irlandii.
0: Marta Abramowicz towarzyszyła nam w tej godzinie programu na antenie Radia Opole. Mówiła o swoim reportażu Irlandia wstaje z kolan, a po godzinie 20 sięgniemy po kolejną książkę. Tym razem będzie to powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A twoja muzyka w Radiopole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i oczywiście naszego regionu. Przez Opolszczyznę przechodzą burze. Strażacy odnotowują już pierwsze interwencje. Opolscy mundurowi ujawnili ponad 50 kg narkotyków, a Niemcy wezmą udział we francuskich ćwiczeniach z bronią jądrową.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: 20 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam i zaczynamy od informacji dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4. Jak wiecie z wiadomości, droga w kierunku Katowic była zablokowana po tym, jak na 262 kilometrze trasy zderzyły się dwa pojazdy. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych, nadal za to trwa akcja ratunkowa w Borkach Wielkich, gdzie motocyklista uderzył w drzewo. Strażacy interweniują także z powodu burz, które przechodzą nad regionem. O szczegółach mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, kapitan Dariusz Grudzień.
2: Lipowa, powiat nyski, tam piorun uderzył w budynek jednorodzinny na miejscu zdarzenia. 5 zastępów straży pożarnych. Jest tylko zadymienie, bez osób poszkodowanych. Rozwadza ulica Polna, tam powalone drzewo na drogę. Ligota Górna, powiat strzelecki, kona drzewa na drodze między Ligotą Górną a Ligotą Dolną. Wierzbięcice, powiat nyski, powalone drzewo na drodze.
1: Mundurowi z Opola zabezpieczyli blisko 52 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości przekraczającej 2 miliony złotych. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
3: To efekt sprawy, nad którą kryminalni pracowali od kilkunastu tygodni. Zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat. Zabezpieczyliśmy blisko 48 kg marihuany, prawie 3,5 kg amfetaminy oraz 54 gramy kokainy. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.
1: Grozi im 10 lat więzienia.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej. Poinformował o tym kanclerz tego kraju po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną. O szczegółach Adam Górczewski.
4: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy zwiększać wspólne możliwości odstraszania. Niemieckie konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Friedrich Merz, przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy.
1: A za dwa tygodnie sąd ogłosi wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan ze Szczucin. 28 lat temu 17-latka została pobita i uduszona. Jej ciało znaleziono nad Wisłą. Sprawa długo pozostała nierozwiązana. Dopiero 10 lat temu prokuratura krajowa wspólnie z policyjnym archiwum X ogłosiły przełom. O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżono Pawła K., któremu miał pomagać ojciec. Na ławie oskarżonych zasiadło także 14 byłych policjantów. Proces trwał 18 lat. Nikt z 17 oskarżonych nie przyznaje się do winy. Więcej na ten temat wie Bartosz Maziarz z Radia Kraków.
5: Podczas mów końcowych oskarżeni o niedopełnienie obowiązków policjanci przekonywali, że prokurator manipulował śledztwem.
6: Cel nie uświęca środku. Nie można krzywdzić uczciwych ludzi.
5: Prokurator Piotr Krupiński.
7: Obrona wielokrotnie przekraczała granice przez próby insynuacji, manipulacji faktami, nieetycznego ataku na oskarżenie.
5: Głównym dowodem oskarżenia są zeznania byłego policjanta, który po kilkunastu latach miał sobie przypomnieć, że widział, kto najpierw pobił Iwonę Cygan 13 sierpnia 1998 roku, a następnie wywiózł ją w kierunku Wisły. Dzięki tym zeznaniom Leszek W. już 10 lat temu został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Wyrok spowodował odebranie mu policyjnej emerytury. Później Leszek W. twierdził, że prokuratura i policja zmusiły go do zeznań obciążających oskarżonych.
1: I jeszcze południe regionu. Kąpielisko nad Jeziorem Nyskim w ośrodku wypoczynkowym Aquamarina zostało zamknięte do odwołania. Powodem jest zakwit sinic. Ich obecność potwierdzili dziś inspektorzy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nysie. W związku z tym obowiązuje zakaz korzystania z kąpieliska. Będzie on obowiązywał do odwołania.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Choć przy tych warunkach, których spodziewamy się zarówno dziś w nocy, jak i jutro w ciągu dnia, raczej nie najdzie nas chyba ochota schładzania się w jeziorze. Dziś do stopni 19 na termometrach, mam na myśli oczywiście noc, do tego burze, w czasie których powieje z prędkością do 90 km na godzinę. Jutro na termometrach maksymalnie 26, ale także możliwy deszcz, no i silny wiatr, 65 km na godzinę. To według synoptyków IMGW jego maksymalna prędkość.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś szlegiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie, proszę, nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?
17: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

Kłaniam się. Kolejna godzina programu w Radiu Opole. To jest audycja Sezon Ogórkowy, która nam towarzyszy w letnie, lipcowe, sierpniowe wieczory w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy sięgać po rozmowę z Katarzyną Zyskowską o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie. To może być jedna z wakacyjnych lektur. Książka, która okazuje trudny i kryzysowy moment w życiu podwójnej noblistki, pierwszej kobiety, która została profesorem Sorbony. Za chwilę więcej Katarzyna Zyskowska o swojej książce na antenie Radia Opole. Drums,

0: Dzisiaj w Radiu Opole przypominamy o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, której autorką jest Katarzyna Zyskowska, pisarka mająca na swoim koncie także takie bestsellerowe powieści jak Sprawa Hoffmanowej, Szklane ptaki czy Nocami krzyczą sarny. Tym razem opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Myślę, że to jest bardzo interesująca historia, która pomaga zrozumieć też, z jakimi wyzwaniami mierzyły się kobiety nawet tak nieprzeciętne, tak wybitne, jak Maria Skłodowska-Curie. Czy możemy zacząć od tego, żeby trochę naszkicować te czasy, w których ona żyje, w których jej dokonania naukowe mają miejsce? No bo nie może w Polsce zdobyć jako kobieta wykształcenia na uniwersytecie.
1: Tak, to jest czas, kiedy Maria przychodzi na świat pod zaborem rosyjskim. Wiadomo, że w tamtym czasie działa Uniwersytet Warszawski, natomiast nie przyjmuje kobiet. Uniwersytet Jagielloński również nie przyjmuje kobiet. Jedyną możliwością dla młodej kobiety pod koniec XIX wieku jest po prostu wyjazd za granicę, do Petersburga, co nie wchodzi w grę, bo Maria nie przepada za Rosjanami, no ewentualnie do Paryża. No więc ten Paryż to wielkie marzenie Mani od w zasadzie chyba takich najmłodszych lat, żeby wyjechać tam, bo tam już kobiety mogą studiować.
2: No właśnie, to jest bardzo interesujące. Pani właściwie po raz drugi sięga po historię Marii Skłodowskiej-Curie. Wcześniej była książka Zanim, która skupia się właśnie na tym wczesnym etapie jej życia, kiedy, i tu widać wielką siostrzaną miłość i też siłę, jaką jest rodzina, Maria pomaga swojej siostrze Bronisławie zdobyć wykształcenie najpierw w Paryżu.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy epizod jej życia, bo siostry, to też takiej pięknej siostrzanej miłości przykład, bo dziewczyny się po prostu umawiają, że starsza Bronia wyjedzie do Paryża na studia, nie ma na to środków, więc na te studia ma zarobić Mania, młodsza, która właśnie skończyła szkołę z wyróżnieniem, ze złotym medalem, w związku z czym bez problemu dostanie pracę jako guwernantka. No i musi tę pracę wykonywać, żeby wysyłać pieniądze do Paryża siostrze Bronce. Kiedy siostra Bronka skończy studia, wtedy ma ściągnąć do siebie Manię, pracować i utrzymać Manię na studiach. No i ta piękna umowa między dziewczynami się udaje. Udaje się ją zrealizować.
2: Czyli właściwie są ogromne przeciwności losu do pokonania, finansowe, ale Maria przychodzi na świat w takiej inteligenckiej rodzinie, gdzie jej ojciec jest nauczycielem matematyki i też to wszystko, myślę, że jakoś procentuje. Zastanawiam się, w jakiej rodzinie trzeba się urodzić, żeby mieć też szansę, ile trzeba mieć szczęścia, ile tu gra rolę przypadek, później tak się zrealizować.
1: Na pewno rodzina Skłodowskich była wyjątkowa. Bo jeśli spojrzeć nie tylko na Manię, ale również na jej siostry, na brata, to oni wszyscy byli wykształceni. I tutaj niewątpliwie wielka zasługa ojca, który te dzieci od małego uczył miłości do nauki. Więc w tym domu po prostu ta nauka była obecna. Ja nawet w różnych biografiach, jak sięgałam, ten dom Skłodowskich, on był pełen takich naukowych artefaktów. Tam u ojca były jakieś barometry w jego gabinecie, więc te dzieci były zafascynowane nauką. No i faktycznie Bronka najstarsza zostaje lekarką, brat Józef zostaje lekarzem, siostra Helena zostaje nauczycielką, no i nasza Mania zostaje dwukrotną noblistką.
2: No też ten pierwszy etap opisany w książce, kiedy ona jako 18-letnia dziewczyna wyjeżdża do takiej wsi Szczuki, gdzie pracuje jako guwernantka, żeby swojej siostrze pomagać. To jest pierwsza historia związana z miłością, jakiej doświadcza. Nie będziemy jej zdradzać, żeby właśnie czytelnicy mieli przyjemność, ale porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się później w Paryżu. Pokazuje już pani 40-kilkuletnią Marię Skłodowską-Curie i właściwie bardzo burzliwe jej losy, też dlatego, że jest kobietą. Właściwie tych przeszkód do pokonania związanych z płcią miała bardzo wiele.
1: No to był taki czas, a ona była pionierką i musiała zdarzyć się jakaś taka Maria w historii świata, myślę, żeby otworzyć kobietom drzwi do różnych dziedzin i życia, i nauki, i rozwoju. Przede wszystkim ona miała odpowiednie cechy charakteru do tego, bo rzeczywiście była nieugięta, ona była bardzo uparta, bardzo silna, chociaż z drugiej strony też jak się patrzy na jej emocjonalność, ona miewała takie epizody depresyjne, czyli ta jej osobowość była taka dwojaka. Z jednej strony potrafiła się postawić światu, a z drugiej strony potrafiła po prostu zamknąć się w sobie i płakać w poduszkę, bo były i takie momenty. Ale faktycznie jako osoba, jako kobieta, no wyprzedziła swój czas. Ona potrafiła się temu wielkiemu męskiemu światu postawić i to, że ona tam jest właśnie pierwszą profesorką na Sorbonie, że zdobywa w nauce to, co zdobywa, to dlatego, że ma niezwykłą siłę i siłę charakteru, hart ducha. Niewątpliwie też pomaga jej fakt, że zaprzyjaźnia się i zakochuje się w odpowiednim mężczyźnie, który ją wspiera, który nie stawia jej w kuchni i każe jej gotować obiadów, tylko woli, żeby Maria razem z nim mieszała blendę uranową w laboratorium. Mówię tu oczywiście o Pierze Curie.
0: I do rozmowy z Katarzyną Zyskowską w Radiu Opole powracamy za chwilę.

0: Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, dzisiaj o tej książce z Katarzyną Zyskowską.
1: No właśnie, teraz dochodzimy do ciekawego pytania o klucz do stworzenia tej książki, bo akurat o małżeństwie Marii Skłodowskiej-Curie, tym szczęśliwym, nie odnajdujemy żadnej informacji. Znaczy są informacje, ale nie dotyczy to bezpośrednio tego czasu. Pokazuje pani dwie burzliwe miłosne historie, które były dla niej niezwykle trudne.
2: Ja się skupiłam na tych dwóch wątkach celowo, bo po pierwsze mam wrażenie, że najwięcej można o człowieku powiedzieć w momentach kryzysowych, a nie wtedy, kiedy jest szczęśliwy, kiedy wszystko się układa tak, jak chcemy. No, Maria była bardzo szczęśliwie zakochana w swoim mężu i to było udane małżeństwo. Niestety, które skończyło się bardzo, bardzo tragicznie, no bo Piotr ginie nagle, ginie w wypadku. Zostawiając Marię z małymi dziećmi, zostawiając ją tak naprawdę w pół drogi do tych wszystkich wielkich odkryć, oni co prawda już jednego Nobla dostali, ale Maria cały czas bada ten rad, bo żeby wszystkie właściwości tego radu zbadać potrzeba lat i Maria tak naprawdę dokonuje tego już sama w swoim laboratorium, oczywiście tam przy współpracy wielu różnych osób zaprzyjaźnionych, no ale to ona jest tą główną naukowczynią, która skupia wokół siebie innych naukowców i razem pracują, ale ja się skupiłam właśnie na tych momentach trudnych i złych, bo mam wrażenie, że wtedy można pokazać pełne spektrum charakteru danej postaci, danej osoby. Więc Maria wtedy, kiedy była zakochana nieszczęśliwie, kiedy na jej drodze stawały przeciwności, mogłam pokazać więcej niż w momencie, kiedy by tylko była szczęśliwą żoną i matką. Stąd wybór padł właśnie na te dwa fragmenty jej biografii, czyli pierwszą miłość do Kazimierza Żurawskiego i tę miłość ostatnią do Paula Langevena.
1: Mężczyzny żona tego, Maria jest wtedy już wdową, wybucha skandal i prasa uważa, że ma prawo opisywać tę historię. Właściwie nas to dzisiaj bardzo bulwersuje. Zastanawiam się, na ile to były standardy ówczesnej prasy, a na ile ona była pierwszą ofiarą właściwie takiej nagonki medialnej.
2: Wydaje mi się, że była pierwsza i ja też pisząc analizowałam sobie historię i tak próbowałam znaleźć jakiś inny przypadek, kiedy prasa tak rozpisywałaby się o życiu prywatnym naukowców, to już w ogóle nigdy, ale osób publicznych, no nie wiem, jakiegoś artysty. To się nie zdarzyło wcześniej. W ogóle mam takie wrażenie, że to źle oczywiście zabrzmi, ale że jakby ta cała machina, jeśli chodzi o prasę, po raz pierwszy w taki sposób zadziałała. Ja na przykład trafiłam podczas pracy na zdjęcia Marii z ulicy Paryskiej, kiedy ona idzie do swojego laboratorium, a wokół niej jest tłum mężczyzn z aparatami. To są paparazzi pierwsi. Ona się zasłania jakąś teczką, idzie, ma woalkę na twarzy. Widać, że jest przerażona tym, co się wokół niej dzieje. To była taka stykówka, kilka zdjęć z różne ujęcia. I ta osaczona kobieta, ja nie przypominam sobie, żebym trafiła na tego typu zdjęcia w prasie, w jakichś starych materiałach, żeby wcześniej zobaczyć coś takiego. A tutaj dostałam taki obraz bardzo współczesny, coś, co dzisiaj jest naturalne, no bo wiadomo, że paparazzi biegają za osobami publicznymi, ale nie w 1911 roku.
1: No i prywatna korespondencja i Paula Langeva trafia do prasy, wybucha skandal, ma taką wielką siłę, że dociera do Szwecji. Akademia Szwedzka zastanawia się, czy dobrze zrobiła, przynajmniej niektórzy jej członkowie, przyznając Nobla, albo czy powinna go odebrać. Myślę, że to był bardzo trudny moment i też bardzo było to ważne, że ona jednak odebrała tę nagrodę, ale też jaka rola była jej przyjaciół i tego wsparcia, które dostała pani, to stara się też ustalić. Myślę sobie, że to jest też trochę o sile właśnie relacji, przyjaźni.
2: Tak, wokół Marii było wtedy kilka takich bardzo ważnych osób. Oczywiście była jej siostra Bronka, która przyjechała z Polski w momencie, kiedy tam zaczęło się bardzo źle dziać w Paryżu. Ale ja tam portretuję faktycznie kilka osób. Między innymi Marguerite Borel, która to jest młoda osoba, bo ona jest dużo od Marii młodsza i to jest późniejsza wielka francuska pisarka, więc ja te fragmenty tego, co się dzieje w życiu Marii, również czerpałam z prozy Marguerite Borel, ponieważ ona w swoją prozę później różne fragmenty tych wydarzeń z 1911 roku wplatała. Więc na przykład sytuacja z Su, kiedy na dom Marii napadają mieszkańcy Su, to właśnie jest z jednej z powieści Marguerite Borel. Ale tam jest więcej takich postaci. Tam jest André de Bierne, który jest w ogóle, to jest taka bardzo ciekawa postać, o której jest bardzo mało źródeł o nim mówi, a to był taki przez wiele lat jej i przyjaciel, i jeden z najlepszych, takich najbardziej zaufanych współpracowników w jej laboratorium. Były też takie głosy, że on był w niej po prostu zakochany i że tam między nimi było coś więcej niż przyjaźń, i kiedy Maria już była starszą osobą, to rzeczywiście tylko ten André de Bierne był w stanie z nią jakoś tak nawiązać taką relację bliską i byli przyjaciółmi do końca życia, a André, kiedy umarł, to w zasadzie nikt nie przyszedł na jego pogrzeb, bo on był w zasadzie tylko zakochany w jednej osobie w swoim życiu, w Marii. Ale tam jest wiele takich postaci, które się wokół Marii gromadzą, które jej sprzyjają, które jej pomagają. A oczywiście jest ich mniej niż tego tłumu pod domem, który wykrzykuje różne brzydkie słowa pod adresem Marii, bo faktycznie Paryżanie się nie popisali w tamtej chwili.
0: I do rozmowy z Katarzyną Zyskowską w audycji Sezon Ogórkowy powrócimy za chwilę.

0: I ostatnia odsłona dzisiaj rozmowy z Katarzyną Zyskowską. Przypominamy o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie.
1: No właśnie, to chyba musi wybrzmieć o tych podwójnych standardach, które są mocno wyakcentowane w książce, że mężczyźni w takiej samej sytuacji nie byli obiektem skandalu, że jakby akceptowało się to, że oni mogą mieć podwójne życie, nie było skandalu, kobieta była linczowana za to, że jest kobietą i jest w takiej sytuacji.
2: Tak, to oczywiście wynikało i z obyczajowości ówczesnej, ale również i z prawa francuskiego, które jeszcze było oparte na kodeksie napoleońskim, więc rzeczywiście kobiecie było wolno dużo mniej niż mężczyznom. A myślę, że to też nie jest jakąś taką nowością, że w ogóle Francuzi kojarzą nam się raczej z romansami i z takim bardzo bogatym życiem miłosnym. No i mężczyzna Francuz, który nie miałby kochanki, to w zasadzie jakby kapelusza nie miał. Więc to nie dziwne, że Francuzi w tamtym czasie tak podchodzili do tej Marii, no bo ona była kobietą pierwszą, która łamała pewne tabu. No a Paul, no to był po prostu jednym z miliona Francuzów, który miał kochankę, więc tutaj nie było o czym pisać. No a Maria, wdowa, która powinna do końca życia chyba opłakiwać męża, ona tutaj zapragnęła miłości. Kobieta po 40. No to już wtedy w tamtych czasach to była nad grobem staruszka.
1: Co chciałaby pani, żeby czytelnicy tej książki, czytelniczki wyciągnęły właśnie? Co może być takiego wzmacniającego, inspirującego w tej historii dzisiaj?
2: Ja myślę, że cały los tej naszej wspaniałej Marii jest wart pamiętania i to, jaką ona była postacią w tej pierwszej części mojej książki, ta młoda Mania, taka bardzo zdeterminowana, pełna marzeń, dziewczyna, która naprawdę no, zrobiła wszystko, żeby te studia ukończyć, żeby wyjechać na studia, żeby robić to, co kochała. I było to naprawdę okupione wielkim wysiłkiem i olbrzymim kosztem. Natomiast ja też nie przez przypadek napisałam tę książkę, kiedy sama byłam w wieku Marii, bo też myślę, już byłam w stanie zrozumieć pewne jej zachowania, działania, jej motywacje. Miałam dokładnie tyle samo lat, kiedy pisałam tę książkę, jak Maria w momencie tego wielkiego skandalu. I myślę, że dla mnie, dorosłej, dojrzałej kobiety, ona nadal jest inspiracją. To, że tak potrafiła żyć dla siebie i że potrafiła czerpać z tego życia, mimo że cały świat niekoniecznie jej na to pozwalał. A ona po prostu dążyła do swoich celów. Po trupach to złe słowo, ale z taką determinacją, z taką dobrą determinacją. Po prostu chciała być dla siebie dobra, chciała być szczęśliwa i myślę, że to jest takie przesłanie i dzisiaj bardzo aktualne dla kobiet na różnych zakrętach życiowych, że trzeba żyć dla siebie, że trzeba wyciągać z tego życia to, co najważniejsze, stawiać granice, potrafić mówić nie. Maria po prostu taka była.
0: Katarzyna Zyskowska mówiła na antenie Radia Opole o powieści biograficznej Alchemia, gdzie przybliża ona burzliwy etap życia podwójnej polskiej noblistki, pierwszej kobiety, która była profesorem na Sorbonie, Marii Skłodowskiej-Curie. I tak będziemy kończyć dzisiejszy program w Radiu Opole, sezon ogórkowy, niebawem wiadomości, później audycja Dobry Wieczór, tu Opole, gdzie ponownie się usłyszymy.

0: To Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, a także w systemie DAB Plus oraz w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21 na zegarach, ogłoszono przetarg na budowę nowej komendy PSP w Nysie.
1: Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych odwołań.
0: Ukraina chce ocieplenia relacji z Polską. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od powiatu nyskiego. Ogłoszono przetarg na budowę nowej komendy Straży Pożarnej. Obiekt będzie posiadał m.in. halę garażową dla 18 pojazdów, sale szkoleniowe oraz magazyn kryzysowy. Budowa w Skorochowie ruszy w tym roku, zapowiada starosta nyski Daniel Palimonka.
1: Staraliśmy się, by projekt, który sfinansował powiat, był pełny i byśmy mogli inwestycje zaplanować, by wszystko było jasne, klarowne, przejrzyste. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych odwołań i ta inwestycja będzie mogła rozpocząć się jesienią.
0: A szacowany koszt tej inwestycji to około 100 milionów złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.
3: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym.
0: Do tych zapowiedzi odniósł się już premier Polski Donald Tusk. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał w serwisie X. Dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Plany konsolidacji 4 szpitali w Opolu rozbudziły publiczną dyskusję. Decyzje w tej sprawie będą podejmować radni sejmiku województwa. Tomasz Zeman z Koalicji Obywatelskiej uważa, że taki krok to szansa na poprawę dostępu dla pacjentów.
4: Z rozmów, które prowadziłem, wynika, że taki zespół specjalistów będzie temu procesowi towarzyszył i na pewno konsolidacja będzie przeprowadzona, by pracownicy zachowali umowę i tak, żeby również nie ucierpieli pracownicy służby zdrowia.
0: To są działania pozorowane. Jeżeli marszałek chce rzeczywistej reformy, powinien odpolitycznić placówki publiczne, komentuje Wojciech Komarzyński z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Daję panu marszałkowi czas, wskazując na kilka konkretnych przykładów, gdzie publiczne placówki zdrowia podległe marszałkowi są oblężone przez nominatów partyjnych, którzy pasą się na publicznej służbie zdrowia. Czas temu powiedzieć dość.
0: A najbliższa sesja sejmiku regionu jest zaplanowana na wrzesień. I jeszcze jedno doniesienie. Na opolskie tory wracają kolejne zmodernizowane pociągi spalinowe SA-134. Do ruchu wrócił trzeci z pięciu odnowionych składów. Pojazdy przeszły gruntowne remonty obejmujące m.in. silniki i skrzynie biegów. Zamontowano też nowe fotele, odnowiono ściany oraz wymieniono oświetlenie. Kolejne dwa spalinowe zespoły trakcyjne mają wrócić na tory we wrześniu i w listopadzie.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Za dwa dni poznamy najlepszą drużynę piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W finale broniące tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii, medalista mundialu z 1982 roku, Zbigniew Boniek, przyznał, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania.
7: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy się piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej.
6: Finał odbędzie się w niedzielę o 21:00. Jutro w Miami zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, w którym Francja zmierzy się z Anglią. Zmieniamy temat. Gospodarz Chiny oraz Japonia i USA mają już zagwarantowany udział w finałowym turnieju Ligi Narodów Siatkarzy, który 29 lipca rozpocznie się w Ningbo. Broniący tytułu Polacy, którzy z dorobkiem 7 zwycięstw są na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu zagrają w Chicago z Brazylijczykami. Ewentualne zwycięstwo zapewni im awans. W pierwszym spotkaniu turnieju biało-czerwoni pokonali Bułgarię 3-0. W imprezie finałowej zagra czołowa siódemka tabeli po fazie zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz. Zwycięstwem Szwajcara Mauro Schmida zakończył się 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Do przejechania było prawie 206 km. Przez długi czas na czele jechała liczna grupa zawodników, którzy w generalnej klasyfikacji mają duże straty. To z niej wyłoniła się czołówka piątkowych zmagań. Na finiszu Schmid wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejada. 2 sekundy stracił trzeci na mecie, dwukrotny mistrz olimpijski w kolarstwie górskim, Brytyjczyk Don Pidok. Ten ostatni najwięcej zyskał na ucieczce, bo awansował na 4. miejsce. Lider Słoweniec Tadej Pogacar oraz inni z czołówki generalnej przyjechali ze stratą 7 minut i 32 sekund do zwycięzcy. Zuzanna Pawlikowska została mistrzynią Polski w tenisie. W rozegranym w Gdyni finale zawodniczka Górnika Bytom pokonała Weronikę Ewald 7-5, 7-6.
8: Podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuje do kleju, także no jestem mile zaskoczona.
6: Natomiast w finale panów Marcel Zieliński zwyciężył Kacpra Knitela w 2 setach 6-3, 6-2.
2: Pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego możliwe opady deszczu i burze, o tym chyba mówić się nie muszę. Spaść może do 40 litrów wody na metr kwadratowy, na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni, do tego wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość 90 km na godzinę. Padać będzie także jutro w ciągu dnia, na termometrach zobaczymy 26 stopni.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
11: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
12: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
11: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. To jest audycja Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj będziemy rozmawiać z psychoterapeutką, która zajmuje się też doświadczeniami okołoporodowymi, Justyną Dąbrowską, autorką książki Przeprowadzę Cię na drugi brzeg o porodzie, traumie i ukojeniu. To za chwilę, a teraz oczywiście, jak to zwykle bywa na początku audycji Dobry Wieczór tu Opole w piątki, kilka informacji. Dzisiaj będą takie, które być może przydadzą się podczas planowania wakacji. Coraz droższe paliwo na Bałkanach. Cena oleju napędowego w Albanii przekroczyła poziom 2 euro za litr. Kraj ten ma obecnie jedne z najdroższych paliw w Europie Południowo-Wschodniej. Inne kraje regionu wracają do rządowych programów hamujących wzrost cen.
1: Władze Albanii tłumaczą wzrost cen na stacjach benzynowych kosztami importu paliw oraz sytuacją na międzynarodowych rynkach energetycznych. Droga benzyna i olej napędowy wpływają nie tylko na kierowców, ale także na ceny transportu, żywności i usług. Na wzrost cen reagują sąsiednie państwa. Serbia zdecydowała się ponownie uruchomić mechanizmy wsparcia dla konsumentów, aby ograniczyć wpływ drogiej ropy na gospodarstwa domowe i przedsiębiorców. Według danych dotyczących rynku paliw, benzyna w Serbii również pozostaje na wysokim poziomie. Jej cena również zbliża się do 2 euro za litr. W sezonie letnim problem jest jeszcze bardziej odczuwalny. Większy ruch turystyczny zwiększa popyt na paliwo, a wyższe koszty transportu mogą przełożyć się na ceny usług i wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Wysokie temperatury we Włoszech nie odpuszczają i przynoszą coraz poważniejsze skutki. W miejscowości Olastra na Sardynii odnotowano wczoraj ponad 47 stopni Celsjusza.
2: W piątek temperatury we Włoszech mają wynieść od 34 do 45 stopni. Sardynia nadal pozostanie najgorętszym regionem kraju. Najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami wydano dla 17 miast, w tym Bolonii, Florencji, Perugii, Bari i Rzymu. W sobotę liczba miast objętych czerwonym alarmem ma wzrosnąć do 19. Ekstremalne upały we Włoszech powodują coraz poważniejsze konsekwencje. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, między 25 maja a 30 czerwca śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia wzrosła o 3%. Upały doprowadziły także do rekordowego w tym roku zapotrzebowania na energię elektryczną. Straż Pożarna od 15 czerwca przeprowadziła ponad 21 tysięcy interwencji związanych z pożarami lasów. Spadek temperatur spodziewany jest na początku przyszłego tygodnia, gdy nad północne Włochy zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: I teraz przenosimy się do Wilna. Symbol miłości Zygmunta Augusta to jest tytuł wystawy w Wilnie, na której prezentowane jest niezwykłe dzieło należące do polskiego króla. Chodzi o dyptyk z wizerunkiem jego byłych żon. Bezcenne dzieło sztuki powstało na Dworze Królewskim w Krakowie lub w Wilnie.
3: Jak mówi Polskiemu Radiu Andrzej Kierulis, koordynator projektu z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, dyptyk był osobistą relikwią polskiego władcy.
4: Relikwia, którą uważa się, że nosił przy sobie, nosił przy sercu. Tak chcieliśmy trochę dodać romantyki, to właśnie w nazwie jest ten symbol miłości.
3: Dzieło przyjechało do Wilna z Muzeum Narodowego w Krakowie.
4: Tu warto zaznaczyć, że to pierwsza zagraniczna podróż tego eksponatu.
3: Dyptyk ma formę książki. Po jego otwarciu ukazują się portrety dwóch królowych. Po lewej jest wizerunek Elżbiety Habsburżanki, która zmarła w wieku zaledwie 19 lat. Po prawej zaś można zobaczyć Barbarę Radziwiłłówne, której historia miłości z Zygmuntem Augustem do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych w dziejach dawnego państwa polsko-litewskiego. Portrety oprawiono w bogato zdobioną okładkę przypominającą oprawę książki, pokrytą czerwonym aksamitem i ozdobioną frędzlami. Dyptyk można oglądać do 6 grudnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Królowa Elżbieta Habsburżanka.

Burzanka i Barbara Radziwiłłówna spoczywają w podziemiach Wileńskiej Katedry. Ich trumny są umieszczone w mauzoleum znajdującym się pod kaplicą świętego Kazimierza. Za moment zapowiedziana rozmowa dzisiaj z psychoterapeutką Justyną Dąbrowską. To za chwilę w audycji Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Dzisiaj rozmowa o książce pod tytułem Przeprowadzę Cię na drugi brzeg, opowieści o porodzie, traumie i ukojeniu, której autorką jest psychoterapeutka, dziennikarka, swego czasu założycielka i redaktorka magazynu Dziecko, Justyna Dąbrowska. Odwiedziła ona Opole na zaproszenie Fundacji Liberta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak kobiece ciało jest traktowane na porodówkach, z jakimi doświadczeniami spotkały się osoby, które Justyna Dąbrowska w swojej książce opisuje, i o tym wszystkim dzisiaj w programie.
1: No tak, mogłybyśmy bardzo długo o tym mówić, bo poród jest takim tematem, któremu się czuję bardzo oddana od wielu, wielu lat i miałam to szczęście, że mogłam też towarzyszyć kilku kobietom w porodzie, więc mam też takie poczucie, że nie mówię o czymś, moja wiedza nie jest tylko akademicka, to nie jest tylko wiedza z książek czy na podstawie własnego doświadczenia, anegdotyczna, ale myślę, że wiem, o czym mówię. I jestem przekonana, że poród może być doświadczeniem naprawdę transformującym w takim znaczeniu, może być jakimś żywiołowym upodmiotowieniem, takim, w którym kobieta doświadcza swojej siły, mocy, takiej kreatywnej mocy, ale też mocy polegającej na to, że przechodzimy przez coś trudnego, nie ukrywajmy, że skurczenie bolą. Owszem, bolą, nawet jeżeli otrzymamy znieczulenie zewnątrzoponowe, czy jakieś inne są metody redukowania bólu. No poród jest ogromnym wysiłkiem, trochę mi się kojarzy z czymś takim jak wejście na wysoki szczyt albo przebiegnięcie maratonu, ale jeżeli przez to przejdziemy z uznaniem i uznana będzie nasza podmiotowość, nasze decyzje, oczywiście w ramach tego, co nie zagraża niczyjemu zdrowiu ani życiu. Jeżeli przez to przejdziemy, przez takie trudne doświadczenia, ono może nas bardzo wzmacniać i jestem pewna, że może być taką trampoliną w macierzyństwo, które jest doświadczeniem również trudnym, tylko w inny sposób, rozciągniętym w czasie. Matkowanie noworodkowi, czyli takiej postaci, która lądowała nagle u nas w domu, trochę właśnie sprowadzona z kosmosu, nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo jakie ma potrzeby, nie wiadomo jak je odczytywać, bo mało śpi, bo to nie jest prawda, że śpi jak niemowlę, znaczy, że niemowlę śpi jak niemowlę. Więc to jest trudne doświadczenie, wymagające też od nas jakiejś naszej wewnętrznej przemiany, poruszające w nas różne dawne, czasem bolesne doświadczenia, kiedy myśmy byli bardzo mali. No też o tym mogłabym długo opowiadać. W każdym razie, ponieważ doświadczenie macierzyństwa jest wyzwaniem, to dobrze byłoby wejść w nie z takim przekonaniem, kurczę, mam siłę, dam radę, nie boję się, po prostu nikt mi nie podskoczy. I pod satysfakcjonującym porodzie, przy czym jak mówię satysfakcjonujące, to mam na myśli to, co kobieta o nim myśli i o sobie w tym porodzie, a nie co ktoś z zewnątrz powie. Po satysfakcjonującym porodzie ona ma takie właśnie przekonanie mocy, siły, dam radę, po prostu mogę. No i to jest bezcenne, prawda? Jeżeli tego brakuje, jeśli ona z tego porodu wychodzi niepewna, taka wątpiąca właśnie we własną siłę, we własne kompetencje, już nie mówię straumatyzowana, bo pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiały, no to jest jej trudniej wchodzić w tą macierzyńską relację, prawda? Trudniej jest jej się tak z zaciekawieniem przyglądać temu swojemu kosmicie, tak się właśnie zaciekawiać nim, badać go, bo jest trochę obciążona swoimi własnymi uczuciami, myślami. O, nie wiem, czy dam radę, no nawet nie potrafiłam dobrze urodzić, usłyszałam, że źle parłam, może przeze mnie tam było, tam tętno się wahało tego dziecka. No jeżeli ona jest taka, zaczyna być pełna zwątpienia, to jakoś się może położyć cieniem na tej relacji z dzieckiem. Ja poza tym, że pracuję z kobietami w ciąży, psychoterapeutycznie pracuję z kobietami w ciąży, albo takimi, które starają się zajść w ciążę, takimi, które się boją porodu, to ja też się spotykam z nimi po porodzie, wtedy, kiedy już mają to swoje dziecko po drugiej stronie brzucha i widzę, jaki jest związek między tym doświadczeniem właśnie urodzenia dziecka, wydania dziecka na świat. Nawet jeśli ono było, też chcę to jasno powiedzieć, urodzone cięciem cesarskim, ale również rodząc dziecko za pomocą cięcia cesarskiego, czy dzięki cięciu cesarskiemu, można też wyjść z tego doświadczenia wzmocnioną. A można wyjść taką, z takim przekonaniem, no właśnie, no nie potrafię, moje ciało jest do niczego, jest we mnie jakiś defekt, to jest moja wina, trzeba było się lepiej przygotować, trzeba było zawalczyć, dlaczego ja nie krzyczałam, dlaczego ja nie wołałam, prawda? No i to może utrudniać. Znowu, nie musi, też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak jakiś taki determinizm, czy taka sytuacja zero-jedynkowa, bo to jest wieloczynnikowe i tu bardzo dużo na przykład zależy od tego, jaka jest sieć społecznego wsparcia dla tej kobiety, prawda, co ją spotyka, kiedy ona tam wraca do domu, czy ona słyszy, ach, słuchaj, zapomnisz, najważniejsze, że dziecko jest zdrowe, czy ona może komuś opowiedzieć o tym, co było dla niej trudnego i ta opowieść zostanie uznana, przyjęta. Ktoś powie, no bardzo mi przykro, że coś takiego cię spotkało. Czy dużo zależy od tego, jakie dziecko wylosowała na tej loterii genetycznej, czy jej się trafił ktoś, no taki w miarę spokojny i z łagodnym charakterem, który z upodobaniem się tutaj gość rozgaszcza na tym świecie, czy trafił jej się ktoś bardziej wymagający, kto więcej potrzebuje, więcej płacze na przykład, prawda? Więc też dużo zależy od tego, jak partner to wszystko znosi. Czy partnerka, bo też dzisiaj w Polsce się zdarza, że dwie kobiety wychowują malutkie dziecko. Co jest po drugiej stronie, czy jest wsparcie, czy jest ktoś zalękniony. Więc oczywiście to jest cała konfiguracja, ale dobry, satysfakcjonujący, powtórzę, bo lubię tę metaforę, może być taką właśnie trampoliną w macierzyństwo.
0: W maju mają wejść nowe przepisy, wytyczne okołoporodowe, które będą obowiązywać szpitale. Tam jest między innymi zapis o tym, żeby unikać niepotrzebnej medykalizacji, czyli tego wymuszania, przyspieszania rodzenia przez przebijanie pęcherza płodowego albo przez nacinanie krocza. Natomiast jak się, wydaje mi się, weźmie realia sal porodowych, no to ma się poczucie, że tam pracują ogromnie zmęczeni ludzie pod wielką presją i brakuje tej przestrzeni na to takie
1: czekanie.
0: Czekanie, właśnie, tak. Czekanie.
1: Czekanie. Nie wiem, czy pani miała okazję i czas przeczytać książkę Sabiny Jakubowskiej, Akuszerki.
0: Jeszcze nie.
1: Piękna, piękna powieść, która jest między innymi o tym, że no właśnie, że ten czas jest taki potrzebny i cierpliwość, co nie znaczy zaniechanie czy zaniedbanie, ale że patrzenie na zegarek jest wrogiem sali porodowej. I tak, zgadzam się, absolutnie się zgadzam, że na salach porodowych pracują zmęczone osoby, na ogół są to kobiety, bo na ogół przecież to są położne. I kiedy się ukazała moja książka o właśnie trudnych historiach porodowych kobiet, to bardzo często zadawano mi pytanie, no dobrze, no ale w takim razie co proponujesz, co się powinno zmienić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. I właściwie jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, chociaż nie znam się na organizacji opieki zdrowotnej, ta odpowiedź dotyczy położnych. To znaczy one muszą mieć lepsze warunki pracy i muszą być uznane za podmioty. Ich sytuacja musi być bardziej podmiotowa, autonomiczna. Żeby one miały poczucie, że to one decydują i że to jest w ich rękach. Żeby nie było tak, że położna zawsze podlega lekarzowi. Położna się zna na fizjologii i tego się uczy przez 5 lat. Lekarz się zna na patologii. I tego się uczy pewnie też krócej niż 5 lat, prawda, patologii porodu. I myślę sobie, że w takim idealnym świecie, a wiem, że takie światy są w Europie, oni, dobrze by było, żeby oni się uzupełniali, żeby lekarze szanowali położne, a położne szanowały lekarzy, żeby się uzupełniali, żeby ze sobą współpracowali, żeby też uznano, i to jest druga rzecz, poza tym uznaniem kompetencji, żeby uznano też, ktoś, nie wiem kto, no chyba my wszyscy, że istnieje coś takiego jak życie psychiczne, to znaczy, że i ono ma wpływ na to, jak my pracujemy, czyli jeżeli położna przyjmuje poród, który był porodem, jeśli dziecko się urodziło martwe, mówiąc w wielkim skrócie, to naprawdę na nią wpływa i trzeba się nią zaopiekować. To nie może być tak, że ona ma natychmiast iść potem do porodu, do następnej sali, gdzie się rodzi dziecko, prawda, żywe, zdrowe. W otoczeniu rodziców spalą się świeczki, czy tam gra muzyka. No to nie jest niemożliwe po prostu. To znaczy, to jest możliwe, to się dzieje, ale żeby to zrobić, to ona musi na siebie założyć zbroję. Prawda? Ta położna musi się uzbroić, musi się stać takim taką w jakimś sensie nieczułą osobą. No i na to nie ma mojej zgody, bo jeśli ona się stanie nieczuła, to nie będzie mogła wejść właśnie w taką relację, która jest potrzebna do tego, żeby przyjąć dziecko na świat. I ci ludzie to wyczują, prawda? Przyszła do nas jakaś taka naburmuszona, taka jakaś niezadowolona. No nie była niezadowolona, tylko była po jakimś traumatycznym zdarzeniu. Więc myślę, że położnym się należy superwizja, że położnym się należy jakaś troska wtedy, kiedy mają do czynienia z tak zwanym niepowodzeniem położniczym, że trzeba to uznać, że pracują na pierwszej linii frontu. I wtedy sobie myślę, tak, i wtedy można zacząć wymagać, oczekiwać, że będzie bardziej więcej ciepła, prawda, więcej kontaktu, więcej jakiejś takiej, myślę, że nawet czasem bliskości. Kobiety mówią, te kobiety, które są zadowolone ze swoich porodów, ja jestem w kapitule konkursu Anioły Rodzić po ludzku i mam to szczęście, że mogę czytać komentarze kobiet, które typują swoje położne na anioły. Piszą z całej Polski kobiety, piszą o swoich położnych. To jest wspaniała lektura, naprawdę. Serce rośnie i serce rośnie i się chce płakać, bo one tak pięknie opisują te swoje położne i w tym jest właśnie, o czym one piszą. One piszą, ona do mnie powiedziała takie wspaniałe zdanie, jak ty pięknie rodzisz, albo czułam się z nią bezpiecznie, siedziała cicho z boku, ale wiedziałam, że jakby co, to na pewno zainterweniuje. Pytała się mnie, a czego ty potrzebujesz? Mówiła mi, widzę, że cię boli, ale jeszcze tylko pół godziny. Prawda? To są małe rzeczy, tak drogocenne, że potem zostają do końca życia z tą rodzącą kobietą. Ona potrafi po 10, po 20, po 30 latach przywołać te słowa, przywołać te zdania. Niestety potrafi również przywołać zdania raniące, które ktoś wypowiedział w tym momencie, bo może jeszcze warto, żebyśmy powiedziały, że istotą porodu jest to, że kobieta się otwiera. Ona się otwiera fizycznie, żeby wypuścić dziecko na świat. Jej miednica się otwiera, jej macica się otwiera, jej pochwa się otwiera. Wychodzi dziecko na świat. Ale ona się też otwiera emocjonalnie. Jest bardziej otwarta, no również po to, żeby potem przyjąć tego ludzika, który się urodzi, prawda, żeby go przyjąć, mimo że właśnie jest za nią trudne doświadczenie, tak jakoś to zrobiła natura, że jesteśmy wtedy wyjątkowo wrażliwe, wyjątkowo otwarte, też dzięki oksytocynie naturalnej, która płynie w naszej krwi. W związku z tym, że jesteśmy takie otwarte, no to też jesteśmy bardzo podatne na zranienie. Prawda? Można przez tą otwartą furtkę wnieść coś dobrego, ale można też kogoś właśnie zranić. Myślę, że czasem naprawdę nieintencjonalnie. Ja nie zakładam, że na salach porodowych pracują jakieś nieczułe osoby, tylko myślę, że te krzywdy są zadawane nieświadomie, z braku właśnie wiedzy, że jest połączenie między psychiką a działaniem, a zachowaniami, że to jest taki właśnie takie okno, kiedy jesteśmy wyjątkowo otwarte i bardzo wiele, bardzo zależne, o może to jest dobre słowo, jesteśmy wtedy bardzo zależne od otoczenia. I myślę, że otoczenie musi sobie zdawać z tego sprawę.
2: No właśnie pani w wywiadach często podkreśla też, że ten poród to jest doświadczenie też seksualne i to też jest bardzo ważne, jak to ciało kobiety jest traktowane. Jest jedna z bohaterek w tej książce, która mówi, że ona bardzo się przygotowywała do porodu i chciała chronić krocze, a ono zostało nacięte właściwie wbrew jej woli, mimo tego, że plan porodu tego nie zakładał i nie została o to zapytana. Mam takie poczucie żalu. Z drugiej strony myślę sobie, że ciągle myślę o tym ludziach, którzy pracują i pewnie mają tych obowiązków na głowie za dużo jednocześnie.
1: Z nacięciem krocza to jest osobny temat, bardzo ważny, bardzo, bardzo mnie nurtuje ten temat od dawna, od kiedy jeszcze pracowałam w Dziecku jako redaktorka, to żeśmy też się zastanawiały, jak to jest możliwe, że w zaleceniach WHO jest mowa o tym, że powinno być około 15% nacięć krocza, a realnie wtedy w Polsce było ich ponad 90%, czyli niemal każda rodząca kobieta miała nacinane krocze, czyli ktoś przychodził z nożyczkami do najbardziej intymnego, najdelikatniejszego miejsca w jej ciele. I pamiętam opór lekarzy wtedy, że jak to, ale w ogóle przecież to jest oczywiste, że trzeba nacinać. No jak trzeba, kiedy nie trzeba. I jest mnóstwo wiedzy naukowej, która pokazuje, że właśnie nie trzeba nacinać każdej kobiety, tylko że Nie możemy wyjąć tego jednego aspektu, jednej sprawy z całości opieki okołoporodowej, bo te nacięcia są prawdopodobnie wywołane tym, czy spowodowane tym, że wiele, wiele kobiet wciąż w Polsce rodzi należąco. I wtedy rzeczywiście niefortunnie się rozkładają te ciężary i te napięcia, jeśli chodzi o drogi rodne, jeśli chodzi o krocze. Jest trudniej wypchnąć dziecko na świat. Gdyby było tak, że jest pełna zgoda do tego, że w drugim okresie porodu, czyli kiedy właśnie jest parcie, kobiety mogą rodzić na stojąco, na klęczki, na czworaka, uwieszone na partnerze, uwieszone na drabinkach, co by wymagało od strony personelu na przykład też klęknięcia, prawda, czy gdzieś przyjęcia jakiejś takiej niezbyt wygodnej pozycji, to myślę, że tych nacięć krocza byłoby o wiele mniej, prawda, bo wtedy w pozycji wertykalnej krocze się rozciąga trochę tak jak golf w swetrze równomiernie i nie ma tego ryzyka, że tak bardzo pęknie w jednym miejscu. Wyobraźmy sobie, że kobiety rodzą tak jak chcą, chodzą, wieszają się, klęczą, są na czworakach. No na razie nie ma na to za bardzo przyzwolenia, prawda? Nie jesteśmy w Holandii, gdzie po pierwsze około 30% kobiet wciąż rodzi w domu, a po drugie większość rodzi w takich przyszpitalnych właściwie centrach porodu jakby domowego. No i one tam przyjmują takie pozycje, jakie chcą. I w Holandii nie ma tylu nacięć krocza. Więc dlatego tak się o tym rozgaduję, żeby pokazać, że to jest element większej całości, którą bym nazwała jakoś tak, że to chodzi, trochę nawiązując do pani pierwszego pytania, że chyba chodzi o to, żeby może bardziej zaufać kobietom, że wiedzą, co robią, że mogą pójść za swoim instynktem, za tym, co im ciało podpowiada, że może bardziej można im zaufać, a nie je infantylizować, czyli traktować jak małe dzieci, które tak naprawdę to po prostu chce tego, chce tamtego, ale to nie wie, co jest dla niego dobre. My powiemy jej, co jest dla niej dobre, bo my wiemy lepiej, prawda? Jest bardzo dużo tego rodzaju narzucania, gdzie niektórzy nazywają już przemocą, narzucania swojego zdania, narzucania swojej woli, mówienia to zrób tak, to zrób tak. Tak jak pani powiedziała, to jest też jakaś taka aktywność seksualna w tym znaczeniu. Po pierwsze, to są te same hormony, które są w seksie. Jest ta sama oksytocyna właśnie, taki hormon, który nas otwiera, który nas otwiera na bliskość, ale który też powoduje to, że jesteśmy takie właśnie rozmiękczone, niespecjalnie myślimy, kora czołowa się wyłącza, jesteśmy takie właśnie bardziej zmysłowe, otwarte na to, co się dzieje w ciele, więc oksytocyna, drogi rodne, te same miejsca w ciele, jakiś rodzaj pulsacji, takiego rytmu, w który kobieta wchodzi w porodzie. No i teraz trochę zależy od tego, dużo zależy od tego, jaki ona ma stosunek do tej całej sfery seksualnej, prawda? Czy ona ze swoją seksualnością jest zaznajomiona, zaprzyjaźniona, czy lubi to, czy to wywołuje jakiś w niej opór, czy lęk? Myślę, że bywa różnie w Polsce.
2: Właśnie kobietom często się wymawia, że są rozhisteryzowane. Ja już poruszając ten temat, czasami słyszę takie głosy, że lekarz albo położna, że oni wiedzą, co ma się zadziać, a kobieta, która rodzi, jest w emocjach, jest w stresie, więc ona nie może rządzić na sali.
1: No byłoby idealnie, gdyby oni mogli ze sobą współpracować, prawda? To znaczy, jeśli o kimś mówimy, że histeryzuje, no to tak go właśnie trochę infantylizujemy, bo mówi się, dwulatki histeryzują, prawda? Dzieci histeryzują. Kobieta w porodzie jest w emocjach. No tak, oczywiście, że jest w emocjach, ale to są wehikuły do tego, żeby móc przez ten poród przejść. Ona nawet nie powinna być za bardzo racjonalna w porodzie, bo kora czołowa, co pokazuje wiele badań, raczej hamuje akcję porodową. W akcji porodowej jesteśmy trochę odłączone od kory czołowej, od myślenia, a jesteśmy bardziej w tych procesach nieco bardziej pierwotnych, czy takich, powiedziałabym, nawet zwierzęcych, instynktownych. I poród idzie dobrze wtedy, kiedy kobieta się czuje bezpiecznie. Jest taka, tak się czuje właśnie, otoczona ludźmi, którzy jej sprzyjają. Wiemy też, że lepiej, żeby było ciepło niż zimno. Wiemy, żeby lepiej, żeby światło było takie, no żeby to nie było jaskrawe światło, chciałam powiedzieć przyciszone, ale to chyba nie to słowo. Wiemy, że dobrze, żeby były wokół osoby, których też jest raczej więcej oksytocyny niż na przykład adrenalina. Dlatego zdarza się, że kiedy wchodzi na salę porodową partner, który jest taki właśnie poddenerwowany, ale w takim znaczeniu, w takiej mobilizacji, taki, że tu robimy i ma tej adrenaliny wysoko, to doświadczone położne opowiadały mi, że wtedy mówią, wie pan co, a może by pan poszedł tam za róg, tam jest sklep, kupi pan wszystko na rosół, żeby jednak tą adrenaliną jakoś nie nasycać atmosfery w pokoju. Ale oczywiście są też partnerzy, którzy niezwykle wprost wspierają swoje partnerki i się rozpływają razem w tym. No w każdym razie myślę sobie, że znowu idealnie byłoby, gdybyśmy mogli w tej sytuacji współpracować, to znaczy, żeby i wiem, że to się dzieje, przecież są takie właśnie, są takie położne i są też tacy lekarze położnych, takich znam bardzo wiele, które współpracują z kobietą i czasami idą krok za nią, bo widzą, że ta kobieta widzi, co się z nią dzieje i jakoś idzie przez ten poród i trzeba ją tylko tak troszeczkę podeprzeć, ale czasami trzeba ją rzeczywiście tak troszeczkę pokierować w tym znaczeniu, na przykład zadać pytanie, słuchaj, to ty teraz byś chciała tak czy tak, bo ja widzę, a może byś spróbowała to, a połóż się tutaj na boku i zobacz, czy tak ci będzie wygodniej. Oczywiście, że tak, bo położna jest tą osobą, która ma więcej doświadczenia, widziała wiele porodów, może coś podpowiedzieć, ale to zależy, z jakiej pozycji to robi, prawda? Czy z pozycji władzy, przestań histeryzować, ja tutaj dyryguję, ja wiem, co jest lepsze dla ciebie, tak dalej. Pani nie wie jeszcze, co to jest poród, pani nie wie jeszcze, co to są skurcze, pani nie wie, jak mogłoby boleć. Czy to jest z pozycji władzy, czy to jest z pozycji jakiejś takiej właśnie współpracy partnerskiej z kim, kto jest taką przewodniczką, która może nas na drugi brzeg przeprowadzić. Bo ta metafora, która jest w tytule mojej książki, ona ma wiele różnych znaczeń. Trochę chciałam ja pomóc kobietom przejść na drugi brzeg trudnego doświadczenia. Mam nadzieję, że może w kilku przypadkach mi się to udało. Jakieś takie dostaję listy od kobiet, które mnie bardzo wzruszają. Ale też to jest o położnej, po prostu o jej zawodzie, o tym, co ona robi. Ona idzie razem z kobietą przez taką, no dosyć powiedziałabym, przez wartki strumień, żeby nie powiedzieć rzekę. I ona jej podaje ramię, patrzy, czy się wszystko dobrze, prawda, dzieje, no bo od tego ma swoją wiedzę na temat fizjologii. I dodaje ducha tej kobiecie, przeprowadza ją na ten drugi brzeg, mówiąc na przykład, no teraz to, co się dzieje, to jest to i to i to. To, co moje bohaterki często, prawda, opowiadają. Ja nie wiedziałam, czy to, co się ze mną dzieje, to jest normalne. Czy to nie powinno tak boleć? I pytałam i nikt mi nie odpowiadał. Więc ta położna z tej naszej opowieści o partnerstwie, rozumiem, że będzie taką osobą, która powie, słuchaj, to jest zupełnie zrozumiałe, że tobie się teraz wydaje, że ty umierasz, bo to jest kryzys, na 7-8 centymetrze zwykle to się zdarza, masz dosyć wszystkiego, chciałabyś się spakować i stąd wyjść. Większość kobiet, z którymi rodziłam, tak miała. Zaufaj mi, to się za chwilę skończy, szykujesz się do parcia. Po prostu to jest taka reakcja organizmu, kiedy siły opadają, bo szykujesz się do wielkiego wysiłku, żeby w końcu zacząć rodzić.
2: Jest taki piękny esej Jolanty Brachczajny właśnie w tomie Szczaliny, która opowiada o tym, że to jest właśnie najgłębsze doświadczenie bytu, najbardziej filozoficzne i ono dotyczy kobiet, bo nie jest niedostępne w ogóle dla tej męskiej sfery. Ale co pani by doradziła kobietom, które znajdują się już właśnie w tej sytuacji porodu i spotykają, ja wiem, że to jest pewnie taki czas, że się nie ma przestrzeni na myślenie, ale jak sobie radzić, jeżeli na przykład to otoczenie nie jest zbyt przyjazne, że spodziewaliśmy się lepszego zaopiekowania?
1: Ja myślę, że w porodzie nasza moc decyzyjna jest naprawdę niewielka i ja bym nie oczekiwała w ogóle, zdjęłabym z kobiet takie oczekiwanie, no słuchaj, jak tam się znajdziesz, to wiesz, to, musisz tamto, zadbaj o to, zadbaj o tamto. Nie, ja bym to z niej zdjęła. Zrobiłabym natomiast wszystko przed porodem, wszystko, co w naszej mocy, żeby ona się do tego dobrze przygotowała, ale przez dobre przygotowanie niekoniecznie rozumiem pójście na jedną czy drugą szkołę rodzenia, a na pewno nie czytanie w internecie wielu blogów, bo informacje w internecie, jak to w internecie, są sprzeczne. Przez dobre przygotowanie rozumiem kontaktowanie się z kobietami, które mają za sobą dobre doświadczenie porodowe i słuchanie ich opowieści, jak to zrobiłaś, że to było dla ciebie dobre doświadczenie, co ci pomogło, jak, co się takiego wydarzyło przedtem, co mogę od ciebie wziąć. Więc otaczanie się dobrymi opowieściami porodowymi i kobietami, które mają już jakieś doświadczenie, przez to przeszły i mogą opowiedzieć, jak to mniej więcej u nich było. Myślę, że też dzisiaj, i mówię to ze smutkiem, bo bym wolała, żeby było inaczej, ale po tylu, tylu latach pracy w tym obszarze, muszę to powiedzieć, wydaje mi się, że trzeba zapewnić sobie osobę towarzyszącą, profesjonalną przy porodzie. Ja wiem, że to dzisiaj kosztuje, chociaż powinno być w koszyku świadczeń gwarantowanych, że po prostu rodzimy z osobą wykwalifikowaną, która będzie nam życzliwa, ale to się może nie udać. Więc zamiast kupować, nie wiem, super fajny wózek, albo żeby rodzina się zrzucała na wspaniałe łóżeczko, to może jednak warto się zastanowić nad dulą, żeby przy mnie była dula, która ma doświadczenie i która przeprowadzi mnie na drugi brzeg od strony psychologicznej. Czyli wiem, że między dulami a położnymi bywa różnie, że niektóre czują jakiś rodzaj rywalizacji, ale widzę też, bo jakoś im towarzyszę w rozwoju temu środowisku duli w Polsce i widzę, jak bardzo to są profesjonalne kobiety, jak dobrze się znają na swojej pracy i że naprawdę robią coś trochę innego niż położne, oddają położnym ich pole. Natomiast to jest taka osoba, która mnie zna, pozna mnie przed porodem, z którą ja się ileś razy spotkam, która mnie wypyta o to, jaką jestem osobą, czy taką bardziej właśnie, że potrzebuję trochę bardziej dyrektywnych wskazówek, czy potrzebuję, żeby wszyscy mi dali święty spokój, niech nikt do mnie nie mówi, jak chcę iść swoją drogą, to jest mój drugi poród, ja wiem, czego potrzebuję. Czy to jest... Te rozmowy służą temu, żeby się trochę lepiej rozpoznać samemu, samej w sobie. Więc dula ma czas, i dula to zrobi, a potem przyjedzie do tego porodu i będzie ze mną. I może będzie tylko mnie trzymać za rękę, a może będzie mi mówić właśnie te dobre słowa, a może mi wyjaśni, co się ze mną dzieje, bo położna będzie zabiegana i tak jak pani wspomniała, może być zmęczona, po prostu będzie pod naporem różnych obowiązków. A dula się zna na tym, co się dzieje, będzie mi to wyjaśniać, też właśnie mnie trochę poznała, będzie taką, powiedziałabym, zastępczą akuszerką z dawnych czasów, czy taką zastępczą mamą może. No, dzisiaj kobiety dosyć rzadko rodzą ze swoimi mamami, co ja rozumiem, chociaż sama miałam to szczęście, że towarzyszyłam mojej córce w jej wspaniałym absolutnie porodzie, chociaż umawiałyśmy się, że absolutnie nie będę razem z nią, że nie chciałam jej tego zepsuć, ale los zdecydował inaczej. Matki dość rzadko są ze swoimi córkami, bo my jesteśmy z pokolenia, które miało fatalne porody. Więc nie bardzo mamy, nie możemy być za bardzo wsparciem dla naszych córek, ale dule, tak, bo dule zwykle są kobietami, które miały dobre porody.
2: Teraz trochę zmienię temat, bo pani też się zajmuje tymi trudnymi doświadczeniami, traumą związaną z porodem i dopiero w tych standardach, które wchodzą od maja, to mnie zszokowało. Kobiety, które doświadczyły poronienia, urodziły martwy płód albo chorego noworodka, nie będą na sali z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Co musiało być bardzo traumatyzującym doświadczeniem i takim brakiem przestrzeni na żałobę, brakiem przestrzeni na smutek. Tutaj też się pojawia historia kobiety, której zakryto rękami usta, kiedy krzyczała z bólu. Myślę sobie o tym, że w ogóle ta przestrzeń szpitala jest jakoś za mało wydzielona do misterium rodzenia czy przeżywania właśnie tak bardzo fundamentalnych doświadczeń życiowych.
1: Wszystkich, prawda? Przywitania dziecka i przywitania go, poznania go, ale też żegnania się z nim. Tak, zgadzam się i jest mi przykro, że rozmawiamy o tym w 2025 roku, 35 lat po transformacji ustrojowej. Mnie się wydawało, że to powinny być pierwsze rzeczy, które by się zmieniły, prawda? A już na pewno dzięki akcji Rodzić po ludzku. No minęło 30 lat od pierwszej akcji Rodzić po ludzku, a my dzisiaj dopiero wywalczamy te zmiany, ale z drugiej strony no może lepiej teraz niż w ogóle, więc staram się być bliżej takiej jakiejś satysfakcji, że to się w końcu te zmiany wejdą w życie, ale jest mi bardzo przykro z powodu kobiet, które, no właśnie, których których uczucia nie zostały uznane, bo trochę wracamy do tego wątku, że musielibyśmy się wszyscy zgodzić, że życie psychiczne istnieje i ma znaczenie. I że żałoba istnieje i ma znaczenie, i że może można zapytać było ludzi, na przykład, którym się przydarzyło takie nieszczęście, a jakbyście państwo chcieli się pożegnać, bo my tutaj możemy tak, albo tak, albo tak, jest to możliwe, czy tamto. Dopiero wchodzimy w ten etap w tej chwili.
2: To żeby tak się wczuć w to, że można inaczej, to proszę opowiedzieć o tych dobrych doświadczeniach z Europy, które no chcielibyśmy mieć tutaj też w Polsce.
1: No tych doświadczeń jest bardzo dużo, więc jest też z czego czerpać. Myślę, że ta Holandia jest takim moim wzorem. Może dlatego, że znam wiele położnych holenderskich i śledzę też, co się dzieje w dyskusji w Holandii wokół tematyki okołoporodowej. Miałam przyjemność rozmawiać z holenderską położną Beatrice Smulders. Rozmowa z nią jest też w tej książce. To jest taka, myślę, że ona dziś, na dziś to pewnie przyjęła na świat, nie wiem, z 9 tysięcy dzieci pewnie już, jak nie więcej. Taka ich nauczycielka położna, która głównie pracuje przy porodach domowych. No i myślę, że to takie właśnie laboratorium porodu domowego, które zwyczajowo w Holandii kobiety rodziły w domu, które daje nam wgląd właśnie w poród fizjologiczny, że z tego możemy bardzo dużo wynieść. Oczywiście dzisiaj tych porodów domowych jest mniej i mniej i będzie ich coraz mniej. Będą się kobiety przenosić do domów narodzin, również ze względu na położne, które mówią, że nie mają siły wnosić po tych stromych schodach holenderskich tych wielkich toreb ze swoimi akcesoriami. I tam zawsze szpital jest obok, też jesteśmy trochę innej rzeczywistości, bo kobiety są coraz starsze, kiedy rodzą swoje pierwsze dziecko, więc to też jakoś ma wpływ, prawda, na przebieg tego porodu. Ale to, o czym one wszystkie mówią, to powiedziałabym, że one mówią o takim ogromnym szacunku i do kobiety, która rodzi, i do natury. Mhm. O zaufaniu do tych procesów fizjologicznych, że o tym, że ciało kobiety właśnie zostało stworzone do tego, żeby rodzić dzieci, co nie znaczy, że każda kobieta w sobie ma pragnienie, żeby zostać matką, ale że to nasze ciało jest jakoś tak zrobione, właśnie zdolne do takiej twórczości, do stworzenia czegoś dobrego i potem do wydania tego dziecka na świat. W tym jest bardzo dużo szacunku, zaufania, dużo jest dialogu, dużo jest rozmowy, przestrzeni do rozmowy, żeby się dowiedzieć o tej kobiecie trochę więcej. Czyli jest też o takiej niepofragmentowanej opiece okołoporodowej. Czyli ta sama położna opiekuje się nami, kiedy jesteśmy w ciąży, potem przyjmuje dziecko na świat albo odsyła do lekarza, jeśli coś jest, zaczyna być niefizjologiczne, ale wtedy jest z tym lekarzem w kontakcie, prawda, i mu opowiada, jak poznała tę kobietę, nie pacjentkę, co o niej wie i co myśli, a potem się rodzi dziecko i znowu ta sama położna przychodzi do domu i się tym dzieckiem i tą kobietą opiekuje. No czyli właściwie, prawda, coś takiego, co się wydaje oczywiste, że w tym czasie dosyć wrażliwym, czasem krytycznym jest ktoś, kto nam towarzyszy, kto nas na ten drugi brzeg przeprowadza, kto jest bardzo kompetentny i kto potrafi z innymi współpracować. A nie jest tak, że jesteśmy w jakimś takim pofragmentowanym świecie, gdzie w dodatku ta pozycja położnej wciąż jest taka jakaś, no, mało podmiotowa. Nie wiem, czy pani wie, sprawdzałem to niedawno, to jest wciąż tak samo, jak było, kiedy pisałam książkę. Położna za wizytę patronażową w domu kobiety, która urodziła dziecko, dostaje 33 zł za godzinę.
2: To bardzo głodowa stawka.
1: Ja nie wiem, czy ktoś zarabia dzisiaj w Polsce takie pieniądze za godzinę. I o czym to jest? To nie chodzi mi o to, że ja się tutaj teraz, prawda, chcę podzielić jakąś sensacją, tylko to jest o tym, jak my wyceniamy, jak my jako społeczeństwo wyceniamy wagę tej pracy, którą ona wykonuje. A ona jedzie do domu, gdzie jest kobieta, która właśnie urodziła dziecko, która może mieć za sobą bardzo różne przeżycia, które się mogły pootwierać, różne jej przeżycia, i która właśnie jest tym malutkim człowiekiem. Czasem to jest pierwszy noworodek, jakiego ona widzi w życiu. Z bliska, bo dzieci jest w Polsce mało, w ogóle w Europie się rodzi mało dzieci, więc te noworodki to jest taka coraz większa egzotyka i rzadkość. No i ona ląduje w domu, no miejmy nadzieję, że tam partner ma to, ojciec dziecka ma te 2 tygodnie urlopu, różnie z tym bywa, potem jest sama. Więc położna jest absolutnie kimś, absolutnie na wagę złota, również z powodów takich społecznych. To znaczy może na tej wizycie patronażowej na przykład ocenić, czy nie ma jakiegoś ryzyka depresji poporodowej, prawda? I wiemy znowu z innych badań, to są brytyjskie badania, że dobrze wyszkolone położne, jeśli przeprowadzą 3 do 4 rozmów z kobietą, która jest zagrożona ryzykiem depresji poporodowej, to objawy tej depresji się redukują i nawet leków nie trzeba. To o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o profilaktyce zaburzeń więzi. Bo jeżeli ta kobieta dostanie oparcie i nie musi to być psychoterapeutka, to może być położna, tylko musi być dobrze wynagrodzona, prawda? Żeby jej się chciało tam siedzieć te 1,5 godziny. Jeżeli ta kobieta dostanie wsparcie i pomoc, to być może nie zachoruje na depresję poporodową, nie będzie w związku z tym jakichś trudności w rozwijaniu się więzi między nią a tym dzieckiem i możemy sobie dalszy ciąg dopowiedzieć. To ta kobieta nie wróci potem do ochrony zdrowia jako pacjentka, to dziecko nie przyjdzie do nas jako 7-latek, 10-latek, 14-latek, prawda, bo nie będzie, bo będzie miało za sobą doświadczenie dobrej więzi, poczucia bezpieczeństwa.
2: Rodzą kobiety, położne to jest sfeminizowany zawód i mimo tego, że mamy 2025 rok, kiedy nagrywamy tę rozmowę, to wciąż jeśli chodzi o stanowiska, które mają władzę, o rząd, to są w przeważającej mierze mężczyźni. Co my kobiety możemy zrobić, żeby się upomnieć o poprawę statusu, o poprawę tego, jak się w Polsce rodzi?
1: Na to jest odpowiedź. Są organizacje pozarządowe, które się zajmują rzecznictwem na rzecz kobiet rodzących. Nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale na pewno to jest Fundacja Rodzić po Ludzku i na pewno to jest Fundacja Matecznik, gdzie pracują absolutnie fantastyczne kobiety kobietom. Natomiast obie te fundacje mają kłopoty finansowe, ponieważ nie otrzymują żadnych środków ze strony instytucji publicznych. Nie są w żaden sposób ze strony wspierane przez instytucje publiczne. Więc myślę, że to, co możemy zrobić, to pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to się po prostu co miesiąc opodatkować na rzecz jednej czy drugiej fundacji, płacić 50 zł raz w miesiącu systematycznie, tak żeby te nasze przedstawicielki, tam są prawniczki, tam są psycholożki, tam są po prostu rzeczniczki, które się bardzo dobrze na tym całym obszarze znają i robią interwencje w szpitalach, żeby one też mogły opłacać swoje rachunki. Myślę, że to jest pierwsza i podstawowa rzecz, którą możemy zrobić, czyli wspierać organizacje działające na rzecz kobiet.
2: Bardzo dziękuję. Justyna Dąbrowska dzisiaj gościła w programie.
1: Dziękuję bardzo.
2: I tak kończymy dzisiejszą audycję w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: looking for you. I'll be there in no time.
1: To piątkowa noc z Radiem Opole. W kalendarzu mamy 17 lipca. Imieniny obchodzą dziś Aneta, Bogdan i Jadwiga. Jeszcze zdążycie z życzeniami, bo na zegarach 22. To pracowita noc dla strażaków w całym kraju. To w związku z burzami, które przechodzą nad Polską. Opolskie wsie przygotowują już dożynkowe korony. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Już prawie 500 zgłoszeń otrzymali strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mają na razie strażacy w zachodniej części kraju. To tam aktualnie przechodzi front atmosferyczny, który przesuwa się na wschód, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP.
3: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji.
1: Wśród zgłoszeń znalazło się też 10 ewakuacji obozów harcerskich. Jak podają służby, żadne ze zdarzeń nie miało jednak poważnego charakteru. A w naszym regionie do tej pory odnotowano 16 interwencji w związku z warunkami atmosferycznymi. To głównie usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew. A jeśli jedziecie przez Opole, omijajcie wiadukt w okolicy Dworca Zachodniego. Jak przekazują strażacy, w tym miejscu rośnie poziom wody, przez co przejazd może być niemożliwy.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Komisja Europejska wzięła na celownik sąsiednie lotniska poza Unią i prywatne odrzutowce. W ramach reformy ETS chce rozszerzyć system opłat za emisję zanieczyszczeń na loty w promieniu 5000 kilometrów. To dobra wiadomość dla europejskich przewoźników, ale dla podróżujących może oznaczać wzrost cen biletów. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
4: Europejskie linie lotnicze są objęte systemem ETS. Muszą mieć uprawnienia do emisji CO2, ale przewoźnicy z Turcji czy Zatoki Perskiej nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tym systemem. Unia Europejska boryka się więc z problemem nierównych warunków konkurencji, powiedział komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Linie tureckie czy z Zatoki Perskiej mają przewagę konkurencyjną i ich oferty są tańsze, przejmują więc ruch oraz pasażerów, a w sąsiedztwie Europy mają huby przesiadkowe w Stambule, Dubaju czy Dosze. Od 2029 roku to się zmieni. Nowe zasady nie będą natomiast dotyczyć połączeń z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: I wracamy do regionu. Zespół szkolno-przedszkolny w podoleskich Bodanowicach przejdzie termomodernizację. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą prac, które mają potrwać do 30 września. Chodzi m.in. o ocieplenie budynku, nowy system ogrzewania oraz wymianę okien. Burmistrz Olesna Piotr Grenda wskazuje, że budynek potrzebował takiej inwestycji.
5: Jest on kosztochłonny, jeżeli chodzi o eksploatację, także wykonanie tych wszystkich elementów termomodernizacyjnych mam nadzieję przyniesie nam dużo oszczędności. Kolejnym etapem oczywiście będzie jego modernizacja wewnątrz. Wymagają naprawy sale, ale także i ciągi komunikacyjne.
1: Łączny koszt zadania to prawie 1,5 miliona złotych.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Gospodynie w Grodzisku w powiecie strzeleckim od kilku tygodni pracują nad wyplataniem dożynkowej korony. W ubiegłym roku to właśnie korona z tej miejscowości zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie i będzie reprezentować nasz region na dożynkach prezydenckich. Najpierw trzeba było ściąć zboże i je oczyścić. Teraz można robić bukieciki, mówi Helena Zagurowicz-Szłapa.
6: Z tych bukiecików później będziemy wyplatały koronę. Osób jest kilka, bo tak się czasami wymieniamy. Do tego obierania zboża przychodzi więcej pań. Potem jak wyplatamy koronę, no to jest nas właściwie 4. Wcześniej przygotowujemy też różne ozdoby, kwiatki. Bardzo to jest czasochłonne, pracochłonne.
7: W tym roku owies, pszenica, żyto, len.
1: Zwycięzców tegorocznego konkursu koron dożynkowych poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. I jeszcze jedno doniesienie. Reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel w ścisłym ogólnopolskim finale w konkursie Idol organizowanym przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem. Konkurs nagradza osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoją działalność wspierają środowisko niewidomych i słabowidzących. Nasza redakcyjna koleżanka została doceniona za materiały radiowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Teraz czas na głosowanie. Do 17 sierpnia można poprzeć Monikę, oddając na nią głos. Link do głosowania znajdziecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Witaju, studia Radio Opole, Svetlana Mech. коротко про події України та світу. Україна відкриє всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання «Сестри». Зеленський також анонсував рішення надати додаткові дозволи на пошукові ексгумаційні роботи і разом із польською стороною забезпечити більшу спроможність для таких робіт. До інших подій. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей. За даними слідства, вранці 17 липня росіяни атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» портову інфраструктуру Миколаєва. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. У результаті одного із влучань загинули 2 громадян України, які перебували на борту іноземного судна. В Україні знову тривали протести проти відставки Михайла Федорова, який обіймав посаду міністра оборони в уряді Свириденко. Як повідомляє Суспільне, сьогодні вранці 200 учасників акції знову зібралися на площі Івана Франка у Києві. Вони вимагали повернути Михайла Федорова назад на посаду міністра оборони, а головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського відправити у відставку. Крім того, вони вимагали повернення депутатів із відпустки, адже вчора стало відомо, що нардепи не засідатимуть до 18 серпня. Подібні акції відбулися також в інших містах України. В Україні реформують мовне законодавство. Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані народні депутати України, керівники державних установ та державних закладів культури тощо. Згідно з новими нормами, іншомовний текст на вивісках не може бути більшим за український. Забороняється також публічне виконання, показ, демонстрація творів, які виконуються російською мовою. Те ж саме стосується фонограм, відеокліпів тощо. Штраф за порушення може сягнути понад 25 тисяч гривень. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Pogoda.
1: W najbliższym czasie deszcz będzie częstym gościem w naszym regionie. Padać będzie co najmniej do końca weekendu. Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie 26 stopni. Spaść może do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone także burze, w czasie których prędkość wiatru osiągnie do 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i mój gość, bardzo młody człowiek, ale z bardzo piękną pasją. Dodam tylko, że na co dzień jest farmaceutą, ale przede mną jest folder zatytułowany Apteka Muzeum pod orłem Mateusza Danielczyka. Tak więc, jak się Państwo domyślają, pan Mateusz Danielczyk jest z nami w studiu, przyniósł jakieś tajemnicze pudełka, w którym pewnie są artefakty. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę w ogóle wyjaśnić, a nawet się wytłumaczyć słuchaczom, z jakiego powodu wpadł pan na pomysł, żeby założyć Muzeum Farmacji. Na razie ono jeszcze mieści się, albo się mieściło w Bełchatowie, ale przybył pan już na stałe, na swojej drodze życia do Opola. Chce pan tutaj pozostać. Jeszcze przed sobą ma pan studia wymarzone, ale zacznijmy właśnie od tego zamiłowania do farmacji. Skąd to się u pana wzięło?
2: Moje zamiłowanie pielęgnuję już od dziecka, od szkoły podstawowej. Zaczęło się to wszystko dokładnie, jak dobrze pamiętam, w szóstej klasie szkoły podstawowej, kiedy byłem to na Zielonej Szkole, w pięknym regionie Małopolski, niedaleko Gorlic, Jodłówka Tuchowska, i byliśmy na wycieczce w Bieczu. To jest wyjątkowe miasteczko, wyjątkowa miejscowość dla mnie, dla mojego życia na mapie Polski, ponieważ w Bieczu mieści się Muzeum Aptekarstwa. W zabytkowej kamienicy, tak zwanym domie z basztą, mieściła się niegdyś najstarsza apteka na Podkarpaciu, otwarta w XVI wieku. I mając lat 13, będąc na tej wycieczce na Zielonej Szkole, właśnie w Bieczu, w tymże muzeum, tak bardzo zafascynowałem się tym, co tam zobaczyłem, że postanowiłem pójść właśnie drogą, moją życiową drogą, na której postawiłem sobie farmację. Na początku było to zainteresowanie chemią, kółka chemiczne w szkole, kółka przyrodnicze później. Koniec końców okazało się, że zwiąże się to również z moją decyzją stricte zawodową.
1: To bardzo ciekawe, ale też pewnie miał pan różne komentarze. No bo przepraszam, że tak kolokwialnie nazwę, no był pan dzieciakiem, ja ten już taki poważny, stary, maleńki mówi, będę farmaceutą. Mówiąc potocznie, aptekarzem. Tak chciałem zapytać, jak pana rodzina to w ogóle przyjęła, że pan z taką powagą podszedł do swojej przyszłości, w wieku lat już 13 miał zbudowaną historię i scenariusze do końca życia.
2: Ja miałem bardzo duże wsparcie w mojej rodzinie. Moja rodzina wspierała moje zainteresowania. Zarówno moja mama, jak i rodzina od strony taty. To tak naprawdę piękne, bo od dziecka robię to, co chciałem zawsze robić. Dzielę się tą pasją i moje zainteresowania kontynuuję. To jest to, co zawsze chciałem robić, co sprawia mi ogromną radość, więc cały czas to kontynuuję. Zamierzam kontynuować do końca życia.
1: Czy były jakieś tradycje ewentualnie rodzinne, jeżeli chodzi o ten kierunek, czy ewentualnie nauki przyrodnicze?
2: Nie było żadnych tradycji. Jestem pierwszy, jedyny, więc mogę to tak określić, że humorystycznie ujmuję to, ponieważ

0: urodziłem się 14 maja w Światowy Dzień Farmaceuty, więc to jest tak naprawdę...
1: Naznaczony pan został.
0: Trochę mogę tak to ująć. Natomiast piękne jest to, że po tej wycieczce do Biecza, 16 lat później, wróciłem do tej samej sali, gdzie wszystko to się zaczęło, z własną wystawą, z własną ekspozycją już jako właściciel moich muzealnych zbiorów swojego prywatnego Muzeum Farmacji.
1: No to przechodzimy do tych zbiorów, bo przyznam, że ciekawość mnie zżera i podniesiemy w tym momencie współczynnik dramaturgii zainteresowania u naszych słuchaczy. Jedno pudełko, tak oceniam, pudełko po butach mniej więcej, a drugie to taka kasetka, szkatułka. No, 1/4 tego, może zegarek by się tam zmieścił. Panie Mateuszu, proszę nie trzymać nas aż w takim napięciu. Już zdam się na pana wyczucie, co pierwsze opiszemy z tego dużego pudełka czy z tej szkatułki.
0: Zacznijmy może od dużych gabarytów.
1: Proszę bardzo. Uwaga.
0: Więc w tym oto pudełku...
1: Jakieś drewno.
0: A, niekoniecznie.
1: Nie, no ja tak mam półtora... Korzeń.
0: Dokładnie.
1: Ale no przedmiot z drewna. No, chociaż dokładnie korzeń. Cóż to takiego?
0: To jest osławiony korzeń mandragory lekarskiej. Myślę, że nie ma drugiego takiego symbolu, który byłby tak mocno naznaczony zarówno farmacją, zielarstwem, medycyną, historią nauk medycznych, ale i zwyczajnym ludzkim życiem. Historią czarownic, wierzeniami, magią. I myślę, że bardzo warto przedstawić tak naprawdę, czym jest ów korzeń mandragory i jaką rolę pełnił w rozwoju nauk medycznych, historii farmacji, bo jest to bardzo ciekawe, uważam.
1: No przynajmniej ten egzemplarz, który pan przyniósł, to mniej więcej fragment długości 30 cm. Powiedziałbym tak jak męskie przedramię. Taka jest tego grubość. Ile to może ważyć? Bo domyślam się, że jest to już korzeń wysuszony.
0: Dokładnie. Ten egzemplarz, który trzymam w swojej ręce, pochodzi z Krety, ponieważ mandragora jest rośliną klimatu śródziemnomorskiego. Tam naturalnie występuje i tam rośnie. Ten korzeń waży około 700 gramów. Jest dosyć ciężki.
1: Mogę wziąć do ręki?
0: Oczywiście.
1: No to teraz, o, rzeczywiście jest dużo cięższy niż by mi się wydawało. Jest to, no, dosyć twarde drewno, próbuję tutaj dłubać. Gdybym tak się dobrał w środku, to można by poskubać troszeczkę, ale nie zrobię tego oczywiście. Natomiast ta zewnętrzna podłoga oka jeszcze jest dość twarda. No to tak, to podzielmy na dwa wątki. Jeden magiczny, a drugi taki już naukowy. Może zacznijmy od tego magicznego. Co na przestrzeni dziejów przypisywano korzeniowi mandragory? Jakie magiczne cechy?
0: Może ja teraz zadam pytanie, co panu przypomina ten korzeń? Jaką postać?
1: To, gdybym tak patrzył na to figurę, no to jest tak. Albo jakaś sowa, albo jakieś zwierzątko, albo postać ludzką. Z tym, że ta postać ludzka to byłaby na przykład, tak mi się wydaje tutaj, takie biodra kobiece, sukienka, nogi, jest odwrócona tyłem, fryzura, no, lekko opada na ramiona, a tutaj jakiś kok albo coś takiego. Z tym, że mówię, ja to oczami wyobraźni tak identyfikuję. Albo, jeżeli w drugą stronę, to z kolei byłby to, no teraz to pan mnie zaskoczył, ale zawsze jakaś postać ze świata przyrody. Albo zwierzę, może czasami nawet przypomina głowę sowy. Tutaj będzie pan miał tyle odpowiedzi, ilu ludzi. Ale jakieś skojarzenia można sobie tutaj zrobić i wyobraźnia podpowiada różne obrazy.
0: Ma pan bardzo dobre wyczucie. Ta trzecia opcja, którą pan wybrał, czyli postać ludzka, jest jak najbardziej adekwatna do tego, co przypisywano mandragorze i jak ją postrzegano. Ponieważ według wierzeń hebrajskich to właśnie z korzenia mandragory Bóg pragnął stworzyć człowieka. Kiedy porzucił ten zamiar, mandragora została obdarzona niezbyt dobrymi mocami i od tej pory bywa postrzegana jako taki archetyp, symbol czarnej magii, w tym takim znaczeniu mitologicznym, magicznym, wierzeniowym. Wiąże się z tym bardzo ciekawy sposób pozyskiwania tego korzenia, ponieważ w średniowieczu korzeń mandragory był na wagę złota. I to dosłownie. Był bardzo drogi, był bardzo często podrabiany i trzeba było się bardzo natrudzić, żeby ten prawdziwy korzeń mandragory, zwany również alaraunom, pozyskać. Cały sposób pozyskiwania, zbierania tego korzenia był owiany grozą tajemniczości, podszywanej aurą niepewności i niebezpieczeństwa, jak również takiej ciekawości, prawda? Wierzono, że podczas wyrywania korzeń mandragory wydaje przerażliwy krzyk i tym krzykiem zabija człowieka, który pragnie pozyskać ten korzeń. Znaleziono sposób, żeby jednak uchronić się od tego przerażliwego jęku wyrywanej żywcem mandragory. Mianowicie obowiązkowo przy pełni księżyca, kiedy wybierano się na poszukiwania, na pozyskanie korzenia mandragory, brano ze sobą czarnego psa. Przywiązywano jeden koniec sznura do szyi psa, drugi koniec sznura przywiązywano do części mandragory między korzeniem a liśćmi, bo pamiętajmy, mandragora jest rośliną, która nie posiada łodygi. Liście wyrastają jakby z ziemi, więc trzeba bardzo umiejętnie przywiązać do tej części rośliny tak, aby móc ją wyrwać. Więc kiedy przywiązano już sznur do psa i do korzenia, psa wabiono mięsem, rzucano mu tam gdzieś w inną stronę.
1: Żeby popędził za tym.
0: Tak, żeby popędził kawałek mięsiwa. Poszukiwacz, amator, zielarz zatykał sobie uszy.
1: Żeby nie usłyszeć łkania tej biednej mandragory.
0: Tak, żeby nie usłyszeć jęku, płaczu mandragory. Pies zrobił swoją robotę. Zielarz, poszukiwacz ocalał i miał cudowny skarb.
1: Wszyscy zadowoleni.
0: Wszyscy zadowoleni. Poszukiwacz miał zapewniony dobrobyt, bogactwo do końca życia, bo takie właściwości przypisywano mandragorze. Przypisywano jej pomnażanie bogactwa, pomnażanie majątku, takie właściwości przyciągające bogactwo, przyciągające dobrobyt w sensie pozytywnym. Zwróćmy uwagę, że nie były to tylko negatywne aspekty, ale również pozytywne. Osoba, która taki korzeń miała przy sobie, była strzeżona przed złymi mocami, miała zapewnione także szczęście w miłości, płodność, także bardzo wiele pozytywnych aspektów.
1: To tak chciałem zapytać, czy pan z premedytacją ten korzeń teraz przechowuje, ale to bardziej gatunek pytań osobistych, a poważnie mówiąc, skąd akurat pochodzi ten egzemplarz korzenia mandragory? Czy pan zna jego historię?
0: Ten egzemplarz pochodzi z Krety. Został pozyskany 3 lata temu w jednym z gospodarstw na terenie tej wyspy, które zajmują się taką hodowlą takich roślin. A nie jest to rzecz łatwa, ponieważ tak jak wspomniałem, mandragora wymaga klimatu śródziemnomorskiego, ciepłego, nie znosi opadów, musi mieć klimat również suchy. W polskich warunkach jedyna hodowla znajduje się na Bielanach Włocławskich. Jedyna w Polsce jest taka hodowla. Z takich botanicznych ciekawostek przejdźmy już może do tego aspektu stricte naukowego, farmakologicznego, związanego z farmacją. Mandragora lekarska należy do rodziny psiankowatych. Do tej samej rodziny należą znane nam wszystkim ziemniaki, pomidory, jak również inne rośliny o podobnych właściwościach, które zaraz omówię, takie jak chociażby pokrzyk wilcza jagoda, bieluń dziędzierzawa, lulek czarny. Wszystkie te rośliny są roślinami bardzo silnie trującymi. Zawierają alkaloidy tropanowe, które są zarówno bardzo silnymi truciznami, ale są też w małych dawkach substancjami leczniczymi. Na przykład atropinę, która występuje w korzeniu mandragory, znajdziemy w kroplach do oczu. Więc tutaj mamy taki dualizm. Z jednej strony śmiercionośna trucizna w dużych dawkach, a z drugiej strony lekarstwo. I to jest właśnie w farmacji piękne.
1: Ale to chyba taka stara tradycja już historyczna i podawana na pokolenia, że wszystko może być i trucizną, i lekarstwem. Wszystko zależy od dawki.
0: Tak, tylko dawka czyni trucizną.
1: A jeżeli chodzi o ten korzeń, czy pan ma jakieś zamiary wobec akurat tego przedmiotu? Mam tu na myśli zastosowanie lecznicze. Czy on będzie tak już po wsze czasy zdobił pana zbiory, a może mieszkanie?
0: To jest takiego rodzaju kuriozum moje muzealne, taka ciekawostka, która przyciąga od razu wzrok i będzie po wsze czasy częścią moich zbiorów. Niech cieszy ludzkie oczy i przypomina o tych pradawnych, otoczonych magią, mistycyzmem dziejach farmacji, medycyny. Niech tak będzie.
1: A mogę jeszcze dopytać, jaką drogą on trafił do pana, ten korzeń akurat?
0: Historia jego pozyskania do moich zbiorów dotyczy wycieczki koleżanki farmaceutki, która zdecydowała się odwiedzić to gospodarstwo i po prostu przywiozła mi go.
1: Można kupić?
0: Można kupić.
1: A uchyli pan rąbka tajemnicy, ile to kosztuje, żebym już był spokojny, że nie tyle co złoto?
0: Koszt takiego korzenia, oczywiście to jest wszystko według wagi, natomiast za taki duży okaz, bo to jest wiadomo sztuka później ususzyć to, to jest koszt około 200 euro.
1: No to jednak sporo to kosztuje. A czy do dziś wykorzystuje się jego właściwości terapeutyczne? Czy odeszliśmy od naturalnych preparatów? No bo syntetycznie w zasadzie przy dzisiejszej technologii można zrobić wszystko. Zamiast na przykład, nie wiem, kory, wierzby, chodzi o kwas acetylosalicylowy, no to można sobie wziąć taką tabletkę słynną, słynnej firmy.
0: Z krzyżykiem.
1: Żeby było weselej, to w ogóle chyba jest to robione w Polsce, a tam pakowane, no ale mniejsza z tym. Natomiast właśnie, czy te wszystkie składniki lecznicze, które zawiera ten korzeń, do dziś się stosuje, bo na przykład jest z jakiegoś powodu niezastąpiona?
0: Jeżeli chodzi o korzeń mandragory, to odeszliśmy już od jego stosowania. Natomiast cały czas mają zastosowanie w medycynie i w farmacji jej krewniaczki, czyli pokrzyk wilcza jagoda, z którego pozyskujemy atropinę, jak również w mniejszych ilościach bielun dziędzierzawa i lulek czarny. Wszystkie te trzy rośliny są stosowane do pozyskiwania głównie atropiny, która jest cenioną substancją o działaniu rozkurczowym, jest stosowana w jaskrze, w różnego rodzaju stanach skurczowych, więc tutaj mamy do czynienia jednak z zastosowaniem innego rodzaju roślin z tej samej rodziny. Natomiast od mandragory odeszliśmy. Jedynym znanym mi krajem europejskim, gdzie jest jeszcze używana mandragora, to są Niemcy. Tam jeszcze jest jeden jedyny rodzaj użytku mandragory, jeśli chodzi o choroby stawów. Dlatego, że już Teofrast, wielki grecki lekarz, zalecał mandragorę przy chorobach zwyrodnieniowych stawów.
1: I to jest stosowane zewnętrznie? Jako jakieś madzidło, maść, tego typu postać?
0: Można stosować wewnętrznie, oczywiście z dużą dozą ostrożności. Można również stosować w postaci maści, okładów.
1: Czyli tak się domyślam, jeśli wewnętrznie, no to będzie miało zastosowanie przeciwzapalne. Takie właściwości przynajmniej powinno mieć.
0: Przeciwzapalne, jak również hamujące procesy zwyrodnieniowe. Bardziej działa po prostu na samą przyczynę powstawania tych stanów zwyrodnieniowych.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym się często zapomina, a warto go wziąć pod uwagę. Zjawisko zwane bioprzyswajalnością. Że ta sama z punktu widzenia chemicznego substancja, jeżeli jest wytworzona syntetycznie, jest trochę inaczej traktowana, mówiąc tak na skróty, przez organizm i albo w mniejszym stopniu, powiedzmy na 1 gram czystego składnika, zostanie to przyswojone przez organizm, a w przypadku naturalnej postaci jest to wielokrotnie wyższa przyswajalność, czyli inaczej mówiąc, te naturalne bywają bardziej skuteczne i mniej toksyczne, bo stosujemy niższe dawki. Czy w przypadku mandragory też zachodzi taka prawidłowość?
0: W przypadku mandragory mamy kilka substancji czynnych obecnych w jej korzeniu. Nie tylko atropina, ale również inne związki o podobnym działaniu, więc tutaj obawiałbym się, że ten efekt może być zwielokrotniony.
1: No to nie będziemy eksperymentować na razie. Rozumiem, że to będzie jeden z najważniejszych eksponatów, zawsze taki znak rozpoznawczy Mateusza Danielczyka i jego muzeum.
0: Dokładnie.
1: Pod mandragorą na przykład może się nazywać pańskie muzeum. No to zanim otworzymy tę szkatułkę, podbije trochę, wie pan, współczynnik dramaturgii. Przeniósł pan się z Bełchatowa do Opola i zdaje się, że to będzie miejsce na świecie, w którym pan zagości na parę lat, a może i dłużej. No i dobrze byłoby to muzeum gdzieś wyeksponować w Opolu. To teraz taki płomienny apel do może kogoś, kto ma taki nieduży obiekt w centrum miasta najlepiej. W zasadzie jeden pokoik, gdzie można by właśnie tego typu muzeum uczynić. Tak, uczynię dygresję, że będąc w Holandii widziałem w wielu miasteczkach, w cudzysłowie muzea, wielkości tego studia. Potrafią tam z niczego, w cudzysłowie, zrobić coś. Chodzi o to, żeby był tylko jakiś pokój, drzwi i ktoś się o tym pasjonująco opowie. I to już jest muzeum. Może i w Opolu się znajdzie właśnie tego typu lokal, nieduży, no bo przed audycją mi pan opowiadał, że to wystarczy po prostu zwykły, normalny pokój. I już można zrobić muzeum. Dobrze mówię?
0: Dokładnie. Trzeba tylko dobrze zaaranżować przestrzeń i wszystko jest gotowe.
1: Czy to tak mniej więcej 12-16 metrów kwadratowych wystarczy?
0: Myślę, że około 25 będzie dobre.
1: Będzie lepiej.
0: Będzie no, lepiej, tak.
1: Dobrze. 25 metrów kwadratowych. Poszukujemy lokalu na zorganizowanie muzeum. Ja panu tak gratis to dodaję. Muzeum pod Mandragorą. Może tak się nazywać.
0: Może być. W Krakowie podczas mojego etapu krakowskiego, kiedy 2 lata pracowałem, mieszkałem w Krakowie, miałem zaszczyt pracować w aptece Mandragora, więc...
1: Byłaby nic i kontynuacja, a poza tym, no wie pan, taka symbolika w nazwie już byłaby intrygująca. Sama nazwa ciekawie brzmi w języku polskim. No to w takim razie, jeżeli ktoś z państwa ma pomysł, jak muzeum pod Mandragorą zainstalować w Opolu, bardzo proszę do mnie napisać. Na wszelki wypadek, jak zwykle przypomnę, adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl, a my kontynuujemy spotkanie z panem Mateuszem Danielczykiem. No i tak spoglądam teraz na tę szkatułkę i nie wiem, co tam za diabły wyskoczą z tego małego pudełeczka.
0: Panie Krzysztofie, słodkie diabły.
1: Słodkie, a to widzi pan, to podstępne. Liczył pan kiedyś może ilość diabłów na szpilce?
0: Oj, powiem
1: panu. Słynna sprawa, wie pan.
0: Słynna sprawa, którą zajmowali się notabene średniowieczni uczeni właśnie. Takie mieli dysputy na uniwersytetach. Ile diabłów może się zmieścić na główce od szpilki? Albo ile aniołów?
1: No to ja bym wybrał anioły jednak. Ale no to dobrze, ulegnę pokusie. Może nie zgrzeszę za mocno. To co? Odważymy się to otworzyć?
0: Pewnie.
1: Panie Mateuszu, to proszę bardzo. Skrzyneczka taka, no powiedzmy 5 na 10 centymetrów wysoka.
0: Zwiecza.
1: Piękna jest. Z naturalnego drewna. Prześlicznie wygląda to. No i teraz co tam jest słodkiego w środku?
0: W środku jest marcepan. Własnej roboty marcepan wytworzony przeze mnie w Muzeum Marcepanu w Piotrkowie Trybunalskim.
1: To pan jest człowiekiem renesansu. To trzeba było powiedzieć, że pan z marcepanem przyjedzie. To by jeszcze coś przygotował tutaj, chociaż o tej porze no, kawa byłaby dobra do tego, ale tylko trochę późno. Ale pięknie jest to jeszcze opakowane. To jest bardzo...
0: Mogę
1: spojrzeć, dziękuję bardzo. Marcepan jest opakowany w kolorową bibułkę. Natomiast jest wielkości kurzego jajka, mniej więcej w tej bibułce. Ślicznie wygląda. Czy możemy po audycji wykonać fotografię z tym marcepanem? Bardzo chętnie zamieszczę to na stronie audycji przy rodzinnym stole razem z pana postacią. A skąd u pana słabość do marcepana? Bo ja też chciałem się pochwalić, że mam słabość, ale do jedzenia marcepanów. Bardzo lubię ciasto marcepanowe. A to z kolei jak trafiło w pana ręce ten marcepan?
0: Tak jak wspomniałem, ten marcepan wytworzyłem osobiście w Muzeum Marcepanu.
1: Nawet nie wiedziałem, że taki obiekt istnieje.
0: Zachęcam. W Piotrkowie Trybunalskim na Starym Mieście mamy Muzeum Marcepanu, gdzie można taki marcepan samemu stworzyć. Każdy czeladnik, który wytworzy sobie taki marcepan, dostanie certyfikat że oto został mistrzem tworzenia marcepanu, więc jak najbardziej można poczuć się jak w renesansie w XVI wieku, kiedy to jednym z przywilejów królewskich aptekarzy było wytwarzanie ciasta marcepanowego. Bo pamiętajmy, że dawniej słodycze, jak również cukier, wanilię, wszelkiego rodzaju przyprawy korzenne można było nabyć w aptekach. I apteki cieszyły się wieloma przywilejami królów, w tym również królów polskich, na sprzedaż tego typu delicji, słodkości.
1: No widzi pan, skoro mówimy o aptekarzach i słodkościach, to od razu mi się przypomniała historia jednego z najbardziej znanych na świecie napojów koloru brązowego, musującego. To nie było nic tam, wie pan, wożonego przez ogromne czerwone tiry w okresie świątecznym. Jeszcze tam parę elfów. Tylko to był jakiś napój leczniczy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Dokładnie. Ma pan na myśli oczywiście Coca-Colę.
1: A, nie słyszałem, no dobrze.
0: Jest to taki smaczek historii farmacji, ponieważ amerykański farmaceuta John Pemberton, który cierpiał na straszne bóle głowy, nie mógł sobie już niczym pomóc, szukał rozwiązania, remedium, właśnie stworzył ten napój, który jest jednym również z moich ulubionych.
1: A on rzeczywiście ma takie właściwości przeciwbólowe, może rozkurczające przy okazji, bo prawdopodobnie jakiś tam może ma związek ze skurczem naczyń, niedokrwieniem i tak dalej, no bo zawiera kofeinę. To chyba jest główny czynnik działający tutaj leczniczo. A może jakieś inne jeszcze są?
0: Dokładnie, potwierdzam. Dzisiaj zawiera dosyć dużą dawkę kofeiny, natomiast w czasach Pembertona, jeszcze na początku XX wieku, nie była to sama kofeina, ale również była i kokaina. Ponieważ John Pemberton w oryginale dodawał do przepisu, do receptury wyciąg z liści koki. Więc mieliśmy potężną dawkę środków przeciwbólowych.
1: I do tego jeszcze niedozwolonych obecnie.
0: Oczywiście, dokładnie. Oczywiście później receptura została zmodyfikowana i dzisiaj została nam tylko kofeina. Ale nadal jest to związek o właściwościach leczniczych, przeciwbólowych, więc tutaj mamy dużą część działania zostawioną.
1: Panie Mateuszu, pochwalę się. Może nie jestem jakimś dobrze zapowiadającym się młodym farmaceutą, ale mam w takiej doniczce drzewko, które przywiózł mi znajomy i mówił, słuchaj, to jest drzewko kolowe. Tak na to powiedział. Prawdę mówiąc, nie zadałem sobie trudu, żeby sfotografować to i tej sztucznej inteligencji, a czasami pół inteligencji, wie pan, podrzucić do rozpoznania, ale jeżeli weźmie się to, przypomina to koperek. Małe drzewko koperkoidalne, tak to nazwę. Jeżeli pan weźmie taki fragment, właśnie taki przypominający koperek i zetrze w rękach, od razu pan ten charakterystyczny, piękny zapach poczuje. I to jest właśnie to drzewko, które prawdopodobnie służy do wyrobu tego tajemniczego napoju. Chociaż przyznam się, że nie próbowałem go odtworzyć. Proch ktoś wynalazł. Niech mu będzie.
0: Akurat to jest zupełnie inna roślina. Nie służy do wyrobu Coca-Coli, natomiast rzeczywiście po roztarciu ma bardzo intensywny aromat do złudzenia przypominający Coca-Colę, więc stąd wzięła się nazwa. Właśnie popularna drzewko coli, natomiast to jest roślina, która należy do tej samej rodziny, co koper włoski.
1: Czyli ten kształt akurat łodyżek, stąd jest łudząco podobny do kopru.
0: Dokładnie.
1: No to widzi pan, jak to dobrze pana było zaprosić. Przynajmniej się dowiedziałem, że mam jakiś rodzaj kopru do słynnej coli. To jeszcze mile całe.
0: Kopru kolowego.
1: Rozumiem. No to wracamy do tego jednak marcepana, bo powiedział pan, że to był jeden z takich produktów, który mogli wyrabiać farmaceuci.
0: Aptekarze wtedy.
1: Aptekarze,
0: jeszcze, tak.
1: Tak. No więc mam takie wrażenie, że rola aptekarza nawet 100 lat temu, czyli nie tak strasznie dawno na przestrzeni historii, była dużo większa niż dzisiaj. Bo dzisiaj mamy w zasadzie sprzedawcę gotowego produktu. Ja jeszcze pamiętam, że no powiedzmy sobie 40-50 lat temu na Wydziale Weterynarii był taki przedmiot jak farmakologia i tam na przykład były receptury właśnie naturalne. Robiło się osobiście różnego rodzaju maści, mazidła, różnego rodzaju preparaty pochodzenia roślinnego, które były stosowane w leczeniu zwierząt. Więc to nic nowego. W zasadzie to ssak, to ssak, no my jesteśmy tylko w królestwie zwierząt tymi ssakami naczelnymi i to nas różni, no oprócz fizjologii, bo inaczej, jeżeli chodzi o przeżuwacze, czyli krówki, baranki, trochę inaczej w przypadku mięsożernych, ale w gruncie rzeczy te substancje lecznicze są stosowane w przypadku leczenia i ludzi, i zwierząt.
0: Dokładnie. Należy pamiętać, że przede wszystkim dawni aptekarze byli wytwórcami leków. Sporządzali leki od podstaw zarówno dla własnych potrzeb, jak i potrzeb pacjentów, ale farmaceuta tudzież aptekarz nie był tylko zwykłym sprzedawcą, wytwórcą medykamentów. To była osoba bardzo poważana w lokalnej społeczności, taki wzór cnót, sprawiedliwości. Aptekarz był bardzo cenioną osobą, jeśli chodzi o elity dawnych miast. Bardzo często aptekarze byli wzywani na świadków sądowych, na świadków przy podpisywaniu różnych ważnych dokumentów, edyktów, gdyż cieszyli się opinią ludzi bardzo moralnych, sprawiedliwych, takich członków, byli takimi filarami lokalnych miast, społeczności. Mówi się, że w dawnej Polsce lekarz, aptekarz, zawiadowcy kolejowy i ksiądz to była taka elita, prawda, tych miasteczek przedwojennych. No, nie trudno się z tym nie zgodzić. Również aptekarz należał do takiej elity, nazwijmy to, będącej na świeczniku, ale również służącej lokalnej społeczności. Aptekarze nie byli tylko farmaceutami zawodowymi pracującymi w aptece. Bardzo często byli to szefowie lokalnych straży ogniowych, czyli dzisiejszych straży pożarnych, byli szefami kół gimnastycznych, przewodzili różnym dziełom charytatywnym, lokalnym, także mieli taki aspekt działalności społecznej i to było bardzo doceniane. To było doceniane przez miejscową ludność. Wiele farmaceutów jest upamiętnionych na tablicach, przy różnych budynkach, więc ten taki aspekt, ten wydźwięk tej działalności takiej społecznej, dobroczynnej na rzecz lokalnych społecznościach był bardzo, bardzo silny. Po części jest do dzisiaj.
1: No właśnie pana, chciałem zapytać o kontynuację tej pozycji społecznej, no zawód zaufania społecznego mimo wszystko, no bo przecież nazwijmy, że to nic innego, jak przedłużenie przecież tego łańcucha terapeutycznego. Najpierw lekarz, rozpoznanie, później zalecona terapia, no i ewentualnie aptekarz, który może czasami być osobą podpowiadającą jakieś rozwiązania. Chociażby od takiego najprostszego, że może pan zaproponować zamienniki, bo na przykład są tańsze, kogoś nie stać, co niestety jest, jak pan pewnie wie z praktyki codziennej, czymś na porządku dziennym niestety w Polsce. Natomiast jest taką osobą właśnie, która może też poradzić. Bo nie każdy idzie od razu do lekarza, można się źle poczuć, przyjść do apteki i poprosić coś na ból głowy, coś na jakieś tam inne dolegliwości. No i pan w tym momencie całą wiedzą dysponuje i też bardzo ważne, musi tu iść w parze ten kodeks etyczny. Chyba niezwykle ważne, ciężar odpowiedzialności za to. Czy tego się uczy do dzisiaj?
0: Każdy farmaceuta składa przysięgę na koniec studiów, że będzie stawiał dobro chorego jako pierwsze prawo, jako coś najważniejszego w swojej pracy. Więc jest to na pewno swego rodzaju misja. Ja zawsze powtarzam, że zawodu farmaceuty, aptekarza nie należy traktować tylko jako zawodu, bo to jest misja. To jest misja, to jest powołanie, więc jest to bardzo ważny aspekt, z którym tutaj się z panem w zupełności zgadzam. To jest postawienie pacjenta w tej pierwszorzędnej roli, najważniejszej. Jego dobro, jego wyzdrowienie powinno być celem priorytetowym tutaj. I z tym się tu w zupełności zgadzam.
1: No to tak, teraz pozwolę sobie przeskoczyć do takiej mniej już uduchowionej sfery, a raczej prozy życia. Z tego, co się orientuję, to przodujemy w ilości pożeranych leków przeciwbólowych, tych wszystkich, które są w reklamach i tych wszystkich, które możemy kupić na stacji paliw, tak samo jak różne napoje wyskokowe. To jest, wie pan, w ogóle fenomen i dla mnie jest paradoks, że tam, gdzie przyjeżdżają kierowcy, tam się sprzedaje w nocy te napoje o charakterze zakazanym, przynajmniej w tym momencie. No i te reklamy chyba działają na ludzi, bo w paru krajach Europy Zachodniej, jak tak przyglądałem się, to przy półkach sklepowych nie ma ani paracetamolu, ani ibuprofenu, ani kwasu acetylosalicylowego pod różnymi nazwami handlowymi. Nie jesteśmy trochę tak, wie pan, lekolubni?
0: Jesteśmy. Tak? Jesteśmy i to bardzo lekolubni.
1: Wynika... I tak na własną rączkę, wie pan, i tak czasami bez wyobraźni, ani wiedzy o tym, że na przykład przedawkowanie albo długotrwałe przyjmowanie paracetamolu może zrujnować wątrobę, mówiłem w skrócie. No to są rzeczy takie trochę przykre i świadczące trochę o ignorancji. No tak się przejechałem teraz po nas trochę, ale proszę pana jako fachowca.
0: Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z kilku przyczyn, zarówno i takiej natury społecznej, jak i kulturowej, różnych nawarstwiałości też historycznych. My jako Polacy bardzo lubimy być samowystarczalni, lubimy po swojemu, lubimy na skróty, więc to tutaj da się zauważyć.
1: Ta improwizacja, wejdę panu w słowo, jest chyba rodem jeszcze z poprzedniego ustroju.
0: Myślę, że
1: gdzie tak. Nawet nauczyciel matematyki czy lekarz medycyny, jak nie było pana Antka, to sam musiał wymienić żarówkę, naprawić ewentualnie ten żyrandol, a nawet coś tam w instalacji elektrycznej podłubać, co w społeczeństwie niemieckim, no wie pan, budziło przerażenie i grozę. Stąd też ta zdolność improwizacji, złotych rączek, jakoś się tak namnożyła. No taki mamy klimat, że tak powiem, i cechy narodowe bardzo możliwe. I to się możliwe, że przeniosło też, tak jak pan tu zauważył, na te zdolności samolecznicze. Niezbyt to chyba fortunne jest tak w gruncie rzeczy. Nie ubolewa pan nad tym?
0: Ubolewam nad tym, że mamy w naszym kraju jednak bardzo nisko rozwiniętą profilaktykę, czyli zapobieganie chorobom.
1: Zdrowy tryb życia.
0: Wiedzę, jak radzić sobie zarówno z prostymi dolegliwościami, ale przede wszystkim jak tym dolegliwościom, tym chorobom zapobiegać. Jak prowadzić zdrowy styl życia bez używek jednak. Jak dbać o aktywność fizyczną, jak dbać o zdrowy sen, jak dbać o dobrostan psychiczny, emocjonalny. Uważam, że to powinno być na piedestale. I jestem pewien, że jednak to nadużywanie lekarstw, szczególnie przeciwbólowych, nie tylko, wynika właśnie stąd, że my kompletnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby stosować jeszcze profilaktykę.
1: No widzi pan, a ja sobie teraz przypomniałem, że jeszcze chyba 10 lat temu, gdyby pan poprosił lekarza o przepisanie takiego dość mocno działającego środka przeciwbólowego na literkę K i L na końcu, to popatrzyłbym na pana tak srogo i powiedział, nie ma potrzeby. To tak w przypadku naprawdę jakichś czynników bólowych mocnych się przepisuje. A wie pan dobrze o tym, że chyba od paru lat to samo można kupić w tableteczkach niebieskich bez recepty. To też jakiś znak czasu.
0: I to bardzo istotny znak czasu, bardzo widoczny znak czasu, dlatego że w związku z galopującym postępem technologii, dostępem do internetu, do wiedzy internetowej, która nie zawsze jest rzetelna, nie zawsze jest prawdziwa i o wiele częściej szkodzi niż pomaga, niestety, mamy taki wysyp tak zwanych pacjentów tytułujących się doktorem Gogol.
1: No tak, ten profesor to wie pan, wszystko wie i najlepiej.
0: Okazuje się, że jednak nie wszystko i nie wie na pewno najlepiej, chociażby sądząc po ilości przyjmowanych lekarstw i kombinacjach, jakie są przyjmowane, prawda? To naprawdę przyprawia czasem o zawrót głowy i to mi pokazuje, że jednak rzetelna wiedza niekoniecznie pochodzi z tych źródeł, skąd powinna pochodzić.
1: A ma pan takie sytuacje, przepraszam bardzo, w pracy, że pan po prostu odradza komuś stanowczo, no i trochę pan się naraża w tym momencie temu klientowi, bo pan mówi, sorry, ale na przykład to w połączeniu z tym daje takie interakcje i może być jeszcze gorzej niż bez tych leków nawet.
0: Ja akurat bardzo lubię edukować moich pacjentów, wprowadzać w takiej zwykłej rozmowie w pracy takie elementy profilaktyki tudzież edukacji. I akurat nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakiś negatywny odbiór był, natomiast potwierdzam, że są takie sytuacje, gdzie jednak pacjenci no, niezbyt tak ochoczo przyjmują te uwagi, jednak sprawdza się jeszcze ta rola, gdzie pacjent przychodzi i mówi poproszę to i tak ma być.
1: Bo ja wiem lepiej.
0: Myślę, że jest to poniekąd prawdziwe stwierdzenie.
1: No to na koniec jeszcze 5 minut naszej audycji zapytam pana o takie zioło, roślinkę, którą też akurat mam w ogródku, w takiej małej doniczce, bardzo modna. Tylko chciałem pana zapytać, czy jest przereklamowana i czy służy do tego, żeby mieć więcej energii, czy właśnie, żeby tonować nasz układ nerwowy. Ashwagandha.
0: Tak, ashwagandha, czyli indyjski żeńszeń.
1: Tak.
0: Należy do tej samej rodziny botanicznej, co mandragora, rodziny psiankowatych. Jest to bardzo modny obecnie preparat. Rzeczywiście ma właściwości wyciszające, tonizujące, bez takiego nadmiernego pobudzenia, przyspieszenia procesów energetycznych, prawda, takiego przysłowiowego kopa mocnego od razu. Natomiast trzeba oczywiście tą roślinę stosować racjonalnie, tak jak każdą. Dlatego, że w przypadku ashwagandy należy robić co jakiś czas przerwę. Oczywiście są też obostrzenia, gdyż ashwagandy nie wolno stosować z niektórymi rodzajami leków, na przykład lekami przeciwdepresyjnymi czy uspokajającymi. Także tutaj przeważa zasada rozsądek ponad wszystko.
1: Bardzo panu dziękuję za to niezwykle interesujące spotkanie i tak po cichu już, tak wie pan, żeby nie wszyscy słyszeli. Jeżeli sobie tak raz na tydzień urwę taki listek ashwagandy, ją zjem i zagryzę jeszcze stewią, bo obok stoi doniczka ze stewią, takim naturalnym słodzikiem, to nic tam złego nie narobię.
0: To musi pan dokopać się do korzeni akurat ashwagandy, bo leczniczo stosuje się korzeń.
1: No to dobrze. Poprzestanę w takim razie na tym listku. Serdecznie panu dziękuję i kończę naszą audycję płomiennym apelem po raz drugi. Jeśli ktoś ma 20-25 metrów takiego pomieszczenia w Opolu albo gdzieś blisko, żeby uczynić muzeum farmacji Mateusza Danielczyka pod tytułem Muzeum Apteki pod Mandragorą, proszę do mnie napisać krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dziękuję bardzo, dziękuję panie Mateuszu i życzę powodzenia i wielu, wielu ciekawych jeszcze doświadczeń swojej pracy.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dobranoc państwu.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Ania Dąbrowska już za nami, a twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Policja ujawnia nowe szczegóły dzisiejszego tragicznego wypadku w powiecie prudnickim. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę za niewłaściwe ustawienie kamer monitorujących posesję, a Donald Trump ponownie grozi cłami Kanadzie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Czas na ich ostatnie dziś wydanie. 23. Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od południa regionu. Policja w Prudniku przekazała szczegóły dotyczące śmiertelnego wypadku w Rostkowicach. Jak czytamy w komunikacie, około 15.30 między Wilkowem a Rostkowicami doszło do zderzenia czołowego busa z samochodem osobowym. Busem podróżował 36-letni mężczyzna, natomiast samochodem osobowym jechały dwie osoby. To 67-latek i 61-letnia kobieta. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia 67-latka nie udało się uratować. Kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. Kierujący busem 36-letni mężczyzna karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
0: Ponad 26 tysięcy złotych kary musi zapłacić właściciel monitoringu, który nie zmienił ustawienia kamer mimo decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To pierwsza taka kara za domowy monitoring. Kamery nagrywały nie tylko jego posesję, ale także drogę publiczną i część terenu sąsiadów. Kara jest słuszna, tłumaczy Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24.
2: Co do samego monitoringu prywatnej posesji, no to on jest to do zasady dopuszczalny i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast on nie może zamieniać sąsiadów czy też przechodniów w osoby, które są stale obserwowane. Taka kamera ma przede wszystkim chronić posesję takiej osoby, bramę, furtkę, podjazd, drzwi, daną nieruchomość, ale jej celem nie jest rejestrowanie życia sąsiada.
0: Sprawa zaczęła się od skargi mieszkańców. Urząd nakazał właścicielowi usunięcie kamer albo zmianę ich ustawienia tak, by obejmowały tylko jego teren. Miał na to 7 dni, ale tego nie zrobił.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich Niemodlin samorządowy zakład opieki zdrowotnej zyskał pochylnię dającą nowe możliwości mieszkańcom placówki mającym problemy z chodzeniem. Konstrukcja to szansa na wyjazd do ogrodu czy udziału w zajęciach na świeżym powietrzu. Starania o jej montaż trwały 1,5 roku, mówi dyrektor placówki Elżbieta Szlęk-Czyczerska.
3: Szukanie osoby, która wykona projekt, osoby, która mnie wspomoże w zgodzie konserwatora zabytku, szukanie wykonawcy. Na szczęście udało się. To większa dostępność, większe bezpieczeństwo, radość, komfort dla tych pacjentów.
0: A za miesiąc opolscy kierowcy znów będą mogli korzystać z remontowanego parkingu przy ulicy Ozimskiej. Na miejscu czekać będzie około 70 miejsc postojowych, mówi wiceprezes Zakładu Komunalnego Katarzyna Oborska-Marciniak.
4: To będzie parking, którym będzie zarządzał Zakład Komunalny, a więc to nie będzie element strefy płatnego parkowania. Natomiast ceny na tym parkingu będą niższe niż w strefie. Zaproponujemy 3 zł za godzinę. Gdybyśmy rozmawiali o abonamencie, będzie to 160 zł za miesiąc, 27 zł za pełny dzień.
0: I jeszcze za granicę. Donald Trump chce, by Kanada zapłaciła za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. Jest ono spowodowane dymem po pożarach kanadyjskich lasów. Jak napisał na platformie True Social, miałoby to zostać uwzględnione w cłach na kanadyjskie towary. Amerykański prezydent zarzucił władzom w Ottawie umyślne zaniedbanie, które doprowadziło do tej sytuacji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na szczęście nam pożary lasów, a co za tym idzie, wyższe cła od Amerykanów nie grożą, bo przez najbliższe dni będzie padać i tak na przykład jutro spadnie do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna to 26 stopni. Uwaga, bo możliwe też burze, w czasie których niewykluczony jest grad, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km na godzinę. Dzisiejsza noc także deszczowa, burzowa i wietrzna z temperaturami maksymalnymi na poziomie 19 stopni. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, przygotowałam garść informacji dotyczących zespołu Jungle, który przygotowuje się do wydania swojego kolejnego albumu, w którym po mistrzowsku łączą soul, funk, disco i elektronikę. Powiemy także o nowej odsłonie Oceany, która po latach wraca z nowym materiałem. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Znana z udziału w Must Be The Music, Julie Fox bardzo konsekwentnie rozwija swoją karierę także poza Polską, a jej dorobek obejmuje występy na takich wydarzeniach jak chociażby NOS Live czy finał konkursu Glastonbury, co potwierdza rosnącą pozycję tej artystki również na międzynarodowej scenie. Aktualnie Julie prezentuje nam singiel Jest Mi Dobrze, czyli czwartą zapowiedź nadchodzącego mini-albumu zatytułowanego Kiedyś było lepiej. Nowy singiel to jest bardzo lekki, gitarowy utwór o odnajdywaniu spokoju w chaosie, o akceptowaniu własnych niedoskonałości. Jest utrzymany w bardzo charakterystycznym dla tej artystki stylu. Co ważne, ta piosenka wyraźnie kontynuuje też kierunek obrany w ostatnich wydawnictwach, bowiem łączy alt-rockowy charakter z lekkim letnim klimatem, w którym energetyczne gitary spotykają się z bardzo pozytywną, kojącą atmosferą. Jeśli chodzi o tekst, to opowiada on o momencie odpuszczenia presji i nauce życia w zgodzie ze sobą. Zachęca, by spojrzeć na siebie z trochę większą łagodnością, żeby zaakceptować fakt, że zwyczajnie nie da się być ciągle na 100%. Za produkcję tego utworu odpowiada Radek Baranowski, natomiast miks przygotował Marcin Szwajcer. Posłuchajmy.

Artystą, który od lat utrzymuje pozycję jednego z najważniejszych producentów muzyki elektronicznej, jest Kygo. Ma na swoim koncie miliardy odtworzeń i światowe hity, a ostatnio opublikował nowy singiel Take Me Back, nagrany we współpracy z Maxem McNoem, znanym amerykańskim wokalistą, autorem piosenek i jednym z najgłośniejszych debiutantów ostatnich miesięcy. Jego muzyka osadzona jest w stylistyce country i Amerykana, no i zdołała już przyciągnąć miliony słuchaczy, otworzyła mu też drogę do międzynarodowej kariery. Jeśli chodzi o ich wspólny utwór Take Me Back, to zestawia on charakterystyczne melodyjne brzmienie Kygo z emocjonalnym wokalem Maxa, tworząc bardzo nostalgiczny, ale zarazem przebojowy utwór. Singiel wpisuje się świetnie w serię ostatnich współprac Kygo i nagrań takich jak Heaven on Your Mind czy Save My Love, które cieszyły się dużą popularnością w radiu i w serwisach streamingowych.

założony w 2013 roku w Londynie zespół Jungle od lat rozwija swoje unikalne brzmienie łączące soul, funk, disco i elektronikę, a dzięki sukcesom kolejnych albumów, w tym Vulcano z przebojem Back on 74, zespół ugruntował swoją pozycję jako jedna z najważniejszych formacji współczesnej sceny muzycznej. Dziś przygotowałam dla Państwa ich najnowszy singiel Somebody, Somewhere, który zapowiada ich album Sunshine. Jego premiera zaplanowana jest na 14 sierpnia. Nowy utwór jest trzecim singlem, który promuje to wydawnictwo. Utrzymany jest w bardzo charakterystycznym dla jungle stylu, czyli łączy ten taneczny groove, elektronikę, soulowy wokal. Cała ta piosenka niesie ze sobą klimat późnego lata, ale też jest to taka opowieść o nadziei, tęsknocie za czymś lepszym. Jeśli chodzi o album, to ma się ukazać on w wersji cyfrowej oraz kilku wydaniach fizycznych, a jego premierę poprzedza światowa trasa koncertowa obejmująca Europę, Amerykę Północną i inne regiony świata. Co ważne, wśród zaplanowanych występów znalazły się m.in. koncerty w Londynie, Paryżu, Berlinie, Madrycie, a także w Polsce. Dokładnie 10 listopada Jungle wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie.

londyński artysta Mackenzie McKay bardzo często jest porównywany do Post Malone'a i Eda Sheerana. Popularność przyniosły mu single London, Venus oraz The One That You Call, które zdobyły uznanie w mediach społecznościowych i wśród słuchaczy na całym świecie. Obecnie ten artysta może pochwalić się bardzo dynamicznie rosnącą rzeszą fanów. Jego najnowszy utwór, 11 Tens, to jest bardzo lekka, chwytliwa kompozycja, która jest oparta na gitarowym groove'ie, bardzo melodyjnym rapie. Jest to piosenka, która opowiada o zauroczeniu dziewczyną, nie z jego ligi, łącząc osobiste wyznania z bardzo energicznym indie-rockowym finałem. Jeśli chodzi o styl McKaya, to wyróżnia się on bardzo swobodnym łączeniem różnych gatunków, a jego twórczość czerpie inspiracje z życia w różnych częściach świata, od Szkocji po Nową Zelandię. Ta właśnie różnorodność wpływów nadaje jego muzyce bardzo uniwersalny charakter. Posłuchajmy nowego singla, który potwierdza, że Mackenzie McKay to jest artysta, który tworzy własny, rozpoznawalny styl.

niemiecka wokalistka Oceana, której hity Cry Cry i Endless Summer śpiewała kiedyś cała Polska, wraca, drodzy Państwo, z nowym singlem Sunshine, czyli bardzo lekką, optymistyczną propozycją, która świetnie wpisuje się w wakacyjny klimat. Przez lata Oceana udowodniła, że ma talent do pisania kawałków, które trafiają zarówno do radia, jak i do szerokiej publiczności. Ten wspomniany, jej największy przebój Endless Summer, który był hitem UEFA Euro 2012, przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Szczególne miejsce w jej karierze zajmuje też Polska, gdzie artystka zdobyła bardzo dużą popularność. Jeśli chodzi o nowy utwór, to na pewno przywołują skojarzenia z latem, z podróżami, z beztroskimi chwilami, podkreślając ten charakterystyczny styl wokalistki. I to jest kolejny dowód na to, że Oceana wciąż doskonale odnajduje się w tworzeniu radiowych kawałków. W sierpniu tę artystkę będziemy mogli zobaczyć w Operze Leśnej podczas Top of the Top Sopot Festival, gdzie powalczy o bursztynowego słowika. A tymczasem Oceana już na antenie Radia Opole w utworze Sunshine.

Projekt Dinner Party opublikował właśnie swój nowy singiel If It Ain't Broke, Love Wins, nagrany z udziałem Felixa. To pierwsza premierowa kompozycja od czasu ich albumu Enigmatic Society i jednocześnie zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa zatytułowanego What You Bringing, który ma się ukazać na początku sierpnia. Nowy utwór pokazuje bardzo charakterystyczny styl tego zespołu łączący jazz, soul i hip-hop. W kompozycji wybrzmiewają subtelne partie fortepianu, mamy bardzo ekspresyjny saksofon, dopracowaną sekcję rytmiczną i oczywiście świetny wokal Felixa, który spaja całość w spójną, melodyjną formę. Od debiutu w roku 2020 projekt Dinner Party bardzo konsekwentnie rozwija swoje brzmienie. Świetnie potrafią łączyć improwizację z nowoczesną produkcją. No i choć każdy z członków ma bardzo bogatą karierę solową, to wspólny projekt opiera się tutaj na kolektywnym podejściu do tworzenia, no i stawianiu muzyki na pierwszym planie. Ich nadchodzący album będzie zawierał w sumie 10 utworów i otworzy na pewno kolejny rozdział w działalności tej grupy. A z kolei nowy singiel pokazuje, że ta formacja pozostaje wierna swojej estetyce, ale rozwija też ją w bardzo świeżym kierunku. Posłuchajmy.

nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wbrew prognozom słonecznego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się nisko. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Sezon ogórkowy.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w sezonie ogórkowym sięgniemy po książki, które mogą być lekturą towarzyszącą nam na wakacjach. Chociaż temat pierwszej z nich jest poważny, to reportaż Irlandia wstaje z kolan. Reportaż Marty Abramowicz, który znalazł się w finale 15. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Autorka pokazuje przemiany obyczajowe i społeczne w Irlandii, badając bardzo wnikliwie historię tego kraju. I za moment z Martą Abramowicz właśnie o tej książce będziemy rozmawiać. Po godzinie 20 będziemy przypominać książkę Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, której autorką jest Katarzyna Zyskowska. Nie jest to biografia, jest to powieść biograficzna, która dotyczy takiego trudnego i kryzysowego momentu w życiu podwójnej laureatki Nagrody Nobla, który był związany z romansem z Paulem Longeva i która pokazuje też obyczajowe i społeczne uwarunkowania tamtych czasów, a także bardzo trudne wyzwanie, przed którym stanęła polska noblistka. To po godzinie 20.

0: Marta Abramowicz. Dzisiaj opowiada nam w audycji Sezon Ogórkowy o książce Irlandia wstaje z kolan, książka, która opisuje przemiany społeczne, jakie dokonały się w Irlandii, te związane z podejściem do Kościoła katolickiego, jego znaczeniem w tym kraju i jest próbą też zrozumienia tego, co w ostatnich dekadach w Irlandii się wydarzyło.
1: Irlandia była dla mnie, nie wiedziałam o Irlandii, to jest ten kraj na południu, to nie jest Irlandia Północna, należąca do Wielkiej Brytanii, o której wszyscy słyszeliśmy o walkach w Belfaście. To jest Dublin i właściwie no, katolicka republika, jeśli można tak mówić o Irlandii od roku 1922, kiedy Irlandia odzyskała niepodległość, bardzo blisko Polski i też z taką naczelną rolą Kościoła katolickiego, który opierał się zaborcom. Irlandia była pod zaborem brytyjskim. W związku z tym wyzwolona, niezależna, oparła swoją państwowość na Kościele, dlatego że kraj był biedny. Brytyjczycy zostawili go bez grosza, a żeby dźwignąć kraj z biedy, żeby prowadzić szkoły, żeby prowadzić szpitale, żeby prowadzić jakąś pomoc społeczną, potrzebny był Kościół, bo Kościół to wszystko mógł robić. Miał kadry, infrastrukturę, robił to już. I państwo z ulgą przyjęło tę ofertę. I w związku z tym wieczny prezydent i premier de Valera i wieczny arcybiskup Dublina McQuaid razem napisali konstytucję, w której te prawa moralne Kościoła zostały zapisane jako prawa świeckie, czyli zakaz antykoncepcji, zakaz aborcji, zakaz rozwodów. I no, istniała też osobna ustawa o zakazie związków homoseksualnych, ale konstytucja precyzowała oczywiście, że tylko rodzina jako komórka społeczna oparta na związku kobiety i mężczyzny jest nierozerwalnym, bo rozwody były zakazane, jest tą fundacją państwa. No i doprowadziło to do takiej sytuacji, w której wszyscy, którzy nie pasowali do tego modelu, czyli na przykład kobiety, które zachodziły w nieślubną ciążę, byli grzesznikami i musieli odpokutować i musieli zniknąć z oczu katolickiej wspólnoty w specjalnych kościelnych instytucjach, często współfinansowanych przez państwo, takich jak domy matki i dziecka dla nieślubnych kobiet, gdzie musiały oddać swoje dzieci do adopcji, tam zniknąć na czas ciąży, żeby wspólnota nie zorientowała się, że grzesznica jest w ciąży, szkoły przemysłowe, czyli rodzaj takich katolickich sierocińców dla dzieci nieślubnych albo innych wagarujących albo popełniających jakieś drobne wykroczenia oraz pralnie Magdalenek dla wszystkich, których już na stałe chciano usunąć ze społeczeństwa, czyli raz kobiet, które po raz któryś zaszły w nieślubną ciążę i politycy nazywali je recydywistkami, albo też po prostu kobiet zgwałconych przez własnych ojców, przez księży, no zawsze kobieta była winna, więc to ona musiała zniknąć.
0: No to jest...

0: właśnie trochę niewyobrażalny świat, jak można na przykład tak długo mieć prawo, które zakazuje rozwodów, czyli do 96 roku właściwie nie można było zakończyć małżeństwa, więc kobieta była skazana na mężczyznę, za którego wyszła za mąż, a jeśli chodzi o...
1: Ja powiem więcej, kobiety nie miały żadnych praw do lat 70, to znaczy mąż mógł sprzedać dom bez nawet wiedzy i zgody żony i wyjechać po prostu, zostawić ją z dziećmi literalnie na ulicy i nie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie było żadnych zasiłków dla tych samotnych matek do lat 70. i dopiero wprowadzenie zasiłków, którym zresztą sprzeciwiał się Kościół katolicki, doprowadziło do tego, że te domy matki i dziecka przestały być potrzebne, bo te kobiety wreszcie mogły stanąć na nogi i te swoje dzieci wychować. Ale te rozwody, o których mówisz, były tak silnie wdrukowane w świadomość czy kulturę irlandzką, że ten związek małżeński jest nierozerwalny, że nawet feministki, które walczyły o te wszystkie sprawy, jak dostęp do antykoncepcji, dostęp do aborcji, nie pomyślały nawet, że mogłyby się upominać o rozwody przez całe lata 80.
0: Taki wolny dostęp do prezerwatyw dopiero w połowie lat 90. Wcześniej prezerwatywa jest tylko dla małżeństw i na receptę. To jest też coś, co nam się nie mieści w głowie, mimo że mamy bardzo silne doświadczenia też obecności Kościoła w naszym życiu społecznym w Polsce.
1: To prawda, no ale z tymi środkami antykoncepcyjnymi też nie było w Polsce tak różowo. Po pierwsze były braki w zaopatrzeniu, po drugie były wadliwej jakości, po trzecie jednak księża i cały polski episkopat, wcześniej z biskupem Karolem Wojtyłom, a potem z papieżem Janem Pawłem II, już jako papieżem, byli przeciwni przecież temu, żeby jakakolwiek antykoncepcja sztuczna, czyli tak naprawdę skuteczna, była używana. I tutaj należy wspomnieć w ogóle o polskiej roli w światowej historii, kiedy w latach 60. był sobór, kiedy była odnowa Kościoła, kiedy wszyscy biskupi z całego świata się zjechali, debatowali, jak uczynić ten Kościół bardziej współczesnym, bliższym ludziom, to również wtedy powołano taką specjalną komisję, która obradowała, żeby zastanowić się, co dalej z nauką o seksualności Kościoła, z tą nauką moralną. Paweł VI powołał tą komisję jako papież. W tej komisji byli księża, ale nie tylko. Były świeckie małżeństwa, lekarze, zakonnice i właściwie jednogłośnie ta komisja opowiedziała się za tym, że Kościół musi zmienić swoją naukę o seksualności i musi dopuścić antykoncepcję. Ustalenia wyciekły do mediów, w związku z czym w innych krajach, gdzie te media były bardziej wolne, tak jak Irlandia, wszyscy już o tym wiedzieli, właściwie wszyscy katolicy też oczekiwali na to, że to był ten czas, kiedy pojawiła się pigułka antykoncepcyjna, że zostanie zrewidowana ta nauka, że małżeństwo, które jest oparte na miłości, może również tę miłości w sposób fizyczny doświadczać, a nie tylko prokreować. Ale pojawił się bardzo silny głos mniejszości i właśnie głos biskupów Polski, memoriał z Krakowa, który przywiózł i wystosował Karol Wojtyła, mówił, że Kościół nie może zmienić swojej tradycji ani na jotę. I Paweł VI przychylił się do tego i ogłosił encyklikę Humanae Vitae w 68 roku, która całkowicie zakazywała antykoncepcji, zrównywała ją z aborcją. W związku z tym no, na całym świecie wybuchł bunt, no, poza Polską czy Irlandią. W Irlandii ten bunt był cichy, po prostu nie mógł być głośny, bo episkopat irlandzki podzielał zdanie polskiego episkopatu. Ale mówię o tym dlatego, że Polska miała bardzo jasny wyznacznik tego, jak powinna, kto powinien stosować, a raczej kto nie powinien stosować tej antykoncepcji. I no, jak pomyślimy o kobietach, które nie są z większych miast, tylko z mniejszych miejscowości, ze wsi, no to one do tej antykoncepcji miały dużo trudniejszy dostęp.
0: Do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan wracamy za moment.

0: I powracamy do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan. Ten reportaż był też nominowany, przypomnę, do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: W tych rodzinach irlandzkich rodziło się bardzo dużo dzieci. Tam też jest ten wątek, że te kobiety są już wyczerpane kolejną ciążą, zapewnieniem jakiegoś materialnego oparcia dla rodziny. Nie mogą pracować, to mężczyzna utrzymuje rodzinę. Jeśli nie jest odpowiedzialny, no to jest jeszcze gorzej. I tutaj jest oczywiście ta analogia do książki Chłopki Anny Kuciel-Frydrysza, która taką międzywojenną Polskę sprawdza i ogląda, gdzie też rzeczywiście ta kobieta nieustannie pracując w polu rodzi kolejne dzieci, albo jest w połogu, albo jest w kolejnej ciąży.
2: I rzeczywiście te historie, które przeczytałam w Chłopkach, przypominały sytuację kobiet irlandzkich, czyli w Polsce myśmy też mieli do czynienia z podobną kulturą i z podobnym podejściem do kobiety. Ale idąc dalej, napisałam książkę o dzieciach księży, to jest książka o Polsce i o tym, w jaki sposób kobieta, która zajdzie w ciążę z księdzem, jest traktowana. To ona jest zawsze winna, nigdy ksiądz. I to ona musiała zawsze uciekać z tej miejscowości w niesławie. Rzadko kiedy udawało jej się pozostać i żyć normalnie, ale też dzieci, które wyrosły w takiej atmosferze, teraz mówią o tym, teraz jest wiele reportaży i wreszcie dzieci księży, córki księży przede wszystkim mówią o tym, jak bardzo trudno im było żyć w Polsce z takim piętnem, gdzie właściwie czuły się wytykane palcami, gdzie ksiądz nie przyznawał się do nich oficjalnie, mimo iż niektórzy księża starali się być ojcami dla swoich dzieci. W związku z czym no, myślę, że ta mentalność polska i mentalność irlandzka, ukształtowana jednak przez ten sam Kościół katolicki, są bardzo podobne.
1: I tutaj są dwa ciekawe pytania. Z jednej strony, jak to się stało, że kobiety tak głęboko uwierzyły w swoją winę, gdzie na przykład bohaterka z książki Dzieci księży mówi o tym, że ona się czuła brudna i winna tego, że urodziła dzieci księdza, że to właściwie ona jakby na jego święty wizerunek wpłynęła, jako takiej osoby, no też mającej prestiż społeczny, to jest jedna sprawa. Jak to się stało, że kobiety tak czuły się winne, chociaż de facto ta sprawa była dużo bardziej skomplikowana moralnie i wewnętrznie, a z drugiej strony, jak to się stało, że wykreowano w ogóle takie myślenie, że to kobieta kusi, że to kobieta mogłaby siebie kontrolować, a jeśli tego nie robi, to wodzi mężczyznę na pokuszenie, a on jest po prostu taki biedny i już nie ma żadnej mocy sprawczej.
2: Tak zinterpretowano tę przypowieść o Adamie i Ewie, że to Ewa wodzi na pokuszenie Adama, ale to stało się właściwie dopiero, takie myślenie zaczęło się w gruncie rzeczy też od świętego Augustyna, od średniowiecza, od średniowiecznych teologów, też świętego Tomasza, no, którzy uważali, że kobieta jest jakąś niewydarzoną istotą i w ogóle jak się rodzi, to jest to wynik jakiegoś bardzo niekorzystnego splotu okoliczności, na przykład wilgotnych południowych wiatrów, jak pisał święty Tomasz. I cała jakby od tego średniowiecza w kulturze chrześcijańskiej ta kobieta była bardzo deprecjonowana. To zmieniła trochę reformacja w krajach, które przyjęły kulturę protestancką. Tam okazało się, że wszyscy powinni czytać Pismo Święte, w związku z czym również kobiety, trzeba je kształcić, mogły zostawać żonami pastorów, więc ta pozycja kobiety w tamtych krajach jest wyższa, no i to widać, jeśli spojrzymy na kraje protestanckie w Europie nawet, a w krajach katolickich nadal pozostała taką właściwie tylko osobą, która ma rodzić dzieci i dbać o to ognisko domowe i to jest jej obowiązek. Nie kształcono dziewczynek. Ten procent kształcenia dziewczynek w krajach protestanckich i katolickich, no to była ogromna przepaść. W związku z czym no to też wpłynęło na całą naszą kulturę, to podejście do kobiety, a też Kościół. Właściwie wszyscy teologowie, jak się przyjrzeć, no to każdy o tej seksualności chciał coś powiedzieć. I oczywiście ta seksualność mężczyzn też była represjonowana, bo uważano, że to tylko musi być prokreacja i że bardzo dużo musi być tych dni, kiedy nie wolno tego seksu uprawiać, ale w gruncie rzeczy teologowie uzasadniali, dlaczego to kobieta jest winna temu, że zwiodła mężczyznę na pokuszenie. Ja o tym dość dokładnie piszę w książce właśnie Dzieci księży. Przywołuję taką teolożkę Uterankę Heinemann, która władała 11 językami, więc mogła wszystkie pisma teologów czytać w oryginale i właściwie no to ona opowiedziała, co ci teolodzy naprawdę pisali i mówili o tych kobietach. No i to doprowadziło do takiego uważania, że na przykład krew menstruacyjna, czy krew położnicy, to jest brudna i w ten sposób kobieta jest jakoś brudna i należy jakoś odseparować ją od społeczności, dlatego w Irlandii, tak jak i w Polsce zresztą w niektórych obszarach, był taki rytuał churchingu, czyli po porodzie kobieta nie mogła przez kilkadziesiąt dni wejść do kościoła, bo była brudna i nieczysta, w związku z czym nie mogła też wziąć udziału w chrzcie własnego dziecka, bo dzieci na wszelki wypadek, bo dużo umierało, chrzczono od razu po porodzie. I dopiero specjalny rytuał wprowadzania tej położnicy do kościoła, gdzie ksiądz ją wprowadzał, przeprowadzał na ołtarz, musiał się odbyć, żeby ona w ogóle mogła wejść do kościoła. Tak traktowano kobiety i było to jakby przyjęte też przez same kobiety, że tak musi być, taki jest już nasz los, tak to będzie.
0: Jeszcze jedna odsłona rozmowy z Martą Abramowicz dzisiaj w Radiu Opole.

0: Powracamy do rozmowy z Martą Abramowicz o książce Irlandia wstaje z kolan. Dzisiaj przypominamy o tym reportażu, który swego czasu był też nominowany do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: Tak sobie myślę o tym lęku przed kobiecym ciałem, jego właściwościami zmysłowymi, ale też biologicznymi, takimi stricte fizycznymi. Próbuję sobie wyobrazić, skąd to się bierze i myślę sobie, że to jest też lęk o utratę władzy i kontroli, że jeżeli kobieta może w jakiś sposób wpływać na mężczyznę, to ten mężczyzna jakby ma jakąś słabość wobec tej kobiety, że to jest może lęk przed utratą władzy.
2: Z pewnością chodzi tu o władzę. W związku z czym mężczyźni w momencie, kiedy kobiety zyskują pozycję, no obawiają się, że utracą to, co mają. No to jest logiczne. Każdy, kto ma władzę, w jakimś sensie boi się, że utraci tę władzę. I w książce w Irlandii bohaterem, jednym z bohaterów jest profesor Tom Inglis, który zostaje zwolniony z Uniwersytetu Dublińskiego za taką obrazoburczą książkę Monopol na moralność i trafia gdzieś na jakieś przedmieścia Dublina. Zdegradowany profesor i mający się zająć edukacją dorosłych, czyli zdegradowanych kobiet, bezrobotnych kobiet, które żyją na tych przedmieściach, mają też często mężów, którzy piją, biją i one dostają przepisywane im na depresję środki od psychiatrów i po prostu żyją w jakimś takim letargu. Tak je znajduje Tom i opowiada, że zaczął prowadzić te kursy edukacji dorosłych, wymyślone przez mężczyzn zresztą dla tych kobiet i w pewnym momencie te spotkania kobiet, gdzie one mogły się spotykać, opowiadać o sobie, patrzeć na to, jak ten ich los się ułożył, sprawiły, że one zyskały siłę. Nie same zajęcia, ale sama możliwość kontaktu, rozmowy i okazało się, że one chcą zupełnie innej edukacji. One chcą przejąć władzę w tym stowarzyszeniu, czy w tej edukacji dorosłych i robić coś innego. I Tom zrozumiał, że jedna rzecz to jest zrozumieć, kto ma nad nami władzę, o tym pisał w tej swojej książce Monopol na moralność, ale druga rzecz to jest zrozumieć, nad kim my mamy władzę i że mężczyźni muszą po prostu podzielić się tą władzą z kobietami i on to robi właśnie, oddaje im też miejsce i daje przestrzeń na to, żeby mogły robić to, co chcą.
1: Mam wrażenie, że ojcowie Kościoła sobie to bardzo dokładnie przemyśleli, wprowadzając takie strategie. Chciałabym przeczytać ten fragment, on jest taki wymowny dla mnie. Arcybiskup McQuaid napisał też o stosowaniu środków higieny dla kobiet. Bardzo taki wymowny tekst i tu jest cytat w twojej książce. Bardzo dokładnie wyjaśniłem obawy dotyczące stosowania środków higieny wewnętrznej, tamponów, w szczególności o nazwie Tampax. Na podstawie udostępnionych dowodów medycznych biskupi zdecydowanie nie zgodzili się na stosowanie tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku osób niezamężnych. Czyli kobieta świadoma swojego ciała wydaje się czymś strasznym i przerażającym.
2: Ale dlaczego oni uznano osób niezamężnych? Czyli co tutaj, o co chodzi? O utratę dziewictwa i o to, że każdy przedmiot wkładany do wewnątrz może przynieść jakąś satysfakcję seksualną, nie daj Boże, bez kontroli. Tak to sobie biskupi wyobrażali z tymi tamponami, no i biskupi wysłali list do odpowiedniego ministra i minister zakazał sprzedaży tamponów w Irlandii.
1: Ile widzisz dzisiaj takiego osadu myślenia właśnie wprowadzonego w nasze życie przez tak rozumianą doktrynę chrześcijańską, przez katolicyzm, bo tak sobie myślę, często słyszę takie argumenty, to jakaś Irlandia, albo to już było, my jesteśmy na innym etapie. Ja pamiętam lata 90., kiedy byłam nastolatką i bardzo głęboko byłam przekonana, że jeżeli na przykład się będę ubierać nieskromnie, to ja będę winna, że sprowokowałam mężczyznę do jakiegoś rodzaju przemocy, więc zastanawiam się, jak to postrzegasz dzisiaj, na ile my jeszcze mamy jakieś takie nierozpuszczone do końca kody kulturowe, bo to wszystko na poziomie mentalnym jest bardzo podstępne i to nie jest tak łatwo się wyzwolić, tak mi się wydaje.
2: Oczywiście, że nie jest i cieszę się, że jest coraz więcej kobiet, które mówią głośno, co myślą na te tematy właśnie, na temat gwałtu, czy na temat przemocy, czy na temat naszej kultury i zmienia się też ta ustawa dotycząca gwałtu, która musi być po prostu zgoda. Do tej pory, jeśli kobieta zostanie zgwałcona i nie ma dowodów, że krzyczała nie, broniła się, no bo na przykład była zmartwiała ze strachu, no to wtedy te sprawy są uznawane, że po prostu zgodziła się na to, no to chciała. Więc rzeczywiście jest takie postrzeganie kobiety i też, że prowokowała, tak, że kobieta ma nie prowokować. I to są głębokie treści też z jednej strony zaszczepione nam przez Kościół, ale z drugiej strony też poprzez ten patriarchalną kulturę władzy mężczyzn nad kobietami. I to się od kilkudziesięciu lat w Polsce zmienia. Myślę, że sami Państwo widzą, że się zmienia, ale no jeszcze wiele rzeczy do zmiany przed nami. Ja pisałam tę książkę przed wyborami, słysząc, jak politycy Konfederacji mówią o zakazie rozwodów, mówią o tym, że kobieta powinna być częścią inwentarza domowego mężczyzny. No to są takie pomysły jak w katolickiej Irlandii.
0: Marta Abramowicz towarzyszyła nam w tej godzinie programu na antenie Radia Opole. Mówiła o swoim reportażu Irlandia wstaje z kolan, a po godzinie 20 sięgniemy po kolejną książkę. Tym razem będzie to powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła

0: Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
1: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
2: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: Kłaniam się, kolejna godzina programu w Radiu Opole. To jest audycja Sezon ogórkowy, która nam towarzyszy w letnie, lipcowe, sierpniowe wieczory w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy sięgać po rozmowę z Katarzyną Zyskowską o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie. To może być jedna z wakacyjnych lektur. Książka, która ukazuje trudny i kryzysowy moment w życiu podwójnej noblistki, pierwszej kobiety, która została profesorem Sorbony. Za chwilę więcej Katarzyna Zyskowska o swojej książce na antenie Radia Opole. Drums,

0: Dzisiaj w Radiu Opole przypominamy o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, której autorką jest Katarzyna Zyskowska, pisarka mająca na swoim koncie także takie bestsellerowe powieści jak Sprawa Hoffmanowej, Szklane ptaki czy Nocami krzyczą sarny. Tym razem opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Myślę, że to jest bardzo interesująca historia, która pomaga zrozumieć też, z jakimi wyzwaniami mierzyły się kobiety nawet tak nieprzeciętne, tak wybitne, jak Maria Skłodowska-Curie. Czy możemy zacząć od tego, żeby trochę naszkicować te czasy, w których ona żyje, w których jej dokonania naukowe mają miejsce? No bo nie może w Polsce zdobyć jako kobieta wykształcenia na uniwersytecie.
1: Tak, to jest czas, kiedy Maria przychodzi na świat pod zaborem rosyjskim. Wiadomo, że w tamtym czasie działa Uniwersytet Warszawski, natomiast nie przyjmuje kobiet. Uniwersytet Jagielloński również nie przyjmuje kobiet. Jedyną możliwością dla młodej kobiety pod koniec XIX wieku jest po prostu wyjazd za granicę, do Petersburga, co nie wchodzi w grę, bo Maria nie przepada za Rosjanami, no ewentualnie do Paryża. No więc ten Paryż to wielkie marzenie Mani od w zasadzie chyba takich najmłodszych lat, żeby wyjechać tam, bo tam już kobiety mogą studiować.
2: Mhm. No właśnie, to jest bardzo interesujące. Pani właściwie po raz drugi sięga po historię Marii Skłodowskiej-Curie. Wcześniej była książka Zanim, która skupia się właśnie na tym wczesnym etapie jej życia, kiedy, i tu widać wielką siostrzaną miłość i też siłę, jaką jest rodzina, Maria pomaga swojej siostrze Bronisławie zdobyć wykształcenie najpierw w Paryżu.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy epizod jej życia. Bo siostry, to też takiej pięknej siostrzanej miłości przykład, bo dziewczyny się po prostu umawiają, że starsza Bronia wyjedzie do Paryża na studia, nie ma na to środków, więc na te studia ma zarobić Mania, młodsza, która właśnie skończyła szkołę z wyróżnieniem, ze złotym medalem, w związku z czym bez problemu dostanie pracę jako guwernantka. No i musi tę pracę wykonywać, żeby wysyłać pieniądze do Paryża siostry. Bronce. Kiedy siostra Bronka skończy studia, wtedy ma ściągnąć do siebie Manię, pracować i utrzymać Manię na studiach. No i ta piękna umowa między dziewczynami się udaje. Udaje się ją zrealizować.
2: Mhm. Czyli właściwie są ogromne przeciwności losu do pokonania, finansowe, ale Maria przychodzi na świat w takiej inteligenckiej rodzinie, gdzie jej ojciec jest nauczycielem matematyki i też to wszystko, myślę, że jakoś procentuje. Zastanawiam się, jakiej rodzinie trzeba się urodzić, żeby mieć też szansę, ile trzeba mieć szczęścia, ile tu gra rolę przypadek, później tak się zrealizować.
1: Na pewno rodzina Skłodowskich była wyjątkowa. Bo jeśli spojrzeć nie tylko na Manię, ale również na jej siostry, na brata, to oni wszyscy byli wykształceni. I tutaj niewątpliwie wielka zasługa ojca, który te dzieci od małego uczył miłości do nauki. Więc w tym domu po prostu ta nauka była obecna. Ja nawet w różnych biografiach, jak sięgałam, ten dom Skłodowskich, on był pełen takich naukowych artefaktów. Tam u ojca były jakieś barometry w jego gabinecie, więc te dzieci były zafascynowane nauką. No i faktycznie Bronka najstarsza zostaje lekarką, brat Józef zostaje lekarzem, siostra Helena zostaje nauczycielką, no i nasza Mania zostaje dwukrotną noblistką.
2: No też ten pierwszy etap opisany w książce, kiedy ona jako 18-letnia dziewczyna wyjeżdża do takiej wsi Szczuki, gdzie pracuje jako guwernantka, żeby swojej siostrze pomagać. To jest pierwsza historia związana z miłością, jakiej doświadcza. Nie będziemy jej zdradzać, żeby właśnie czytelnicy mieli przyjemność, ale porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się później w Paryżu. Pokazuje już pani 40-kilkuletnią Marię Skłodowską-Curie i właściwie bardzo burzliwe jej losy, też dlatego, że jest kobietą. Właściwie tych przeszkód do pokonania związanych z płcią miała bardzo wiele.
1: No to był taki czas, a ona była pionierką i musiała zdarzyć się jakaś taka Maria w historii świata, myślę, żeby otworzyć kobietom drzwi do różnych dziedzin i życia, i nauki, i rozwoju. Przede wszystkim ona miała odpowiednie cechy charakteru do tego, bo rzeczywiście była nieugięta, ona była bardzo uparta, bardzo silna, chociaż z drugiej strony też jak się patrzy na jej emocjonalność, ona miewała takie epizody depresyjne, czyli ta jej osobowość była taka dwojaka. Z jednej strony potrafiła się postawić światu, a z drugiej strony potrafiła po prostu zamknąć się w sobie i płakać w poduszkę, bo były i takie momenty. Ale faktycznie jako osoba, jako kobieta, no wyprzedziła swój czas. Ona potrafiła się temu wielkiemu męskiemu światu postawić i to, że ona tam jest właśnie pierwszą profesorką na Sorbonie, że zdobywa w nauce to, co zdobywa, to dlatego, że ma niezwykłą siłę i siłę charakteru, hart ducha. Niewątpliwie też pomaga jej fakt, że zaprzyjaźnia się i zakochuje się w odpowiednim mężczyźnie, który ją wspiera, który nie stawia jej w kuchni i każe jej gotować obiadów, tylko woli, żeby Maria razem z nim mieszała blendę uranową w laboratorium. Mówię tu oczywiście o Pierze Curie.
0: I do rozmowy z Katarzyną Zyskowską w Radiu Opole powracamy za chwilę.

0: Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, dzisiaj o tej książce z Katarzyną Zyskowską.
1: No właśnie, teraz dochodzimy do ciekawego pytania o klucz do stworzenia tej książki, bo akurat o małżeństwie Marii Skłodowskiej-Curie, tym szczęśliwym, nie odnajdujemy żadnej informacji. Znaczy są informacje, ale nie dotyczy to bezpośrednio tego czasu. Pokazuje pani dwie burzliwe, miłosne historie, które były dla niej niezwykle trudne.
2: Ja się skupiłam na tych dwóch wątkach celowo, bo po pierwsze mam wrażenie, że najwięcej można o człowieku powiedzieć w momentach kryzysowych, a nie wtedy, kiedy jest szczęśliwy, kiedy wszystko się układa tak, jak chcemy. No, Maria była bardzo szczęśliwie zakochana w swoim mężu i to było udane małżeństwo. Niestety, które skończyło się bardzo, bardzo tragicznie, no bo Piotr ginie nagle, ginie w wypadku. Zostawiając Marię z małymi dziećmi, zostawiając ją tak naprawdę w pół drogi do tych wszystkich wielkich odkryć. Oni co prawda już jednego Nobla dostali, ale Maria cały czas bada ten rad, bo żeby wszystkie właściwości tego radu zbadać, potrzeba lat. I Maria tak naprawdę dokonuje tego już sama w swoim laboratorium, oczywiście tam przy współpracy wielu różnych osób zaprzyjaźnionych, no ale to ona jest tą główną naukowczynią, która skupia wokół siebie innych naukowców i razem pracują. Ale ja się skupiłam właśnie na tych momentach trudnych i złych, bo mam wrażenie, że wtedy można pokazać pełne spektrum charakteru danej postaci, danej osoby. Więc Maria wtedy, kiedy była zakochana nieszczęśliwie, kiedy na jej drodze stawały przeciwności, mogłam pokazać więcej niż w momencie, kiedy by tylko była szczęśliwą żoną i matką. Stąd wybór padł właśnie na te dwa fragmenty jej biografii, czyli pierwszą miłość do Kazimierza Żurawskiego i tę miłość ostatnią do Paula Langevena.
1: Mężczyzny żona tego, Maria jest wtedy już wdową, wybucha skandal i prasa uważa, że ma prawo opisywać tę historię. Właściwie nas to dzisiaj bardzo bulwersuje. Zastanawiam się, na ile to były standardy ówczesnej prasy, a na ile ona była pierwszą ofiarą właściwie takiej nagonki medialnej.
2: Wydaje mi się, że była pierwsza i ja też pisząc analizowałam sobie historię i tak próbowałam znaleźć jakiś inny przypadek, kiedy prasa tak rozpisywałaby się o życiu prywatnym naukowców, to już w ogóle nigdy, ale osób publicznych, no nie wiem, jakiegoś artysty. To się nie zdarzyło wcześniej. W ogóle mam takie wrażenie, że to źle oczywiście zabrzmi, ale że jakby ta cała machina, jeśli chodzi o prasę, po raz pierwszy w taki sposób zadziałała. Ja na przykład trafiłam podczas pracy na zdjęcia Marii z ulicy Paryskiej, kiedy ona idzie do swojego laboratorium, a wokół niej jest tłum mężczyzn z aparatami. To są paparazzi pierwsi. Ona się zasłania jakąś teczką, idzie, ma woalkę na twarzy. Widać, że jest przerażona tym, co się wokół niej dzieje. To była taka stykówka, kilka zdjęć z różne ujęcia. I ta osaczona kobieta, Nie przypominam sobie, żebym trafiła na tego typu zdjęcia w prasie, w jakichś starych materiałach, żeby wcześniej zobaczyć coś takiego. A tutaj dostałam taki obraz bardzo współczesny, coś, co dzisiaj jest naturalne, no bo wiadomo, że paparazzi biegają za osobami publicznymi, ale nie w 1911 roku.
1: No i prywatna korespondencja i Paula Langevin trafia do prasy, wybucha skandal, ma taką wielką siłę, że dociera do Szwecji. Akademia Szwedzka zastanawia się, czy dobrze zrobiła, przynajmniej niektórzy jej członkowie, przyznając Nobla, albo czy powinna go odebrać. Myślę, że to był bardzo trudny moment i też bardzo było to ważne, że ona jednak odebrała tę nagrodę, ale też jaka rola była jej przyjaciół i tego wsparcia, które dostała pani, to stara się też ustalić. Myślę sobie, że to jest też trochę o sile właśnie relacji, przyjaźni.
2: Tak, wokół Marii było wtedy kilka takich bardzo ważnych osób. Oczywiście była jej siostra Bronka, która przyjechała z Polski w momencie, kiedy tam zaczęło się bardzo źle dziać w Paryżu. Ale ja tam portretuję faktycznie kilka osób. Między innymi Marguerite Borel, która to jest młoda osoba, bo ona jest dużo od Marii młodsza i to jest późniejsza wielka francuska pisarka, więc ja te fragmenty tego, co się dzieje w życiu Marii, również czerpałam z prozy Marguerite Borel, ponieważ ona w swoją prozę później różne fragmenty tych wydarzeń z 1911 roku wplatała. Więc na przykład sytuacja z Su, kiedy na dom Marii napadają mieszkańcy Su, to właśnie jest z jednej z powieści Marguerite Borel. Ale tam jest więcej takich postaci. Tam jest André de Biern, który jest w ogóle, to jest taka bardzo ciekawa postać, o której jest bardzo mało źródeł o nim mówi, a to był taki przez wiele lat jej i przyjaciel, i jeden z najlepszych, takich najbardziej zaufanych współpracowników w jej laboratorium. Były też takie głosy, że on był w niej po prostu zakochany i że tam między nimi było coś więcej niż przyjaźń, i kiedy Maria już była starszą osobą, to rzeczywiście tylko ten André de Biern był w stanie z nią jakoś tak nawiązać taką relację bliską i byli przyjaciółmi do końca życia, a André, kiedy umarł, to w zasadzie nikt nie przyszedł na jego pogrzeb, bo on był w zasadzie tylko zakochany w jednej osobie w swoim życiu, w Marii. Ale tam jest wiele takich postaci, które się wokół Marii gromadzą, które jej sprzyjają, które jej pomagają. A oczywiście jest ich mniej niż tego tłumu pod domem, który wykrzykuje różne brzydkie słowa pod adresem Marii, bo faktycznie no, Paryżanie się nie popisali w tamtej chwili.
0: I do rozmowy z Katarzyną Zyskowską w audycji Sezon Ogórkowy powrócimy za chwilę.

0: ostatnia odsłona dzisiaj rozmowy z Katarzyną Zyskowską. Przypominamy o książce Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie.
1: No właśnie, to chyba musi wybrzmieć o tych podwójnych standardach, które są mocno wyakcentowane w książce, że mężczyźni w takiej samej sytuacji nie byli obiektem skandalu, że jakby akceptowało się to, że oni mogą mieć podwójne życie, nie było skandalu, kobieta była linczowana za to, że jest kobietą i jest w takiej sytuacji.
2: Tak, to oczywiście wynikało i z obyczajowości ówczesnej, ale również i z prawa francuskiego, które jeszcze było oparte na kodeksie napoleońskim, więc rzeczywiście kobiecie było wolno dużo mniej niż mężczyznom. A myślę, że to też nie jest jakąś taką nowością, że w ogóle Francuzi kojarzą nam się raczej z romansami i z takim bardzo bogatym życiem miłosnym. No i mężczyzna Francuz, który nie miałby kochanki, to w zasadzie jakby kapelusza nie miał. Więc to nie dziwne, że Francuzi w tamtym czasie tak podchodzili do tej Marii, no bo ona była kobietą pierwszą, która łamała pewne tabu. No a Paul, no to był po prostu jednym z miliona Francuzów, który miał kochankę, więc tutaj nie było o czym pisać. No a Maria, wdowa, która powinna do końca życia chyba opłakiwać męża, ona tutaj zapragnęła miłości. Kobieta po 40. No to już wtedy w tamtych czasach to była nad grobem staruszka.
1: Co chciałaby Pani, żeby czytelnice tej książki, czytelniczki wyciągnęły właśnie? Co może być takiego wzmacniającego, inspirującego w tej historii dzisiaj?
2: Ja myślę, że cały los tej naszej wspaniałej Marii jest wart pamiętania i to, jaką ona była postacią w tej pierwszej części mojej książki, ta młoda Mania, taka bardzo zdeterminowana, pełna marzeń, dziewczyna, która naprawdę no, zrobiła wszystko, żeby te studia ukończyć, żeby wyjechać na studia, żeby robić to, co kochała. I było to naprawdę okupione wielkim wysiłkiem i olbrzymim kosztem. Natomiast ja też nie przez przypadek napisałam tę książkę, kiedy sama byłam w wieku Marii, bo też myślę, już byłam w stanie zrozumieć pewne jej zachowania, działania, jej motywacje. Miałam dokładnie tyle samo lat, kiedy pisałam tę książkę, jak Maria w momencie tego wielkiego skandalu. I myślę, że dla mnie, dorosłej, dojrzałej kobiety, ona nadal jest inspiracją. To, że tak potrafiła żyć dla siebie i że potrafiła czerpać z tego życia, mimo że cały świat nie